0: Bażancie serce.
1: Autopromocja.
0: Trzecia godzina.
2: Najważniejsze i najciekawsze tematy mijającego tygodnia.
3: Powinniśmy stawiać na siatkówkę. To jest jedyny sport, w którym naprawdę jesteśmy świetni.
4: Czy to jest jedyny sport, w którym jesteśmy naprawdę świetni?
3: Niestety tak.
5: Wszystko w tym filmie się zgadza. Jedyne, co mi nie pasuje, to fakt, że Borys Szyc dostał kosza.
3: Jedna z uczennic Marcysia powiedziała mi, proszę pana, ale przecież ten Wokulski to był jakiś totalny creep.
5: Dzieją się rzeczy piękne.
3: Ważkie.
5: To teraz o ważkach porozmawiajmy.
2: Trzecia godzina. Na antenie w piątki od 18 do 19, a także na kanale YouTube Trójki i w podcastach na stronie polskieradio.pl. Katarzyna Borowiecka, zapraszam.
1: Autopromocja.
6: Ucieszyłem się z tego pomysłu.
2: Koncert w Trójce zespołu Raz, Dwa, Trzy. To będzie piękny jubileusz, podwójny. 90. rocznica urodzin naszej wybitnej poetki Agnieszki Osieckiej i stulecie Polskiego Radia.
6: Być może będę w dobrej formie.
2: Wypadałoby. Liczymy też na niespodzianki.
6: Mamy wiele zmienionych aranżacji.
2: Nie możemy się zatem doczekać. Koncert Raz, Dwa, Trzy w Trójce po 24 latach. Znów z repertuarem Osieckiej. Już jutro po 19. Transmisja wideo na stronie trójka.polskieradio.pl i na naszym kanale YouTube. Zapraszam gorąco, Agnieszka Szydłowska.
1: Autopromocja.
7: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

0: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
1: Autopromocja.
2: Dzień dobry Państwu. Przed mikrofonem Piotr Metz.
3: Rock and roll. Historia powszechna. Historia świata od narodzin rock and rolla.
2: W swej oryginalnej wersji kończyła się w roku 2005. Z okazji stulecia Polskiego Radia postanowiliśmy stworzyć nowe odcinki programu obejmujące okres aż do dziś.
4: Rok 2006, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 14, 2026.
2: Do wielkiego brata Adama Ferencego dołączył Marcin Dorociński.
5: Zapraszamy.
2: Jak dotychczas w niedzielne południe.
1: Autopromocja.

0: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
1: Autopromocja.
2: Trójka przedpremierowo prezentuje fragmenty nowej książki noblistki.
3: Olga Tokarczuk, Świata jest za dużo.
2: To historia wielu osób, ludzkich i nieludzkich, miejsc i przestrzeni.
3: Najkrócej mogłabym ją streścić w ten sposób, że opowiada o ogromnej, niesamowitej sile życia, która pozwala nam codziennie podnosić się i iść do przodu.
2: Od 5 do 8 października o 11:50. Tylko w Trójce.
1: Autopromocja.

koniec, widzisz napisy końcowe. Trzeba dziś wyjść, a nie zamykać się w sobie. Piosenki o miłości mogą ci nie wyjść na zdrowie. Więc pora już iść, tylko że nie masz gdzie iść. Zobaczyć znajomych, których nie chcesz widzieć. Łapiesz nocny autobus spod domu i jedziesz nie wiadomo gdzie.

0: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
1: Autopromocja.
2: Trzecia godzina.
3: Najważniejsze i najciekawsze tematy mijającego tygodnia.
4: Powinniśmy stawiać na siatkówkę. To jest jedyny sport, w którym naprawdę jesteśmy świetni.
5: Czy to jest jedyny sport, w którym jesteśmy naprawdę świetni?
4: Niestety tak.
6: Wszystko w tym filmie się zgadza. Jedyne, co mi nie pasuje, to fakt, że Borys Szyc dostał kosza.
4: Jedna z uczennic Marcysia powiedziała mi, proszę pana, ale przecież ten Wokulski to był jakiś totalny creep.
5: Dzieją się rzeczy piękne.
7: Ważkie.
5: To teraz o ważkach porozmawiajmy.
3: Trzecia godzina. Na antenie w piątki od 18 do 19, a także na kanale YouTube Trójki i w podcastach na stronie polskieradio.pl. Katarzyna Borowiecka, zapraszam.
1: Autopromocja.
8: Ucieszyłem się z tego pomysłu.
9: Koncert w Trójce zespołu Raz, Dwa, Trzy. To będzie piękny jubileusz, podwójny. 90. rocznica urodzin naszej wybitnej poetki Agnieszki Osieckiej i stulecie Polskiego Radia.
8: Być może będę w dobrej formie.
9: Wypadałoby. Liczymy też na niespodzianki.
8: Mamy wiele zmienionych aranżacji.
9: Nie możemy się zatem doczekać. Koncert Raz, Dwa, Trzy w Trójce po 24 latach. Znów z repertuarem Osieckiej. Już jutro po 19. Transmisja wideo na stronie trójka.polskieradio.pl i na naszym kanale YouTube. Zapraszam gorąco, Agnieszka Szydłowska.
1: Autopromocja.
10: Tu program trzeci Polskiego Radia, Piotr Łodej. Kłaniam się, dzień dobry Państwu. Jest piąta. A zatem czas na serwis Trójki. Przedstawia Agnieszka Drost.
11: Rozmowy z psychologiem zamiast lekcji. Ostrołęka w szoku po ataku nożownika w szkole. Zarzut oszustwa usłyszał lekarz milioner ze Szpitala Południowego w Warszawie. Dawidka nie przyznaje się do winy. Spór o ceny napojów i finansowanie NFZ-u. Posłowie debatowali nad opłatą cukrową. W związku z atakiem w Ostrołęce w placówkach oświatowych w mieście dziś nie będzie lekcji. Zamiast nich przewidziano zajęcia opiekuńcze z udziałem psychologów. Do ataku doszło w zespole szkół zawodowych nr 4. Według relacji 19-letni napastnik, uczeń szkoły, miał wejść do placówki i rzucić plecak, z którego wydobywał się dym. Następnie nożem próbował okaleczyć uczniów. Udało mu się zranić 9 osób, po czym uciekł z miejsca zdarzenia i dokonał samookaleczenia. Chwilę później zatrzymała go policja. Wiceprezydentka Ostrołęki Elżbieta Mierzejewska-Nicewicz poinformowała, że specjaliści są już gotowi do pracy.
12: Mamy w tym momencie 9 psychologów, jest poradnia psychologiczno-pedagogiczna. We wszystkich szkołach też są psychologowie zatrudnieni, czyli w tych naszych placówkach, mamy ich 27, mamy zatrudnionych psychologów. Mamy zatrudnionych pedagogów, pedagogów specjalnych i to są te osoby, które są na miejscu. Natomiast dodatkowo skierujemy jeszcze 9 psychologów z poradni psychologiczno-pedagogicznej.
11: Na dziś zaplanowano w Ostrołęce kolejny sztab kryzysowy. Były lekarz Szpitala Południowego w Warszawie Dawid K. z zarzutem oszustwa. Rzecznik Stołecznej Prokuratury Okręgowej Piotr Antoni Skiba powiedział, że chodzi o złożenie nierzetelnych faktur na kwotę blisko 600 tysięcy złotych. Dawid K. nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i złożył wyjaśnienia. Rzecznik prokuratury dodał, że wobec podejrzanego zastosowano środki zapobiegawcze.
13: W postaci dozoru policji, poręczenia majątkowego w kwocie 200 tysięcy złotych oraz zakazu opuszczenia kraju z zatrzymaniem paszportu. Mogę potwierdzić, że poręczenie majątkowe w kwocie 200 tysięcy złotych zostało złożone.
11: Warszawska prokuratura prowadzi 2 śledztwa w sprawie szpitala. Pierwsze dotyczy oszustwa na kwotę ponad 500 000 złotych, drugie nadużycia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego. Sejm debatował nad 2 rządowymi projektami dotyczącymi opłaty cukrowej. Jeden podnosi stawki i rozszerza katalog objętych nią produktów, drugi zmienia zasady poboru. Krystyna Skowrońska z Koalicji Obywatelskiej mówiła, że wpływy z opłaty mają finansować ochronę zdrowia.
14: Panu ministrowi dziękuję, bo precyzyjnie objaśnił, iż wprost te pieniądze idą. Raz jeszcze chciałem powiedzieć, to nie są pieniądze na inne wydatki. To są pieniądze z tej opłaty przeznaczone bezpośrednio do Narodowego Funduszu Zdrowia.
11: Podwyżki krytykuje Prawo i Sprawiedliwość. Piotr Wicher kwestionował też możliwość sprawdzenia, ile pieniędzy z opłaty rzeczywiście przeznaczono na walkę z otyłością. Powoływał się na ustalenia Najwyższej Izby Kontroli.
15: A już prezes NIK, Najwyższej

0: Państwa Kontroli zwraca Państwu uwagę, że nikt nie jest w stanie udowodnić, jaki jest przepływ tych pieniędzy już wewnątrz NFZ-u. Wpada to do worka NFZ-u i tak naprawdę te pieniądze są przepalane we wszystkich sektorach. Ja chcę, panie ministrze, usłyszeć, o ile wzrosła liczba tych świadczeń profilaktycznych z zakresu otyłości, walki z otyłością.
1: Rząd szacuje dodatkowe wpływy z podwyżek i rozszerzenia opłaty na około 1,5 miliarda złotych rocznie. Podobną podwyżkę prezydent zawetował w grudniu ubiegłego roku. Stacja CNN, powołując się na anonimowe źródła, informuje, że były prezydent Wenezueli Nicolas Maduro oraz jego żona Cilia Flores mają usłyszeć nowe zarzuty dotyczące rzekomego torturowania Amerykanów przetrzymywanych w tym kraju w ostatnich latach. Komunikat w tej sprawie może zostać ogłoszony dzisiaj. Nowe zarzuty dotyczą według władz USA bezprawnego przetrzymywania ponad 12 Amerykanów w wenezuelańskich więzieniach za czasów rządów Maduro. Maduro i jego żona zostali schwytani w styczniu tego roku podczas amerykańskiej akcji w Pałacu Prezydenckim w Caracas. Tomasz Ordza, nauczyciel biologii, chemii i edukacji zdrowotnej w szkole podstawowej w Dąbrówce pod Poznaniem, został nauczycielem roku. Gala 25. konkursu odbyła się na Zamku Królewskim w Warszawie. Tegoroczny laureat przekonuje, że w jego pracy najważniejsze jest zaciekawienie uczniów.
2: Wyjść do parku pobliskiego, wyjść do miasta, jeżeli nie jesteśmy szkołą na terenie leśnym czy wiejskim, tak? Wyjść, doświadczyć, poznać, porozmawiać i z tej relacji buduje się pomysł na projekt. Uwierzcie mi, tak to działa.
1: W trakcie gali przyznano też nagrody nauczyciela jutra, przyjaciela szkoły oraz inicjatywy edukacyjnej roku. To był Serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
4: 10 w centrum i na wschodzie słonecznie, w pozostałych regionach będzie się chmurzyć, w zachodniej połowie kraju oraz na południu przelotnie popada deszcz, a w Karpatach niewykluczone burze. Wiatr słaby, umiarkowany zachodni, choć w większości regionów południowy, no i im bardziej na południe, tym silniej powieje, do 60, na Pogórzu do 75, w Sudetach do 80, a w Karpatach nawet w porywach do 90 km na godzinę. Dziś od 18 stopni nad samym morzem, 21 na zachodzie, 23 na wschodzie, a najwyższa temperatura na południu i na południowym wschodzie do 25 stopni Celsjusza. 6 minut po 5.
3: Trójkowy budzik.
4: Do 25 stopni, tak, tak, prawdziwe babie lato. 6 minut po godzinie 5? A nie, to już chyba mówię. Ale dzień dobry, to mówię dopiero po raz drugi.

Tak, 10 już? Tak wychodzi, 10 minut po godzinie 5. Mówiłem, że ten poranek, w ogóle ten tydzień zasuwa, nie się obejrzeliśmy. Już, proszę bardzo, już się budzimy w czwartku. Znaczy, kto się budzi, ten się budzi, bo odwieczny problem, to już zagadnienie, które rozpatrywaliśmy w budziku wielokrotnie. Jedna rzecz to wstać, a druga się obudzić. No, człowiek wstanie koło 4-5, obudzi się koło 9. Tak czy inaczej, Paweł Szymankiewicz, Piotr Łodej na posterunku. Witamy, dzień dobry.

Myslowice Sydlen także na dobry początek naszego dzisiejszego spotkania. Powitanie nowego dnia, kartka z kalendarza również tego muzycznego, prognoza pogody, zapowiedzi tego, co dziś o poranku po 6:00. Na razie skupiamy się co tu i teraz. 14 minut po godzinie 5:00. Dzień dobry. A, mówiłem już, proszę.

Lorang. Również na dobry początek naszego dzisiejszego spotkania. Od tej strony muzycznej, no, za chwilkę myślę będzie się działo, sięgając po kartkę z kalendarza. Na razie 18 minut po godzinie 5. Zrywamy tę karteczkę. Oj, mamy czwartek, 8 dzień października, 281 dzień tego roku. Słońce obudzi się przed samą 7, zajdzie jeszcze przed 18. Dzień potrwa nieco ponad 11 godzin. A dziś imieniny Brygidy, Demetriusza, Pelagi, Walerii i Wojsława. Wszystkim świętującym najlepsze życzenia. Dziś dzień sympatycznego prawnika. Tak, gdybym się przyjrzał, bo to taka pora, to powiedziałbym, że dziś światowy

Dzień Ośmiorniczek i Międzynarodowy Dzień Patologii, ale że Światowy Dzień Wzroku to wytężę wzrok i powiem, że dziś Światowy Dzień nie ośmiorniczek, a ośmiornicy i nie patologii, a podologii. Tak czy inaczej, wszystkim ludziom z branży, szczególnie tym sympatycznym prawnikom, którzy dziś obchodzą swoje święto, składamy najlepsze życzenia. No a w muzycznym trójkowym kalendarzu nietypowo, bo zaczniemy od święta niepodległości Chorwacji i po chorwacku właśnie już teraz zaprosić Boys.

Leon o obecności dziś w Chorwacji, święto niepodległości, bo 35 lat temu ogłoszono pełną niepodległość tego kraju, rok 1991. A w roku 2013 w muzycznym trójkowym kalendarzu, bo także pamiętamy o tych, którzy odeszli, a zasłużyli się swym talentem i muzycznym dokonaniem, w 2013 roku zmarł Phil Chevron, irlandzki muzyk grupy The Vox. I oni już teraz.

słychać, koledzy tam się dobrze bawią na górze. No no, w muzycznym kalendarzu The Folks i wspomnienie Phila Chevrona, który zmarł w 2013 roku. No a teraz w muzycznym kalendarzu pamiętamy, że w 1948 roku urodził się John Ramone, muzyk Ramonesów. Artysta zmarł w roku 2004. To też niezła zabawa i okazja do tego, by zrobić głośniej. Zresztą, co ja Państwu będę mówił? 25 po 5.

Tramą się, ale wiadomo, nie trzeba przedstawiać. W muzycznym kalendarzu pamiętamy także, że w 1947 roku urodził się Tony Wilson, muzyk grupy Hot Chocolate. Niestety zmarł pół roku temu w wieku 89 lat. To też okazja do tego, by zrobić głośniej i zrobić sobie gorącą czekoladę.

0: Hot Chocolate w muzycznym trójkowym kalendarzu. Może zamiast herbaty albo kawy właśnie gorąca czekolada? No no. Muzyczny kalendarz wróci za chwilę, za moment skrót serwisu i prognoza pogody.
1: Autopromocja.
2: Dzień dobry Państwu. Przed mikrofonem Piotr Metz.
3: Rock and roll. Historia powszechna. Historia świata od narodzin rock and rolla.
2: W swej oryginalnej wersji kończyła się w roku 2005. Z okazji stulecia Polskiego Radia postanowiliśmy stworzyć nowe odcinki programu obejmujące okres aż do dziś.
4: Rok 2006, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 2026.
2: Do wielkiego brata Adama Ferencego dołączył Marcin Dorociński.
5: Zapraszamy.
2: Jak dotychczas czas w niedzielne południe.
1: Autopromocja.
0: Jest 5:30. Skrót serwisu Trójki, Agnieszka Drost.
6: Sejm zagłosuje dziś nad ustawą antyalkoholową. Zaproponowane przepisy zakładają zakaz sprzedaży alkoholu od 22 do 6 w całej Polsce, całkowity zakaz reklamy alkoholu oraz zakaz promocji cenowych. PSL uzależnia głosowanie nad ustawą od przyjęcia poprawek, na które nie zgadzają się Lewica i Polska 2050. Ustawa może zostać przyjęta głosami posłów PiSu. Ponad 15% dorosłych internautów uprawia nielegalny hazard online, wynika z badań KUL i Instytutu Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka. Autor badania Rafał Bartczuk mówi, że hazard internetowy to prosta droga do wejścia w uzależnienie.
7: To, co jest może najważniejsze, to to, że korzystanie z hazardu nielegalnego wiąże się z negatywnymi wskaźnikami zdrowia psychicznego. W szczególności około 2/3 z tych osób wskazuje na, potocznie mówiąc, uzależnienie od hazardu.
6: Z badań wynika, że najczęściej z nielegalnego hazardu korzystają młodzi mężczyźni i mniej więcej połowa z nich jest zadłużona. Burza tropikalna Isaias nad wodami Zatoki Meksykańskiej nabiera siły i według prognoz może już dziś osiągnąć status huraganu. Byłby to pierwszy huragan tego sezonu zagrażający 30 milionom ludzi w południowych Stanach. Amerykańskie Centrum Huraganów wydało już alerty dotyczące zagrożenia falą sztormową dla części wybrzeża. Największe zagrożenie stanowić będą niszczący wiatr, intensywne opady deszczu prowadzące do powodzi błyskawicznych i niebezpieczna fala sztormowa. Skutki huraganu mogą być odczuwalne także setki kilometrów od miejsca uderzenia. Pełny serwis Trójki o 6:00.
0: U nas na szczęście wiatr południowy, zachodni słaby i umiarkowany nad morzem, dość silny, w górach porywisty, no ale w tym kontekście ledwie 90 km na godzinę. Dziś w centrum i na wschodzie słonecznie, w pozostałych regionach pogodnie inaczej, znaczy się będzie się chmurzyć w zachodniej połowie kraju oraz na południu przelotnie popada deszcz, w Karpatach też deszcz, możliwe również burze. A na termometrach od 18 stopni nad samym morzem, 21 na zachodzie, 23 na wschodzie, a najwyższa temperatura do 25 stopni na południu i na południowym wschodzie.

wspominałem, składając najlepsze życzenia dziś świętującym, że dziś Brygidy, Demetriusza, Pelagi, Velarii i Wojsława. Skupiając się na tej pierwszej świętującej, dziś mądrość ludowa mówi, że po świętej Brygidzie babie lato przyjdzie. Chyba to już dziś.

Urodzinowo. Bruno Mars w muzycznym kalendarzu na zamknięcie naszego cyklu z najlepszymi życzeniami i urodzinowymi, i imieninowymi. Tak się czasami waham, może by tak nie mówić, nie zachęcać Państwa do porannej korespondencji, nie przypominać nazwy skrzynki mailowej i tak dalej. Ciekaw jestem, czy ktoś da znaki obudności po drugiej stronie radioodbiornika.

0: Manam na 21 minut przed godziną 6 w gronie dziś obudzonych m.in. pani Ania. No nie musiałem przypominać, fantastycznie, z Wołowa. Pozdrawiam wszystkich obudzonych i na porannym posterunku. Bardzo dziękujemy pan Marcin, także czym prędzej śpieszy wierny słuchacz pan Marcin z Chorzowa już za fajerą. Ależ państwo błyskawicznie zareagowali. Kutno też zgłasza swoją obudność. Nie ukrywam, że w procesie przerwania snu przeszkadzały powieki. No tylko teraz oczekiwanie na oślepiające. No właśnie, to słońce dziś w wielu miejscach się pojawi. Chorwackie pieśni dziś z samego rana obudziły sąsiadów. To u pana Zbyszka Bielska-Białej. Rozumiem, rozumiem. Nie namawiałem, ale to zupełnie rozumiem. Sygnał od pani Oli. Również dobrego, słodkiego dnia dziś. A właśnie to tak przy okazji hot chocolate. Także od pana Karola mobilnie. Ciekawe, czy ja się muszę podpisywać. To pan Karol. A właśnie, więc to taka gra. Ja nie zachęcam, nie przypominam, nie mówię. Państwo się nie podpisują. Dobre, fajne. Serdeczności. Dzięki wielkie. Pan Irek ze Strzegomia też jest z nami telefonicznie. Witam serdecznie, panie Irku.
1: Dzień dobry i dzień dobry wszystkim słuchaczom, tym, którzy się właśnie bardzo wcześnie rano obudzili.
0: Jedziemy, jedziemy. Ciemna noc. Gdzie tam do ranka jeszcze? Za 26. Pan gdzie i jakie warunki?
1: Warunki są na razie średnie. No, ruch na trasie między Kostomłotami a Wrocławiem jest średni, ale już dużo tirów, także jutro będzie coraz gorzej, w piątek jeszcze gorzej. Także codziennie przybywamy w tym kierunku.
0: Coś jak z księżycem bym powiedział, bo wczoraj był taki piękny księżyc, dzisiaj go coraz mniej, taki rogalik pomarańczowy dzisiaj.
1: Nie, jest rogalik, cały czas mi towarzyszy, wzdłuż trasy go widzę. To brakuje tej gwiazdki i tego takiego... czegoś, którego tam widzimy na
0: parach. A, filmowego, ja rozumiem.
1: Tak, filmowego, ale wczoraj był. Wczoraj
0: super.
1: Było wszystko. A dzisiaj trochę. I jeszcze raz serdeczne pozdrowienia dla wszystkich słuchaczy i miłego dnia i poranka, który zacznie.
0: No właśnie, niech się zacznie. Dzięki panie Irku, szerokości, proszę bezpiecznie i do celu, do wymarzonego zakładu pracy. Zdaje się, że już w pracy na posterunku pani Maria, także w skrzynce SMS-owej. Fantastycznie. No to mamy komplecik za 19.06 Editors.

I pozdrowienia mają Państwo także z Międzyrzecza. Oczywiście, że nie trzeba przypominać drogi kontaktu. Każdy szanujący się Trójkowicz zna już na pamięć. To od pani Agnieszki z Międzyrzecza właśnie przede mną. Trudny czwartek, dziś wiele się wydarzy. No właśnie, nie poddajemy się, jedziemy do przodu. To od pani Agnieszki. Mocno trzymamy kciuki, żeby wszystko to, co się tam, no powiedzmy, poprzewracało, żeby stanęło na nogi. 14 minut pozostało do godziny 6. Okazja do tego, by zrobić głośniej. Teraz pani Natalia w Brooklynie.

0: Koniec odcinka pierwszego.
1: Eldo i Paza, 11 minut 6, w studiu Michał Nogaś, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Dzisiaj czwartek.
2: Piątek. A, dzisiaj czwartek.
1: Jutro
2: dzisiaj
1: będzie piątek. Piątek.
2: Dzisiaj literacki Nobel będzie przyznany, to jest dzień, na który wielu spośród nas, w tym ja, czeka przez cały rok, więc wszystkie oczy na Sztokholm.
1: A ty wiesz kto? Czy...
2: Nawet gdybym wiedział, to i tak bym ci
1: no weź.
2: Lista jest długa i jeszcze się zastanawiamy.
1: A, rozumiem. Czyli jeszcze wszystko...
2: A ty byś komu dał? Właśnie tak czułem.
1: Tak.
2: Najpierw wystawia kolegę, a potem się okazuje, że sam nie ma
1: pojęcia.
2: Ale
1: jakie podanie to było.
2: Nic nowego. Pułapka offside'owa to była.
1: Za 10 minut o 6 powita państwa już tak oficjalnie.
2: Pożegna państwa już tak oficjalnie.
1: No to jeszcze chwilkę, jeszcze. Michał Nogaś w porannym zapraszamy do trójki. Się proszę nie pomylić w czwartkowym wydaniu. A jutro też będziesz po noblowskim werdykcie. Tak.
2: On poszedł na...
1: Słyszeli państwo.
2: Ponad tydzień urlopu, tyle mam do powiedzenia.
1: Będzie. Też. A Roxette to dobrze zrobi do tej kawy z samego...
2: Ze Szwecji są, tak jak Nobel.
1: Proszę bardzo.

Za 6 minut o 6 serwis po 6 czwartkowe poranne zapraszamy do Trójki, Michał Nogaś i jego drużyna, a my dziękujemy Państwu za dzisiejsze spotkanie, życząc dobrego dnia i oczywiście emocji związanych z literackim Noblem. Paweł Szymankiewicz, Piotr Łodej, kłaniamy się, do jutra.

0: Bóg to wie.
1: Autopromocja.
2: Ucieszyłem się z tego pomysłu.
3: Koncert w Trójce zespołu Raz, Dwa, Trzy. To będzie piękny jubileusz. Podwójny. 90. rocznica

0: urodzin naszej wybitnej poetki Agnieszki Osieckiej i stulecie Polskiego Radia.
1: Być może będę w dobrej formie.
0: Wypadałoby. Liczymy też na niespodzianki.
1: Mamy wiele zmienionych aranżacji.
0: Nie możemy się zatem doczekać. Koncert raz, dwa, trzy w Trójce po 24 latach. Znów z repertuarem Osieckiej. Już jutro po 19. Transmisja wideo na stronie trójka.polskieradio.pl i na naszym kanale YouTube. Zapraszam gorąco, Agnieszka Szydłowska.
2: Autopromocja.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Podpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
5: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
6: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
5: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
6: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
5: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
7: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
3: Żegnamy reklamy.
8: Dzień dobry, minęła 6 w czwartek, niespodzianka. Michał Nogaś, zaczynamy audycję poranną od serwisu. Agnieszka Drost, Romuald Wójcik.
9: Po ataku nożownika w szkołach w Ostrołęce nie ma dziś lekcji. Życiu żadnej z 9 ofiar napadu nie grozi niebezpieczeństwo.
10: 18-letni wyznawca Państwa Islamskiego planował zamach w centrum handlowym w Minnesocie. Został zatrzymany przez FBI.
9: Zarzuty oszustwa na 500 000 złotych usłyszał Dawid K., były lekarz Szpitala Południowego w Warszawie.
10: 9 osób zostało rannych w ataku 19-letniego nożownika ucznia zespołu szkół zawodowych nr 4 w Ostrołęce. To 5 uczniów, 2 nauczycieli i 2 osoby postronne.
9: Ranni trafili do szpitali w Łomży i w Ostrołęce. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Sprawca został zatrzymany po kilkudziesięciu minutach przy miejskiej plaży. Wcześniej zaatakował jeszcze 2 osoby w parku, mówi Mirosław Olszewski z policji.
11: Policjanci użyli siły, miał przy sobie jedno niebezpieczne narzędzie. To był nóż w formie maczety. On go trzymał w ręku, to był także narzędzie, które wykorzystywał do samookaleczenia.
10: Napastnik miał w plecaku ładunek wybuchowy domowej konstrukcji. Nastolatek także trafił do szpitala, przebywa tam pod nadzorem policjantów. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie usiłowania zabójstwa.
9: Prezydent Ostrołęki Paweł Niewiadomski zapewnił, że uczniów szkoły otoczono opieką.
12: Szybko uruchomiliśmy wsparcie psychologiczne, zarówno dla uczniów i rodziców, ale również wsparcie dla wszystkich, którzy takiej pomocy będą potrzebować. Ponadto wydałem zarządzenia co do tego, aby dyrektorzy szkół nie wpuszczali na teren swoich placówek osób postronnych i obcych. Kluczowe jest zachowanie spokoju i bezpieczeństwa. Policja zabezpiecza ślady, służby zbierają dowody, przesłuchują świadków.
9: Do sprawy odniosła się ministra edukacji i Barbara Nowacka zapewniła, że każda osoba, która tego potrzebuje, otrzyma wsparcie psychologiczne.
10: Uczniowie w Ostrołęce nie mają dziś lekcji. We wszystkich tamtejszych szkołach odbędą się zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. O 9:00 ponownie zbierze się sztab kryzysowy.
9: Tymczasem w Minnesocie w Stanach Zjednoczonych 18-latek deklarujący wierność państwu islamskiemu planował atak w centrum handlowym.
10: Abdullahi Mohamud został zatrzymany po tym, jak kupił karabin i amunicję od agenta FBI.
13: We wrześniu aresztowany powiedział tajnemu informatorowi FBI: nie mogę się doczekać, aż zabiję niewiernych. Dzień ten przypada 24 października. Czytamy w oparciu o zeznania złożone przed sądem federalnym w Minnesocie. Gdy informator zapytał później, dlaczego wybrał właśnie ten dzień, Mohamud miał wskazać na odbywające się w Mall of America, największym centrum handlowym w USA, wydarzenie artystyczne, na którym pojawi się mnóstwo ludzi, podano w dokumentach sądowych. Podejrzany spotkał się z osobą, którą uważał za lojalnego członka ISIS, aby spróbować kupić karabinek AK-47 i amunicję, wiedząc, że zostanie on użyty do popełnienia przestępstwa lub federalnego aktu terroryzmu. Donald Trump, rozmawiając w środę z dziennikarzami, pochwalił również sposób, w jaki FBI zajęło się tą sprawą. Słyszałem o tym, wykonali świetną robotę, podkreślał prezydent. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
9: Zarzuty usłyszał Dawid K., były lekarz Szpitala Południowego w Warszawie i były radny Koalicji Obywatelskiej. Zarzuty dotyczą oszustwa na kwotę ponad 580 tysięcy złotych.
10: Chodzi o faktury, w których poświadczono nieprawdę co do czasu spędzonego w pracy. Wobec podejrzanego zastosowano środki zapobiegawcze, mówi rzecznik prokuratury okręgowej Piotr Antoni Skiba.
14: W postaci dozoru policji, poręczenia majątkowego w kwocie 200 tysięcy złotych oraz zakazu opuszczania kraju z zatrzymaniem paszportu. Poręczenie majątkowe zostało złożone.
9: Dawid K. nie przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia.
10: Wszystkie turbiny pierwszej polskiej farmy wiatrowej na Bałtyku już zamontowane. Z pełną mocą Baltic Power ma zacząć pracować do końca roku, mówi minister energii Miłosz Motyka.
15: Transformacja energetyczna to proces, który gwarantuje nam bezpieczeństwo. I Baltic Power jest tego najlepszym przykładem. To są nowe miejsca pracy, to jest czysta energia, to jest większa niezależność naszej energetyki. Przede wszystkim jest to w końcu bezpieczeństwo.
9: Baltic Power docelowo zasili.

0: i 1,5 miliona gospodarstw domowych.
1: Klimat.
2: Umiarkowana jakość powietrza w kilku miejscach, głównie w południowej Polsce, na pozostałym obszarze powietrze jest dobrej lub bardzo dobrej jakości.
0: W lasach mamy zagrożenie pożarowe. Z danych Instytutu Badawczego Leśnictwa wynika, że w części regionów jest ono średnie, a w części małe.
2: Pogłębia się też susza hydrologiczna. Jest 90 ostrzeżeń, głównie na południu, wschodzie i zachodzie.
0: To był serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
4: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
5: Ósmy to jest dzień października, czwartek, powtarzam, żeby Państwo nie doznali szoku. Czwartek dzisiaj, no i on wciąż będzie na plusie i ciepły. Najchłodniej 17 stopni dziś i opady deszczu w Szczecinie, 19 z przelotnymi opadami w Zakopanem, a poza tym powyżej 20 stopni. Najcieplej 25 w okolicach Przemyśla.
4: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
5: No i powoli otwieramy oczka.
3: Zapraszamy do Trójki.
5: Jako i my przy Myśliwieckiej, dzisiaj do dziewiątej w składzie Maciej Załęcki, Karolina Gonet, Stanisław Perzyna, o ile się nie mylę. O nie, przepraszam, pomyliłem się. Stanisław dzisiaj jest Michałem Kowalskim. Michale, dzień dobry, witamy serdecznie. Spóźnione życzenia z okazji imienin 29 września, o ile obchodzisz, tak jak mówiący te słowa, nogaś. Aha, dodam jeszcze, że to jest misja możliwa, nic się nie wydarzyło. Po prostu kolega Grzędowski poszedł na urlop. Na niemało dni. Niemało. Niemało. Do następnego piątku włącznie. Zatem my się będziemy słyszeć. Wyrazy głębokiego uszanowania.

0: Audycja poranna w czwartek to Mission Impossible. Jedna, druga lub dwie czwarte zespołu U2, Adam Clayton i Larry Mullen. Uwaga, uwaga.
1: Jeżeli chcesz trwale pozbawić się słuchu i mieszkać przy klasztorze. Jeżeli ktoś wpada na pomysł zamontowania głośników tubowych, takich jak syreny alarmowe, w wieży kościelnej, żeby całe miasto dookoła słyszało o godzinie 6 rano, kiedy ranne wstają zorze.
0: To co należy zrobić, albo czego nie należy? Komu dzwonią, albo komu bije dzwon? To jeden z tematów, jedno z pytań audycji porannej dziś. Komu bije dzwon, to pytał noblista Ernest Hemingway. Dzisiaj w Szwecji przyznany zostanie literacki Nobel. Do kogo trafi? Będziemy otóż gdybać. A może ktoś powie dzień dobry ładnie przez telefon? Proszę się odezwać.

0: dobry. Mirka Szczechowi-Dziedzic, chciałam powiedzieć. Dobrego dnia życzę.
1: Chciałam właśnie dzień dobry powiedzieć. Dzień dobry, pozdrawiam.
2: No pięknie, czyli panie nas słuchają o poranku, a panowie, apeluję do was. Niech to będzie najważniejsza podróż w tej godzinie dla nas.

0: To Komety. Najważniejsza podróż. 16 minut po 6. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, droga trójeczko. Piotrek, Brody Jurzeckie na nasłuchu. Dzień dobry, ładnie.
0: No ładnie, ładnie.
2: Bardzo ładnie. Dzień dobry.
0: A cóż to się wydarzyło?
3: Ktoś nie śpi.
0: Karolina Gonet w studiu. Dzień dobry.
2: Ja nie śpię rzeczywiście. Już od kilku godzin.
0: No, to znaczy od ilu dokładnie?
2: Dwóch.
0: Od pięciu, sześciu, a od dwóch to właściwie wstajesz, że tak powiem, z kogutami. Będziemy teraz szybko, sprawnie, mam nadzieję, mówić o tym, co się wydarzy dziś w Sztokholmie i jutro w Oslo. Może od Oslo zacznijmy, jeżeli mogę o to prosić. W piątek poznamy kolejnego laureata, laureatkę, laureatów Pokojowego Nobla.
2: Pokojowego Nobla, jak zauważyłeś, jak podkreśliłeś w Oslo. To jest ta ważna zmiana. Przeczytałam taki bardzo ciekawy komentarz, że Komitet Noblowski zawdzięcza Donaldowi Trumpowi, niedoszłemu laureatowi, który bardzo chciał zostać tym laureatem, jedną rzecz, mianowicie dzięki niemu ludzie pytają o tą pokojową nagrodę Nobla, więc darmowa reklama. No i co jest też ciekawe, że o tą pokojową nagrodę w ubiegłym roku był właściwie niemały spór. I tak jak wspomniałam, to nie jest moja kontrowersyjna opinia, a opinia norweskiego historyka pana Stenersena. I chociaż amerykański prezydent dalej nie musi być realnym kandydatem do tej pokojowej nagrody, no to jednak jego polityka na pewno ma wpływ na otoczenie, w którym komitet oczywiście decyzję podejmuje. Co wiemy? Oczywiście nie ma oficjalnej listy, którą poznamy. Taką listę poznamy dopiero za 50 lat, zgodnie z zasadami Komitetu Noblowskiego.
0: To jak z literackim Noblem.
2: Podobnie jak z literackim, podobnie jak z Noblem z fizyki czy chemii. Wiemy na pewno, że mamy 287 kandydatów, w tym 208 osób i 79 organizacji. W ubiegłym roku, przypomnę, laureatką została wenezuelska opozycjonistka Maria Corina Machado.
0: Która zresztą oddała medal Donaldowi Trumpowi.
2: Tak, przypomnę, laureatowi Nagrody Pokojowej FIFA.
0: Tak.
2: I w tym roku pojawiają się oczywiście nazwiska.

0: środowiska są typowane przez ekspertów, przez dziennikarzy, no i przede wszystkim przez bukmacherów. No i o ile w ubiegłym roku wygrała właśnie kobieta, więc konkretna osoba, no to jednak w tym roku mówi się, że szanse mają organizacje. Według tych bukmacherów organizacje humanitarne, na przykład organizacja Save the Children, która pomaga dzieciom z całego świata, czy też Caritas, organizacja z Sudanu, Emergency Response Rooms. Tutaj, jeśli chodzi o konkretne nazwiska, to mamy pana Mikołaja Kulebę, założyciela ukraińskiej organizacji Save Ukraine. Jest także Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości, czy Trybunał Karny. Bardzo nietypowym kandydatem.
1: Co byłoby ciekawe zresztą w kontekście trybunałów, bo przecież Donald Trump ostatnio zaapelował, żeby wszyscy się wypisali z tego trybunału.
0: Tak, więc wtedy akurat mielibyśmy, może myślał, że swoje szanse zwiększy. Ale właśnie jak wspomniałam, nietypowym kandydatem, to może o tym nie słyszałeś, albo państwo nie słyszeli, jest Międzynarodowa Stacja Kosmiczna.
1: O,
0: jako
1: ciekawe.
0: Symbol współpracy międzynarodowej ponad podziałami politycznymi. Jakbyśmy oczywiście jeszcze się wcale nie spierali o ten kosmos, ale z nazwisk, które mnie zainteresowało i za kogo, no nie ukrywam, trzymam kciuki, jest Sir David Attenborough.
1: O, tak.
0: Nasz stulatek. Czy też kampania, tutaj nie powiem, żebym trzymała kciuki, ale kampania Stop Killer Robots. To jest kampania, organizacja, która zabiega o zakaz systemów uzbrojenia zdolnych do zabijania. Tutaj bardzo mi się nie podoba już ten dobór słów. Czyli AI w wojskowości. Mam nadzieję, że jednak to AI nie zdobędzie po raz kolejny. Nie będzie triumfowało jak w poprzednich latach. Chociażby jako ten człowiek, postać roku. Więc no ja tak to podsumuję tylko króciutko, że to jest na pewno szczególny rok, kiedy potrzebujemy pokoju. Mamy kolejne oczywiście wojny, konflikty, nawet konflikt ostatnio studentów, uczniów we Francji. Mamy oczywiście Hutich, czy też doniesienia o wojnie domowej w Etiopii, więc dużo się dzieje. Mam nadzieję, że ta nagroda jednak w tym roku będzie rzeczywiście pokojową nagrodą pokojową.
1: To jutro. W Oslo norweski komitet przyznaje nagrodę pokojową, a dziś po 13:00.
2: Mycket välkomna till Svenska Akademin och årets tillkännagivande.
1: No już tak nie będzie, bo od tego roku znów kobieta jest stałą sekretarzynią nagrody, ale o 13:00 otworzą się drzwi i dowiemy się kto. I szybki przegląd, bo po 7:00 połączymy się ze Sztokholmem i tam Katarzyna Tubylewicz, mieszkająca na co dzień pisarka, dziennikarka, przygląda się tym oczekiwaniom, będziemy o tym mówić. Szybki przegląd gazet szwedzkich. Zacznę od popołudniówki Aftonbladet, która pisała wczoraj po południu, że oczywiście największe szanse, tak się mówi, ma Chinka Sun Shui, która jest od lat typowana jako jedna z głównych kandydatek, ale co ciekawe, bardzo wysoko w tym roku także, i to jest niespodzianka, typowane są pisarki z Argentyny.
0: Czyli kobiety.
1: Świetnie znana słuchaczom i słuchaczkom programu trzeciego Samantha Schweblin, czy Mariana Enriquez. Tak, kobieta. Spodziewamy się kobiety w tym roku, no bo od 2019 roku naprzemiennie to jest przyznawane raz kobiecie, raz mężczyźnie. A jeśli by spojrzeć nieco dalej, nie do Ameryki Południowej, byśmy się udali tylko do Australii, to tam dwoje kandydatów. Alexis Wright i Gerald Murnane, to akurat mężczyzna. No i także jedna ze stałych faworytek, Kanadyjka mieszkająca obecnie na Islandii, Ann Carson. A z kolei swenska Dagbladet typuje inny zestaw autorek, między innymi młoda stosunkowo Chimamanda Ngozi Adichie, pisarka nigeryjska mieszkająca w Stanach Zjednoczonych. Z kolei Dagens Nyheter, czyli ten największy, najpopularniejszy dziennik szwedzki, pisze o tym, że Komitet Noblowski od bardzo dawna nie docenił wielkiego amerykańskiego powieściopisarza lub powieściopisarki. Minęło 30 lat ponad, odkąd otrzymała tę nagrodę Toni Morrison. Co się wydarzy dziś w Sztokholmie? O tym będziemy mówić. O tym, co się może wydarzyć w Oslo, mówiła przed chwilą Karolina Gonet.
0: Dziękuję
1: ci bardzo. No i przeglądamy się typowaniom bukmacherów. Po 7:00 połączymy się ze stolicą Szwecji. Katarzyna Tubylewicz opowie o nastrojach, o oczekiwaniu, o własnych przewidywaniach. Zobaczymy, co Szwedzi nam w tym roku, że tak powiem, zgotują. 22 i 7 trójek. Wciąż czekamy na Dzień Dobry od państwa. Pet Shop Boys. You

0: What have I done to deserve this? To Pet Shop Boys i Dusty Springfield. Dzień dobry.
1: Panie Michale Włodyjowski-Nogarz, ja się w piątki nie spóźniam, a pan tu w czwartek ktoś od tego tam. Monomara, zwierzak z Bielawy, Waldemar, pozdrawiam. Ajeja.
0: Matko święta. Po pierwsze, nie Wołodyjowski, bardzo proszę, bo chociaż wąsik jest, to jednak niespełna 2 metry wzrostu, więc chciałbym jednak, poza tym on skończyłbym, tak powiedział, wybuchowo. A po drugie, Waldemarze, drogi z Bielawy, co tam jeszcze szło w tym opisie? Mnie nie trzeba 2 razy powtarzać.

0: A piątek będzie jutro. Trzasnęły drzwi, za chwilę serwis.
1: Zapraszamy do reklamy.
2: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład margaryna Kasia 250 gramów. Teraz w nowej cenie regularnej 3,49. Cena sprzed obniżki 4,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej.

0: w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
1: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
2: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
1: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
2: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
3: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
4: Żegnamy reklamy.
5: Halo?
6: Chciałem pozdrowić wszystkich słuchaczy z pięknej miejscowości Połczyn-Zdrój. Właśnie jadę do Wrocławia. No i pozdrawiam wszystkich słuchaczy zgodnie z prośbą. Pozdrawiam.
5: No i my też. 6.30 w studiu Delikatna Agnieszka Drost.
7: Bardzo przepraszam za te drzwi. O godzinie 9 w Sejmie zbierze się Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektów aborcyjnych. O prawa kobiet trzeba konsekwentnie walczyć i nie odpuszczać, napisał na Platformie X marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Do sprawy odniosła się wieczorem w TVN24 ministra Barbara Nowacka. Zapytana o zaplanowane posiedzenie komisji stwierdziła, że w sprawie aborcji będzie przełom. Po fiasku egzekucji Christie Pike jej obrońcy domagają się zmiany wyroku na dożywocie. Pike, która przeżyła własną egzekucję i odzyskała przytomność po 6 dniach, pozostaje w ciężkim stanie. Cierpi na zapalenie płuc, nie może poruszać rękami ani przełykać pokarmów. Gubernator Tennessee wstrzymał wszystkie egzekucje do zakończenia niezależnego dochodzenia. Jego rzeczniczka nie odpowiedziała jednak na pytania New York Timesa, czy rozważa ułaskawienie skazanej. Zdaniem adwokata Davida Rabina przebudzenie Pike otwiera nowe możliwości postępowania sądowego, w tym zarzuty naruszenia konstytucyjnego zakazu okrutnych kar. Coraz wcześniej robi się ciemno, a pieszych bez odblasków kierowcy zauważają znacznie później. Niewielki element przy kurtce czy torbie zwiększa widoczność i może uratować życie.
8: Widać, że ludzie noszą.
9: Mam cały czas przyczepiony, żeby mnie nie rozjechał nikt na drodze.
10: Widzę, że ma pan jeden na plecaku.
11: Żeby być bardziej widzianym. Żeby mnie kobiety też dobrze widziały. Chociaż stary jestem, ale jeszcze na tym mi zależy.
7: A przy okazji też apel do kierowców i użytkowników jednośladów o szczególną ostrożność po zmroku. Na więcej informacji w serwisie o 7.
5: Agnieszko.
7: Tak.
5: Bo ty biegasz.
7: Biegam.
5: Chcę powiedzieć, że chciałbym, żebyś teraz wygłosiła apel. Jechałem do pracy, mijałem osobę, która biegała o 5.20, była w czarnym stroju, bez odblasków. To jest bardzo niebezpieczne.
7: Bardzo niebezpieczne. Ja nie biegam po zmroku, znaczy pewnie zaraz
5: albo o
7: zacznę.
5: Świcie.
7: Zaraz, tak, tak. Ale no trzeba mieć coś tam na nodze, na ręce albo koszulkę widoczną.
5: Żeby była szybka reakcja po stronie kierowcy, gdyby coś się wydarzyło, prawda? Zwłaszcza jeżeli ta osoba zamierza wbiec na przejście dla pieszych. To jest bardzo istotna sytuacja.
7: Że jadący przepisowo kierowca będzie miał szansę się zatrzymać.
5: No tak, do 50 w terenie zabudowanym, ale wciąż czas reakcji. O tej porze może być on spowolniony. Halo?
12: Dzień dobry dla Radio Michałków i nie tylko. Mariusz Mielenie, okolice Jeleniej Góry. Początek był niezły. Melodia z Myszyn Pyszyn, to co może pójść nie tak, nie? To co? Zaczynamy ten piątek w czwartek. Swoją drogą to śpieszy się komuś, ale śpieszy.
5: No, się nam jakiś rezolutes trafił o poranku. Miłego dnia w czwartek, który nie jest piątkiem, uspokajam. W Jeleniej Górze 21 stopni dziś i może lekko popadać. Także ostrożnie. To jest audycja poranna w czwartek. Chcę powiedzieć, że chyba żeśmy wywołali tak zwaną lawinkę.
12: Dzień dobry, chciałbym powiedzieć piękne dzień dobry i pozdrowić pięknego miasta Nysa w województwie Opolskim.
5: Już myślałem, że chce pan pozdrowić pięknego Michała, ale z pięknej Nysy też przyjmujemy pozdrowienia, bym tak powiedział. No halo!
13: Witam, też się chciałem przywitać śpiewającą. Można? Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry wam. Witam serdecznie. I to tyle. Miłego dnia.
5: Wzajemnie. Mam do pana

Na prośbę, jeżeli pan słucha wciąż, a domniemuje, gdyby pan mógł zadzwonić do Michała Kowalskiego 22 i 7 trójek i nagrać tam takie dzień dobry, jest siódma, to wyemitujemy. Dlaczego nie? W końcu jest czwartek. Wszyscy słyszeli? Czekamy. To jest tak zwany challenge.

0: City, oto Phil Collins, 22 minuty do siódmej.
1: Dzisiaj mówicie o Noblu i ja mam takie od roku cały czas o tym myślę i żałuję, że nikt tego w ogóle nie poruszył, bo uważam, że pokojową nagrodę Nobla powinno dostać polskie społeczeństwo za to, jak się zachowało w stosunku do Ukraińców, przyjmując ich, jak zaczęła się wojna, a w ogóle się o tym nie mówi. Uważam, że jesteśmy przez to niedocenieni trochę.
0: To ja mam dwa pytania w odpowiedzi na pański telefon, za które dziękuję. Po pierwsze, czy życzliwość i empatię trzeba nagradzać? Czy to jednak jest element człowieczeństwa i po prostu tak powinno być? A po drugie, 4 lata później, w jakim jesteśmy miejscu? Czy to by nie była nieco spóźniona reakcja, kiedy tak się rozejrzymy po internecie i po polskich ulicach? Halo?

0: dobry, dzień dobry. Hello, good morning. Здравствуйте, kalimera. Guten Tag, morgen. Wszystkich pozdrawiam, Karol, samochód. Dobrego dnia.
1: To było we wszystkich możliwych językach świata, a gdybyśmy je zmieszali, to byłoby jeszcze Esperanto. Dzień dobry przez telefon, dzień dobry dla słuchaczek i słuchaczy. To się dzisiaj dzieje w audycji porannej. Przypomnę, mamy czwartek. Spacerujemy po szkle. Metro.

0: Czy w metrze, czy na ulicy, czy w domu, czy w pracy można sięgnąć po telefon i wykręcić 227 trójek.
1: Dzień dobry, Roman z Jaskrowa. Pozdrawiam Michałów. Biegnę już od piątki.
0: Ojej, halo. Czyżby nastąpił kolaps? Podnosimy się, otrzepujemy się i biegniemy dalej. Panie Romanie, pozdrawiamy. Uwaga, uwaga, zmieniamy temat. Dzień dobry. Kilka dni temu do Sejmu wpłynął projekt zmiany ustawy Prawa o ochronie środowiska. Około 60 posłów Prawa i Sprawiedliwości postuluje, by dzwony kościelne, jak i inne dźwięki związane z kultem religijnym, zostały wykluczone z nowym hałasu. O tym Michał Kowalski.
2: Projekt jest reakcją na głośny wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego, który po skargach mieszkańców i długoletniej batalii sądowej nakazał znaczne wyciszenie zabytkowych dzwonów w parafii Świętej Trójcy w Bydgoszczy. Podobne sprawy miały miejsce m.in. w Bytomiu czy Gliwicach. Posłowie powołują się na konstytucję i wolność wyznania. Tylko wolność wyznania kończy się, kiedy trzeba przy dzwonach albo głośnikach emitujących dzwony mieszkać.

0: No myślę, że rok to za mało, ale tak 3 lata, 4 lata przy kościele, wtedy taka osoba myślę, że nasiąknie tym troszeczkę.
1: To Kacper przez pierwsze 19 lat swojego życia mieszkał mniej niż 100 metrów od kościoła.
0: Jeżeli chcesz trwale pozbawić się słuchu i mieszkać przy klasztorze. Jeżeli ktoś wpada na pomysł zamontowania głośników tubowych, takich jak syreny alarmowe, w wieży kościelnej, żeby całe miasto dookoła słyszało o godzinie 6 rano, kiedy ranne wstają zorze.
2: I to było tak, że od godziny 6 do godziny 22, co godzinę, codziennie.
0: Co pół godziny. Wyobraźmy sobie sytuację. Jest lato, 32 stopnie. Twoje okno od pokoju wychodzi bezpośrednio, ty masz widok z okna na całą dzwonnicę. Mniej niż 100-150 metrów, tak w linii prostej, biorąc pod uwagę, że ona jest na jakiejś wysokości. I w tym momencie pierwsze, co cię budzi, słyszysz takie sprzężenie w głośniku. Organizm się uczy, że zanim padnie ten pierwszy dźwięk, to ty już biegniesz do okna zamknąć to okno. Co pół godziny. Żaden podmiot nie powinien mieć czegoś takiego. Niezależnie od tego, jakby o jakim hałasie mówimy. Nieważne, czy to jest dla mnie religia, czy to jest motocyklista, który o drugiej w nocy postanawia sobie robić wyścig po ulicy. Dla mnie nie ma to znaczenia tak naprawdę.
1: Tym bardziej, że takie prawo mogłoby dawać pole do nadużyć.
3: Sound systemy nie są powiązane z żadną formą struktury religijnej, natomiast w swojej oryginalnej formie są bardzo duchowym przedsięwzięciem, które często odwołuje się do Biblii.
1: Mirosław Maken-Dzięciołowski, DJ, producent muzyczny, autor trójkowej audycji Strefa Dread.
3: Od prawie 40 lat jestem DJ-em występującym w sutannie, który często porusza duchowe treści jako DJ, bas reproduktor, ksiądz Maken I. I mam bardzo często do czynienia z połączeniem głośnej muzyki i duchowego przekazu.
1: Ale są to tylko jednorazowe przypadki potencjalnych imprez. Jak codzienność przy głośnym sakrum wpływa na życie?
0: Ja nauczyłem się w pewien sposób przebijać się przez te dzwony, chcąc rozmawiać ze znajomymi, komunikować się będąc na zewnątrz. Jest to pewna trauma z dzieciństwa. Dzięki temu dzisiaj mogę prowadzić zajęcia, dzięki temu mogę prowadzić szkolenia, mogę na spokojnie zawsze przebić się na głośnej ulicy. Nie mógłbym sobie pozwolić, gdyby nie właśnie taka edukacja muzyczna, którą zafundował mi klasztor. Dzisiaj ja jestem w stanie spać w każdych warunkach, nic mi nie przeszkadza. Ja dzięki temu też rano często nie słyszę budzików. Mój organizm nauczył się wycinać pewne częstotliwości ze swojego życia. Polecam.
1: Kiedyś wraz z przyjaciółmi daliśmy Kacprowi koszulkę z megafonem i napisem głośniej. Dlatego, że zawsze mówił za głośno, bo mieszkał przy klasztorze. Wolnie myśleć, co by było, gdyby nie obowiązywały jakiekolwiek normy hałasu.
4: I on się jeszcze tak publicznie, ten Michał Kowalski, chwali, jaki to jest dobry, przyjacielski, oddany. Jak to dba o kolegę. No ale teraz żarty na bok. Problem jest, przypomnę, projekt zmiany ustawy Prawa o ochronie środowiska, 60 posłów, mniej więcej Prawa i Sprawiedliwości, postuluje, by dzwony kościelne i inne dźwięki związane z kultem religijnym wykluczyć z norm hałasu. Co państwo na to? Może ktoś mieszka przy dzwonnicy? Dzwony swoją drogą to umieją powiedzieć dzień dobry, prawda?
5: Dobrý den, přeju vám dobrý den. Jsem v polském rádiu. Dobře. Česky, polsky, to je stejný. To samý.
4: No, polski rozhlas to je. Dziękujemy i pozdrawiamy naszych przyjaciół i sąsiadów zza południowej granicy. Mam ja dla pana pioseneczkę piękną. Helenka teraz pójdzie w dal.

0: Pani Helenka sobie śpiewa, sobie nie przeszkadza. Halo?
1: Dzień dobry. Nagrodę Nobla to powinny dostać moje wnuki, bo kiedy wracałem z meczu, wnuczek znalazł duży worek z McDonalda papierową torebkę i wsadził ją do kosza na śmieci. Jeśli chodzi o segregację, to one mają po prostu to w najmniejszym palcu. Dziękuję, kłaniam się i pozdrawiam.

0: Karolina, ja widzę, że ty tam tańczysz. Halo?
1: Donaldowi Trumpowi powinni dać Nobla z matematyki. Wiem, nie ma takiego, ale powinni stworzyć. Specjalnie dla niego. Za kreatywne podejście do liczb. Trump to matematyk, artysta. W szkole uczą, że 2 plus 2 równa się 4. Trump jak dodaje 2 do 2, to czasem wychodzi mu 4, czasem 44, a czasem 4 miliardy. No artysta i geniusz, czyż nie?

0: Halo?
1: Na pana Michałka najserdeczniejsze, podobno imieninowe, tak? Tak? Umieninki? I chcę powiedzieć, żeby tak nie ziewał, bo ziewanie jest zaraźliwe.
0: Michale Kowalski, czy ty ziewasz przy telefonie? W życiu, mówi. Szanowna słuchaczko, imieniny mieliśmy 29 września, ale i te życzenia przyjmiemy z rozkoszą. Za 7,5 minuty jest pani Danuto, 7. Piotrek Łodej.
2: News albo fake news.
3: Po wczorajszym ataku nożownika w Ostrołęce oraz niedawnym przypadku planowania zamachu na szkołę coraz głośniej pytamy, czy cyfrowe środowisko, w którym dorastają dzieci, jest dziś odpowiednio bezpieczne. A naszym gościem jest Paweł Mrozek, założyciel akcji uczniowskiej z Instytutu Praw Dziecka imienia Janusza Korczaka. Dzień dobry, witam w Trójce.
4: Dzień dobry Państwu.
3: Co o środowisku cyfrowym mówią wydarzenia takie jak wczorajszy atak 19-letniego nożownika w Ostrołęce oraz niedawny przypadek 13-latka planującego atak na swoją szkołę? Co te przypadki mówią nam o zagrożeniach obecnych w internecie?
4: To na pewno jest sygnał alarmowy, pokazujący, że nie możemy już dłużej ignorować wpływu cyfrowego środowiska na bezpieczeństwo dzieci i młodzieży. To pokazuje, że jednak młodzi ludzie w mediach społecznościowych, w internecie są narażeni na wiele zagrażających życiu, również zdrowiu treści. No i właśnie takie wydarzenia potwierdzają to, co od wielu, wielu lat podkreślamy, że jednak młodzi ludzie w internecie nie są bezpieczni i młodzi ludzie są zachęcani do popełniania takich czynów zabronionych. Jest normalizowana przemoc, więc no media społecznościowe już nie są społecznościowymi.
3: Na platformach społecznościowych od razu wczoraj pojawiły się domysły czy fejki na temat sprawcy i motywów jego działania. Prezydent Ostrołęki zaapelował w internecie, by w tym trudnym momencie nie rozpowszechniać niesprawdzonych informacji w sieci. No właśnie, ale jak obronić się przed dezinformacją i cyfrową manipulacją na ten temat?
4: No tutaj jest bardzo ważne, żeby podejść do tego racjonalnie, żeby śledzić również oficjalne źródła, ale no przede wszystkim, żeby jednak zwracać uwagę i nie być obojętnym na to, co nas otacza, na drugiego człowieka i tutaj zarówno do świata dorosłych, rodziców, żeby nie być obojętnym na dzieci, młodzież, ale również do moich rówieśników, żeby nie być obojętnym na to, co koledzy, koleżanki piszą w sieci, bo to my możemy zapobiegać takim sytuacjom i to jest niezwykle

0: ważne, żeby jednak zwracać na to uwagę.
1: Po głośnych przypadkach przemocy z udziałem nieletnich, także po wczorajszym ataku nożownika w Ostrołęce, po raz kolejny apeluje pan o zmiany regulacyjne. O co konkretnie?
0: Apeluję przede wszystkim o to, żeby nie było wolnej Amerykanki algorytmów, bo w pewien sposób młodzi ludzie w sieci są wrzucani na głębokie morze bez jakiejkolwiek kontroli. Pojawiają się nam treści z przemocą, naprawdę treści, których nie chcemy widzieć, ale algorytm i tak nam je podsuwa. Dlatego apeluję przede wszystkim o to, żeby tutaj zapanować nad tymi algorytmami, żeby również porozumieć się z big techami, ale również zakazać mediów społecznościowych dla dzieci poniżej 15 roku życia, bo jednak ta weryfikacja wieku musi być w dobry sposób wprowadzona, ale również weryfikacja tego, żeby nikt w sieci nie był anonimowy. Więc jak już będziemy zakazywać mediów dzieciom, to również zweryfikujmy resztę użytkowników, tak żeby hejt, mowa nienawiści została wyrzucona z tego świata wirtualnego.
1: Przypomnę, naszym gościem jest Paweł Mrozek, założyciel akcji uczniowskiej z Instytutu Praw Dziecka imienia Janusza Korczaka. Bardzo dziękuję za ten fragment naszej rozmowy.
0: Bardzo dziękuję.
1: Ciąg dalszy spotkania w podcastach Trójki. Piotr Łodej, do usłyszenia.
2: News albo fake news.
3: Pozdrowienia, miłego dnia. Życzymy dla wszystkich słuchaczy radia z Lublina. Dziękuję, do widzenia.
4: Co tu się dzieje dzisiaj o poranku, że tak zapytam? Na szczęście jest czwartek. Do piątku się można jeszcze przygotować. Dobrego dnia. Bdrią.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Barbara, a w mojej apce Media Expert jest szybka dostawa nawet w ten sam dzień. Super sprawa.
2: A w mojej apce Marian wszystko co chcę to mam. Super niskie ceny mają tam.
1: A w mojej apce Media Expert są stówki dwie na start.
2: Bo w apce Media Expert taniej masz. A weź mi Marian pokaż jak zgarnąć te dwie stówki.
1: A to akurat bardzo proste.
3: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
6: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
7: Aktywny tryb życia, uzupełnienie codziennej diety, utrzymanie dobrego samopoczucia. Czego dziś potrzebuje Twój organizm? W kategorii zdrowie znajdziesz suplementy diety od sprawdzonych producentów, łatwo porównasz ceny i wybierzesz produkty dopasowane do Twoich potrzeb. Jak zakupy w kategorii zdrowie to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych ani wyrobów medycznych. Suplementy diety to żywność, a nie leki i nie mają właściwości leczniczych.
8: A kierownik wie, jakie jest ulubione ciastko hydraulików? Kolanko.
9: Chyba rurka.

0: A, no faktycznie.
1: No.
2: I kolanka, i rurki idealnie mieszczą się do dostawczaków Toyoty z jesiennej wyprzedaży. Na przykład do niezawodnej Toyoty Pro Ace Max, dostępnej tylko teraz od 94 900 zł netto, także w ofercie Toyota Leasing 101,99%. Odwiedź salon i skorzystaj z wyprzedaży.
3: Żegnamy reklamy.
4: Dzień dobry, w czwartek.
5: Dzień dobry jeszcze raz, Waldemar Bielawy. Jakby coś zaskoczył, może pana Nagasia jeszcze raz. Dzień dobry, jest siódma, we w czwartek, mana.
4: Serwis, Agnieszka Drost, Romuald Wójcik.
6: Czujemy się zaskoczeni. Po ataku nożownika w szkole w Ostrołęce prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie usiłowania zabójstwa 9 osób.
7: Monitorujemy sytuację w związku z przypadkiem dżumy w Rosji, zapewnia minister koordynator służb specjalnych.
6: Stopy procentowe pozostaną na dotychczasowym poziomie, zdecydowała Rada Polityki Pieniężnej.
7: Uczniowie w Ostrołęce nie mają dziś lekcji. Zamiast tego we wszystkich szkołach odbędą się zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, a o 9:00 ponownie zbierze się sztab kryzysowy. To pokłosie wczorajszego ataku w zespole szkół zawodowych nr 4.
6: Na miejscu cały czas pracują śledczy, a prokuratura prowadzi dochodzenie dotyczące usiłowania zabójstwa. O szczegółach Piotr Durys.
8: W ataku rannych zostało dwoje nauczycieli, czworo uczniów i dwie przypadkowe osoby w parku. Jedna z nauczycielek ma ciężkie obrażenia, ale według prokuratury życie żadnej z poszkodowanych osób nie jest zagrożone. Zatrzymany 19-latek, uczeń klasy maturalnej, miał w plecaku ładunek wybuchowy domowej roboty, który ma dziś zostać poddany szczegółowym oględzinom. W szkołach uczniowie mogą liczyć na rozmowę ze specjalistami, mówi wiceprezydentka Ostrołęki Elżbieta Mierzejewska-Nicewicz.
9: Podjęliśmy decyzję o tym, że we wszystkich szkołach będzie udzielana pomoc psychologiczna uczniom. Będziemy rozmawiać na temat tego, co się wydarzyło.
8: Wsparcie dla szkół zapowiada też Mazowieckie Kuratorium Oświaty. Piotr Durys, Polskie Radio.
6: Służby specjalne i sanitarne monitorują sytuację w związku z przypadkiem dżumy w Rosji. Pracownica Instytutu Badawczego w Irkucku rozbiła probówkę, zakaziła się i zmarła, mówi minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak.
10: Te informacje z Rosji, kraju, który nigdy nie słynął z dobrej współpracy ze społecznością międzynarodową w różnych kwestiach, są niesłychanie niepokojące, ale i służby specjalne, i władze sanitarne, Ministerstwo Zdrowia, Unia Europejska, Stany Zjednoczone tę sytuację ściśle monitorują i tak jak usłyszeliśmy w komunikacie amerykańskim, domagają się współpracy ze strony Rosji i informacji od Rosji, co się naprawdę dzieje i jaka jest skala tego zagrożenia.
7: Władze Rosji utrzymują, że żadnego zachorowania nie było, a zatem nie ma zagrożenia epidemią.
6: Jednak Kazachstan, Uzbekistan i Kirgistan wprowadziły kontrole sanitarne na punktach granicznych, a prezydent Stanów Zjednoczonych zaoferował pomoc w przypadku, gdyby rzeczywiście wybuchła epidemia.
7: W Sejmie debata nad podwyżką akcyzy na alkohol i opłaty cukrowej. Dariusz Wieczorek z Lewicy zwraca uwagę, że poprzednie rządowe propozycje zawetował prezydent.
11: Mam wrażenie do tej pory, że wszystkie te weta pana prezydenta miały na celu ograniczyć wpływy do budżetu państwa. Panowie z PiS-u mówią, a zmniejszają się wpływy z akcyzy, zmniejszają się wpływy z podatków. Prawda jest taka, że nikomu przez myśl nie przeszło, że planując zwiększone wpływy z akcyzy czy z opłaty cukrowej, pan prezydent może to zawetować.
7: Pieniądze z podwyżki akcyzy i opłaty cukrowej mają trafić do NFZ-u.
6: Dziś w Sejmie głosowanie w sprawie ustawy antyalkoholowej. Nowe przepisy zakładają zakaz sprzedaży alkoholu od 22 do 6 w całej Polsce i całkowity zakaz reklamy alkoholu.
7: A o 8:13 gościem bez uników rozmowy politycznej w Trójce będzie poseł Lewicy Tomasz Trela.
6: Aurika Gan z Francji i Kenzo Soai z Japonii otrzymali Nagrodę Nobla w dziedzinie chemii. Naukowców doceniono za odkrycie efektów nieliniowych i autokatalizy w asymetrycznej syntezie organicznej. Doktor habilitowany Wiktor Lewandowski mówi, że ma to zastosowanie między innymi w produkcji leków.
12: Każdy z nas dotyka tego elementu, biorąc leki z naszej apteczki domowej. 70% naszych leków wykazuje właściwości chiralne, czyli nie jest identyczny ze swoim odbiciem lustrzanym. Dlaczego? Dlatego, że nasz organizm jest również zbudowany z takich molekuł, które są po jednej, a nie po drugiej stronie lustra. A zatem nasze leki muszą mieć kontrolowane właściwości pod tym kątem.
7: A dziś poznamy laureata Literackiej Nagrody Nobla. Więcej na ten temat w porannym zapraszamy do Trójki.
6: Stopy procentowe pozostaną na dotychczasowym poziomie, zdecydowała Rada Polityki Pieniężnej.
7: Jeszcze kilka tygodni temu wielu ekspertów spodziewało się, że w przyszłym roku stopy będą obniżane, ale z powodu wzrostu inflacji sytuacja się zmieniła, mówi ekonomista Jarosław Sadowski.
1: i być może już w listopadzie zobaczymy podwyżkę stuprocentowych. Gdy spojrzymy na notowanie kontraktów terminowych, to okaże się, że w przeciągu najbliższych 6 miesięcy rynek spodziewa się nawet 3 podwyżek

0: procentowych.
1: Teraz podstawowa stopa procentowa NBP wynosi 3,75%.
2: To był serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
4: Pięć minut po siódmej. Buongiorno.
5: Buongiorno.
4: Adam Malecki.
5: Co taki nieuśmiechnięty jesteś?
4: No już nie mogę.
5: A, teraz. No. Ładnie, ładnie.
4: A co ty się tak pięknie uśmiechasz?
5: Ja mam szczęśliwy. Maja Chwalińska.
4: Gdyż,
5: Maja Chwalińska. Wiesz dlaczego? Wiesz dlaczego?
4: Maja Chwalińska.
5: Tak, właśnie. 11 grudnia zagra w meczu pokazowym w Ergo Arenie. Finalistka tegorocznego French Open chce podziękować kibicom i zaprezentuje swoje umiejętności na granicy Gdańska i Sopotu w starciu z czeszką Lindą Noskową, czyli zwyciężczynią ostatniego Wimbledonu. Oddajmy głos Mai.
6: Cieszę się, że po tak intensywnym sezonie będę mogła wystąpić w naszym kraju i spotkać się ze wspaniałymi polskimi kibicami, których wsparcie czułam przez cały rok. Mecz z Lindą będzie wyjątkowym wyzwaniem oraz okazją, żeby podziękować fanom za energię, którą przekazywali mi podczas występów na całym świecie.
5: Najpięknie. W ramach 3,5-godzinnego Lotto Tennis Show zaprezentują się także inni mistrzowie rakiety, w tym Łukasz Kubot, Kamil Majchrzak czy Jan Zieliński. Maja Chwalińska wczoraj odpadła z gry podwójnej turnieju w Pekinie, za to do ćwierćfinału singla awansowała Iga Świątek. Po fenomenalnej grze pokonała w dwóch setach młodą zdolną z Ameryki Iwę Jowicz i Iwę Jowicz i o półfinał zagra z Belgijką Mertens to jutro, a za niespełna pół godziny na korcie w Szanghaju pojawi się Hubert Hurkacz, by zagrać w pierwszej rundzie. Jego rywalem będzie Australijczyk James Duckworth, z którym Polak grał jak dotąd dwukrotnie, oba spotkania wygrał. W tym samym turnieju przegrał za to Kamil Majchrzak. Po bardzo zaciętym spotkaniu, w którym każdy z setów kończył się tiebreakiem, przegrał z Niemcem Hanfmanem. W Słowenii trwają Mistrzostwa Europy w kolarstwie szosowym. Mistrzynią Starego Kontynentu w jeździe indywidualnej na czas została Marlen Reusser, a piąte miejsce zajęła Polka Dominika Wodarczyk. Straciła do Szwajcarki 1,5 minuty. Na drugim miejscu ze stratą 23 sekund mistrzyni świata i Europy w wyścigu ze startu wspólnego Holenderka Demi Vollering. W rywalizacji mężczyzn ku uciesze zebranej wzdłuż trasy w Lublianie kibiców po złoto sięgnął Słoweniec Primoz Roglic. Polacy Michał Kwiatkowski 24, Filip Maciejuk 34. Jeszcze Liga Mistrzów Piłkarzy Ręcznych i ta hokejowa. Pierwszej porażki w tych rozgrywkach doznali szczypiorniści Industrii Kielce. W trzeciej kolejce mistrzowie Polski przegrali z Magdeburgiem 30-35. W Champions League na lodzie grali hokeiści GKS-u Tychy. W piątej kolejce przegrali w Niemczech po rzutach karnych z Adlerem Mannheim 4-5 i pozostają bez zwycięstwa, ale zdobyli pierwszy punkt.
4: Adamie, teraz będziemy powtarzać, patrz mi na usta.
5: Usta.
4: Za odkrycie efektów nieliniowych.
5: Za odkrycie efektów nieliniowych.
4: I autokatalizy.
5: I autokatalizy.
4: W asymetrycznej syntezie organicznej.
5: W asymetrycznej syntezie organicznej.
4: Henry Kagan z Francji i Kenzo Soai z Japonii otrzymali Nagrodę Nobla w dziedzinie chemii wczoraj, dzisiaj Nobel literacki. No, lubię takie proste, zrozumiałe uzasadnienia.
5: Ale ty chyba już wiesz, kto zdobędzie dzisiaj Nobla literackiego.
4: W Sztokholmie dzisiaj ma nie padać, podobno, tak mówią. Natomiast w Polsce dzień także będzie niemal bezdeszczowy, poza pasem północno-zachodnio-południowym, ale tak na obrzeżach, że tak powiem. W twoim ukochanym Sopocie 20 i deszcz.
5: Pięknie.
4: W Warszawie 24, bez deszczu. Najchłodniej 17 w Szczecinie.
5: A w Genui?
4: A w Genui będzie tak jak u nas, tylko plus 5.
7: Zapraszamy do reklamy.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Żegnamy reklamy.
2: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
4: 9 minut po siódmej.
7: Zapraszamy do Trójki.
4: Chcę wszystkich uspokoić. Dzisiaj jest czwartek, nie piątek. Więc niech będzie tak,

0: Przed siódmą mówiliśmy o tym, że około 60 posłów Prawa i Sprawiedliwości zgłosiło projekt zmian w prawie, tak by wyłączyć z pomiaru norm hałasu, dźwięku dzwony kościelne. Niektórym przeszkadzają, innym nie.
1: Dzień dobry, no zbulwersowała mnie ta wiadomość o tym dzwonach. Mam inną propozycję. Co by wszystkim posłom PiS-u nagrać sygnał tychże dzwonów i pod oknem gdzieś świąną 124 godziny na dobę. Może się nasycą dzwonami.
0: No to jest, bym powiedział, radykalna propozycja. Można by było wtedy stworzyć taką aplikację, która mierzyłaby rytm tych dzwonów, poziom dźwięku, hałasu i tak dalej. Piosenka dnia dziś The Rolling Stones.

0: To jest tytuł tego nagrania, Bad Luck, Hideaway. Strona B singla Mr. Charm, The Rolling Stones. W tym nagraniu można usłyszeć partie perkusji nagrane przez nieżyjącego już niestety Charlie'ego Wattsa. Taka to jest historia, nowa piosenka w programie trzecim, piosenka dnia, halo.
1: No ja do tego postulatu o te dzwony, to jeszcze bym jak można jako miłośnik motorsportu dodał tory wyścigowe, jakby dopisali, bo tam ostatnio był z tym kłopot, wie pan, i ja raczej bym wolał, żeby te tory dalej w Polsce istniały. Także, ale chciałem tylko przypomnieć, panie redaktorze, że Myślązacy do warszawiaków od 50 lat możemy jeździć gierkówką.
0: Dziękuję za przypomnienie. Po pierwsze, nie dzielmy Polaków, a po drugie przypomnę, że od pół wieku także warszawiacy do was mogą jeździć, a poza tym gierkówka jest dostępna dla wszystkich. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: O, to piękny głos ze Sztokholmu. Katarzyna Tubylewicz jest z nami. Dziennikarka, pisarka, publicystka, niegdyś szefowa Instytutu Kultury Polskiej w Sztokholmie. Kasiu, dziś o 13:00 otworzą się drzwi w budynku Akademii Szwedzkiej. No i dowiemy się, kto otrzyma literackiego Nobla za rok 2026. Czy czuć podekscytowanie?
2: No wiesz, jest jeszcze wcześnie rano, ale rzeczywiście przed godziną 13:00 będzie dużo ludzi w księgarniach, dlatego że w tych takich znaczących księgarniach to zawsze jest włączone radio albo ekran komputera donosi, co się dzieje, i są okrzyki. No i wiesz, to jest znaczący dzień. Inna rzecz, że w ogóle trwa tydzień noblowski, ale jednak ten Nobel literacki jest najatrakcyjniejszy, powiedzmy.
0: Przede wszystkim chyba dlatego, że jest po prostu nieprzewidywalny, to a b, bukmacherzy od kilku tygodni typują.
2: No tak, ale z drugiej strony, co, ja przewiduję, że będzie Jamaica Kincaid. Gdybym zgadła, to możemy się umówić na kolejną rozmowę i powiem, skąd wiedziałam. Ale jest troszeczkę tak, naprawdę, że można pewne elementy decyzji Akademii przewidzieć. Na przykład, no wiemy, że będzie to teraz kobieta, bo to już jest takie wyraźne, że rok mężczyzna, rok kobieta. No ale z drugiej strony oczywiście to jest wielka niespodzianka i najfajniej jest, kiedy wygrywa autor jakiegoś naprawdę dobrego wydawnictwa i takiego, wiesz, ambitnego wydawnictwa, bo to jest taka niesamowita radość dla wydawcy, a także duże pieniądze, cały czas duże pieniądze, mimo tego, że szwedzki rynek książki też w kryzysie, aczkolwiek nie takim jak polski, ale w kryzysie.
0: Antigua i Barbuda to jest miejsce na świecie, w którym urodziła się Jamaica Kincaid, mieszkająca w Stanach Zjednoczonych.

0: To jest typ Katarzyny Tubilewicz. Ja bardziej spoglądam w stronę Australii w tym roku. Myślę o Alexis Wright i Meksyku. Myślę o Krystynie Riverze Garcie. No ale zobaczymy, kogo nazwisko, czyje nazwisko usłyszymy po 13. Skupmy się jednak, Kasiu, na twoim typie. Dlaczego twoim zdaniem Jamaica Kincaid?
1: Szwecja jest dosyć małym krajem, a ten świat ludzi, kultury jest jeszcze mniejszy. I Jamaica Kincaid jest rzeczywiście taką autorką, od której od paru ładnych lat mówią różni znaczący ludzie, która jest taką ukochaną pisarką szwedzkich intelektualistów. Tym razem byłaby to autorka, która z jednej strony jest troszeczkę egzotyczna, bo pochodzi z Karaibów, ale z drugiej strony mieszka w Stanach Zjednoczonych, a Amerykanie prawie nigdy nie dostają Nagrody Nobla z literatury i to byłby jakiś taki sposób na danie komuś z Ameryki Nobla, ale inaczej. Literatura, która skupia się bardzo na kobiecym doświadczeniu, ważny jest tam temat kolonializmu, temat rasizmu, migracji, czyli to wszystko, co lubi akademia. I po prostu ja mam trochę takiego nosa intuicyjnego, ale sam fakt, że ona dostała w tym roku ważną nagrodę targów książki w Göteborgu, też może mieć znaczenie, bo tutaj tak się czasem dzieje. Na przykład zanim Olga Tokarczuk dostała Nobla z literatury, to dostała bardzo ważną nagrodę ona i jej tłumacz szwedzkiego, sztokholmskiego Kulturhusetstadsteatern. I tutaj trochę tak jest, że jak jakieś nazwisko zaczyna krążyć, to jest wcześniej widoczne, choć oczywiście zdarzają się wielkie zaskoczenia. Hong Kong była takim wielkim zaskoczeniem.
0: Czyli noblistka z Korei Południowej 2 lata temu, przypomnę. No dobrze, Kasiu, ale San Xue, chińska pisarka, od wielu lat jest na samym szczycie albo w pierwszej trójce, gdy chodzi o typy bukmacherów. To jej pomaga, czy twoim zdaniem przekreśla jej szanse?
1: No ja bym powiedziała, że właśnie przekreśla, bo to z reguły nie jest tak. To z reguły ostatnimi czasy to jest tak, że to jest ktoś z tej listy, ale raczej nie ta osoba, która jest na pierwszym miejscu, ale nie uwierzysz. Wiesz, o kim się pisało naprawdę dużo w Svenska Dagbladet, czyli jednej z dwóch najważniejszych gazet, że to będzie Chimamanda Ngozi Adichie, którą ja osobiście uwielbiam, która byłaby bardzo młodą noblistką i bardzo w jakiś sposób nieoczekiwaną, ale naprawdę był spory artykuł na ten temat i z kobiet jeszcze przewiduje się też, że Anne Carson, poetka, eseistka kanadyjska. Ale ja uważam, że twoje typy są świetne i trzymam kciuki chyba bardziej za australijską autorkę. No a zobaczymy, a potem nagle się okaże, że to jest, wiesz, jakiś mężczyzna z Europy. Pisze się w Szwecji też o tym, że może Christian Karch, niemieckojęzyczny, szwajcarski pisarz, taki niemieckojęzyczny Welbeck, dosyć przekorny i ostry. Ale no wiesz, to tak można sobie długo opowiadać, prawda? Nowością jest to, że będzie znowu nowa osoba informowała o tym, kto dostał Nobla, bo mamy nową stałą sekretarz Akademii Szwedzkiej, Ingrid Kalberg. Wydaje mi się, że ona jest bardziej charyzmatyczna niż jej poprzednik, więc to może dobrze.
0: Poprzednik, czyli Mats Malm. Może kobieta ogłosi kobietę. Jesteś pewna tej Jamaiki Kincaid?
1: Tak, to znaczy jakoś intuicja mi ją podpowiada, bo gdybym miała powiedzieć, wiesz, o kim ja marzę, ja zawsze marzę o Margaret Atwood i ją się zawsze wymienia, ale obawiam się, że to jest taka historia, jak była z Philipem Rothem, tak? Są tacy autorzy, których się nieustannie wymienia i nic z tego nie wynika. W jakiś sposób bardzo by mnie ucieszyła Chimamanda Ngozi Adichie. Ja nie uważam, że ona jest wybitna, to jest bardzo dobra pisarka i jej książki są też nierówne. Ja uwielbiam Amerykana, ale byłoby bardzo ciekawie, jakby Nobla znowu dostała trochę młodsza osoba. Ja, znaczy wiesz, jestem przeciwniczką ageizmu, ale jest coś ciekawego w tym, jak to nie jest jednak osoba już taka no, bardzo, bardzo, bardzo wiekowa, bo jest jakaś trochę inna energia w takiej nagrodzie. Wtedy.
0: Zobaczymy. Bardzo ci dziękuję. Kasia Tubilewicz.
1: Dzięki.
0: Ze Sztokholmu na żywo w audycji porannej o 13:00 dziś dowiemy się, kto otrzyma literackiego Nobla za rok 2026.

0: 超える。
1: Zapraszamy do reklamy.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
5: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
6: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
5: Pewne zwycięstwo.
6: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
7: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
8: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
9: Zdrowid.
10: Szykujcie się, orły oszczędzania, bo ten piątek w Auchan to Power Piątek!
11: Czyli podkręcamy moc okazji. Bo tylko 9 października kupując herbatę Lipton Yellow Label 50 torebek, drugie opakowanie dostaniesz gratis. A do tego w Auchan nowa naklejkomania. Akcesoria kuchenne Smek z rabatem do 76%. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Wpadaj do Auchan po wiele innych weekendowych promocji.

0: Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: To jest lek!
2: Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Mamo, źle się czuję.
3: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy napotnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
1: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
4: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
5: Żegnamy reklamy.
6: 7:30. Audycja poranna i skrót Wisły, Agnieszka Drost.
7: W związku z atakiem nożownika w szkole w Ostrołęce w tamtejszych placówkach oświatowych nie będzie dziś lekcji. Zamiast nich przewidziano zajęcia opiekuńcze z udziałem psychologów. Zdaniem Pawła Mrozka z akcji uczniowskiej atak w Ostrołęce oraz niedawny przypadek planowania zamachu przez 13-latka to sygnały alarmowe pokazujące, że państwo nie może dłużej ignorować wpływu cyfrowego środowiska na bezpieczeństwo dzieci i młodzieży.
8: Każdy kolejny miesiąc bez odpowiednich działań oznacza pozostawienie milionów młodych użytkowników w środowisku, którego mechanizmy dorośli dopiero próbują zrozumieć, podczas gdy jego już właściciele dawno nauczyli się wykorzystywać ich uwagę jako źródło przychodu.
7: W Ostrołęce dziś po raz kolejny zbierze się sztab kryzysowy. Zmarła Hiszpanka, której eksmisja wywołała protesty w sprawie mieszkalnictwa. Mari Carmen Abascal odeszła w wieku 87 lat. Kobieta we wrześniu została eksmitowana z lokalu, w którym mieszkała przez ponad 70 lat. Sprawa seniorki stała się symbolem kryzysu mieszkaniowego w Hiszpanii. Ludzie wyszli na ulicę, domagając się rozwiązania problemu, a premier Pedro Sanchez ogłosił przedterminowe wybory. Występujący w drugiej lidze niemieckiej klub VfL Bochum zakazał kibicom jednoczesnego podskakiwania na trybunie wschodniej. Inżynierowie zbadali konstrukcję w ramach planu modernizacji stadionu na 26 tysięcy widzów i potwierdzili jej nośność. Zwrócili jednak uwagę, że zsynchronowane podskakiwanie kibiców powoduje na trybunie efekt przypominający działanie trampoliny, co może wywoływać dyskomfort u osób nieprzyzwyczajonych do takich doznań. Zakaz będzie obowiązywał do czasu zakończenia prac remontowych w 2028 roku.
6: Uwaga, gdyby państwo byli w Bochum, to skaczemy tylko w stronę zachodnią. Sylwia Zadrożna, dzień dobry.
9: Dzień dobry, zapraszam. Niespodzianki nie było. Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła stopy procentowe bez zmian i ta podstawowa nadal wynosi 3,75%, mówi Grzegorz Sielewicz, główny analityk Colliers.
10: Co prawda inflacja wzrosła do 4% we wrześniu tego roku, czyli najwyżej od czerwca 2025, jednak wzrost był głównie spowodowany droższymi paliwami za sprawą wyższych cen ropy, na które oczywiście decyzje Rady nie mają wpływu. Powrót programu CPN obniży październikową inflację, jednak sytuacja na rynku ropy pozostaje ryzykiem dla polskiej gospodarki.
9: I ważne będzie to, co dziś powie prezes Narodowego Banku Polskiego, profesor Adam Glapiński. Mimo braku podwyżek stóp procentowych i tak mamy drugie najdroższe kredyty hipoteczne w Unii Europejskiej, podkreśla Jarosław Sadowski z Rankomat.pl.
11: Średni poziom w sierpniu, to są najnowsze dostępne dane, wyniósł 5,99%, a więc niecałe 6%. Wyższe oprocentowanie obowiązywało tylko na Węgrzech, tam wyniosło 7,16%.
9: Najniższe oprocentowanie kredytów w Unii ma Malta, niecałe 2%. Paliwa dziś trochę tańsze, za litr benzyny 95 kierowcy płacą maksymalnie 6 zł 83 grosze, a za litr oleju napędowego 7 zł 74 grosze. Kryptologia, cyberbezpieczeństwo, nawigacja, kierunki związane z obronnością cieszą się coraz większym zainteresowaniem studentów, podaje Grupa Progres. I nic dziwnego, bo sama Polska Grupa Zbrojeniowa prowadzi obecnie rekrutację na ponad 220 stanowisk. Baltic Power, pierwsza polska farma wiatrowa na Bałtyku, zacznie pracować z pełną mocą do końca roku. Zakończono właśnie montaż wszystkich turbin i my wrócimy do tego tematu w Informatorze Ekonomicznym.

0: zapraszam o 9.30. Dolar kosztuje dziś 3 zł 90 groszy, euro 4.37.
1: Sylwia Zadrożna, dziękuję. Gdy chodzi o pogodę, to przypomnę, dziś będzie wciąż ciepło. Złota polska jesień nie odpuszcza, choć deszcz się pojawi. I w Sopocie, i w Kołobrzegu, i w Szczecinie, i w Zielonej Górze, i w Opolu, i w Katowicach, i w Zakopanem. Od 17 do 25 stopni. Audycja poranna w czwartek, to mówię do tych i tym, tych uspokajam, którym się wydaje, że tydzień się kończy. Nie! Jeszcze 2 dni pracy przed nami. Się Sylwia uśmiechnęła w studiu. No co?
0: No tak, prawdę mówisz.
1: Tak, no, gossip w programie trzecim.

To Gossip Move in the Right Direction. Przypomnę, że dziś po 13, o 13 dokładnie, dowiemy się, kto otrzyma literackiego Nobla za rok 2026. I wśród faworytek od lat znajduje się także rosyjska pisarka Ludmiła Ulicka. I jak to się wszystko niesamowicie składa. Czas jakiś temu Ludmiła Ulicka napisała książkę, to miał być pierwotnie film, To tylko dżuma. Akcja tej książki rozgrywa się w roku 1939 w Związku Radzieckim. No wiadomo, to jest czas szalejącego terroru stalinowskiego. Główny bohater, Rudolf Meyer, prowadzi w Saratowie badania nad patogenem dżumy, zaraża się, niczego nieświadomy udaje się do Moskwy i tak dalej. Właściwie można by powiedzieć trochę historia z dziś, tu i teraz, tylko że...

0: Irkucku. Maciej Jastrzębski jest z nami. Dzień dobry, Maćku.
1: Dzień dobry, witam.
0: Co się dzieje w Rosji, na Syberii?
1: No, na Syberii jest, można powiedzieć, taka sytuacja trochę filmowa, dlatego że ludzie panikują. Dżuma, niektórzy mówią, inni, że jakiś wirus nieznanego pochodzenia atakuje ludzi. Nikt tego nie widział, wszyscy o tym słyszeli. Władze mówią, że niczego takiego nie ma, no, ale ja spróbuję po kolei, tak trochę informacyjnie.
0: Tylko ci wejdę w słowo. Jeżeli władze rosyjskie mówią, że czegoś nie ma, to jest.
1: To ja dojdę do tego na koniec, bo zanim się z tobą połączyłem, to przyszła mi jeszcze jedna myśl do głowy rozwijająca to, o czym powiedziałeś. Zacznijmy od tego, że taki portal, kanał informacyjny Ludzie Bajkału, w którym pracuje Olga Mutowina, opowiedział historię Rosjanom o tym, jak to laborantka stłukła próbówkę z patogenem w irkuckim instytucie badającym wirusa czy bakterie dżumy. I ta kobieta trafiła do szpitala w Szelichowie, to jest takie miasteczko, satelita Irkucka, tam zmarła. Dziennikarka Mutowina zwróciła uwagę, że na kwarantannę wysłano nie tylko ludzi z tego szpitala, ale także znajomych, rodzinę tej dziewczyny. Jak podkreśla Olga Mutowina, nie wiadomo dlaczego akurat te placówki, bo było kilka różnych placówek, zostało objętych kwarantanną, ponieważ władze nie przekazywały żadnych informacji na ten temat i w sytuacji informacyjnej próżni, jak mówi, ludzie kreują rzeczywistość.
2: W sytuacji
1: informacyjnej próżni ludzie kreują rzeczywistość. Pojawiają się plotki i internetowe memy. Społeczeństwo próbuje robić różne rzeczy, które, jak się ludziom wydaje, mogą ich chronić. No to budujmy dalej napięcie. Jak dodała dziennikarka, część mieszkańców obwodu irkuckiego już kupiła sobie antybiotyki, maski przeciwzakaźne i różnego rodzaju materiały dezynfekujące. Jednocześnie władze centralne i ta administracja lokalna tam na miejscu mówią, że nie ma żadnego zagrożenia wybuchem epidemii dżumy. W ogóle nie mówią o dżumie. W komunikatach Rospotrebnadzoru, to jest taki odpowiednik polskiego sanepidu, wskazano, że u żadnej z badanych osób nie wykryto bakterii tej choroby. No i również rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow poinformował, że Światowa Organizacja Zdrowia już dostała raport w tej sprawie. Ten raport, zdaniem Pieskowa, jest pełen, chociaż jak wiemy, w ciągu ostatnich 24 godzin Światowa Organizacja Zdrowia wysłała kilka pytań do Kremla w tej sprawie. No i Pieskow mówi tak.
3: Główną instytucją, która jest kompetentna w tej kwestii, jest Rospotrebnadzor. Trzeba zwracać uwagę na komunikaty tej instytucji, nie zwracając uwagi na różnego rodzaju słuchy i doniesienia.
1: No i tu dochodzimy do tego wątku, o którym wspomniałeś, bo Konstantin Czumakow, to jest taki epidemiolog rosyjski pracujący w Stanach Zjednoczonych, w rozmowie z telewizją niezależną Deszcz podkreśla, że środki prewencyjne, jakie zastosowały władze, nie odpowiadają oświadczeniom tychże władz.
4: Jeśli szef Rospotrebnadzoru leci z Moskwy do Irkucka, to znaczy, że dzieje się coś poważnego. Władze zaprzeczają, że chodzi o dżumę. Mówią, że to zapalenie płuc nieznanego pochodzenia i od takiej informacji wcale nie jest ludziom lżej. Jak to się mówi, jeśli coś wygląda jak kaczka, chodzi jak kaczka i kwacze, to najprawdopodobniej to jest kaczka.
1: To jeszcze krótkie informacje, że w czasach Związku Sowieckiego na Syberii budowano wiele takich stacji badających dżumę i inne bakterie i wirusy występujące w tamtym regionie, bo zdarzało się mnóstwo ognisk tych chorób. W sytuacji potencjalnego zagrożenia powinny zostać wprowadzone środki ostrożności na najwyższym poziomie, w tym powinno poddawać się ludzi regularnym badaniom, podawać im antybiotyki, ponieważ dżuma jest wysoce zakaźna, należałoby jak najwięcej osób izolować. 10 dni, zdaniem epidemiologa, to jest taki okres wystarczający na kwarantannę. No i przypomniał straszne liczby, że 1/3 populacji Ziemi w średniowieczu zmarła w trakcie epidemii dżumy. Dziś są medykamenty wspierające człowieka, ale i tak dżuma jest bardzo groźna. I kończąc. Jeżeli władze mówią nie, to większość tych niezależnych ekspertów, politologów, komentatorów rosyjskich mówi, ludzie się przyzwyczaili nie wierzyć władzy, więc jak władza mówi, że dżumy nie ma, to nikt nie wierzy władzom i dlatego rozwijają się różnego rodzaju doniesienia, plotki, memy internetowe, filmiki się pojawiają na ten temat. Tylko ja sobie tak pomyślałem, skoro ludzie rzeczywiście w Rosji nie wierzą władzom w sprawie dżumy, to jak to się dzieje, że wierzą na przykład w sprawach politycznych i prowadzenia wojny na Ukrainie?
0: No to jest dobre pytanie, bo oczywiście jest też wiele innych rzeczy, co do których możemy mieć pewność, że władza na Kremlu mówi A w rzeczywistości jest B.
1: Robi B, tak. Nie wierzymy nagle w przypadku wirusa i rozkręcamy jakąś tam panikę w jednym z tych najważniejszych...

0: gospodarczo regionów dla Federacji Rosyjskiej. Ja mówię tu o Rosjanach oczywiście, tak, ale jak trzeba iść na wojnę albo wspierać Putina w wyborach, to wierzymy, 70% Rosjan wierzy temu, co się pojawia w rosyjskiej telewizji państwowej.
1: Może czym innym jest kwestia potencjalnego zagrożenia, wyimaginowanego czy nie, istnienia państwa i obalenia istniejącego porządku, a czym innym są kwestie medyczne, bo jak wiemy...
0: Ja tak nie czytałem też... książki Ulickiej, ale podejrzewam, że tam właśnie te problemy są poruszone, bo znam literaturę Ulickiej.
1: No to polecam ci w takim razie, to tylko dżuma. A jeszcze tylko dokończę, Maćku i drodzy słuchacze, że wiemy to z ostatnich lat, z przypadku pandemii COVID-u, że też byli i wciąż są tacy, którzy mimo wszelkich dostępnych danych twierdzą, że tej pandemii nie było, że nie było żadnego wirusa i to było...
0: W teorii spiskowych ja się przez 2 lata zamknięty w ścianach Moskwy nasłuchałem tyle, że naprawdę można by było nakręcić wiele filmów. W Moskwie pierwsze 3 miesiące to były takie naprawdę jak z wszystkich tych seriali i filmów o epidemiach, jakie mogliśmy oglądać w ostatnich latach.
1: Będziemy się przyglądać sytuacji na Syberii i nie tylko. O tym nasz człowiek do spraw rosyjskich, Maciej Jastrzębski. Dziękuję ci bardzo.
0: Dziękuję bardzo.
1: Audycja poranna w programie trzecim w czwartek, kwadrans do 8:00. To teraz nowa piosenka Maxa Tachasiuka.

0: To Max Stachasiuk z nowym singlem, a to nasz słuchacz.
1: Dzień dobry. A więc Duma, tak? Duma, no w Rosji. Wie pan co, ja dorzucę kolejną teorię spiskową do tego, taka schok z rękawa. Syberia, oddalone miasteczko, za murami, próbówki z patogenem dżumę. To brzmi jak fabryka broni biologicznej po prostu.
0: Dziękuję za telefon i go wykorzystam, by poprosić, abyśmy nie podawali dalej, ani nie tworzyli teorii spiskowych. Jesteśmy poważnym medium, żyjemy w poważnym państwie. Szanujmy wiedzę, szanujmy naukę. 11 minut do 8, Renata Grochal w studiu. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Zabrzmiało to bardzo koturnowo, aczkolwiek jeśli chodzi o to poważne państwo, to niektórzy by się z tobą nie zgodzili.
0: Dziękuję, zwłaszcza za komplement a propos koturnów. Co dzisiaj w niekoturnowych bez uników?
2: Tomasz Tyrela, wiceprzewodniczący Klubu Lewicy oraz partii Lewica, Nowa Lewica. Będziemy rozmawiać oczywiście o wczorajszym ataku nożownika w szkole w Ostrołęce. Barbara Nowacka, ministra edukacji narodowej, powiedziała wczoraj w TVN24,

Reuters, że z informacji, które ma od Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, wynika, że młodzież ma coraz większe takie skłonności terrorystyczne. Zapytam oczywiście pana posła Trelę, z czego to wynika, jak temu przeciwdziałać, czy tutaj internet w

0: Plus apeluje, składa projekt, zbiera podpisy w sprawie nowelizacji konstytucji, chce zmiany resetu konstytucyjnego, to jest teraz takie modne, zmiany przepisów dotyczących Trybunału Konstytucyjnego. Porozmawiamy też oczywiście o zarzutach dla lekarza Dawida K.
1: 8:13.
0: Serdecznie zapraszam.
1: Bez uników. Renata Grochal, a teraz Kuba Ambrożewski.
2: Piosenka do wyjaśnienia.
3: Lisa Stansfield, All Around the World.

0: piosenką Dookoła Świata. I to kilka razy. To historia Lisy Stansfield i jej dwóch kolegów, którzy stworzyli ten utwór. W latach 80. angielska wokalistka była członkinią tria Blue Zone, które działało bez szczególnych sukcesów. W 1989 roku Lisa zaśpiewała jednak gościnnie w klubowym utworze People Hold On projektu Cold Cut, który stał się hitem. Z miejsca otrzymała solowy kontrakt, a zespół Blue Zone stał się historią. Współpracownicy Ian Devaney i Andy Morris podążyli jednak za Lisą. All Around the World powstało w tym właśnie trzyosobowym składzie, własnym sumptem w małym studiu domowym. Później muzycy dograli tylko sekcję smyczkową. W piosence znalazło się nawiązanie do Barry'ego White'a i jego singla Let the Music Play, który zawiera długie, mówione intro.
1: One ticket, please. Lord, have mercy, everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah.
0: Podobny zabieg w All Around the World to rodzaj hołdu Lisy Stansfield dla amerykańskiego wokalisty. Muzycy trochę obawiali się, czy Barry White odpowiednio odczyta ich intencje. Niepotrzebnie jednak, bo nagranie bardzo mu się spodobało. W 1992 roku Lisa i Barry nagrali nawet wspólną wersję utworu. Po premierze All Around the World ku kompletnemu zaskoczeniu samych autorów zameldowało się na pierwszych miejscach list w kilkunastu krajach. Jak powiedziała Lisa dziennikowi The Guardian, dzięki tej piosence dosłownie okrążyli świat i to czterokrotnie. I dodaje, uważaj o czym śpiewasz, bo potem się to spełnia.
2: Piosenka do wyjaśnienia.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
3: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
2: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
5: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
4: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
6: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
4: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
6: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
7: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
8: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
7: Od czwartku chipsy ziemniaczane Lay's 190 lub 200 gramów, 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A artykuły Cocolino, kup jeden, drugi tańszy gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Boli, swędzi,
10: piecze, a do tego nawraca.
11: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów, szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Wow, ale mają ceny! Najlepsze! Do 10 października tylko z aplikacją Bricomarché kupisz kable rozruchowe Wiraż za 26,99, pilarkę elektryczną Handy za 169, a sztuczne drzewko cytrynowe 45 cm za jedyne 42,99. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
13: Świętuj z nami 35 lat Toyoty w Polsce. Odwiedź salon i zobacz, jakie urodzinowe prezenty dla Ciebie przygotowaliśmy. A czeka m.in. zwinna i oszczędna Toyota Aygo Cross Hybrid z korzyściami nawet do 9000 zł i finansowaniem w kredycie 50/50. Sprawdź też ofertę na inne modele. Tej okazji nie można przegapić. Dziękujemy za tyle lat zaufania. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
0: Żegnamy reklamy.
14: Czy Państwo wiedzą, że dziś jest czwartek? Michał

0: Nogaś, dzień dobry, minęła ósma, czas na serwis w audycji porannej. Romuald Wójcik, Agnieszka Drost.
1: Po ataku nożownika w szkole w Ostrołęce ponownie zbierze się sztab kryzysowy. Na miejscu jest nasz reporter.
2: Firmy, które nie będą chroniły swoich klientów, znajdą się na cenzurowanym, zapowiada minister cyfryzacji.
1: W serwisie też o wyborach na prezydenta Krakowa. Na razie debata między kandydatami przeniosła się do sądu.
2: Za godzinę w Ostrołęce zbiera się sztab kryzysowy po wczorajszym ataku nożownika w zespole szkół zawodowych. 19-letni uczeń ranił 9 osób i siebie. Został zatrzymany przez policję.
1: W Ostrołęce jest Mariusz Pieśniewski. Dzień dobry, Mariuszu. Jakie działania podjęto w szkołach po tym tragicznym zdarzeniu?
3: Dziś we wszystkich szkołach w Ostrołęce uczniowie będą mieć zajęcia z psychologami. Zostało ograniczone wejście do placówek edukacyjnych dla postronnych osób, a sami rodzice i uczniowie mówią, że czują niepokój.
4: Ja jestem przerażona, bo sama mam syna, co prawda w 5 klasie, ale jednak no, rodzic puszcza dziecko do szkoły i nie wie, czy to dziecko wróci.
5: Jedna z klas od nas była na WF-ie i właśnie widzieli to. Uciekli do nas do szkoły.
4: No my już dostaliśmy wiadomość od dyrektora, że osoby postronne nie będą mogły wejść, rodzice też nie. Telefony są zakazane w szkole. Jeżeli dziecko będzie chciało się skontaktować z rodzicem, to w sekretariacie szkoły.
3: Za godzinę ponownie zbiera się miejski sztab kryzysowy. Swoje działania zapowiedziała też prokuratura. Najprawdopodobniej zostanie zbadany stan zdrowia napastnika, jeśli to możliwe, zostanie przesłuchany. Policja kontynuuje działania na terenie szkoły, ma też zbadać plecak sprawcy, w którym prawdopodobnie znajdował się domowej roboty ładunek wybuchowy.
1: Mariusz Pieśniewski, dziękujemy za relację.
2: Firmy, które nie będą chroniły danych swoich klientów, znajdą się na cenzurowanym, ostrzega wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
1: Rząd zapowiada zmianę doktryny państwa w zakresie cyberbezpieczeństwa.
6: Krzysztof Gawkowski mówi, że biznes musi wziąć odpowiedzialność za ochronę danych klientów. Wicepremier przyznał, że dotychczasowe działania polegające na rekomendacjach dla firm nie sprawdziły się, bo te nie inwestowały w cyberbezpieczeństwo. Dlatego zapowiada zmianę doktryny.
7: Będziemy wam pomagać i będziemy wskazywać palcem, które firmy się nie zabezpieczyły. Będziemy przekazywać informacje opinii publicznej, kto jest winien incydentów.
6: W ostatnim czasie dane Polaków wyciekły m.in. z firmy MyDoktor. Rząd zapowiada też pilne działania w kwestii ochrony najmłodszych, bo jak mówi ministra edukacji Barbara Nowacka, ich brak to zagrożenie dla Polski.
8: Za każdą manipulacją może czaić się nasz największy wróg. Może czaić się Rosja.
6: Rząd zapowiada m.in. kary dla platform, które nie będą chronić wizerunku najmłodszych. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
2: W serwisie Trójki teraz derby Krakowa, czyli 3-2 do przerwy między turami w wyborach na prezydenta miasta.
1: Łukasz Gibała, przedstawiający się jako kandydat niezależny, złożył 3 pozwy w trybie wyborczym, a popierana przez Koalicję Obywatelską i PSL Monika Piątkowska 2.
2: Łukasz Gibała mówi, że nie chce, ale musi.
9: I ja tutaj rozmawiałem z moimi prawnikami, z moim pełnomocnikiem wyborczym, no ale oni się upierają, że ile ktoś pada w przestrzeni publicznej, stwierdzenie nieprawdziwe, to powinniśmy interweniować. Ja bym chciał jak najwięcej czasu spędzać na ulicy, rozmawiając z mieszkańcami. Wolałbym, żeby tych pozwów było zero z jednej i z drugiej strony.
1: Także Monika Piątkowska zaapelowała o przeniesienie kampanii z sądów na debatę.
10: Miej odwagę, chłopie, stań obok mnie, podyskutujmy o mieście. Pozwól, aby dziennikarze zadali ci pytania. Nie chowaj się za salą sądową, nie chowaj się za innymi środowiskami, grupami. Usiądźmy i porozmawiajmy o naszym mieście.
2: Druga tura wyborów na prezydenta Krakowa w tę niedzielę.
1: Na koniec informacja dla kierowców o utrudnieniach na autostradzie A4 na węźle Kąty Wrocławskie. Trwają też prace na węźle Budziszów.
2: Ten etap remontu potrwa do 17 października, mówi Magdalena Szumiata z Generalnej Dyrekcji Dróg.
11: Dla kierowców wyznaczyliśmy objazdy poprzez sąsiednie węzły drogowe. Utrudnienia planowo potrwają do 17 października, choć ten termin może ulec zmianie, chociażby ze względu na zmienne warunki atmosferyczne. Prosimy kierowców o ostrożność i zwracanie uwagi na tymczasową zmianę organizacji ruchu.
2: Po zamknięciu łącznicy w Kątach objazd będzie prowadził A4 do węzła Bielany Wrocławskie i z powrotem do Kątów.
1: To był serwis Trójki.
12: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Czas na sport. W studiu szanowny, wielmożny, wspaniały redaktor Adam Malecki.
13: Bardzo dziękuję. Hubert Hurkacz gra w pierwszej rundzie turnieju w Szanghaju. Jego rywalem jest Australijczyk James Duckworth. Trwa pierwszy set. Hubi odpalił rakietę i prowadzi 4-1. Wczoraj z tego samego turnieju też w pierwszej rundzie odpadł Kamil Majchrzak. Przegrał w trzech setach z Niemcem Hanfmanem. Wynik 7-6, 6-7, 6-7, co pokazuje, jak bardzo był to zacięty mecz. Jutro rano o 5 czasu polskiego w ćwierćfinale turnieju w Pekinie.

0: i nie zagra Iga Świątek, a jej rywalką będzie Belgijka Mertens. W Słowenii trwają Mistrzostwa Europy w kolarstwie szosowym. Wczoraj panie i panowie rywalizowali w jeździe indywidualnej na czas wokół Lubliany. Mistrzynią została Szwajcarka Marlen Reusser, a mistrzem Słoweniec Primož Roglič. Świetnie pojechała nasza Dominika Wodarczyk i zajęła piąte miejsce. Dobry występ na europejskich salonach koszykarzy Kinga Szczecin, którzy na inaugurację zmagań FIBA Europe Cup wygrali we własnej hali ze słowacką Nitrą Blue Wings 88-81. Mecz i zwycięstwo podsumuje Tomasz Gielo, kapitan Wilków Morskich.
1: Na pewno zwycięstwo cieszy. Wydaje mi się, że to jest najważniejsze na tym etapie. Możemy powiedzieć, że mecz był chaotyczny. Pozwoliliśmy troszeczkę narzucić sobie tempo gry Nitry. Oni chcieli grać taką właśnie szybką koszykówkę, tak zwany kontrolowany chaos, a my się troszeczkę daliśmy podpuścić i z tego wydaje mi się, że było parę takich niepotrzebnych strat. Ale na tym etapie naprawdę każde zwycięstwo jest na wagę złota, więc trzeba się z tego cieszyć.
0: Kolejny mecz Kinga w Wiedniu z Basketball Club Wienna to 13 października. Także we własnej hali Legionów w Lidze Mistrzów Piłkarzy Ręcznych grała Industria Kielce. Kielczanie, mistrzowie Polski, podejmowali lidera z Magdeburga. Górą drużyna z Niemiec wygrali 35-30. Mimo porażki rozgrywający Industrii Piotr Jędraszczyk widzi pozytywy.
2: Całe spotkanie biliśmy się jak równy z równym, no i zabrakło tam kilku detali, zarówno w obronie, jak i w ataku. Jesteśmy tak naprawdę i zadowoleni, i niezadowoleni z tego spotkania, bo liczyliśmy na więcej, liczyliśmy, że 2 punkty zostaną w hali Legionów, ale teraz trzeba jechać do Magdeburga i walczyć o zwycięstwo.
0: Spotkanie rewanżowe 14 października. W tabeli po 3 kolejkach prowadzi Magdeburg. Industria jest 2.
3: Szybko panu poszło?
0: Szybko, tak.
3: Dużo się dzieje w sporcie, a kolega tak umiał to skondensować.
0: Tak, a Hubert Hurkacz prowadzi już 5-2.
3: Wspaniale.
0: A było 4-1, to on jest szybki. A jutro, przepraszam.
3: W audycji porannej.
0: Iga Świątek, będziesz patrzył, oglądał i komentował.
3: Będziemy mówić z kolegą Urbanowiczem o języku sportowym, może w gonie, bo przed tygodniem kolega Łoniewski wzbudził, właściwie wzniecił temat. Słuchacze zareagowali i jutro będzie o beniaminkach, pułapkach offside'owych,
0: czarnych koniach.
3: Jak to jeszcze było? Robinsonada. Mm-hmm. O, to może być ciekawe.
0: To prawda.
3: Będziemy wyjaśniać, zapraszam serdecznie jutro od 6:00. Osoby kochające lub nielubiące sportu, bądźcie z nami. A kolega lubi prognozę pogody?
0: Bardzo.
3: To słuchamy.
0: Za oknem słońce pojawia się nad dachem, wyłania się z COVID-a. Liście żółte, zielonkawe chwilami, no i też okna zielone. Ciepło. Jeszcze jutro zimno.
4: Autopromocja.
5: Ucieszyłem się z tego pomysłu.
6: Koncert w Trójce zespołu Raz, Dwa, Trzy. To będzie piękny jubileusz. Podwójny. 90. rocznica urodzin naszej wybitnej poetki Agnieszki Osieckiej i 100-lecie Polskiego Radia.
5: Być może będę w dobrej formie.
6: Wypadałoby. Liczymy też na niespodzianki.
5: Mamy wiele zmienionych aranżacji.
6: Nie możemy się zatem doczekać. Koncert Raz, Dwa, Trzy w Trójce po 24 latach. Znów z repertuarem Osieckiej. Już jutro po 19:00. Transmisja wideo na stronie trójka.polskieradio.pl i na naszym kanale YouTube. Zapraszam gorąco, Agnieszka Szydłowska.
4: Autopromocja.
7: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
3: Uwaga, chciałbym wygłosić komunikat, a właściwie komunikaty. 3. Za chwilę będzie 7:59 w czwartek. Drugi komunikat. Maciej Załęcki, Karolina Gonet, Michał Kowalski i Michał Nogaś do 9:00. I komunikat 3.
8: Zapraszamy do Trójki.
3: Dziś w mniejszej grze, to jest ten nasz teleturniej radiowy po 8:30. Otóż dziś w mniejszej grze i do udziału w niej zachęcam tylko tych, którzy będą mogli przyjść. Będziemy grali o bilet na koncert Raz, Dwa, Trzy w Osieckiej w piątek. Już się można zgłaszać i przekonywać Michała Kowalskiego, że chcą państwo w mniejszej grze udział wziąć. Mówię od tyłu, niczym Yoda on. Gotowi? Kto chce się zgłosić? 22:07. To jest poranna międzynarodowa audycja.
9: Dobrý den, przyjął wam dobrý den. Jsem w Polskim Radiu. Dobrze. Český, polský, to jest stejný. To samý.

0: To Dua Lipa, czekamy na zgłoszenia do mniejszej gry. Przypomnę, dziś będziemy walczyć, to znaczy państwo, o podwójne zaproszenie na Raz, Dwa, Trzy w Osieckiej, 8:13.
1: Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal.
2: Dzień dobry, z nami w studiu jest Tomasz Trela, wiceprzewodniczący Klubu Parlamentarnego Nowej Lewicy i Partii Nowa Lewica. Witam pana.
3: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
2: Zaczniemy od tragedii w Zespole Szkół Zawodowych w Ostrołęce. 19-letni uczeń tej szkoły zaatakował nożem uczniów, nauczycieli, dwie osoby przypadkowe, 8 osób jest rannych. Okazało się, że w plecaku miał domowej roboty ładunek wybuchowy. Barbara Nowacka, ministra edukacji, mówiła wczoraj w TVN24, że dostała informację od Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, że rosną tendencje terrorystyczne w młodym pokoleniu.
3: Cóż tutaj można powiedzieć? Można współczuć tym, których to zdarzenie dotknęło. No i trzeba być tutaj zdecydowanie bardziej czujnym i wyczulonym na tego typu sytuacje, szczególnie w placówkach edukacyjnych. Dobra decyzja władz samorządowych Ostrołęki, że do szkół będą mogły wchodzić tylko osoby, znaczy nie będą mogły wchodzić osoby postronne, bo to też różnie może być. Natomiast no, trzeba edukować, edukować i jeszcze raz edukować. Natomiast w moim przekonaniu wszystko bierze się z internetu, z dostępu do różnych treści w internecie i dzisiaj no, mamy niestety tego typu zdarzenia.
2: Barbara Nowacka mówiła, że rozmawiała z Krzysztofem Gawkowskim, wicepremierem i ministrem cyfryzacji o tym, że trzeba wprowadzić przepisy, które przyspieszą blokowanie różnego rodzaju treści, które mogą te nastroje powodować wzrost takich nastrojów agresji czy takich zachowań terrorystycznych.
3: Ale ja przypomnę, że taka ustawa i taką ustawę premier Gawkowski przygotował, parlament przegłosował, a zablokował Karol Nawrocki, więc taka już ustawa raz była przygotowana. Natomiast ja podzielam zdanie pani minister Nowackiej, że my powinniśmy być w tym bardzo konsekwentni, bardzo zdeterminowani.

0: I może tego typu zdarzenia bardzo złe otworzą oczy Kancelarii Prezydenta, że nie ma co blokować, bo tu nie chodzi o wolność słowa, tylko chodzi o zakaz tych treści, które nawołują do przemocy. Dzisiaj jak wejdzie sobie każdy na stronę na YouTube'a czy na inne media społecznościowe, to widzi, jakie są zachowania. Często te filmy nie są prawdziwe, często to są generowane ze sztucznej inteligencji, ale jak taki młody człowiek jeszcze do tego może sfrustrowany, może z jakąś chorobą to widzi, to mówi, no skoro oni to zrobili, to ja nie mogę spróbować tego zrobić. Więc tak, my będziemy tego typu działania w parlamencie i w rządzie podejmować.
1: A może trzeba takie specjalne bramki zainstalować w szkołach, żeby wykrywały, czy uczniowie wchodzą z niebezpiecznymi narzędziami, czy wchodzą z ładunkiem wybuchowym. Takie bramki, jak na przykład są w instytucjach państwowych, między innymi w parlamencie. Czy to byłoby pójście o krok za daleko?
0: Tego nie wiem. Tutaj najlepsze i najbardziej właściwa byłaby rekomendacja naszych służb, szczególnie policji. Natomiast ja bym był z takimi środkami ostrożnościowymi bardzo... nie byłbym taki hura optymistycznie do tego nastawiony, bo nie chciałbym zrobić też ze szkoły miejsca, które jest jakieś odgrodzone od życia. Szkoła, wiemy, że zawsze to było miejsce otwartości, tolerancji, szacunku, wzajemnej akceptacji. Tutaj mamy tego typu zdarzenia. Na pewno trzeba wyciągać z tego wnioski. Na pewno przepisy, które ograniczają dostęp do materiałów takich radykalnych w internecie. Ale jeżeli byłaby sytuacja taka, że służby naszego państwa, ja mam zaufanie do policji bardzo wielkie, powiedziałyby, że to jest krok w dobrą stronę i trzeba to rozważyć, to trzeba to rozważyć.
1: Jutro Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej ma kończyć pracę nad wnioskiem o postawienie przed Trybunałem Stanu prezesa NBP pana Glapińskiego. Będzie ten wniosek przegłosowany w Sejmie?
0: Tego nie wiem, natomiast wiem, że materiał jest bardzo poważny, bardzo konkretny. On ma jeszcze klauzulę i nie można mówić o szczegółach. Ja tylko mogę powiedzieć, że jest 8 konkretnych zarzutów wobec pana prezesa Glapińskiego. Bardzo dobre uzasadnienie. Przesłuchaliśmy bodajże 50 osób jako świadków w tej sprawie. Niektórzy robili obstrukcję, niektórzy nie chcieli przychodzić. Wiemy, jak zachowywał się też pan prezes Glapiński. Natomiast to, co zadeklarowaliśmy, tutaj nie ma ochrony, tutaj nie ma świętych krów i tak jak pan Maciej Świrski, tak teraz pan Adam Glapiński w moim przekonaniu powinien zmierzyć się ze swoją niekompetencją, nieprzestrzeganiem konstytucji przed Trybunałem Stanu. Jeżeli ktoś będzie bronił Adama Glapińskiego, to tylko z pobudek politycznych, bo te argumenty są naprawdę poważne.
1: Panie pośle, ale wspomniał pan już Macieja Świrskiego, byłego szefa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji i przegłosowanie takiego wniosku oznacza, że tak jak w przypadku Świrskiego, tak samo Adam Glapiński przestaje pełnić funkcję, jest zawieszony.
0: Dokładnie tak. Dokładnie tak.
1: Czy prezes Glapiński powinien być zawieszony w swojej funkcji?
0: Znaczy, prezes Glapiński po tym, co robi, jak się zachowuje i jak się zachowywał, w ogóle nie powinien być prezesem Narodowego Banku Polskiego, bo przypomnijmy, on w kampanii wyborczej w 2023 roku był alternatywnym sztabem Prawa i Sprawiedliwości. Każdy pamięta te billboardy, jeżdżące billboardy, jak on nawoływał do tego, że trzeba głosować na PiS, bo PiS to jest jedyna partia, która może ochronić nasz kraj. Ja już nie wspomnę tego, że to jest tak bezczelny człowiek, który w ostatnich dniach dał sobie 200 tysięcy złotych podwyżki rocznie. Adam Glapiński, to też chcę, żeby nasi słuchacze wiedzieli, ten człowiek zarabia każdego dnia 5 tysięcy złotych brutto. Każdego dnia. Za to, że co, jest nominatem, jest kolegą, jest przyjacielem Jarosława Kaczyńskiego i jak do tego dołożymy te zdarzenia, które obciążają go za jego podejmowane decyzje, to on nie powinien być szefem Narodowego Banku Polskiego i jeżeli to przegłosujemy, to z dnia na dzień powinien przestać pełnić te obowiązki.
1: Pan zasiada też w Komisji do Spraw Pegasusa. Coraz więcej informacji wskazuje na to, że komisja zakończy wkrótce pracę, ale słyszałam, że jakieś nowe informacje z służb specjalnych wpłynęły do komisji.
0: Są nowe informacje, natomiast one są jeszcze klauzulowane. Mówię jeszcze, bo być może jeszcze uda się je odtajnić. Natomiast w poniedziałek o godzinie 12 jest taki zbieg, że Glapiński idzie w piątek, a w poniedziałek komisja śledcza, jest posiedzenie, gdzie będziemy prezentować raport w tej części jawnej. 3-4 dni parlamentarzyści będą mieli na uwagi do tego raportu i chcemy przedłożyć to Sejmowi. Będzie Sejm w trybie jawnym, w trybie tajnym. Jest trzecia część raportu, ściśle tajna, która pójdzie tylko do prokuratury. To znowu jest bardzo dobrze skrojone zmieniony dokument, będą nowe wnioski do prokuratury, oprócz tych, które już były, tak żeby prokuratura miała łatwiej w działaniu. Zebraliśmy i materiał dowodowy, i przesłuchaliśmy świadków, no przecież państwo

0: Państwo pamiętacie, jeden ze świadków przyznał się na komisji śledczej, później uciekł do Budapesztu, mówi o panu Ziobrze, że to on był inspiratorem zakupu Pegasusa. A my udowodnimy w tym raporcie, że Pegasus był kupiony nielegalnie, nielegalnie używany, bez właściwej homologacji Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i tak naprawdę służył do tego, żeby inwigilować między innymi parlamentarzystów ówczesnej opozycji.
1: Ale nie jest to porażką, że nie została ujawniona lista wszystkich osób inwigilowanych?
0: Ale to komisja nie miała takiego celu. Komisja miała cel, żeby wyjaśnić, po co był kupiony Pegasus, jaki był tryb kupowania Pegasusa i do czego służył Pegasus. Natomiast jeżeli dojdzie taka możliwość, żeby prokuratura ujawniła tę listę, to ja jestem jak najbardziej za tym. Ja nie mam tutaj nic przeciwko temu. Natomiast myślę, że jak odświeżymy opinii publicznej to, jak PiS podchodził do służb specjalnych, po co takie oprogramowanie kupił, nie po to, żeby walczyć z potencjalnym terrorystą i zagrożeniem dla naszego państwa, tylko walczyć po to, żeby dalej być przy władzy, no to ludzie znowu otworzą oczy i powiedzą, to taka ekipa. Jestem bardzo ciekawy, jak się teraz będzie pan Mateusz Morawiecki na przykład zapatrywał na to, który jest teraz widać wielkim krytykiem pana Ziobry, ale hodował go w swoim rządzie i wspierał przez 6 lat, jak był premierem. Więc czasy się trochę zmieniły na prawicy, a odpowiedzialność cały czas tych samych ludzi jest.
1: Pan mówi, że ludzie otworzą oczy, ale czy ludzie nie są zmęczeni tym, że po 3 latach, właściwie jeśli chodzi o rozliczenia, to nie ma żadnego wyroku. Co z tego, że wy skierujecie kolejne doniesienie do prokuratury, jak sądy pracują tak wolno, jeszcze wolniej niż za Ziobry i wyroki nie zapadną?
0: Znaczy, ja mogę tylko ubolewać i rozmawialiśmy na ten temat z panem ministrem Żurkiem i pan minister Żurek też pracuje nad tym, żeby wymiar sprawiedliwości reformować. Oczywiście są kłopoty. Najpierw Duda wetował, teraz Nawrocki też nie chce podpisywać. Natomiast chcę powiedzieć, że my musimy być w tym konsekwentni. My nie możemy się zatrzymać, my nie możemy powiedzieć nie będziemy tego robić, bo nie wiadomo kiedy będzie wyrok. Myśmy zobowiązali się wobec wyborców, że będziemy zmieniać sposób zarządzania i filozofię funkcjonowania państwa i będziemy rozliczać tę patologię, która była za czasów PiSu. A myślę, że też w polityce chodzi o to, żeby pokazywać te zdarzenia, które miały miejsce, które robiło Prawo i Sprawiedliwość. I widzimy, że ich sondaże, między innymi ze względu na to, nie rosną, a wręcz spadają. Też jest jeden z elementów działalności politycznej.
1: Dzisiaj w Sejm zaczyna pracę nad budżetem. Pierwsze czytanie ustawy budżetowej na 2027 rok. Rekordowy deficyt. Prezydent Karol Nawrocki w orędziu mówił, że zaczyna brakować pieniędzy na wszystko, że za chwilę może zabraknąć na zbrojenia i na wypłatę emerytur. Jest tak źle?
0: Prezydent Nawrocki o budżecie ma mniej więcej takie pojęcie jak ja o balecie rosyjskim. Wiem, że taki balet jest. Nie ma pojęcia, na czym polega budżet, nie ma pojęcia, co jest w tym budżecie. Mamy rekordowe wydatki na ochronę zdrowia, na bezpieczeństwo, na programy społeczno-socjalne. Mamy nowe reformy, właśnie nowe programy. Jest budżet trudny, ale to jest budżet odpowiedzialny, przewidywalny, skierowany dla ludzi i chroniący bezpieczeństwo naszego kraju. Ja się nie boję deficytu w momencie, kiedy te pieniądze przeznaczane są nie na przejedzenie, tylko na inwestycje. A pieniądze na inwestycje to między innymi gigantyczne miliardy na infrastrukturę kolejową, właśnie na obronność. Przecież te pieniądze tworzą PKB. My mamy dzisiaj z państw Unii Europejskiej najwyższy, z tych mówię dużych państw, najwyższy wskaźnik PKB. Nasza gospodarka każdego roku rośnie i dlatego możemy sobie pozwalać na te wydatki. Ja rozumiem, że PiS ma taką filozofię, że oni z budżetu państwa robili sobie skarbonkę do działań polityczno-partyjnych. My te pieniądze wydajemy dla ludzi i będziemy to robić.
1: 27 miliardów z małym kawałkiem więcej na ochronę zdrowia, miliard złotych więcej na babciowe, czyli ten program zwiększający możliwości opieki nad dziećmi. Czy to nie jest za dużo w wydatki socjalne?
0: Nie, znaczy ja nigdy lewica nie powie, że jest za dużo, bo ja uważam, że tutaj powinno być więcej, ale proszę zwrócić uwagę, jak to jest skrojone. To jest skrojone tak, że z jednej strony jest babciowe i pomagamy rodzicom, jak decydują się na potomstwo, a z drugiej strony zwiększamy wskaźnik renty wdowiej nie 15, tylko 25%. Doceniamy tych wdowców i wdowę, które zostały same i będą dostawały średnio około 600 zł dodatku do tej swojej indywidualnej emerytury.
1: I dosypujecie do systemu ochrony zdrowia, który od lat kolejne rządy dosypują i nic się nie zmienia.
0: I tutaj muszę, i to o tym dzisiaj będę mówił w imieniu Lewicy w debacie budżetowej, bo prowadzę tę ustawę, że my nie jesteśmy zadowoleni z tego,

0: tempa przygotowywanych zmian przez panią minister zdrowia, bo my zobowiązaliśmy się między innymi jako Lewica, że będziemy walczyć o każdy miliard więcej. Przejęliśmy państwo, jak było na ochronę zdrowia 160 kilka miliardów, jest teraz 275, ale jak nie będzie zatrzymania tego durszlaka zdrowotnego, że te pieniądze nie będą gdzieś wyciekały, to my tam możemy dosypać i 300 miliardów złotych i niestety to nie będzie, więc krok jest w dobrą stronę zrobiony, że są dwie ustawy, które dają górne granice zarobków lekarzy i to jest dobre, ale potrzebujemy dalszych systemowych rozwiązań. Ile ma być szpitali, jakie mają być szpitale, gdzie mają być te szpitale, bo dzisiaj wychodzi na to, że 275 miliardów złotych jest, bo będzie w przyszłym roku i cały czas jest za mało. No to nie można dosypywać w nieskończoność, bo to tak nie powinno działać. Więc ja dzisiaj też będę o tym mówił, że tutaj pani minister będzie miała wsparcie Lewicy, ale oczekiwania są z naszej strony takie, że no te działania będą postępowały zdecydowanie szybciej.
1: Ale w ostatnim roku przed wyborami myśli pan, że ktoś będzie zmieniał sieć szpitali albo robił jakieś takie zmiany, które pani ministra, która się nie odważyła na to przez ostatnie miesiące?
0: Znaczy, ja oczekuję, że bez względu na to, czy są wybory, czy nie są wybory, my powinniśmy te fundamentalne zmiany rozpoczynać. Ja nie wierzę w to, że w ciągu roku my wszystko uzdrowimy, ale pokażemy obywatelom, zobaczcie, jaki jest kierunek. Nam chodzi o to, żeby gros tych pieniędzy, z 275 miliardów złotych, szło do pacjenta, na lekarstwa, na jakość świadczonych usług, a niekoniecznie tylko do jakiejś wyselekcjonowanej grupy medyków. Bo ja, znaczy, mnie krew zalewa, jak słyszę o kolejnych doniesieniach, że faktura wystawiona przez lekarza za dany miesiąc pracy to jest 300-350 tysięcy złotych. Jestem za tym, żeby lekarz zarabiał bardzo godnie. Może nawet najlepiej ze wszystkich zawodów, które są opłacane ze środków publicznych, no ale musi być tu jakaś granica.
1: To zmierzamy właśnie tym samym do doktora Dawida K., tego milionera, który usłyszał wreszcie zarzuty, ale o tym już w internetowej dogrywce. Tomasz Trela, wiceprzewodniczący Nowej Lewicy, z nami zostaje i zapraszamy też państwa na YouTube'a, na stronę internetową Trójki, gdzie porozmawiamy o panu lekarzu, ale też porozmawiamy o tym, czy Amerykanie próbują ustawiać polski rząd.
2: A na naszej stronie jest takie okienko i tam widać Renatę i jej gościa. 27,5 minuty po 8.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: W Japonii niezawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Wybierz doskonały rocznik w doskonałej cenie. Tylko teraz już od 129 900 zł. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
5: A no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz praliny Lindor aż 337 gramów. 1 plus 1 gratis. To jedyne 25 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena sprzed obniżki 50 zł. Make a Deals.
9: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
10: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
9: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
11: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
9: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
11: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
12: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
13: Lubię żyć aktywnie, niezależnie od pogody. Na szczęście mogę liczyć na mój układ odpornościowy. Ale on też potrzebuje wsparcia. Dlatego codziennie piję Actimel z LKS-ej, będący źródłem witamin D i B6, które wchłaniają się do krwi przez jelito, gdzie znajduje się aż 70% układu odpornościowego. Actimel. Wspieraj odpornościowy.

0: odporność i korzystaj z życia. Polecam Cezary Żak.
1: Już dziś w Lidlu. Wszystkie duże czekolady Milka od 250 do 300 gramów. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. A wszystkie praliny z kuponem Lidl Plus. Drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Żegnamy reklamy.
4: 8:30. W studiu Agnieszka Drost.
5: O 9:00 rozpocznie się kolejne posiedzenie sztabu kryzysowego w Ostrołęce. Po ataku nożownika w szkole, gdzie 19-letni uczeń ranił nożem 9 osób, uczniowie nie będą mieli dziś lekcji, tylko zajęcia z psychologiem. Potrzebne jest wprowadzenie przepisów ograniczających niebezpieczne treści w internecie, mówił w Bez Uniku w rozmowie politycznej w Trójce poseł Nowej Lewicy Tomasz Trela.
6: Taką ustawę premier Gawkowski przygotował, parlament przegłosował, a zablokował Karol Nawrocki, więc taka już ustawa raz była przygotowana. Natomiast ja podzielam zdanie pani minister Nowackiej, że my powinniśmy być w tym bardzo konsekwentni, bardzo zdeterminowani. Może tego typu zdarzenia, bardzo złe, otworzą oczy kancelarii prezydenta, że nie ma co blokować.
5: Cała rozmowa do odsłuchania na naszej stronie internetowej i na YouTubie. 22 ofiary śmiertelne odnaleziono do tej pory pod gruzami w Pryłukach na Ukrainie, gdzie wczoraj w blok mieszkalny trafiła rosyjska rakieta. Wśród zabitych jest 5 dzieci, w tym 3 niemowląt. 54 osoby zostały ranne, w tym 7 dzieci. Ratownicy nadal przeszukują i usuwają gruzy oraz rozbierają zniszczoną konstrukcję budynku. Ogółem wciąż niezamknięty bilans wczorajszych ataków na Ukrainę to 30 ofiar śmiertelnych. We Francji nie ustają protesty licealistów. Również związki zawodowe sektora edukacji zapowiadają kolejne demonstracje, domagając się poprawy warunków nauki. To 4. fala protestów licealistów, które trwają od końca września. Kulminacyjnym momentem był wtorek. Na ulicę wyszło wówczas kilkaset tysięcy osób. Według władz 250 tysięcy, a według organizatorów niemal 2 razy więcej.
4: Pogoda. W skrócie. Ciepło. Nieco dłużej mówiąc, z deszczem, od 17 do 25 stopni, wciąż złota polska jesień trwa. Audycja poranna, za chwilę będzie mniejsza gra o wielki bilet na koncert Raz, Dwa, Trzy. Panie Mariuszu, dzień dobry.
7: Dzień dobry.
4: Skąd pan do nas zadzwonił?
7: O Tomów.
4: Z Chotomowa. A pani tak Anna, jest. Dzień dobry, pani Anno.
8: Z warszawskiej Woli.
4: Czyli Warszawa kontra Chotomów, czyli dwa miejsca, z których nie trudno dostać się, dotrzeć do studia imienia Agnieszki Osieckiej. Dobrze rozumiem?
7: Oczywiście.
8: Tak.
4: Czy są państwo gotowi do walki o wszystko, czyli o bilet?
7: Tak. Naturalnie.
4: Ale w przyjaznej atmosferze.
7: Zawsze.
8: Oczywiście.
4: No dobrze, to wspaniale. To za 3 minuty zaczynamy. Mogą państwo się pozdrowić?
7: Pozdrawiam serdecznie.
4: Dziękuję bardzo. Zespół Nanga, a potem gramy.

0: Tonanga, nowy singiel. No dobrze, nie jestem sam w studiu. Ze mną Karolina Gonet ponownie. Dzień dobry. I Michał Kowalski.
1: Dzień dobry.
0: Nie jest to wizyta bez powodu, albowiem zaczynamy...
2: Mniejsza gra.
0: Chodzi o to, że Karolina i Michał przytaszczyli do studia wielkie koło.
3: A, no tak.
1: Rzeczywiście. Chociaż go nie zauważyłem. Bardzo to dziwne.
0: Jest ciężkie.
1: Straszliwie.
3: Strasznie. Dobrze. Dlatego przyszliśmy tutaj i Michał i ja.
0: Dobrze, to teraz bym was prosił, żebyście podeszli do koła. Mhm. Bo będziemy, uwaga.
3: Tak.
0: Ale zanim podejdziecie jeszcze. Halo, panie Mariuszu.
4: Jestem. Dzień dobry.
0: Halo, pani Anno.
5: Jestem.
0: Sytuacja jest skomplikowana. Oni już złapali się za ręce. Trzymają też koło oburącz. Państwo są gotowi?
4: Tak.
0: Karolina, Michał, kręćcie.
2: Prawda czy fałsz?
0: O, łatwe się wylosowało.
3: Ach,
0: bardzo wam dziękuję. Szczęście. To teraz państwo będą mieć tutaj w studiu tak zwanych wspierających, czyli Karolina i Michał będą kibicować, a my zaczynamy. Gotowi?
4: Tak.
5: Tak.
0: Przypomnę, że gramy dzisiaj o bilet na koncert Raz, Dwa, Trzy w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. No i teraz tak, kiedy przeczytam zdanie, osoba przeze mnie wskazana musi powiedzieć, czy to prawda, czy to fałsz. Wszystko jasne.
4: Tak.
0: Panie Mariuszu, od pana zaczynamy?
4: Proszę bardzo.
0: Wisława Szymborska była pierwszą Polką, która otrzymała literackiego Nobla.
4: Tak.
0: Tak. Brawo. Albowiem przed nią byli panowie. Ona dostała tego Nobla dokładnie 30 lat temu, w roku 1996. Bardzo państwa proszę w studiu obecnych o takie gęstsze oklaski, jeżeli
1: tak jest.
0: Coś się wydarza. Pani Anno.
5: Tak.
0: W 1924 roku Władysław Reymont otrzymał literackiego Nobla za wybitną powieść o erupcji kapitalizmu, historię trzech przyjaciół opisaną w Ziemi Obiecanej.
5: Nie.
0: Nie! To jest fałsz. Reymont dostał Nagrodę Nobla za wybitny epos narodowy, powieść Chłopi. 1-1. Może teraz wszystko się wyjaśni. Panie Mariuszu, najnowsza powieść noblistki z roku 2018, nagrody przyznanej w roku 2019, Olgi Tokarczuk, której ostatni fragment poznamy dziś na naszej antenie o 11.50, nosi tytuł Świata jest za mało.
4: O kurczę. Nieprawda.
0: Nieprawda. Powieść nosi tytuł Świata jest za dużo, a premiera 14 października. No i teraz, pani Anno, musi pani zremisować, byśmy grali w dogrywce
3: dalej
0: o bilet. Gotowa?
4: No, ale nie musi.
5: Tak?
0: Może, nie musi. Widzę, że empatia to pani, pańskie drugie imię. Panie
4: Mariuszu, trzecie.
0: Trzecie, rozumiem. Dobrze. Henrykowi Sienkiewiczowi w 1905 roku Nobla literackiego przyznano za W pustyni i w puszczy.
5: Nie.
0: Nie słyszałem?
5: Tak. Nie powiedziałam nie. Pierwsze nie powiedziałam.
0: Czy pani powiedziała pierwsze nie?

0: Tak.
1: Było to jest to, czego ja nie słyszałem. Panie Mariuszu, musi pan uznać to, że gramy dalej.
2: Oczywiście.
3: Przepraszam, myślałam, że to jakaś podpowiedź.
1: Nie, to nie była podpowiedź ani podpucha. Nie, ja po prostu nie usłyszałem, bo coś przerwało na linii. Za wybitne osiągnięcia w dziedzinie epiki i rzadko spotykany geniusz, który wcielił w siebie ducha narodu. To jest uzasadnienie Akademii Szwedzkiej dla Sienkiewicza.
3: Dziękuję.
1: 2-2, proszę państwa. Proszę państwa,
0: emocje.
1: To jest sytuacja...
4: Sięgają w zenit.
1: No właśnie, w zenicie. Ja mam takie rozwiązanie. Jeżeli teraz dojdzie do remisu, to pan Mariusz zaprasza panią Annę, a pani Anna pana Mariusza.
2: Dobrze.
4: Bo nie wiem, czy to się uda.
1: Pani Anno?
3: No ja porozmawiam z mężem, ale... Bo to w sumie dla męża gram, bo jemu najbardziej zależy.
1: To może
3: tym.
1: Pan Mariusz zaprosi pani męża. No bo sytuacja jest taka, że mamy jedno pytanie w dogrywce i teraz kto pierwszy powie prawdę albo fałsz, to sprawdzimy i wygrywa ta osoba albo przegrywa ta osoba, tak?
3: Dobrze.
1: O literackim nobliście z 1980 roku Czesławie Miłoszu poetka Agnieszka Osiecka pisała: to jakiś z innej gliny bycik.
2: Tak.
3: Tak.
1: Pan Mariusz był pierwszy.
3: Tak.
1: A jest to prawda. Panie Mariuszu, co robimy?
2: No, tak jak powiedziałem, słowa nie cofam, tylko to wszystko zależy od mojej konkurentki, ale tak jak mówiła, gra dla męża, więc to decyzja.
1: Dobrze, to może zrobimy tak. Już poza anteną państwo się domówią i pan Mariusz albo weźmie panią Annę na koncert, albo męża pani Anny, albo zdecyduje o kimś innym. Możemy się tak umówić?
2: Dokładnie tak.
1: Czyli tak czy siak...
3: Może, ale da się jakiś trójkącik. Trójka!
1: Proszę pani, jest godzina 8:42. Bardzo proszę o zachowanie pozorów godności osobistej. Zobaczymy, co się da zrobić. Będziemy o tym rozmawiać poza anteną. Pan Mariusz wygrywa, ale być może pani Anna też przyjdzie na koncert, a jeżeli nie, to jej mąż. No, takie rzeczy tylko przy Myśliwieckiej 357. Dodam, że w książce Na wolności, dziennik dla Adama, Agnieszka Osiecka pisała o Miłoszu, że to jakiś z innej gliny bycik.
0: I proszę się nie rozłączać.
1: Proszę się nie rozłączać, szanowni państwo. Karolino, Michale, dziękuję.
0: Dziękujemy.
4: Dziękujemy.
1: Powiem tak. O, Michał to taki był średnio zadowolony. Dziękujemy.
4: Ja odkrywam nowe wymiary nieprzytomności, bo to jednak była dość duża przerwa.
1: Nie kłamał.

0: żadnych proszków, winą w lodówce się chłodzi. A gdy przyjdzie zapomnieć i w pamięci to zatrzeć, lepiej milczeć przytomnie.
1: Pani Anno?
2: I patrzeć. Tak, panie Michale?
1: Jak pani myśli, mogą kłamać, czy nie?
2: Pana oczy?
1: Nie.
2: Widziałam wielokrotnie, nie.
1: Czy mój głos może kłamać?
2: Też nie.
1: Dokonałem cudu. Pójdzie pani z mężem na koncert.
2: No, bardzo dziękujemy. Bardzo się ucieszymy z tej niespodzianki.
1: Do zobaczenia w piątek o 19:00 przy Myśliwieckiej.
2: Dziękuję bardzo. Miłego dnia.
1: Miłego.

0: O, tak może być na przykład w piątek na naszej antenie.
1: Brawo, brawo.
0: Brawo.
2: Dobrego dnia.
0: A wiesz, co cię łączy z Agnieszką Osiecką? Agnieszka Obszańska, dzień dobry.
1: Dzień dobry, nie wiem, ale widzę, że towarzyszy nam taki piękny miś na pulpicie.
0: No, myślałem, że to o mnie. Tak, tak, tutaj
1: o misiu
0: się...
1: też Agnieszka Osiecka pisała.
0: Ale to najpierw wyjaśnijmy, że na jednym z ekranów naszych komputerów w studiu jest piękny miś.
1: Ma taki słodki, skórzany nosek.
0: Tak, patrzymy w jego piękne oczęta od

0: Pawenka. Otóż z Agnieszką Osiecką łączą cię inicjały.
1: Inicjały.
0: A także Saska Kępa.
1: To jest możliwe.
0: Tak, tak myślę właśnie.
1: Mijamy z moim przyjacielem uszatym, Basterem, pomnik Agnieszki Osieckiej.
0: No
1: trzy
0: właśnie.
1: Razy dziennie.
0: Przybija, no dobrze, chciałem
1: Baster zapytać. Zawsze kłania się w muszce, w grochy, bo to jest taki psialdorf, czyli Waldorf. Ach.

0: Mam 10 kilometrów, zrobiłam aerobik, dwa szpagaty, no i zdążyłam na szczęście na audycję.
1: Gdybym mógł jeszcze o te szpagaty zapytać, bo to mnie interesuje. Jaka jest twoja metoda szpagacenia?
0: Szpagacenie jest tak, no bo możesz tak albo tak, to znaczy do przodu albo do boku. Ja preferuję nóżka prawa do przodu, lewa do tyłu. Czy te oczy mogą kłamać?
1: Ale to zawsze w tym układzie, czy na przykład też odwrotnie?
0: No są różne układy, ale generalnie odwrotnie gorzej mi idzie. Mniej rozciągnięta jestem. Z nóżką w lewo.
1: Rozumiem. Dobrze, może zakończmy, bo dzisiaj będzie też o piosence Agnieszki Osieckiej w audycji,
0: ale oczywiście,
1: prawda?
0: Bo której? Przecież przez cały październik poświęcamy bardzo dużo anteny Agnieszce Osieckiej, a naprawdę warto, no bo to nie jest artystka i to nie jest pisarka, tekściarka, która odeszła do lamusa i teksty są wciąż aktualne. No i dzisiaj popracujemy trochę, myślę, na tej aktualności.
1: Na którym to tekście będziemy pracować?
0: Dzisiaj zastanówmy się. Może zadamy to pytanie słuchaczom i słuchaczkom.
1: Czy zgadną?
0: Czy to, czy mogą
1: kłamać?
0: Nie, to
1: już było. No dobrze, to przekonamy się po dziewiątej. Wydaje mi się, że jesteśmy nieprzygotowani do zajęć, ale to nie szkodzi. Teraz patrzę na to, ile mamy jeszcze czasu. Czy zmieści nam się to nagranie, panie Macieju? Zmieści nam się. No to może, a jak, grajmy? Ale za chwilkę jeszcze. To jeszcze też musisz zaśpiewać.
0: Jeszcze nie, to może teraz ty. Ty zrób szpagat. Jak ty zrobisz szpagat, to ja zaśpiewam.
1: Dobrze, ja tylko powiem teraz na poważnie, to jest poważne radio, że jutro w audycji porannej także będzie do wygrania bilet na koncert Raz, Dwa, Trzy. Jutro o 19 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej się spotykamy. Agnieszka Obszańska będzie w sukni wieczorowej.
0: W Krakowie. Na festiwalu Unsound.
1: No to nie trafiłem. Ja nie będę w sukni wieczorowej. Poranek powoli się kończy. Black and White Town to Doves. Prawie na koniec się znaczy gołębie. Gołębie mamy
0: gołębie
1: za oknem.
0: Gołębie śpiew.
1: Mamy za oknem tu gołębie.
0: Zapraszam. Od dziewiątej.
1: Widziałem zdjęcie.
0: Kocham gołębie. Od
1: Agnieszka
0: urodzenia.
1: Obszańska. Już wystarczy.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś polskie czerwone jabłka luzem. Cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A banany luzem cena przed obniżką 6,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 2,99 za kilogram. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: A teraz w RTV Euro AGD.
4: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
5: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
7: Różni pracownicy, różne potrzeby? W Play łatwo dopasujesz ofertę do każdego z nich i nie przepłacisz. Dobierz różne taryfy dla siebie i swojego zespołu w ramach jednego konta. Przy przeniesieniu dwóch numerów, jeden już od 35 zł miesięcznie po rabatach. Zmieniamy wyzwania w rozwiązania.
8: Play. Rozwiązania dla biznesu.
9: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
10: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
9: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
10: Uff, jest dla mnie ratunek.
9: Tak.
10: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
11: Zdrowit.
12: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
13: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
12: No dobrze, a taki fajny prezent...
13: Na mediaexpert.pl.
12: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
13: Na mediaexpert.pl.
14: Włączamy niskie ceny.
15: 35 lat razem. Wiele przez ten czas wspólnie przejechaliśmy. Mamy co wspominać, mamy co świętować. Nie wiemy, jaka była Twoja pierwsza Toyota, ale wiemy, jaka może być kolejna. Bo w urodzinowej ofercie mamy dla Ciebie m.in. praktyczną miejską Toyotę Yaris Hybrid z korzyściami do 13 500 zł i atrakcyjnym finansowaniem w kredycie 50 na 50. Świętuj z nami 35 lat Toyoty w Polsce. Odwiedź salon, sprawdź też ofertę na inne modele.
0: Żegnamy reklamy.
16: Ósmy października, czwartek, minęła dziewiąta, program trzeci, Michał Nogaś, dzień dobry. Czas na serwis. Agnieszka Drost, Romuald Wójcik.
17: W Ostrołęce pomoc psychologiczna udzielana jest uczniom i nauczycielom, zapewnia wiceministra edukacji.
18: O zarzutach i postawieniu przed Trybunałem Stanu prezesa NBP mówił w Trójce poseł Lewicy Tomasz Trela.
17: Dziś dowiemy się, kto dostanie Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury. Mieszkająca w Szwecji pisarka stawia na ulubienicę tamtejszych elit.
18: Po ataku w Ostrołęce pomoc psychologiczna udzielana jest uczniom i nauczycielom, zapewnia wiceministra edukacji Paulina Piechna-Więckiewicz.
17: 19-letni uczeń zespołu szkół zawodowych w tym mieście zranił wczoraj nożem 9 osób.
19: W takiej szkole też czy pedagog?

0: Czy psycholog również może potrzebować wsparcia, jest takim samym pracownikiem jak każdy inny. Zawsze w takich momentach wkraczają osoby z miejscowej poradni psychologiczno-pedagogicznej i tak stało się również w Ostrołęce. I dzisiaj też pani kurator będzie właśnie sprawdzać, czy dostęp dla każdego do wsparcia psychologiczno-pedagogicznego jest realny.
1: Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego przygotowała raport o radykalizacji młodzieży. Dokument ma trafić na biurko premiera, mówi rzecznik rządu Adam Szłapka.
2: Posłowie na Komisji Służb Specjalnych na ten temat rozmawiali. To jest kłopot związany w ogóle z radykalizacją postaw młodzieży na całym świecie. To znaczy mówię przynajmniej o Europie, mówię o Stanach Zjednoczonych. To wynika też z tego, jak działa niestety sieć. Stąd też ten pierwszy krok o tym, żeby nie było w szkole po prostu komórek, żeby z nich nie korzystać.
3: Adam Szłapka dodał, że rząd nie rozważa wprowadzenia dodatkowych zabezpieczeń do szkół. Mogłoby to skomplikować organizację pracy placówek oświatowych.
1: Napastnik z Ostrołęki został zatrzymany przez policję. Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie usiłowania zabójstwa 9 osób.
3: Karambol na autostradzie A4 w Rudzie Śląskiej. 7 samochodów zderzyło się na 323 km trasy w kierunku Katowic. Na miejscu będzie lądował śmigłowiec LPR.
1: Kierowcy muszą się liczyć z utrudnieniami, mówi Barbara Pluta z policji.
4: Ruch w tym miejscu odbywa się pasem awaryjnym. Apelujemy o dostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze, zachowanie bezpiecznego odstępu.
1: Policja apeluje też do kierowców o wybór innej drogi.
3: Prace nad wnioskiem o postawienie przed Trybunałem Stanu prezesa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego kończy Sejmowa Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej.
1: Przesłuchaliśmy 50 świadków, mówił w Bez Uników w rozmowie politycznej w Trójce poseł Lewicy Tomasz Trela.
5: Jest 8 konkretnych zarzutów wobec pana prezesa Glapińskiego. Bardzo dobre uzasadnienie. Tutaj nie ma ochrony, tutaj nie ma świętych krów i tak jak pan Maciej Świrski, tak teraz pan Adam Glapiński w moim przekonaniu powinien zmierzyć się ze swoją niekompetencją, nieprzestrzeganiem Konstytucji przed Trybunałem Stanu. Jeżeli ktoś będzie bronił Adama Glapińskiego, to tylko z pobudek politycznych.
3: Cała rozmowa do odsłuchania na naszej stronie internetowej i na YouTubie.
1: Możliwość uchwalenia przepisów aborcyjnych w tej kadencji Sejmu nie widzi Marek Sawicki z PSL. Marszałek senior odniósł się do projektów ustaw, które będą dziś omawiane na Sejmowej Komisji Nadzwyczajnej.
6: W tym układzie parlamentarnym, jaki jest w tej chwili, nie wróżę żadnego powodzenia tym ustawom. Mało tego, wiemy doskonale, że również pan prezydent tego nie podpisze.
3: Sejmowa komisja rozpoczyna właśnie pracę. Rozpatrzone zostaną 2 projekty ustaw Koalicji Obywatelskiej i Lewicy oraz trzeciej drogi PSL i Polski 2050.
1: Dziś dowiemy się, kto dostanie literacką Nagrodę Nobla. Jak co roku jest sporo spekulacji, ale dziennikarka i pisarka mieszkająca w Szwecji Katarzyna Tubylewicz mówiła w Poradnym Zapraszamy do Trójki, że czasem da się przewidzieć decyzję Komitetu Noblowskiego.
3: Według niej wszystkie znaki w Sztokholmie wskazują, że będzie to Jamajka Kincaid, ulubiona pisarka szwedzkich elit.
7: Autorka, która z jednej strony jest troszeczkę egzotyczna, bo pochodzi z Karaibów, ale z drugiej strony mieszka w Stanach Zjednoczonych, a Amerykanie prawie nigdy nie dostają Nagrody Nobla z literatury i to byłby jakiś taki sposób na danie komuś z Ameryki Nobla, ale inaczej. Sam fakt, że ona dostała w tym roku ważną nagrodę targów książki w Göteborgu, też może mieć znaczenie.
1: Pisarka przypomina, że zanim Nobel trafił do rąk Olgi Tokarczuk, ona sama i jej tłumacz dostali Nagrodę Sztokholmskiego Instytutu Kultury.
8: Klimat.
3: 29% energii pochodzi ze źródeł odnawialnych. Najwięcej prądu powstaje teraz w elektrowniach na węgiel. Przez cały dzień będzie można normalnie korzystać z prądu.
1: W lasach w całym kraju zagrożenie pożarowe to efekt braku opadów. W jeziorach i rzekach obniża się poziom wody. Susza hydrologiczna najbardziej daje się we znaki na południu, w centrum, na wschodzie i zachodzie Polski.
3: To był serwis Trójki.
9: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
10: No to jeszcze o sporcie Adam Malecki.
11: Hubert Hurkacz gra w Szanghaju, to pierwsza runda. Po drugiej stronie siatki Australijczyk James Duckworth. Polak wygrał w secie pierwszym 6-3, w drugim jest 6-6. Trwa tiebreak. Zwycięzca tego meczu zagra z Serbem Nowakiem Dżokowiczem, który dopiero co wygrał turniej w Pekinie. A właśnie w stolicy Chin przebywa Iga Świątek. Polka awansowała do ćwierćfinału, pokonała młodą, zdolną Amerykankę Iwę Jowicz i jutro o 5 rano czasu polskiego zmierzy się z Belgijką Mertens. Udana inauguracja koszykarzy Kinga Szczecin w europejskich pucharach FIBA Europe Cup. Wygrali u siebie ze Słowakami z Nitry Blue Wings 88-81. W kolejnym meczu Wilki Morskie zagrają na wyjeździe z Basketball Club Vienna. To skoro o koszykówce mowa, to za oceanem trwa przedsezonowe granie w NBA. Z dobrej strony w barwach Portland Trail

0: Blazers. Zaprezentował się Jeremy Sochan, zdobył 10 punktów, rozegrał 9 minut, a Blazers wygrali z Golden State Warriors 123-118. Szczypiorniści rywalizują za to w Lidze Mistrzów, to już trzecia kolejka i jest pierwsza porażka piłkarzy ręcznych Industrii Kielce. Mistrz Polski musiał uznać wyższość rywali z Niemiec. Magdeburg wygrał 35-30. Co na to trener Krzysztof Lijewski?
1: Przed meczem zakładałem inny scenariusz, natomiast to spotkanie pokazało nam, gdzie mamy jeszcze braki i nad czym musimy pracować. Natomiast już chłopakom na gorąco w szatni powiedziałem, że jestem z nich dumny, bo ugrali naprawdę, dali z siebie ile mogli. Walczyliśmy z całych sił, ale jeżeli masz przestoje w ataku, nie zamieniasz sytuacji, które sobie kreujesz z przeciwnikiem, szczególnie takim mocnym jak Magdeburg, to nie masz co myśleć o wygranej, bo oni nie wybaczają takich przestojów i sami kontrolowali mecz do samego końca. Natomiast dużo rzeczy było pozytywnych, kilka było złych.
0: I te złe będzie można wyeliminować w kolejnym meczu znowu z Magdeburgiem, tyle że na wyjeździe, a dzisiaj do akcji w tych rozgrywkach wkroczy Wisła Płock, by zagrać na wyjeździe w Macedonii Północnej z Vardarem Skopje. Początek meczu o 20:45.
2: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
3: Lubię wracać tam, gdzie byłem i powtarzać to, co najpiękniejsze. Prognoza pogody, Adam Malecki.
0: Już jest słońce, wyszło zza komina i zza dachu.
3: A jeżeli chodzi o to, czy dzisiaj, czy jutro cieplej?
0: No dzisiaj będzie cieplej, chociaż mogą być jakieś małe, drobne opady deszczu.
4: Opady liścia chyba.
0: Opady liścia z deszczem.
4: Opadoliść.
0: A jutro już będzie deszcz.
4: A poza tym jesteśmy precyzyjną anteną, dwa kominy.
3: Otóż jest to nieprawda, bo jutro będzie trochę deszczu, a trochę nie.
0: Nieprawda.
4: Trochę deszczu, trochę nie. Taka to pogoda w Trójce.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
5: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
3: Jak było słychać, w studiu pojawiła się już ona.
6: O,

0: Już mam pewność, że wiesz już, jaka dzisiaj będzie piosenka. Cieszę się, że spojrzałeś jednak, jak Agnieszka Osiecka pięknie wybrzmi na naszej antenie.
1: Tak, ja teraz na kolanach będę przepraszał. Otóż ja się nie przygotowałem do zajęć, pomyliły mi się tygodnie. Myślałem, że dzisiaj sobotę tej
0: małej. Kolana to za mało, szpagat.
1: Nie no, błagam cię. Siłownia po południu. Dziękujemy bardzo. Maciej Załęcki, Adam Malecki, Karolina Gonet, Michał Kowarski, Sylwia Zadrożna i Michał Nogaś. Do usłyszenia jutro po 6.
0: A my zaczynamy.
2: Dobrego dnia.
0: Skoro wiemy, jaka jest dzisiaj pogoda i że Michał Nogaś ma zrobić szpagat, zdjęcie zamieszczę na trójkowych mediach społecznościowych, to Maciej Załęcki zostaje, a dołącza Piotr Masierak, a ja nazywam się Agnieszka Obszańska. No i jeszcze z nami Diana Ross i Tame Impala.

No tak, w poszukiwaniu słońca. Diana Ross i Tame Impala. Słońce za oknem. Całe szczęście, że znamy pogodę dzięki chłopakom, którzy opuścili już studio i nie trzeba będzie na temat pogody konfabulować. Ja mogę spojrzeć za nasze okno. Piękne liście jesienne. Dwa kominy. Tutaj sprostuję sytuację z serwisu pogodowego. No i generalnie jest słonecznie. Mam nadzieję, że u Państwa też. Dzisiaj do godziny 12:00 sporo słońca. Ale także sporo dobrych utworów z tekstem. Będziemy przyglądać piosenkom przez cały październik, piosenkom z tekstami Agnieszki Osieckiej, które są wciąż bardzo aktualne, które mają takiego pazura wciąż i niezależnie od wieku myślę, że opowiadają o tym, co przeżywa każdy z nas. Ale to po godzinie 10:00 jest taka jedna bohaterka dzisiaj, piosenkowa, o której opowie Michał Margański. A poza tym dużo muzyki. Będziemy też w Poznaniu. Będziemy czytać Olgę Tokarczuk, jej najnowszą książkę. Czego jeszcze nie zrobimy? No, tego jeszcze nie powiem. Bo czego nie zrobimy, to w ogóle nie mogę nie powiedzieć. Mogę powiedzieć, co zrobimy, ale nie zdradzę tego od początku. Myślę, że teraz jest bardzo dobry moment, żeby zagrać ich. Bad Luck Hideaway to jest nasza piosenka dnia. No i myślę, że dla tych, którzy kochają Rolling Stonesów, no to jest rarytasik.

No jak The Rolling Stones i Mick Jagger wciąż w grze, no jak najbardziej, tak jak słychać. Bad Luck Highway to jest nasza piosenka dnia, więc będziemy z nią dzisiaj często na antenie Trójki, ale też jest to wyjątkowy utwór, ponieważ pojawił się najpierw na stronie B-singla Mr. Charm, ale już teraz trafił do szerszej dystrybucji i możemy go posłuchać, ale też jest bardzo wyjątkowa rzecz w tym nagraniu, ponieważ można w nim usłyszeć Charlie'ego Wattsa, czyli wieloletniego perkusistę grupy, który zmarł w 2021 roku. I tutaj właśnie w tej piosence mamy jego partie perkusyjne. No i to jest także świetna wiadomość. No i co już, Bad Luck Highway, świetna piosenka. Więc cieszmy się. A ja dzisiaj, skoro już mamy tyle powodów do uciech, no bo przecież szpagat Michała Nogasia i prognoza pogody, to jeszcze dołóżmy piosenkę, naszą dzisiejszą bohaterkę z tekstem Agnieszki Osieckiej. I jest tam pewna fraza, że w końcu coś się udało. To ja dzisiaj zapytam, a Piotrka, na którą spoglądam teraz, ma takie duże oczy, co nam się udało w tym tygodniu? Ja za chwilę powiem, co mi się udało.

W objęciach, a wprost z objęć Artura Rojka wpadamy w objęcia Hermanosa Gutierrez. No i to będzie wspaniała gitarka. Dzisiaj do godziny 12 zapraszam wraz z Piotrką Masierak i Maciejem Załęckim. Dzisiaj jest pewna piosenka z tekstem Agnieszki Osieckiej, która no, ma w sobie takie pytanie, czy coś nam się udało? No więc może uruchommy się, co nam się udało w tym tygodniu? 2 2 7 3. Piotrka Masierak czeka.

0: Autopromocja.
1: Dzień dobry Państwu. Przed mikrofonem Piotr Metz.
2: Rock and roll. Historia powszechna. Historia świata od narodzin rock and rolla.
1: W swej oryginalnej wersji kończyła się w roku 2005. Z okazji stulecia Polskiego Radia postanowiliśmy stworzyć nowe odcinki programu obejmujące okres aż do dziś.
3: Rok 2006, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 2026.
1: Do wielkiego brata Adama Ferencego dołączył Marcin Dorociński.
4: Zapraszamy.
1: Jak dotychczas w niedzielne południe.
0: Autopromocja.
5: Zapraszamy do reklamy.
6: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
6: A, no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Mamo, źle się czuję.
11: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
12: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
13: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
14: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
13: Pewne zwycięstwo.
14: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
15: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
16: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
15: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
17: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
15: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
17: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt.

0: Mitrowit, spółka z o.o.
1: Żegnamy reklamy.
2: A na naszym trójkowym zegarze 9:30.
3: Informator ekonomiczny.
2: I ja już wiem, że będzie bardzo ciekawie. Sylwia Zadrożna wraz z gościnią.
4: Tak, będzie bardzo energetycznie, bo z nami Justyna Piszczatowska z greennews.pl. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: Baltic Power, pierwsza polska farma wiatrowa na Bałtyku, zacznie pracować z pełną mocą do końca roku. Zakończono właśnie montaż wszystkich turbin. No to jaka będzie jej wydajność? Kto będzie kupować prąd z morza?
5: Przelicza się w taki sposób, że wystarczy energii z tej jednej farmy dla 1,5 miliona gospodarstw domowych. Oczywiście to jest taki szacunek. Jest bardzo prawdopodobne, że prąd zakontraktują przede wszystkim firmy, które potrzebują dużych wolumenów. To jest rzeczywiście bardzo ważny kamień milowy jakby w historii polskiej energetyki. Zmienia się oblicze tego sektora. Będziemy czerpali coraz więcej prądu z tych zielonych źródeł. Farmy na Bałtyku charakteryzują się tym, że mają też bardzo dobry profil produkcji, czyli dostarczają prąd w dosyć stabilnych ilościach. Oczywiście, kiedy pełną parą ruszy praca, dowiemy się, jak w rzeczywistości to działa. Tego doświadczenia jeszcze nie mamy, ale jest to rzeczywiście historia, która dzieje się na naszych oczach.
4: Tak, to jest ważna historia, no ale rzeczywiście wszyscy, którzy jeżdżą nad Bałtyk, to wiedzą, że tam wieje, prawda? I to stabilnie.
5: Stabilnie, no czasami potrafi również popadać.
4: Tak. Opłacało się złożyć w trybie warunkowym wniosek o dofinansowanie do zakupu samochodu elektrycznego, bo znalazły się dodatkowe pieniądze na program Nasze e-Auto. No i to jest dobra wiadomość, myślę.
5: Jest to dobra wiadomość dla przedsiębiorców, którzy na przykład chcą rozliczać leasing lub koszt wynajmu tego samochodu elektrycznego i wrzucać sobie w koszty, kolokwialnie rzecz biorąc. Pierwsza edycja programu Nasze Auto wygasła z końcem ubiegłego roku i sprzedaż samochodów elektrycznych widocznie spadła o około 20%. Więc no, można powiedzieć, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska wychodzi naprzeciw potrzebom polskich kierowców. Można dostać dofinansowanie zarówno na samochód osobowy, jak i dostawczy.
4: Tak, no szkoda w sumie, że to dofinansowanie się skończyło, bo Europa nam ucieka. No, Norwegowie na przykład już kupują prawie niemal tylko i wyłącznie samochody elektryczne.
5: Norwegia jest takim modelowym rynkiem, z którego przykład może czerpać właściwie cały świat. Tam została wdrożona bardzo szeroko zakrojona polityka, która polegała nie tylko na samych dopłatach. Wprowadzono również zachęty podatkowe. Państwo wzięło na siebie odpowiedzialność za to, żeby rozbudować również sieć ładowania, w związku z czym dzisiaj w Norwegii kupno tego elektryka jest zarówno korzystne finansowo, jak i pozwala wygodniej poruszać się po miastach i po kraju, w związku z czym no, ten system zachęt wieloletni, szeroko zakrojony, mający dużo sensu.
4: Czyli tylko brać przykład. Właściciele nowych domów jednorodzinnych mają więcej czasu na skorzystanie z programu Moje Ciepło. Na pompę ciepła można dostać do 21 tysięcy złotych. Opłaca się taką pompę instalować? Ja słyszałam, że tak, no, że to rachunki później są dobre.
5: Jeżeli ktoś dzisiaj ogrzewa się węglem, gazem, olejem, to rzeczywiście ze względu na konflikt w Zatoce Perskiej odczuwa duży wzrost kosztów. Więc na tle tego, co dzieje się z tymi alternatywnymi źródłami, pompy ciepła stają się coraz bardziej atrakcyjne finansowo, mimo tego, że jeszcze kilka miesięcy temu mieliśmy, można powiedzieć, rynkowe zniesmaczenie tą technologią, kiedy okazało się, że podczas rekordowych zim nie wszystkie pompy ciepła przy minus 20 stopniach sprawnie pracują. Ale dzisiaj no, to kryterium kosztowe, kryterium codziennych, comiesięcznych rachunków

0: a na przykład gaz, sprawia, że ludzie poszukują, właściciele domów poszukują alternatyw.
1: I ostatni temat. UOKiK ukarał spółkę Nasz Prąd. Zakwestionowano 21 niedozwolonych postanowień w jej umowach. Nasz Prąd instaluje właśnie pompy ciepła, kotły na pelet, fotowoltaikę. I jak mówimy zawsze, OZE musi się rozwijać, ale jednak z zasadami wszystko zgodnie z prawem. 21 niedozwolonych postanowień, no, brzmi bardzo źle.
0: Bardzo źle i rozwój tych nowych technologii otwiera bardzo szeroki rynek w energetyce i sprzedawcy zawsze starają się to wykorzystać. Natomiast w przypadku tej konkretnej spółki można sobie zadać pytanie, czy bazowy model biznesowy opierał się na tym, żeby rzeczywiście instalować klientom te urządzenia, czy obciążać ich dodatkowymi kosztami, dlatego że jeżeli przyjrzeć się tym klauzulom, tam na przykład była kara umowna w wysokości 1000 zł za to, że o jeden dzień opóźniło się oddanie budynku do ocieplenia. W związku z czym właściciel domu w tydzień tracił 7000, a jeżeli nie doczytał, nie daj Boże, umowy, no to te pieniądze w ciągu miesiąca to już było 30000. Dobrze, że UOKiK się tym zajął. Z takimi rzeczami trzeba walczyć.
1: Justyna Piszczatowska z greennews.pl, dzisiaj nasza gościni. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję serdecznie.
2: Informator ekonomiczny.
3: Który już niebawem powróci, ale ciekawe tematy. Ja bym bardzo dużo chciała się dowiedzieć jeszcze. Nie mamy na to za dużo czasu, ale co jest najbardziej skuteczne, żeby ocieplić nasze mieszkanie, żeby było tanio i skutecznie?
0: Najpierw trzeba przyjrzeć się na przykład oknom, czy ściany są docieplone. I od tej strony najpierw spójrzmy, a dopiero potem wydawajmy te dziesiątki tysięcy złotych na przykład na zmianę źródła ciepła.
3: Złote rady. Dziękuję bardzo. To nic, tylko ruszamy teraz z tą wspaniałą kobietą, która pojawiła się w zeszły weekend w Bielsku Białej.

Doskonale niepokorna Bierka, ale też zainteresowana światem. Pojawiła się na targu warzywnym w Bielsku Białej w niedzielę. Była tam już wcześniej, możemy zresztą w Bielsku zobaczyć wciąż jej wystawę. No i to jest świetna wiadomość. Więc możemy kołysać się wraz z Bambus i planować wycieczkę do Bielska Białej.

0: Lepsze czasy zapowiadał mrozu. Jeszcze lepsze, kto by to pomyślał. A my dzisiaj pytamy, co nam się udało w tym tygodniu, ponieważ piosenkowa bohaterka dzisiejszego dnia, która ujawni się po godzinie 10, ma taką sentencję, a gdy czasem w życiu się uda, nie pytamy o całe życie, zawężmy to do dzisiejszego tygodnia, mi na przykład udało się przejechać do Kielc bardzo ciekawym pociągiem. O tym jeszcze opowiem, ale pani Hanka jest z nami i tutaj udało się dopiero zrobić dzisiaj wielką rzecz.
1: Takie niby banalne, ale bardzo wielka rzecz, a cieszy, bo przez 5 tygodni miałam gips na obu nogach i udało mi się samodzielnie pójść do toalety. Ja wiem, że to jest metoda kozy, ale bardzo się cieszę naprawdę. Życzę dobrego dnia.
0: Pani Hanko, najlepszego i zdrowia przede wszystkim. Zdrowia i żeby jak najszybciej wrzucić się już do chodzenia i biegania. No wspaniale, bo takie drobne rzeczy codzienne też nam przecież chodzi. Same sukcesy są także w naszej codzienności. No, skoro opowiadałam i rozmawiamy o tym, co nam w tym tygodniu się udało, to proszę dzwonić 2 2 7

Ależ to jest interpretacja fantastyczna. Walczą we mnie dwa sprzeczne komunikaty. Czy lepsze wykonanie Andrzeja Dąbrowskiego, czy Katarzyny Nosowskiej? Może państwo mają na to jakąś metodę albo odpowiedź. 22 i 7 trójek oraz co nam się w tym tygodniu udało. Czekamy na telefony Piotrka Masierak, a my do godziny 10 z Sonem.

0: Autopromocja.
1: Trzecia godzina.
2: Najważniejsze i najciekawsze tematy mijającego tygodnia.
3: Powinniśmy stawiać na siatkówkę. To jest jedyny sport, w którym naprawdę jesteśmy świetni.
4: Czy to jest jedyny sport, w którym jesteśmy naprawdę świetni?
3: Niestety tak.
5: Wszystko w tym filmie się zgadza. Jedyne, co mi nie pasuje, to fakt, że Borys Szyc dostał kosza.
3: Jedna z uczennic Marcysia powiedziała mi, proszę pana, ale przecież ten Wokulski to był jakiś totalny creep.
5: Dzieją się rzeczy piękne.
3: Ważkie.
5: To teraz o ważkach porozmawiajmy.
2: Trzecia godzina. Na antenie w piątki od 18 do 19, a także na kanale YouTube Trójki i w podcastach na stronie polskieradio.pl. Katarzyna Borowiecka, zapraszam.
0: Autopromocja.
6: Zapraszamy do reklamy.
7: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
8: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
9: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
8: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
11: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
12: Zdrowid.
13: Jesień w Biedronce zaczyna się od okazji. W czwartek 8 października zrób jednorazowe zakupy za minimum 99 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, aż 35 zł. Wykorzystasz go w sobotę 10 października przy jednorazowych zakupach za minimum 299 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na Biedronce. Biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
14: Au! Znów ten ból.
15: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
14: Mm-hmm.
15: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
14: Oh.
15: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
16: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
15: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
17: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
18: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
17: A, no to w Media Expert.
19: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa wojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Żegnamy reklamy.
20: Tu Trójka i już 8 dzień października, a minęła 10. A to znak, że czas na serwis i Artur Ewertowski.
21: Poderwano polskie myśliwce, RCB wysłało alerty, Rosja znowu ostrzeliwuje Ukrainę. Służby zapobiegły możliwemu atakowi nożownika w szkole w sierpcu na Mazowszu. Zatrzymano 17-latka, który miał dwa noże. Dzisiaj poznamy tegorocznego laureata Literackiej Nagrody Nobla. Są ostrzeżenia Rządowego Centrum Bezpieczeństwa w związku z ostrzałem Ukrainy. Alerty rozesłano do mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni powietrznej operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów, napisano. W nocy z kolei Ukraińcy zaatakowali centrum danych Yandex w rosyjskim obwodzie Riazańskim. To tak zwany rosyjski Google, technologiczny gigant, właściciel najpopularniejszej w Rosji wyszukiwarki internetowej. O szczegółach Paweł Buszko.
22: Według rosyjskich mediów po ataku w centrum przetwarzania danych Yandexa wybuchł pożar. Obiekt znajduje się na terenie zakładów budowy obrabiarek Sasta w mieście Sasowo, ponad 500 km od granic z Ukrainą. Po ataku przestały działać niektóre rosyjskie strony internetowe. Atak wpłynął na notowania Yandexa na rosyjskiej giełdzie. Spadły one o 2 punkty procentowe.

0: Owe. Ukraińskie uderzenie to odpowiedź na niedawne podobne rosyjskie ataki na ukraińskie centra danych. Pod koniec września rosyjskie pociski uderzyły w centra Data Group, jednego z największych operatorów telekomunikacyjnych i usług cyfrowych na Ukrainie. Paweł Buszko, Polskie Radio.
1: Atak nożownika w Ostrołęce nie był jedynym planowanym wczoraj w polskich szkołach. Szef MSWiA Marcin Kierwiński poinformował, że dzięki czujności społeczności szkolnej i służb udało się zapobiec podobnej sytuacji w sierpcu na Mazowszu. Łączymy się z naszą reporterką Martyną Szymczakowską, która jest w siedzibie MSWiA. Witaj, Martyno.
2: Dzień dobry.
1: Powiedz więcej o tym, co przekazał minister.
2: 17-latek z jednej z sierpeckich szkół ponadpodstawowych mówił uczniom, że planuje zrobić coś niebezpiecznego. Uczniowie zgłosili sprawę nauczycielom, a ci odpowiednim służbom. Policja zatrzymała ucznia w jego domu, przekazał szef MSWiA Marcin Kierwiński.
3: U tego 17-latka znaleziono dwa noże zapakowane do tego, aby przeprowadzić tego typu atak. Na zabezpieczonych nośnikach znaleziono wszystkie informacje, czego szukał w internecie ten młody człowiek. Szukał informacji, jak właśnie zorganizować tego typu krwawe wydarzenie. Dokładnie tego poszukiwał.
2: Szef MSWiA apelował, żeby zgłaszać służbom każdy sygnał, kiedy ktoś otwarcie mówi o planach przestępstw, ataków, żeby nie bać się reagować, bo dzięki temu można zapobiec podobnym sytuacjom. Wracając do Ostrołęki, ministra edukacji Barbara Nowacka przekazała podziękowanie za błyskawiczną i odpowiedzialną reakcję dla całej społeczności szkolnej zespołu szkół w Ostrołęce. Szefowa resortu zapewniła, że szkoły są odporne i bezpieczne, a także przygotowane na takie sytuacje.
1: A relacjonowała Martyna Szymczakowska. Prokuratura prawdopodobnie złoży zażalenie na decyzję sądu o areszcie dla Michała R. Jak dowiedział się nieoficjalnie nasz reporter Michał Fabisiak, śledczy nie zgadzają się z tym, że podejrzany będzie mógł opuścić areszt po wpłaceniu zaledwie 1 000 000 złotych kaucji. Jej wysokość jest nieproporcjonalna do strat majątkowych w śledztwach z jego udziałem, które przekraczają 4 miliardy złotych. Michał R. to były wiceprezes Orlenu. Razem z nim do aresztu trafiło 3 byłych i obecnych dyrektorów spółki. Wszystkim zatrzymanym prokurator przedstawił zarzuty w śledztwie dotyczącym zaniżania cen paliw ze względu na kampanię wyborczą. Zatrzymanym grozi 25 lat więzienia. Dzisiaj poznamy tegorocznego laureata Literackiej Nagrody Nobla. Przed upublicznieniem werdyktu szwedzkich akademików o oczy miłośników książek skierowane są m.in. na zestawienia bukmacherów przyjmujących zakłady o to, kto może zostać noblistą lub noblistką.
4: Na listach bukmacherskich pojawia się na pierwszym miejscu Can Shue, chińska pisarka, która w Polsce jest jakby poznawana, ponieważ Państwowy Instytut Wydawniczy wydał jej 2 mikropowieści, Ulice Żółtego Błota i Tajemniczy Pociąg. Ona się także pokazała w piwowskiej antologii literatury chińskiej. To jest pisarka bardzo ciekawa, dlatego że ona jakby wyrasta z tej tradycji chińskiej awangardy, bardzo mocno zakorzeniona w surrealizmie. Bardzo często też pojawiają się elementy groteskowe. Ci bohaterowie zderzają się z rzeczywistością, która bardziej przypomina sen.
1: Mówił literaturoznawca dr Jakub Rawski. Przypomina on, że od 2018 roku nagroda przyznawana była naprzemiennie kobietom i mężczyznom. W związku z tym, że ubiegłorocznym laureatem został pisarz, można spodziewać się, że tegoroczna nagroda trafi w ręce pisarki. To był serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Na zachodzie pochmurno, a w centrum i na wschodzie dość pogodnie. Na zachodzie opady deszczu, w Karpatach także burze. Nad morzem i w górach porywisty wiatr. Na termometrach od 17 stopni na Pomorzu Zachodnim do 24 w centrum i 25 na Podkarpaciu.
6: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
7: I w końcu dowiedziałem się całej prawdy o pogodzie. Wracamy. Maciej Załęcki, Piotr Kamasierak, przy mikrofonie Agnieszka Obszańska i ruszamy wraz z tą fantastyczną zawodniczką.
8: Dobrego dnia.

Amy Winehouse. Jak zwykle na naszej antenie wybrzmiewa świetnie, a my do końca października przyglądamy się piosenkom Agnieszki Osieckiej z tekstami Agnieszki Osieckiej. Jutro u nas wyjątkowy dzień, ponieważ koncert pewnego zespołu w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Zespołu, o którym myślę, że było już bardzo głośno w poranku, ale będzie jeszcze na dzisiejszej antenie. Nie raz, nie dwa. Jaki to jest utwór i którym utworem Agnieszki Osieckiej opowie siebie dzisiaj Michał Margański w swoim cyklu Ponad Czasem? O tym za chwilę, no ale wcześniej nasz album tygodnia. W tym tygodniu jest to Johnny Marr, a utwór Ofelia.

0: Ophelia Johna Gomara z albumu The Age of Everything i to jest nasza płyta tygodnia. A teraz czas na naszą osiecko piosenkę.
1: Ponad czasem.
0: Przez cały październik celebrujemy piosenki z tekstami Agnieszki Osieckiej, a już jutro wyjątkowy dzień. Jutro w piątek przypadłaby 90. rocznica urodzin Agnieszki Osieckiej. No i z tej okazji w naszym studiu imienia Agnieszki Osieckiej, a jakże, zespół Raz, Dwa, Trzy, który jest od lat związany z jej twórczością. Muzycy wykonają na żywo utwory z tekstami Agnieszki i dzisiaj w związku z tym przyglądamy się piosence, która bardzo mocno wpisała się w historię tego zespołu. No, wykonywana była znacznie wcześniej. Przez kogo? O tym opowie już Michał Margański.
2: Agnieszka Osiecka stworzyła teksty do ponad 2000 piosenek. Pisała je prostym językiem, używając skrótów, celnych określeń i wplatając je we własną filozofię. Część z nich powstało z myślą o konkretnej muzyce, a część musiała czekać na swojego kompozytora czy wykonawczynię. W przypadku naszego dzisiejszego utworu kompozytor siedział naprzeciwko, przy tym samym stoliku. Rzecz miała miejsce w kawiarni Antyczna w Warszawie, gdzie w połowie lat 60. spotykali się artyści, literaci i dziennikarze. Wymieniali się pomysłami, opiniowali i rozmawiali o sztuce. To właśnie tam spotkali się Jan Pietrzak z Agnieszką Osiecką i to właśnie w tym lokalu wpadli na pomysł piosenki. Wszystko przez przypadek, w trakcie rozmowy. Gdy dyskusja przybrała nieco ostrzejszy ton, Pietrzak, by rozładować napięcie, zrobił lekkiego zeza, mówiąc: czy te oczy mogą kłamać? Dla Osieckiej słowa Pietrzaka były jak iskra. Stały się pomysłem i inspiracją na piosenkę. Po dwóch dniach gotowy tekst był w rękach Jana Pietrzaka. Ta historia pokazuje otwartość Agnieszki Osieckiej na ludzi. Dzięki niej łapała pomysły, które chcąc nie chcąc, sami je podrzucali.
3: To jest taka twórczość, która się bierze, tak sądzę, ze współczucia, ale nie z jakiejś litości, tylko wespół odczuwania świata. Myślę, że jakimś bardzo podobnym jestem człowiekiem do wielu innych ludzi.
2: Pisanie tekstów było pasją Agnieszki Osieckiej. Choć uważała, że jej utwory odzwierciedlają ulotne emocje i nie przetrwają próby czasu.
3: Dobrze mi jest, kiedy piszę. To nie są jakieś dzieła, które przetrwają wieki. To są utwory, które są właściwie flirtem z przechodniami.
2: Współpraca z Janem Pietrzakiem należała właśnie do tych przelotnych relacji, ale jak się później okazało, relacji istotnej, ponieważ ich wspólny utwór stał się nie tylko muzyczną perłą PRL-u, ale też fenomenem, który do dziś inspiruje kolejne pokolenia artystów.

0: Piosenka zdobyła serca słuchaczy, a jej fragment, a gdy się zejdą raz i drugi kobieta z przeszłością, mężczyzna po przejściach, stał się niemalże kultowy i warto pamiętać, że poetka pisała trochę o samym muzyku. Jan Pietrzak początkowo wykonywał utwór solo i było to proste dancingowe tango. Rozgłos przyniósł piosence spektakl w Teatrze Syrena, gdzie piosenkę zaśpiewali Krystyna Sienkiewicz i Bohdan Łazuka.
1: Czy te oczy mogą kłamać?
2: Chyba nie.
1: Czy ja mógłbym serce złamać?
2: Idę we.
1: Kiedyś to zrozumiesz sama, to był błąd. Czy te oczy mogą kłamać?
2: Ale skąd?
0: Popularność piosenki rosła błyskawicznie. W kolejnych latach utwór interpretowały inne duety, jak Biedrzyńska-Zamachowski, Steczkowska-Domogarow oraz Zamachowski-Machalica. Interpretował także zespół Raz, Dwa, Trzy, który już jutro z okazji 90. urodzin poetki wystąpi w Trójce. W 2002 roku grupa wydała całą dużą płytę zatytułowaną Czy te oczy mogą kłamać? Piosenki Agnieszki Osieckiej.
3: Czy te usta mogą kłamać? Nigdy. Michał Margański ponad czasem śledzi. Pędzimy z nim razem tropem tekstów Agnieszki Osieckiej i piosenek, które się z tymi tekstami wiążą i są połączone takim nierozwiązywalnym węzłem. Więc dzisiaj myślę, że jeden z najpiękniejszych utworów, przynajmniej dla mnie, jakie znam. Czy te oczy mogą kłamać? Chyba nie. Raz, dwa, trzy. Także jutro w naszym studiu koncertowym imienia Agnieszki Osieckiej.

0: Autopromocja.
1: Ucieszyłem się z tego pomysłu.
2: Koncert w Trójce zespołu Raz, Dwa, Trzy. To będzie piękny jubileusz, podwójny. 90. rocznica urodzin naszej wybitnej poetki Agnieszki Osieckiej i stulecie Polskiego Radia.
1: Być może będę w dobrej formie.
2: Wypadałoby. Liczymy też na niespodzianki.
1: Mamy wiele zmienionych aranżacji.
2: Nie możemy się zatem doczekać. Koncert Raz, Dwa, Trzy w Trójce po 24 latach. Znów z repertuarem Osieckiej. Już jutro po 19. Transmisja wideo na stronie trójka.polskieradio.pl i na naszym kanale YouTube. Zapraszam gorąco, Agnieszka Szydłowska.
0: Autopromocja.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z aplikacją Lidl Plus. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej. 9,99 za kilogram. I wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.

0: Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
1: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
2: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
1: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
3: Przeceny na urodziny, a do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80% taniej, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Czyta lektor AI.
5: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, stokrotka.
6: Filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz z aplikacją tylko 14,99 za kilogram. Weź udział w naszej urodzinowej loterii. Każda zdrapka za zakupy wygrywa, a nagroda główna to samochód Hyundai Tucson. Regulamin na www.stokrotka.pl.
5: Stokrotka.
7: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
8: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
11: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
12: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%. RRSO 0%. A do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
13: A teraz w RTV Euro AGD.
14: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
15: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
16: Żegnamy reklamy.
17: I już prawie 10:30.
18: Piknik naukowy.
17: To najwyższy czas zmierzyć się z naukowymi tematami. Proszę sobie wyobrazić, światło słoneczne zamiast paliwa, no, brzmi świetnie. A międzynarodowy zespół badaczy stworzył silniki wielkości cząsteczek, które mogą zrewolucjonizować medycynę, ekologię i przemysł odzieżowy. Czy to nie brzmi pięknie? Szczegóły Monika Suszek.
19: Słońce. Znamy je jako źródło witaminy D i darmowej energii dla paneli fotowoltaicznych. Ale co gdyby światło słoneczne mogło bezpośrednio wprawiać w ruch mikroskopijne maszyny? Naukowcy, w tym dr inżynier Wojciech Danowski z Uniwersytetu Warszawskiego, dokonali czegoś, co do niedawna brzmiało jak science fiction. Stworzyli mikroskopijne silniki wielkości pojedynczych cząsteczek, które kręcą się pod wpływem zwykłego światła dziennego.
20: Nasz silnik molekularny, który opracowaliśmy, może wykorzystywać do swojej pracy światło słoneczne, które charakteryzuje się bardzo niską intensywnością, a także bardzo szerokim zakresem długości fal. W tym kontekście wykorzystanie światła widzialnego jest bardzo ważne, ponieważ jest to wszechobecne źródło taniej i dostępnej energii.
19: Dotychczasowe silniki molekularne wymagały do działania potężnych laboratoryjnych laserów lub promieniowania UV. Nowa generacja mikrosilników wykorzystuje darmowe i bezpieczne światło widzialne. Jakie to ma znaczenie dla nas? Ogromne. Wyobraźmy sobie kurtkę, która po wyjęciu na słońce sama czyści się z plam. Albo szyby w wieżowcu, które automatycznie przyciemniają się w upalny dzień, oszczędzając prąd z klimatyzacji. To nie są wizje za 100 lat, to jest realne zastosowanie technologii, nad którą pracują badacze. Zastosowań jest więcej.
20: Potencjalnym zastosowaniem jest również transport.

0: jakichś cząsteczek kontrolowany w organizmie, na przykład leku. Wyobraźmy sobie, że mamy jakiś nowotwór w konkretnym miejscu i chcielibyśmy dostarczyć właśnie w to konkretne miejsce cząsteczkę leku chemoterapeutyku po to, żeby nie zatruwać całego organizmu, a tylko konkretne chore miejsce w naszym organizmie. Skoro mamy taką cząsteczkę, która jest w stanie wykonywać obrót jednokierunkowy jednej cząsteczki względem drugiej, to możemy wyobrazić sobie, że taka cząsteczka mogłaby transportować cząsteczkę leku poprzez nasz organizm, skomplikowaną arterię żył i tętnic, w określone miejsce, które możemy wybrać za pomocą światła.
1: Zanim jednak inteligentna odzież czy mikroroboty medyczne trafią do sklepów i szpitali, minie od dekady do dwóch. Wyzwaniem pozostaje wyprodukowanie tych cząsteczek na masową skalę. Krok milowy został jednak zrobiony. Słoneczny napęd dla mikroświata stał się faktem.
2: Inteligentna odzież. Czego można się dowiedzieć w pikniku naukowym? No przecież zawsze ciekawych rzeczy. Monika Suszek wraca za tydzień, a państwo dzwonią. Co się nam w tym tygodniu udało?
3: Mówi Robert ze Świdnika. Dowiedziałem się, że jutrzejsze poranne ZD3, pan redaktor, dyrektor, powiedział, że to będzie tak w zasadzie z mojej inspiracji sprzed tygodnia i będą tematy takie sportowe. Redakcja sportowa się pochyliła, taki słowniczek będzie. I to jest w zasadzie sukces tego tygodnia, że coś jeszcze jednak mam do powiedzenia i radiowa trójka pochyliła się nad moim pomysłem. No cieszę się, jestem zaszczycony. Czekam z niecierpliwością, przebieram nóżkami, jak to jutro od 6 będzie. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia.

0: Eon, Maja Kleszcz i Wojtek Szak. Co to jest za przepiękny album? A my dzisiaj pytamy, co nam w tygodniu się udało, panie Stanisławie?
1: Melduję posłusznie, że od godziny 7 rano przy rytmach programu trzeciego zrobiłem porządek w garażu, do którego się przymierzałem już od 3 miesięcy. Wywiozłem złom, wywiozłem opony na przok, wysprzątałem i w moim garażu można dosłownie usiąść i zjeść sobie lunch. I to jest piękne i cieszę się bardzo. Pozdrawiam was serdecznie z Żardowa, stały słuchacz.
0: Pozdrawiamy bardzo mocno. Panie Robercie, no i to jest piękna sprawa. Audycja do sprzątania. Panie Stanisławie, to jest audycja do sprzątania także, więc jeżeli komuś uda się cokolwiek posprzątać do 12, proszę dać znaki. Co nam się w tym tygodniu udało? 2 2 7 3. Piotrka Masierak czeka.

Friendly Fires. Świetnie, mam nadzieję, wprowadza nas w taki taneczny nastrój, a jeżeli taniec, no to jutro raz, dwa, trzy będziemy tańczyć w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Jutro 90. rocznica urodzin tej niezwykłej tekściarki i

0: Przypomnijmy, jak myślała i mówiła o tekście?
1: To jest taka twórczość, która się bierze, jak sądzę, ze współczucia, ale nie z jakiejś litości, tylko wespół odczuwania świata. Myślę, że jakimś bardzo podobnym jestem człowiekiem do wielu innych ludzi.
0: To mówię Agnieszka Osiecka. My pytamy, co nam się udało w tym tygodniu. Proszę dzwonić 2 2 7 3.

Leon Bridges, Watch You Dance z nami, a państwo tańczą telefonicznie. 2 2 7 3, co nam się udało w tym tygodniu? Ale pięknie, teraz będzie Courtney Barnett.

Courtney Barnett, z nią zawsze przyjemnie na antenie. Ja spoglądam za nasze okno, za oknem spadł żółty jesienny liść, a my do godziny 11 z Bombay Bicycle.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Niesamowite, co za

0: Przyspieszenie wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
1: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
0: Pewne zwycięstwo.
1: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
2: W 29. urodziny Carrefoura liczą się prezenty, więc przez 29 dni w apce Mój Carrefour czekają codzienne ekstra okazje. Pobierz apkę, sprawdzaj codziennie oferty i łap najlepsze urodzinowe promki. Szczegóły na carrefour.pl.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit. Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
6: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
7: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
6: Od czwartku pomidory rzymskie mini, opakowanie 500 gramów, 6,99, a karkówka wieprzowa bez kości z Lady 10,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. Kaufland.
8: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
9: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
8: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
9: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
10: Big Deal. Multideal. Big Deal. Multideal w Deals. Tylko teraz. Włoski koncentrat do płukania tkanin Tessori d'Oriente 10 zł przy zakupie dwóch. To tylko 26 groszy za płukanie. Najniższa cena sprzed obniżki 14 zł za sztukę. Make Deals.
11: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
12: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%. RRSO 0%. I do marca nie płacisz.
13: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
14: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
15: Żegnamy reklamy.
16: Tu trójka, 8 dzień października. Minęła 11. Agnieszka Obszańska. Dzień dobry ponownie. I czas na serwis. Artur Ewertowski.
17: Atak nastolatka z nożem w szkole podwyżkowym na Mazowszu. Zginęła jedna osoba. RCB odwołało alert w związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę. Zagrożenia już nie ma. Na Wiejskiej debata nad budżetem. Temperaturę tej dyskusji mierzy nasza sejmowa reporterka. Nie żyje jedna osoba po ataku nastoletniego nożownika w szkole podwyżkowym na Mazowszu. Do ataku doszło o poranku. Łączymy się z naszą reporterką Martyną Szymczakowską, która jest w siedzibie MSWiA i rozmawiała z szefem resortu. Martyno, co wiemy o tym nowym zdarzeniu?
18: 15-letni uczeń, absolwent szkoły podstawowej w miejscowości Leszczydło Nowiny pod Wyszkowem wszedł przed godziną 9 do budynku swojej byłej szkoły. Miał ze sobą 3 noże. Ciężko ranił woźną. Kobieta przez kilkadziesiąt minut była reanimowana. Niestety wiemy już, że 37-letnia woźna zmarła. Lżej ranni są 50-letni pracownik szkoły oraz dyrektor, który próbował obezwładnić napastnika. Motywy na razie są nieznane. Szef MSWiA Marcin Kierwiński zwrócił uwagę na radykalizację nastrojów młodzieży. Przekonywał, że służby działają na bieżąco i w razie konieczności te działania będą intensyfikowane.
19: Te 3 przypadki, czyli Ostrołęka, Sierpc i Leszczydło Nowiny w powiecie wyszkowskim, one też zostaną przez nas przeanalizowane pod kątem tego, czy wprowadzać jeszcze od strony służb jakieś dodatkowe działania w tym zakresie.
18: Nieoficjalnie mówi się też, że przyczyna zdarzeń, do których dochodzi w ostatnich dniach, to platformy gamingowe, z których korzystają uczniowie. To one mają być źródłem tej ogromnej, nieuzasadnionej agresji. Z kolei szefowa Ministerstwa Edukacji przekonuje, że szkoły są bezpieczne, a nauczyciele i pracownicy

0: pracownicy wiedzą, jak reagować.
1: A relacjonowała Martyna Szymczakowska. Odwołano ostrzeżenia Rządowego Centrum Bezpieczeństwa w związku z ostrzałem Ukrainy przez Rosję. Alerty początkowo rozesłano do mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego. Teraz powtórzmy, ostrzeżenia już odwołano. Sejm rozpoczął pracę nad projektem przyszłorocznego budżetu. Zgodnie z nim wydatki wyniosą ponad 970 miliardów złotych, a dochody 695 miliardów. Gospodarka ma urosnąć o 3%, a inflacja ma być na poziomie 2,8%. Dyskusji przysłuchuje się nasza reporterka Małgorzata Naukowicz. Witaj.
2: Dzień dobry.
1: Powiedz, jaka jest temperatura tej dyskusji?
2: No raczej w normie 36,6, ale czasem podnosi się do 37. Projekt budżetu przedstawił minister finansów Andrzej Domański. Mówił, że przewidziano pieniądze na kontynuację programów społecznych. 800+, aktywny rodzic oraz 13 i 14 emeryturę. Wydatki na obronność sięgną 198 miliardów złotych, a na zdrowie 274 miliardów złotych.
3: Przedkładany projekt ustawy budżetowej na rok 2027 to projekt, który w sposób rozważny łączy bieżące potrzeby społeczno-gospodarcze i geopolityczne z wizją rozwoju Polski.
2: Opozycja krytykowała projekt ustawy. Zbigniew Kuźmiuk wniósł w imieniu Prawa i Sprawiedliwości o odrzucenie go w pierwszym czytaniu. Jak mówił, realizacja założeń jest nierealna.
4: Panie ministrze, to jest budżet na wybory po stronie dochodowej. Pan tych dochodów nie zrealizuje i to w wielkim wymiarze, bo choćby zestawienie tych liczb nie pozostawia żadnych wątpliwości.
2: A zgodnie z ustalonym przez Prezydium Sejmu harmonogramem prac nad budżetem, ma on trafić do prezydenta po 15 stycznia.
1: A relacjonowała Małgorzata Naukowicz. Specjalna komisja wyjaśni przyczyny i okoliczności zdarzenia na stacji kolejowej Jaworzno-Szczakowa. Wczoraj rano maszynista pociągu PKP Intercity relacji Wrocław Główny Przemyśl Główny zignorował semafor wskazujący stój. Został zatrzymany dopiero na rozjazdach przez dyżurnego ruchu. Nikomu nic się nie stało, ale były spore utrudnienia. Opóźniono 59 pociągów pasażerskich i 2 towarowe. Słabną protesty licealistów we Francji. Od 2 tygodni młodzież wychodzi na ulicę, domagając się poprawy warunków nauki i większych nakładów na oświatę. Od kilku dni liczba protestów maleje. Według francuskiego Ministerstwa Edukacji dzisiaj częściowo lub całkowicie zablokowanych jest 375 szkół. To najmniej od 10 dni. To oznacza, że prawie 95% placówek w kraju działa normalnie. To był serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Dzisiaj w centrum i na wschodzie pogodnie, na zachodzie chmury oraz opady deszczu, w Karpatach burze, nad morzem i w górach porywisty wiatr. W Szczecinie 17 stopni, w Gdańsku i Poznaniu 21, w Augustowie i Wrocławiu również 21, w Warszawie i Krakowie 24, a w Rzeszowie 25.
6: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
7: No i piękna pogoda i 5 minut po godzinie 11.
5: Dobrego dnia.
7: Życzymy wszystkim, którzy z nami, jeszcze do godziny 12 w składzie Maciej Załęcki, Piotr Kamasierak i mówiąca te słowa Agnieszka Obrzańska.

0: Ja mam nadzieję, że wszyscy znów są szczęśliwi jak Kelly. A my pytamy dzisiaj, co w tym tygodniu się udało, pani Mario?
1: Dzień dobry. Słucham waszej audycji i chciałam opowiedzieć, co udało mi się przy tej audycji dzisiaj posprzątać. Wzięłam się za sprzątanie pokoju po moich dorosłych dzieciach, które były już z domu. Także miałam ubaw po pachy, po różne zdjęcia, takie, których wcześniej nie widziałam. A oprócz tego takie te chusty trójkątne, jak sobie młodzież podpisywała kończąc szkołę. Także bardzo przyjemnie spędziłam dzisiejsze przedpołudnie. Miłego dnia. Marysia, Dolnego Śląska, z Cinawy.
0: Pani Marysiu, najmilszego dnia także dla pani i dla wszystkich słuchaczy i słuchaczek. No brawo, no bo to jest duże osiągnięcie, wysprzątać pokój po dorosłych dzieciach. Ja nawet nie wyobrażam sobie, co za tym stoi.

0: Arcade Fire, no ta piosenka na pewno im się udała. A co nam się udało w tym tygodniu?
1: Słuchając audycji, kończę myć okna i wpadł mi taki wierszyk do głowy. Kotku, kotku, lepiej się nie chowaj. Wyjdź za szafy spod tapczanu. Ty nie mruczysz, pazurków też nie masz. Wyciągam odkurzacz i już ciebie nie ma. I życzę wszystkim dużo zdrowia.
0: Pani Mario, najwspanialsze podziękowania i gratulujemy sukcesów. No to teraz, Dawid, co ty na to?

0: Trójkąt i kwadraty wybrnął, Dawid podsiadło, a państwo dzwonią. Co nam się udało w tym tygodniu?
1: Mi się udało nie zwariować w tym tygodniu. Od ilości wstecznych informacji, nagromadzenia informacji złych i to jakoś daje ogólny obraz, że można przetrzymać, chociaż, jak mówię, udało się nie zwariować. Kazimierz z tej strony. Pozdrawiam.
0: Najważniejsze to nie zwariować. Pozdrowienia dla pana, panie Kazimierzu. Pozdrawiamy cały Poznań, ale też polecamy słuchać wielu naszych audycji. Tutaj na pewno nie zwariujemy. Gorillaz teraz z nami. You know the hardest thing is to say goodbye to someone.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Stwardnienie rozsiane, zwane też SM, to choroba ośrodkowego układu nerwowego. Diagnozowane jest przede wszystkim u osób młodych. Objawy SM pojawiają się nagle i utrzymują przez co najmniej 24 godziny. Bywa, że choroba rozwija się stopniowo, a jej symptomy narastają z czasem. Najczęstsze pierwsze objawy to zaburzenia widzenia, a także zaburzenia czucia, jak mrowienia, kłucia i drętwienia, zaburzenia równowagi lub niedowłady. Skontaktuj się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego.
0: Ogłoszenie społeczne.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: A teraz w RTV Euro AGD.
4: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
7: Zdrowit.
8: Psst, cześć, tu Influencen, ten od cen.
7: Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz.

0: więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
1: Boli, swędzi,
2: piecze, a do tego nawraca.
3: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
5: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Mamy niskie ceny.
9: Żegnamy reklamy.
10: A teraz proszę mi uwierzyć, wszyscy na to czekaliśmy. Czas na potyczki słowne.
11: Przysłowie.
12: Mateusz Adamczyk, dzień dobry. Napisała do mnie pani Monika z pytaniem, dlaczego mówimy, że coś jest psu na budę. Czy chodzi o rzucanie czegoś, na przykład przedmiotów czy jedzenia na psią budę? Jaki miałoby to sens? Pyta słuchaczka. Zacznijmy od tego, że mówimy, że coś jest psu na budę, kiedy myślimy o czymś, co uznajemy za nieprzydatne i bezwartościowe. Nie chodzi jednak o to, że pozbywając się tych przedmiotów, rzucamy je na psią budę. Chodzi o rzeczy, które można wykorzystać do postawienia budy. Widać to wyraźniej w innej wersji tego wyrażenia, czyli zda się psu na budę. A wszystko to dlatego, że psie budy powstawały z kiepskiej jakości materiałów, na przykład resztek pozostałych z wykonywania innych prac w gospodarstwie. Z czasem stały się więc symbolem czegoś bardzo nędznego. Z nędzą związany jest także inny frazeologizm dotyczący psów, czyli pieskie życie. Życie pełne wyrzeczeń i trudności. Pies w kulturze naszych przodków był uznawany za zwierzę niższej kategorii. Możemy przecież kogoś potraktować jak psa, można też umierać jak pies, czyli umierać w nędzy, w samotności, opuszczeniu i bardzo trudnych warunkach. Z kolei o kimś, kto stracił renomę, podupadł moralnie, powiemy, że zszedł na psy. Mamy jeszcze wyrażenie pod psem. Mówimy tak o pogodzie, nastroju czy o świecie, wtedy, gdy wszystko wydaje się marne, ponure albo po prostu nie takie, jakie naszym zdaniem być powinno. Mateusz Adamczyk, do usłyszenia.
10: Przysłowie wraca w poniedziałek, właściwie to dzisiaj psy. Słowie. Psia krew. Trzeba odczarować ten los piesków. Ustaliłyśmy to z Piotrką Masierak, więc teraz dla wszystkich wspaniałych piesków, pieseczków, pieseczek, psów. Piękna piosenka. Kate Bush. Lepiej być nie mogło.

0: Kate Bush, Claude Bastink. A my teraz ruszamy do Poznania. Piotrka Masierak telefonicznie udała się do Nowego Teatru w Poznaniu, bo tam dokładnie tak, jak już wybrzmiewa nam Raz, Dwa, Trzy i dzisiejsza bohaterka, piosenka, która nam towarzyszy, to w Poznaniu od jutra bardzo ważny festiwal. My pytamy... Piotrka zadaje pytania, a gość odpowiada.
1: Dzień dobry, jest ze mną Rafał Michalczuk z Teatru Nowego w Poznaniu. Będziemy się łączyć w świętowaniu pamięci o Agnieszce Osieckiej. My tutaj w Trójce świętujemy cyklem w audycji Dobrego Dnia, przypominającym 16 jej wspaniałych utworów. No ale dzieje się też w Poznaniu, w Teatrze Nowym, więc panie Rafale, prosimy

0: o informacje.
1: Dzień dobry. Jak zwykle rodzi się tak zwane elektryczne powietrze wokół naszego teatru, dlatego że już 4 dni, od 8 do 11 października, 4 dni koncertów właśnie z Agnieszką Osiecką w tle. Mamy tutaj zarówno standardową formułę konkursową, czyli koncert finalistów, którzy będą walczyć o Grand Prix i Nagrodę Główną Marszałka Województwa Wielkopolskiego, ale też o sławę, zwycięstwo, wielkich pieniędzy, płytę, recital i wszystko co najlepsze, a także pewnie niezapomniane wspomnienia, bo to prawie półroczny festiwal, który tutaj ma swój finał. Do tego koncerty OFF, Sofinka, czyli dziewczyna, która zdobyła nagrodę 45. edycji PPA we Wrocławiu. To Poznań Voice Studio, czyli trochę taka pentatoniksowa wersja Agnieszki Osieckiej, a cappella jazzowo i elektronicznie. To też Małgorzata Kozłowska i Miłość Portofino. Bardzo dużo się nam tutaj osieckowych tematów kroi i plecie.
0: 4 dni będzie trwał festiwal, więc może przejdźmy przez to, co będzie się działo.
1: Już 8 koncert finalistów. Nasi finaliści wejdą pierwszy raz na naszą dużą scenę i postarają się zrobić wszystko, żeby zostać zapamiętanymi przez poznańską publiczność. Piątek to koncert właśnie OFF Osiecka i Poznań Voice Studio, a także Sofinka. To także koncert finalistów z udziałem jury, a jury jest naprawdę wspaniałe, bo oceniać naszych ludzi będzie Katarzyna Groniec, Mela Koteluk, Anna Karna, Prąd Broteczek, Jacek Bończyk, więc naprawdę jest przed kim śpiewać. No i ten występ, ta dyspozycja jednego dnia zaważy na tym, kto w sobotę zgarnie wszystkie laury. To właśnie wtedy, również w sobotę 10 października, właśnie Miłość Portofino, recital Małgorzaty Kozłowskiej, to także wtedy wręczymy nagrodę, ale też usłyszymy Raz Mamy Bal, czyli Wiktorię Wojtas, która w zeszłym roku zdominowała absolutnie cały ten festiwal i wygrała w wielkim stylu 28. edycję, w tym roku 29., a za rok 30. jubileuszowa, to też ważne. No i w niedzielę koncert laureatów i finalistów, czyli już tak na rozmasowanie tych wszystkich emocji, już na spokojnie, ale myślę, że dalej z wielkim ogniem i powerem i siłą. Jest to jeden z najstarszych festiwali piosenki aktorskiej, autorskiej, w ogóle festiwali piosenki, które trwa nieprzerwanie w Polsce. To jest tak, że kolejne pokolenia dają się zahipnotyzować tym tekstom, których właściwie jest ponad 2000. One są cały czas aktualne. Niezależnie od wieku, etapu w życiu, ludzie cały czas chcą słuchać o miłości, zazdrości, o zakochaniu, o kłopotach, bo Osiecka była jedną z najbardziej, myślę, że ludzkich i wyjątkowych tekściarek zarazem. Także to faktycznie przyciąga cały czas, rok w rok, nowe pokolenia, które chcą wyśpiewywać jej piosenki. Teatr Nowy przy Dąbrowskiego 5 w Poznaniu zaprasza na to, żeby posłuchać, pobawić się muzyką i faktycznie świętować razem z nami wspólnie pamięć o wielkiej tekściarce, artystce i ikonie polskiej muzyki.
2: Dokładnie, a teksty tej ikony wybrzmią już jutro w studiu jej imienia, czyli studiu Agnieszki Osieckiej. Obszańskiej chciałam powiedzieć, jak to możliwe, Osieckiej oczywiście, a także Raz, Dwa, Trzy, który pięknie nam tutaj przygrywa. To Poznań, Teatr Nowy i zachęcamy, żeby zaglądać tam, a nam tutaj rozgrzewa się sam na linię Republika.

0: Na. A teraz wspaniały moment, bo to ostatni odcinek naszej powieści. Barbara Marcinik i Wojciech Dorosz zapraszają.
1: Trójka i wydawnictwo literackie przedstawiają.
2: Olga Tokarczuk, Świata jest za dużo.
1: Andrzej Kłak czyta pierwszy rozdział powieści.
3: Wrocław.
1: Fragment. Jan Suświło, muzyka.
2: Opowiadamy tę historię z niecierpliwości, która to zawsze towarzyszy nieurodzonym, bo jeszcze się nie urodziliśmy. Wiele żyć nanosiło na nas swoje malowidła, także teraz przypominamy drzwi pomalowane milionami warstw farby. Nie wiemy skąd i dokąd prowadzą. Nie znamy pędzla ani dłoni. Farba łuszczy się, odsłaniając inne pokłady o innych barwach i odcieniach. I to, co wydawało się płaskie, robi się głębokie. Urodzonym najbardziej zazdrościmy śmierci i powinni oni myśleć o niej z wdzięcznością. Bo śmierć jest wielkim potwierdzeniem każdej egzystencji. Umrę, więc jestem.
3: Słońce weszło już w swój pomarańczowy tryb. Promienie ślizgają się po bruku ze strzegomskiego granitu. Nie ma tu ani jednego ptaka, ani jednego parszywego gołębia. Sami mężczyźni w byle jakich marynarkach i kaszkietach. Czujni i niespokojni. Jakby znalazłszy się tutaj nie mogli opuścić strefy dworca. Jakby nie wierzyli w niezależne istnienie miasta i podświadomie czekali na nagle ogłoszoną nadzwyczajną ewakuację i niosące ze sobą wielką ulgę przyznanie się do błędu, na skutek którego wszyscy się tutaj znaleźli. Wtedy przez dworcowe megafony rozległby się ten sam kobiecy głos, który teraz zapowiada pociągi, nieco markotny, ze wschodnim akcentem i cudownie wysklepionym tylnojęzykowym eł. Wydaje się, że za chwilę powie:
4: obywatele rodacy, ludy, ta zbierajta się. Doszło do tego, że wracamy do domu na wschód.

Wrocław, Hauptbahnhof. Trudno byłoby nam powiedzieć o tym miejscu knajpa. Jedyny solidny mebel stanowił kontuar z przeszkloną szafką, w której widniały talerzyki ze śledziami obłożonymi cebulą i dwoma kromkami chleba przy każdej porcji. Półki za kontuarem zionęły pustką i można było sobie tylko wyobrazić, że zapełniały je kiedyś butelki z różnymi alkoholami, w tym ginem, brandy i whisky, a także z ciemnymi, słodkimi nalewkami i ziołowymi jägermeistrami. Stały tu pewnie również wina, białe frankijskie, weltlińskie zielone zmora,

0: czerwone burgundy. Kto wie? Teraz zamówić dało się tylko laną z flaszki wódkę, do której dodawano tego śledzia jako oczywistą zagryzkę. Usiadł przy jednym ze stolików, wokół których ustawiono przypadkowo dobrane krzesła, każde z innej parafii. Tapicerowane skórą bądź materiałem, wyciągnięte pewnie z jakiegoś mieszkania. Zwykłe, gięte kawiarniane tonety, nawet foteliki pozbawione oparcia stołki, a również siedziska bez wyrazu. Te koślawe zestawy wokół stolików nasuwały na myśl powojenne rodziny. Pokiereszowane i niekompletne, budujące na nowo jakiś rodzaj wspólnoty. Wódka nie tylko zdezynfekowała mu bolące, wymęczone długą podróżą gardło, ale też wprowadziła w jego ciało ciepło, które rozlewało się przyjemnie po wycieńczonych wnętrznościach i dodawało pozornej energii. Ponieważ był głodny, zaczęło mu się lekko kręcić w głowie. Knajpa zapełniała się szybko. Widocznie przyjechał jakiś pociąg lub wręcz przeciwnie, podróżniczy czekali na ten, który miał odjechać, lecz nie odjeżdżał. Do jego stolika dosiadło się dwóch młodych mężczyzn w watowanych kurtkach i oficerkach. Mieli szerokie, sympatyczne twarze cwaniaków, na których nic nie robi wrażenia. Mówili o jakiejś kobiecie, nie o wojnie, nie o szabrowaniu, nie o pociągach. Po prostu plotkowali o jakiejś Basi, która kogoś nie chciała, chciała innego, a ten inny wydawał im się głupkiem. W ich tonie pobrzmiewała z trudem skrywana zazdrość. Zerkając na samotnie siedzącego mężczyznę z pokiereszowaną twarzą, postawili mu kolejny kieliszek i zaczęli z nim rozmawiać. Okazało się, że przyjechali tu z Garwolina, do ochotniczych batalionów, które odgruzowywały starówkę. Patrząc w ich niebieskie, szczere, młode oczy, próbował odpychać wszelkie ciemne myśli, które napierały na jego mózg i wódka mu w tym bardzo pomagała. Starał się myśleć o przyszłości, ich i swojej. Nie zapuszczać się tam, skąd przyszedł. Więc kiedy go zapytali, kim jest i co tu robi w tym morzu ruin, w tym mieście trudnym do ogarnięcia myślą, w głowie zaczęła mu się układać jakaś alternatywna wersja samego siebie, pociągająca i wyzwalająca, plastyczna. Taka, w której powoli, za pomocą wódki się rozgaszczał, ciesząc się każdym nowym szczegółem. Oczywiście w pewnych granicach, dlatego że ich pierwsze pytanie, a pan to zza Buga, zakreślało granice rzeźbienia sobie nowej tożsamości. Miał wschodni akcent. Nie musiał się im przedstawiać, dotknął tylko fałszywych dokumentów w kieszeni na piersi. Powiedział, że pochodzi ze Lwowa, że był urzędnikiem w firmie wodociągowej. Nie miał pojęcia, skąd ten pomysł. Że przyjechał tutaj sam, prawda, i szuka pracy. Też prawda. Widział po ich oczach, że próbują nie przyglądać się zbyt nachalnie paskudnej bliźnie na jego twarzy i z trudem starają się nie dociekać, co kryje się za czarnym szkłem po jednej stronie okularów, ale usiłują ocenić jego wiek i domyślić się jego historii. Kiedy jednak ma się 17-18 lat, trudno jest odgadnąć wiek ludzi starszych od siebie, szybko więc odpuścili. Jedynego jako 14-latka wzięli na roboty. Pracował tutaj, na Śląsku, we wsi pod Waldenburgiem. I tak mu się spodobało, że gdy wrócił do Garwolina, namówił kolegę i przyjechali tu znowu. Zachowywali się jak podróżnicy, otwarci na perspektywę wielkiej przygody, podnieceni i ufni. Czując, że wódka już działa i niepokój mija, coraz bardziej rozluźniony słuchał, co mówili, choćby jak ten pierwszy chwalił wiejskie urządzenia. Panie, mieli wodę w domu, taką pompę przy piecu, a ten piec grzał wodę tak, że zawsze była ciepła. I pompy pchały im wodę ze strumienia na dole do betonowego zbiornika i stamtąd pod własnym ciężarem woda spływała do obór i stajni. Nie zapamiętał imienia tego chłopca i myślał o nim hydraulik. Drugi odzywał się mniej i bardziej zajmowała go owa Basia, do której zresztą wrócili, gdy okazało się, że mężczyzna z blizną stracił zainteresowanie ich opowieściami. Był już wieczór, kiedy wyszedł przed dworzec i starał się skręcić papierosa. Cofnął się nieco w cień, za rogiem, pod tablicę ogłoszeniową z trzema plakatami. Jeden był spory, wydrukowany w kilku kolorach i atakował patrzącego dwoma napisami. Górny, czerwony, wskazywał kierunek. Na zachodzie. Pod nim znajdowała się mapa jakiegoś terytorium o niejasnych, jeszcze rozmytych granicach, niczym niebieska plama w czarnej nicości powojennej Europy. Pod nią zaś białe litery wołały: Ziemie czekają! Plakat jakoś nie budził zaufania. Biało-czerwony słup graniczny, wbity w tę dziwną mapę, był przekrzywiony i wydawał się prowizoryczny. Uwagę przyciągały tylko strzałki, sugerujące ruch ze wschodu na zachód i wpisane weń wielkie liczby operujące milionami. Tylu ludzi miało przybyć na to rozmyte niebieskie terytorium. Obok plakatu ktoś umieścił ulotkę sporządzoną na pakowym białym papierze z niewprawną ręką wypisanym tytułem: Głos Wolnej Polski.
1: Olga Tokarczuk, Świata jest za dużo.
2: Andrzej Kłak czytał pierwszy rozdział powieści.

0: pod tytułem
1: Wrocław.
0: Fragment. Jan Suświło, muzyka.
1: Zaprezentowany fragment powieści Świata jest za dużo, Olgi Tokarczuk, jest zapowiedzią audiobooka, który powstaje we współpracy wydawnictwa literackiego i studia Empik Go.
0: Dziękujemy w tygodniu ogłaszania nazwisk laureatów Nagrody Nobla 2026. Baszka Marcinik i Wojciech

Wydanie Klubu Trójki z Olgą Tokarczuk. Rozmawia Michał Nogaś, to 13 października. A my cóż, tyle atrakcji, musimy się pożegnać. Zapraszam jutro, audycja Terra Kultura z Krakowa, a tymczasem żegnamy się. Maciej Załęcki, Piotr Masierak i mówiąca te słowa Agnieszka Obrzańska.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: A pamiętasz ten moment, gdy wyruszałeś w dorosłość?
2: O, jeszcze to.
3: Tato, błagam, przecież tam są sklepy.
1: Ten nadmiar dobrych rad, to jak bardzo chciałeś uciec od tej troski.
4: Dobra, żebyś nie zbankrutował.
3: Dajcie wszyscy święto.
1: Wtedy wydawało ci się to ciężarem. Dla wielu wychowanków domów dziecka start w dorosłość to walka o przetrwanie, której towarzyszy tylko pustka. Działaj. Zamień ją dziś na wsparcie i bezpieczeństwo. Odwiedź stronę Fundacji Dobrych Inicjatyw i dowiedz się, jak możesz pomóc.
0: Ogłoszenie społeczne.
5: Zapraszamy do reklamy.
6: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
7: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
8: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
7: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
10: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.

0: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz zestaw bokserek Wrangler 4 sztuki, tylko 77,77. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 98,88. Allegro Days do 18 października.
1: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma Urszula?
2: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
1: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm. Jeśli

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Proszę Państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
2: Znów ten ból.
3: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
4: Mm-hmm.
3: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
4: Oh.
3: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
5: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
6: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
6: A no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. W Media Expert
9: taniej masz. Żegnamy reklamy.
10: Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 8 października, minęła 12. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Nie żyje jedna osoba po ataku nastoletniego nożownika w szkole w powiecie wyszkowskim. Ranne są też dwie inne osoby. Sprawa dronów i ich zestrzelenia z września ubiegłego roku umorzona przez śledczych. Uzasadnienie jest utajnione. Węgierski premier tłumaczył się prokuratorom z zabrania komórki mężczyźnie, który go nagrywał, i wyrzucenia jej do Dunaju. W związku z aktami przemocy w szkołach premier wezwał w trybie pilnym ministrów, m.in. szefa MSWiA, koordynatora służb specjalnych oraz komendanta głównego policji. Spotkanie ma się odbyć za godzinę. Przypomnijmy, o poranku 15-latek w szkole w gminie Wyszków zaatakował nożem 3 osoby. Jedna osoba nie żyje.
11: Niestety nie udała się akcja reanimacyjna woźnej, która została zaatakowana. Ta kobieta zmarła.
10: Mówił wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski. Rozmowy z psychologami i więcej patroli służb wokół szkół to główne wnioski po posiedzeniu sztabu kryzysowego w Ostrołęce. Tam w ataku nożownika, do którego doszło wczoraj w zespole szkół zawodowych numer 4, rannych zostało łącznie 10 osób. W tej sprawie połączymy się za chwilę z naszym reporterem. A kolejne ataki w szkołach i agresywne zachowania młodzieży to wypadkowa wielu zdarzeń i emocji, które otaczają młodych ludzi w realnym życiu i internecie. Tak ostatnie wydarzenia komentuje dr Karolina Applet z Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Psycholożka rozwoju wyjaśnia, że wpływ na młodych ma brutalizacja życia społecznego, która nasila się przez treści oglądane w internecie.
12: To bycie obserwowanym, co jest charakterystyczne też dla zachowań w sieci, że one nie znikają. Mówimy, co się raz pojawi w internecie, to już tam jest na zawsze, prawda? Więc stąd też taka świadomość tego, jak mocno oddziałują różne zachowania, także właśnie te przemocowe, związane z mediami, z siecią.
10: Przypomnę, rano w szkole podwyżkowym 15-latek zaatakował 3 osoby, jedna zginęła. Wczoraj w Ostrołęce 19-latek ranił 9 osób. Jednocześnie wczoraj służby powstrzymały 17-latka, który chciał zaatakować w szkole w sierpcu. Śledczy umorzyli postępowania związane z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej przez drony. Chodzi o wydarzenia z 9 na 10 września zeszłego roku. Jeden wątek dotyczył dronów, które leciały nad Polską.

0: bez zezwolenia. A czy węgierska prokuratura przesłuchała premiera Petera Modziora jako podejrzanego o kradzież telefonu? Postępowanie dotyczy incydentu z czerwca 2024 roku, kiedy według prokuratury polityk miał zabrać telefon mężczyźnie, kiedy ten nagrywał go w budapesztańskim klubie, a następnie wrzucić urządzenie do Dunaju.
1: Przesłuchanie było możliwe po wcześniejszym uchyleniu immunitetu parlamentarnego Péterowi Modziorowi. Węgierski parlament zdecydował o tym 28 września. Sam polityk wcześniej zgodził się na uchylenie immunitetu, a na przesłuchanie stawił się w uzgodnionym terminie. Péter Modzior złożył krótkie wyjaśnienia, ale nie przyznał się do zarzuconego mu czynu. Prokuratura potwierdziła, że przedstawił merytoryczną linię obrony. Adwokat premiera uważa, że jego klient nie może być oskarżany o kradzież, bo telefon nie został przez niego przywłaszczony, a zniszczony. Sprawa ma także wymiar polityczny. Péter Modzior od początku przedstawia postępowanie jako próbę politycznego ataku na niego i Tisę. Natomiast prokuratura podkreśla, że informuje jedynie o dokonanych czynnościach procesowych. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt.
2: Klimat.
0: Bardzo zanieczyszczone powietrze w Krakowie, w Poznaniu jakość powietrza dostateczna, miejscami na północy umiarkowana, a na pozostałym obszarze kraju głównie dobra. Ponad 40% energii w sieci krajowej produkują teraz źródła odnawialne. To był serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Na termometrach teraz przeważnie od 18 do 20 stopni. Na zachodzie pochmurno, w centrum i na wschodzie dość pogodnie. Na zachodzie opady deszczu, w Karpatach możliwe natomiast burze. Z kolei nad morzem i w górach porywisty wiatr.
4: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
5: 4,5 minuty po południu.
6: Muzyczna poczta UKF.
5: Piotr Kamasiarak, Maciej Załęcki, Mariusz Owczarek i T-Love. Dzień dobry Państwu.

Tilaf i piosenka Na Bruku to na otwarcie dzisiejszego spotkania w muzycznej poczcie UKF. Zastanawiałem się, jakie to będzie dzisiaj to wydanie. Zerkam przez okno, no tak na dwoje babka wróżyła. Niby słońce, ale już nie tak błękitne niebo, jak ostatnio bywało. Jak będzie w Państwa propozycjach, w tych piosenkach ważnych, które pomieścimy do 14 w tej audycji? To się okaże. ukf@polskieradio.pl albo 22 i 7 trójek. Jak zawsze o tej porze mamy dla Państwa naszą piosenkę dnia. The Rolling Stones, Bad Luck Highway.

Bad Luck Hideaway. Nowa piosenka do Rolling Stones. No, nie taka nowa, bo to strona B singla Mr. Charm, ale teraz możemy jej słuchać także na antenie Trójki, a to szczególne nagranie, bo jak państwo słyszeli, pojawia się tam także i drugi głos obok Micka Jaggera. To głos Charlie'ego Wattsa, który odszedł w 2021 roku. Partie wokalne perkusisty Stonesów zostały zarejestrowane w roku 2015. Bad Luck Hideaway, The Rolling Stones, piosenka dnia dziś w Trójce, jeszcze powróci na naszej antenie. ukf@polskieradio.pl. Państwa listy już są, bo skrzynka o tym adresie czynna 24 godziny na dobę. Zatem zerkam do niej. Do 14 zerkam do niej na bieżąco. Pan Mateusz pisze krótko. Dzisiaj proszę o Tame Impala, Dracula.

0: Zespół Tame Impala w muzycznej poczcie UKF w Trójce, 17 minut po południu. No dziś to wszystkie drogi dla fanów pewnego zespołu prowadzą do Łodzi.
1: Halo, dzień dobry. Dzisiaj jest w Łodzi koncert Deep Purple i chciałbym coś właśnie z ich repertuaru. Bad Blue, taki utwór. Bardzo bym chciał ją usłyszeć. Pozdrawiam.

0: A państwo dzwonią do muzycznej poczty UKF 22 i 7 trójek.
1: Dzień dobry, Mariusz Zambierzyc, stały słuchacz trójki. Chciałbym podziękować panu Piotrowi Baronowi, jeżeli słucha, za wczorajszą audycję Trzy wymiary gitary, jak zwykle świetna. Szczególnie chciałem podziękować za Rowboy, ZZ Top i Sztuka Latania Lady Punk. Trochę zabrakło mi Dire Straits i chciałbym prosić o świetny utwór Heavy Fuel. Pozdrawiam.

0: Autopromocja.
1: Ucieszyłem się z tego pomysłu.
2: Koncert w Trójce zespołu Raz, Dwa, Trzy. To będzie piękny jubileusz, podwójny. 90. rocznica urodzin naszej wybitnej poetki Agnieszki Osieckiej i stulecie Polskiego Radia.
1: Być może będę w dobrej formie.
2: Wypadałoby. Liczymy też na niespodzianki.
1: Mamy wiele zmienionych aranżacji.
2: Nie możemy się zatem doczekać. Koncert Raz, Dwa, Trzy w Trójce po 24 latach. Znów z repertuarem Osieckiej. Już jutro po 19. Transmisja wideo na stronie trójka.polskieradio.pl i na naszym kanale YouTube. Zapraszam gorąco, Agnieszka Szydłowska.
0: Autopromocja.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
5: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
4: Od czwartku w Kauflandzie masło ekstra łaciate tylko 3,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Extra, 6 na osobę. A ptasie mleczko Wedel jedynie 12,99, 6 opakowań na osobę. Kaufland.
6: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
7: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
6: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
7: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
8: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
9: Możesz patrzeć, możesz słuchać, możesz dotykać, możesz siedzieć w pierwszym rzędzie albo całkiem z boku. Możesz tak i tak też możesz. Od 13 do 18 października trwa 14. Festiwal Kultury Bez Barier. Ponad 150 wydarzeń w całej Polsce. Spektakle, filmy, wystawy, koncerty, spacery i warsztaty. Napisy, audiodeskrypcja, polski język migowy, pętla indukcyjna. Wszystko mamy, bo nie ma jednego sposobu na kulturę. Sprawdź program na fkbb.pl. Zapraszają Fundacja Kultury Bez Barier, Teatr Ochoty i Mazowiecki Instytut Kultury. Projekt finansuje Miasto Stołeczne Warszawa.
10: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie bakalie Bacador. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Do tego schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs. 9,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 5 kg na kartę. Oraz z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości. 12,99 za kilogram. Biedronka.
11: Różni pracownicy, różne potrzeby? W Play łatwo dopasujesz ofertę do każdego z nich i nie przepłacisz. Dobierz różne taryfy dla siebie i swojego zespołu w ramach jednego konta. Przy przeniesieniu dwóch numerów, jeden już od 35 zł miesięcznie po rabatach. Zmieniamy wyzwania w rozwiązania.
12: Play. Rozwiązania dla biznesu.
13: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
14: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
13: Pewne zwycięstwo.
14: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
3: Żegnamy reklamy.
15: Na naszym zegarze 12:31.
16: Fajny film.
15: A dziś Ryszard Jaźwiński zapowie 42. Warszawski Międzynarodowy Festiwal Filmowy, który potrwa od 9 do 18 października.
17: To już jutro. W piątek rozpoczyna się jedno z najważniejszych wydarzeń kulturalnych jesieni dla mieszkańców stolicy, ale też gości z kraju, a nawet ze świata, bo tych zawsze zjeżdża się z różnych stron globu wielu. Rozpoczyna się 42. Warszawski Międzynarodowy Festiwal Filmowy. Ci, którzy znają go od lat, a jest ich bez wątpienia wielu, biorąc pod uwagę tak długą już historię festiwalu, na pewno zauważyli, że do tradycyjnej nazwy organizatorzy dodali jeszcze określenie międzynarodowy. To jednak tylko usankcjonowanie w oficjalnej nazwie tego, co oczywiste, bo w ciągu 10 dni trwania imprezy będą prezentowane widzom w sekcjach konkursowych i nie tylko, właśnie filmy praktycznie ze wszystkich

0: kontynentów. Co równie ważne, przede wszystkim premierowo, bo to jeden z obowiązków i zarazem przywilejów dotyczących festiwali klasy A, a do niej właśnie Warszawski Międzynarodowy Festiwal Filmowy od wielu już lat należy. Do 18 października będzie więc można zobaczyć aż 190 filmów z całego świata, zaplanowanych na 330 seansów. Poza tym, oczywiście, po większości projekcji odbędą się spotkania z twórcami, nie zabraknie wydarzeń specjalnych, krótko mówiąc, czeka nas, myślę, sporo filmowych emocji. A te już od samego początku, czyli od jutra, bo mamy w tym roku aż dwa filmy otwarcia. To zawsze rodzaj wyróżnienia dla ich twórców. Pierwszy z nich to Błogosławieństwo Ziemi, wspólna produkcja Norwegii i Danii. Jest to na festiwalu premiera regionalna. Norweski reżyser Hans-Petter Moland opowiada o ludziach żyjących z dala od innych, gdzieś wysoko w górach na odludziu. Takie właśnie miejsce na rozpoczęcie nowego życia wybiera główny bohater filmu. Trudna na co dzień rzeczywistość wystawia go na niejedną próbę, ale nieoczekiwane wsparcie znajdzie pewnego dnia w samotnej, równie jak on, kobiecie. Drugi z filmów otwarcia festiwalu to produkcja amerykańska zrealizowana przez doskonale znanego nam hollywoodzkiego aktora, w dodatku z polskimi korzeniami. Debiut to kolejny po docenianym prawdziwym bólu reżyserski film Jesse'ego Eisenberga. Tym razem to wypełniona muzyką komedia o przykładnej pani domu, żonie i matce, która pewnego dnia postanawia zawalczyć o swoje marzenia. A tymi są działania artystyczne, konkretnie praca w teatrze, a najlepiej rola w musicalu. Bez wątpienia największym walorem filmu jest odtwórczyni głównej roli, czyli Julianne Moore, a obok niej na ekranie sam reżyser, czyli właśnie Jesse Eisenberg. Na oficjalną kinową premierę tego filmu poczekamy jeszcze do grudnia, więc warto wykorzystać seans festiwalowy. A to oczywiście dopiero początek całego wydarzenia, bo w programie mamy w sumie kilkanaście sekcji, w tym te najważniejsze oceniane przez jurorów, czyli konkurs międzynarodowy, dokumentalny, krótkometrażowy czy wolny duch. Dodam, że w tym najbardziej prestiżowym konkursie międzynarodowym nasz kraj reprezentuje niedawny zwycięzca z Gdyni, czyli film Macieja Sobieszczańskiego Przez ścianę. Warto na pewno zajrzeć na stronę festiwalu i wybrać coś dla siebie, a także posłuchać jutro po 12 trójkowo filmowo. Moim gościem będzie m.in. Bartek Pulcyn, dyrektor artystyczny Warszawskiego Międzynarodowego Festiwalu Filmowego. Nie zabraknie więc na pewno filmowych rekomendacji.
1: I na to spotkanie jutrzejsze zapraszał Państwa Ryszard Jaźwiński. A my wracamy do muzycznej poczty UKF. Ja sięgam po Państwa korespondencję. Zerkam do skrzynki ukf@polskieradio.pl. Pan Tomasz, który zawsze pisze do nas z Miasta Muzyki z Katowic, prosi dziś o piosenkę Manic Street Preachers, You Stole the Sun from My Heart. Na nieco senne popołudnie ma pomóc ten utwór. No spróbujmy.

Tak, zespół U2 gra piosenkę The Pogues, 20th Century Paddy, The Songs of Shane McGowan. To będzie płyta w hołdzie dla wielkiego artysty, wspaniałego autora piosenek, wokalisty, no artysty, który miał wpływ na całe pokolenia wykonawców po obu stronach Atlantyku. Shane McGowan, The Pogues i piosenki jego autorstwa 13 listopada w wykonaniu między innymi zespołu U2. I ten utwór znajdą Państwo na tym albumie już wkrótce. A ja wracam do korespondencji ukf@polskieradio.pl. Pan Piotr z Lublina prosi dziś o piosenkę zespołu TSA. W notowaniach numer 290 i 291 listy przebojów programu trzeciego w październiku 1987 roku ta piosenka dwukrotnie znalazła się na miejscu 9. Wyciągam swoją dłoń.

Takie piosenki Państwa przypominają w muzycznej poczcie UKF. Tessa, wyciągam swoją dłoń. 1987 rok na liście przebojów programu trzeciego. Pan Piotr z Łodzi napisał do nas: wierząc prognozom pogody, to dziś ten ostatni ciepły dzień, więc to będzie dobra okazja, aby przypomnieć minione lato właśnie tą piosenką. The Boys of Summer, Don Henley.

0: Natalia Grosiak dziś na koncercie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej o 19:00. Nagrywamy ten koncert. Usłyszą Państwo to wydarzenie na naszej antenie w niedzielę po 19:00.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Ostrowieckie Stowarzyszenie Pozytywnie Zakręceni realizuje działania społeczne na rzecz osób doświadczających kryzysu bezdomności oraz samotności z terenu powiatu ostrowieckiego. W ramach inicjatywy Pozytywna Przystań tworzone jest miejsce integracji, wsparcia i budowania relacji, które pomaga uczestnikom w codziennym funkcjonowaniu oraz przeciwdziała wykluczeniu społecznemu. Działania stowarzyszenia są przykładem lokalnej współpracy i zaangażowania na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców regionu.
1: Ogłoszenie społeczne.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
8: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz.

0: Dołącz do loterii Allegro Smart. Milion złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Lubię żyć aktywnie, niezależnie od pogody. Wspiera mnie w tym mój układ odpornościowy, a ja dbam o niego pijąc codziennie Actimel z LKSEI, który zawiera witaminy D i B6. Actimel. Wspieraj odporność i korzystaj z życia. Polecam. Cezary Żak.
2: Małymi krokami nadchodzi zima, a w Biedronce do 21 października ciepłe, wygodne śniegowce dla dzieci. Rozmiar 26 do 36, już od 34,99 za parę. Biedronka.
3: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
4: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
3: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
5: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
3: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
5: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
6: A teraz w RTV Euro AGD.
7: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
8: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
9: Żegnamy reklamy.
10: Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 8 października, minęła 13. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. U szefa rządu rozpoczyna się pilne spotkanie, ma związek z ostatnimi atakami nastolatków w szkołach. Plecak napastnika z Ostrołęki zostanie sprawdzony na poligonie, mają do niego zajrzeć pirotechnicy. Do aresztu trafiło 4 menadżerów Orlenu w związku z zaniżaniem cen na stacjach. Mogą wyjść za kaucją. Premier Donald Tusk wezwał ministrów na pilne spotkanie. Ma to związek z ostatnimi atakami przemocy w szkołach.
11: Wezwani zostali ministrowie cyfryzacji, spraw wewnętrznych, edukacji, zdrowia, a także koordynator służb specjalnych. Ten ostatni rozmawiał z premierem już rano na temat radykalizacji młodzieży. Tomasz Siemoniak powiedział mi, co jest intencją tej narady.
12: Służby państwowe uruchomić do tego, żeby począwszy od internetu, gdzie można wykryć to, że ktoś się skłania do jakichś przemocowych zachowań, da to możliwość reagowania.
11: Tymczasem minister edukacji Barbara Nowacka już wczoraj zapowiedziała szkolenie sytuacji kryzysowych w każdej szkole.
13: Przynajmniej jedno dedykowane procedurom bezpieczeństwa w sytuacjach kryzysowych spotkanie, w których weźmie udział społeczność szkolna i przedstawiciele służb.
11: Rząd zapowiada walkę z przypadkami radykalizacji w szkołach, ale też zaostrzenie kar dla platform, które nie będą chronić dzieci przed przemocą. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
10: Rano w szkole podwyżkowym 15-latek zaatakował 3 osoby, jedna zginęła. Wczoraj w Ostrołęce 19-latek ranił 9 osób. Jednocześnie wczoraj służby powstrzymały 17-latka, który chciał zaatakować w szkole w sierpcu. Po ataku w Ostrołęce dzisiaj służby sprawdzą plecak nastolatka. Według relacji świadków napastnik wszedł z nim do zespołu szkół zawodowych numer 4 i rzucił na korytarzu. Z plecaka prawdopodobnie wydobywał się dym. Prokuratura informowała, że w środku był samodzielnie wykonany ładunek wybuchowy.
14: Wczoraj policyjni pirotechnicy zabezpieczyli ten plecak. Ten plecak został wywieziony w bezpieczne miejsce i dzisiaj na poligonie zostanie przeprowadzony przez pirotechników eksperyment procesowy z udziałem biegłego z zakresu materiałów wybuchowych i po tym eksperymencie będziemy mogli stwierdzić, czy te przedmioty, które znajdowały się w środku, mogły spowodować wybuch.
10: Mówił Tomasz Żerański z policji. Zatrzymany przebywa w areszcie. 30 zabitych i 18 rannych w rosyjskim ataku na Kramatorsk w obwodzie donieckim. Rosjanie o poranku ostrzelali tam rejsowe autobusy. Niektóre doniesienia mówią o bombie lotniczej, której użyli Rosjanie. Inne źródła o pociskach z wyrzutni rakietowych. 4 menadżerów Orlenu w areszcie mogą wyjść po wpłaceniu kaucji. 5 byłych i obecnych menadżerów usłyszało zarzuty dotyczące bezpodstawnego zaniżania cen paliw w 2023 roku. Mieli w ten sposób wyrządzić dużą szkodę na majątku Orlenu. Jeden z podejrzanych poczeka na proces na wolności. Pozostali trafią do aresztu, ale sąd wyznaczył dla nich kaucję od 500 tysięcy do 1 000 000 złotych. To był serwis Trójki.
15: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
10: centrum i na wschodzie pogodnie, na zachodzie chmury i opady deszczu. W Karpatach także burze, nad morzem i w górach wiecznie. W Gorzowie 17 stopni.

0: stopni, w Ełku i Legnicy 21, w Łodzi 24, a w Zamościu 25.
1: Sprawdzam to.
2: Posłanki Koalicji Obywatelskiej złożyły projekt ustawy dotyczący ochrony prawnej ofiar intymnych deepfake'ów. Chodzi między innymi o upublicznianie zdjęć, na których sfotografowane osoby za pomocą sztucznej inteligencji zostały rozebrane. Wiceprzewodnicząca klubu parlamentarnego KO Monika Rosa tłumaczy, że ustawa ma wypełnić luki w prawie.
3: Kwestia modyfikowania zdjęć w charakter seksualny, wykorzystywania ich później do umieszczania w sieci, rozpowszechniania, pogardy i poniżania takiej osoby staje się coraz częstsze. I kiedy okazuje się, że ktoś zgłasza wykorzystanie swojego wizerunku, niestety zbyt często prokuratura nie widzi podstaw do tego, aby sprawcę takiej przemocy ukarać.
2: Projekt za przestępstwa naruszające intymność zakłada
3: odpowiedzialność karną za rozpowszechnianie bez zgody cyfrowo przetworzonego wizerunku osoby nagiej albo w trakcie czynności seksualnej. Jest to czynność zagrożona karą od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. Jak pokazują wszystkie badania, ta krzywda jest naprawdę realna i wiąże się z konsekwencjami. Takie przetworzone zdjęcie mogą zobaczyć nie dziesiątki, nie setki, ale setki tysięcy, nawet miliony osób.
2: Według danych organizacji We Protect, liczba materiałów w internecie przedstawiających seksualne krzywdzenie dzieci wytworzonych za pomocą sztucznej inteligencji w latach 2023-2024 wzrosła o 1300%. Więcej sprawdzonych informacji znajdą Państwo w serwisie polskieradio24.pl. Witold Banach. Do usłyszenia.
4: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
5: W studiu ponownie Artur Ewertowski i bardzo ważna informacja z ostatniej chwili.
0: Kanadyjska pisarka Anne Carson została laureatką literackiego Nobla. Szczegóły będziemy podawać w serwisach Trójki o 14.
6: Muzyczna Poczta UKF.
5: 5,5 minuty po 13:00. Piotr Masierak, Maciej Załęcki, Mariusz Owczarek i raz, dwa, trzy. Kłaniamy się Państwu ponownie. Dzień dobry.

Zespół Raz, Dwa, Trzy. Jutro o 19:00. Wielkie święto w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Jutro 90. rocznica urodzin Agnieszki Osieckiej i koncert zespołu Raz, Dwa, Trzy. Jak państwo słyszeli na antenie Trójki, Adam Nowak zapewnia, te piosenki brzmią niektóre zupełnie inaczej. No, przekonamy się, jak to będzie brzmiało jutro. Transmisja na naszej antenie, także w internecie. Raz, Dwa, Trzy gra Osiecką na 90. rocznicę jej urodzin w studiu Polskiego Radia, w studiu przy Myśliwieckiej 357. 9,5 minuty po 13:00 to jest czas na naszą płytę tygodnia. Songs in the Key of Life. Epka. Dodatkowe 4 piosenki odnalezione przez Stevie'ego Wondera po 50 latach. Dziś I'm into living.

0: Na 50. rocznicę ukazania się płyt Songs in the Key of Life Stevie Wonder przygotował także epkę, na której cztery piosenki, między innymi ta I'm Into Living. Fani mogą posłuchać znów tych płyt w całości i także tych czterech piosenek odnalezionych przez artystę. Przypomnę Państwu najważniejszą wiadomość ostatnich minut. Literacka Nagroda Nobla w tym roku trafiła do kanadyjskiej poetki i eseistki Ann Carson. W Polsce ukazały się jej książki, między innymi Piękno męża, eseje Słodko, gorzki eros, tom poezji Dekreacja, wiersze, eseje, opera, a także mikropowieść Autobiografia Czerwonego. Ann Carson otrzymała w ubiegłym roku Nagrodę Literacką imienia Zbigniewa Herberta. Polskie Radio jest patronem medialnym tego wyróżnienia. Więcej na ten temat na pewno w serwisie Trójki już po 14, a my wracamy do Państwa propozycji w muzycznej poczcie UKF. ukf@polskieradio.pl, a także 22 i 7 trójek.
1: Dzień dobry. Chciałybyśmy zamówić piosenkę na muzycznej poczty UKF.
2: Piosenkę Mam supermocę z męskie do drania.
1: Dlaczego dzisiaj taki wybór?
2: Bo mam ochotę na tą piosenkę. Ania
1: i mama Kasia. Mam super.

0: Supermoce, męskie granie orkiestra 2023, Igo Mrozu, Vito Bambino w muzycznej poczcie UKF w Trójce. UKF@polskieradio.pl, państwo do nas piszą, zaraz zerkniemy co tam w korespondencji, ale także bez przerwy dzwoni nasz telefon 22 i 7 trójek.
1: Dzień dobry, utwór Davida Sanborna, Anything You Want, z pozdrowieniami dla pani Bernadetki z Mirostowic Górnych od Rafała z pracy.

0: Strange Little Girl, Tori Amos w muzycznej poczcie UKF w Trójce.
1: Autopromocja.
2: Dzień dobry Państwu. Przed mikrofonem Piotr Metz.
3: Rock and roll. Historia powszechna. Historia świata od narodzin rock and rolla.
2: W swej oryginalnej wersji kończyła się w roku 2005. Z okazji stulecia Polskiego Radia postanowiliśmy stworzyć nowe odcinki programu obejmujące okres aż do dziś.
4: Rok 2006, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 2026.
2: Do wielkiego brata Adama Ferencego dołączył Marcin Dorociński.
5: Zapraszam.
2: Jak dotychczas w niedzielne południe.
1: Autopromocja.
6: Zapraszamy do reklamy.
7: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
8: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0%.

0: i do marca nie płacisz.
1: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
0: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
3: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
4: A w dodatku można go podać również na noc.
3: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
2: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
7: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
8: Big Deal. Multi Deal. Big Deal. Multi Deal w Deals. Tylko od czwartku do soboty. Trójpak Kinder Bueno 2 plus 1 gratis. To jedyne 6,67 za sztukę przy zakupie trzech. Odkryj wszystkie smaki. Najniższa cena sprzed obniżki 10 zł. Make a Deals.
9: Żegnamy reklamy.
10: 13.30. No prawie.
11: Powtórka z rozrywki.
10: A to, jak zawsze w muzycznej poczcie UKF, czas na błyskawiczną poprawę humorów z powtórką. Dziś Dariusz Pieruk przygotował dla nas archiwalny sketch z cyklu Dzień dobry, jestem z Kobry. Wojciech Pokora, Bogdan Łazuka.
12: Dzień dobry, jestem z Kobry.
13: Dzień dobry, co to, przeprowadzka?
12: Tak, nie, właśnie nie, pianino.
13: Widzę, ale myślałem, że pan się przeprowadza.
12: Skąd? Co to, skąd to panu przyszło do głowy?
13: No co pan robi na ulicy z pianinem na plecach?
12: Ja czekam, proszę pana, na narzeczoną. Wybieram się do kina właśnie.
13: Na co?
12: No na film.
13: A, dowiedziałem, przepraszam. A dlaczego do kina idzie pan z pianinem?
12: Wie pan dlaczego? A? Bo kiedyś przy wejściu do kina okazało się, że nie mam biletów, które narzeczona dała mi wcześniej. Nasłuchałem się wtedy, tak. W każdym razie od tej historii, idąc do kina, na wszelki wypadek biorę pianino.
13: Aha, tak. Nie rozumiem.
12: No bo wtedy okazało się, że bilety leżały, wie pan gdzie?
13: No.
12: Na pianinie.
13: Na pianinie? A tak. Nie prosi przed wyjściem do kina sprawdzić, czy bilety nie leżą na pianinie?
12: Oczywiście, że prosi.
13: No, widzi,
12: oczywiście.
13: Pan.
12: Ale w życiu nie można, proszę pana, wszystkiego upraszczać, niestety.
13: No, są różne szkoły na ten temat zresztą. Tak. Ale wpuszczają pana do kina z pianinem?
12: Nie. Nie, jeszcze nigdy mnie nie wpuścili.
13: Aha, to dzisiaj też mogą nie wpuścić.
12: No więc ja na to liczę.
13: Aha, tak. No to już nic nie rozumiem.
12: No widzi pan, ja nie cierpię kina.
13: Nie lubi pan.
12: Nic. Aha.
13: Chyba, że tak, no widzi pan. No nie, nie, nie. Ale to po co w takim razie kupuje pan bilety?
12: Ja? Nie, więc ja nie kupuję. Narzeczona dostaje bilety od reżysera. N.
13: I nie może pan jej powiedzieć, że nie lubi pan kina?
12: Więc niestety nie mogę.
13: Dlaczego?
12: Bo od 2 lat z nią nie rozmawiam. W ogóle.
13: Dlaczego?
12: No, bo się gniewamy.
13: No, ale dlaczego?
12: No, bo skoro nie znoszę reżysera, rozumie pan, to znaczy kina,
13: tak?
12: A ona stale przynosi te bilety od reżysera N.
13: Tak.
12: N, to znaczy, że robi mi na złość. I dlaczego?
13: No właśnie, no. Może po prostu nie wie, że pan nie lubi reżysera, to znaczy kina.
12: A wie pan, że to bardzo jest możliwe?
13: Tak.
12: Tak. Ale jak pan myśli, co powinienem zrobić?
13: Moim zdaniem powinien pan powiedzieć narzeczonej, że nie lubi pan reżysera, to znaczy kina.
12: Aha, a nie, nie, nie. To jest akurat niemożliwe niestety.
13: A dlaczego?
12: Bo od 2 lat z nią, wie pan, gniewam się, nie rozmawiamy.
13: W ogóle?
12: W ogóle.
13: Dlaczego?
12: No bo gniewamy się, mówiłem. No,
13: dobrze, a dlaczego?
12: No, bo skoro nie znoszę to znaczy kina, a ona stale przynosi mi te bilety od reżysera N.
13: Mhm. N.
12: To znaczy, że robi mi na złość. Dlaczego?
13: No może ona po prostu pana nie lubi.
12: Wie pan, że to jest możliwe? Bardzo,
13: no,
12: bardzo.
13: Do widzenia.
12: Do widzenia, niestety.
13: No właśnie, niestety.
10: Do usłyszenia. Dzień dobry, jestem z Kobry. Powtórka z rozrywki w Trójce o 13.30 od poniedziałku do czwartku. Państwa propozycje do muzycznej poczty UKF. Do 14 je realizujemy. 22,7 trójek, a także ukf@polskieradio.pl. Pani Ania pisze z takim pytaniem. A może The Waterboys, The Hall of the Moon?

0: Krzysztof Zalewski, Jednakowi. Tak brzmi trójka w muzycznej poczcie UKF. Ta audycja na naszej antenie od poniedziałku do czwartku, od 12 do 14. Przed nami jeszcze 18,5 minuty tego spotkania i Państwa propozycje telefoniczne 22 i 7 trójek.
1: Dzień dobry, kłaniam się, Sylwester. Tym razem chciałbym prosić o nagranie trochę inne niż zwykle, mianowicie zespół The Smiths. How soon is now? A dlaczego? Bo wspomnienia, wspomnienia, wspomnienia.

The Smiths, How Soon Is Now, w muzycznej poczcie UKF. A pan Piotr prosi o przypomnienie jednej ze starszych piosenek Bruce'a Cockburna, Listen for the Love.

0: Bruce Cockburn, Listen for the Love. A my Państwu już dziękujemy za te wspólne dwie godziny w muzycznej poczcie UKF. Piotr Kamasierak, Maciej Załęcki, Mariusz Owczarek. Zapraszamy do pozostania z trójką oczywiście. Po 14 porozmawiajmy. 22 i 7 trójek. Dziś tę audycję poprowadzi Anna Kowalczyk. I jeszcze jedna piosenka w poczcie. Rzecz jasna.
1: Dzień dobry. Bardzo proszę o piosenkę zespołu WW pod tytułem Flota Zjednoczonych Sił. A to specjalnie dla Państwa, żeby Państwo pomyśleli o wspólnym śpiewaniu. Pozdrawiam, Łukasz Gdańska.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Wyobraź sobie świat, w którym ktoś dba o twoje bezpieczeństwo podczas aborcji lub ratuje tamponem, gdy zaskoczy cię okres. W którym ktoś opiekuje się twoim dzieckiem, byś miała chwilę dla siebie i dodaje śmiałości, gdy idziesz do szefa po zasłużoną podwyżkę. Nie ocenia, rozumie, wspiera. Bo kiedy system zawodzi, to my jesteśmy wsparciem. Fundusz Feministyczny od lat wspiera kobiety, dziewczynki i osoby LGBT, by każda z nas była wolna i bezpieczna. Dowiedz się więcej na femfund.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: A teraz w RTV Euro AGD.
4: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
5: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowit.
9: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś filet z kurczaka 40% taniej. 11,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 19,99. Carrefour, w sumie najlepszy.
10: Boli.

0: swędzi, piecze, a do tego nawraca.
1: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Żegnamy reklamy.
6: Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 8 października, minęła 14. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Częstsze kontrole w szkołach, a także w ich okolicy. Szef rządu mówił, jaki chce zmian po kilku atakach nożowników na Mazowszu. Ann Carson, laureatką literackiego Nobla, za co dokładnie ją wyróżniono, powiemy za chwilę. Parlament Europejski nie uznaje rosyjskiej dumy państwowej. Europosłowie potępili wybory bez udziału opozycji. Premier Donald Tusk chce częstszych kontroli policji przy i w szkołach. Tak szef rządu reaguje na serię ataków. Wczoraj 19-latek zaatakował uczniów i pracowników swojej szkoły w Ostrołęce. Dzisiaj 15-latek zamordował woźną w podstawówce, której był absolwentem i ranił dwie inne osoby. Również wczoraj policjanci udaremnili działania 17-latka, który miał planować tego typu atak w sierpcu. W kancelarii premiera trwa narada, którą zwołał szef rządu, a biorą w niej udział minister cyfryzacji, szefowa resortu edukacji i szef MSWiA. Przed kancelarią jest Dagmara Kędzior. Witaj, Dagmaro.
7: Dzień dobry.
6: Powiedz, jakich działań chce szef rządu?
7: Przede wszystkim zwiększenia liczby policyjnych patroli w pobliżu szkół w całej Polsce. Premier Donald Tusk poprosił o to szefa MSWiA, by wydał polecenie w tej sprawie. Dodał też, że funkcjonariusze powinni odwiedzać również same szkoły.
8: Bardzo proszę o wydanie decyzji, aby policja, nie czekając na interwencję, tylko w ramach rutynowego patrolu, przynajmniej raz dziennie pojawiła się w szkole, wewnątrz. Mówimy o tym dlatego, ponieważ ewentualni naśladowcy muszą widzieć, że policja jest w zasięgu ręki.
7: I ta decyzja, jak poinformował szef MSWiA, została już wydana. Premier również chce, by w każdej szkole maksymalnie dostępne były informacje o numerze alarmowym 112 i o telefonie zaufania dla dzieci i młodzieży 116-111. Wskazał też na potrzebę powrotu do ustawy blokującej dostęp do nielegalnych treści w internecie, która została zawetowana przez prezydenta.
8: Chciałbym, żeby to do wszystkich dotarło, szczególnie do tych, którzy blokowali tę ustawę. Że gdyby dzisiaj ten młodociany nożownik transmitował zbrodnie w internecie, to nie moglibyśmy tej treści zablokować.
7: Bo premier przekazał, że nieletni zabójca spod Wyszkowa miał też kask z kamerką. Jego intencją było filmowanie akcji z nożem.
6: A relacjonowała Dagmara Kędzior. Laureatką literackiej Nagrody Nobla została kanadyjska poetka Ann Carson. Szwedzka Akademia wyróżniła ją za ważny i nowatorski dorobek, który w pełnym polotu dialogu z tradycją klasyczną stworzył nowe formy dla literatury współczesnej.
9: Nobelpriset i literatur år 2026 tilldelas den kanadensiska författaren Ann Carson.
10: Literacki Nobel dla Kanadyjki podtrzymuje nieformalną zasadę Akademii Szwedzkiej naprzemiennego wyróżniania kobiet i mężczyzn. W ubiegłym roku wyróżniono węgierskiego pisarza Laszlo Krasznahorkaja, tym razem 76-letnią poetkę, eseistkę i tłumaczkę. Nie było wielkiego zaskoczenia, podkreśla profesor Żaneta Nalewajk-Turecka, historyczka literatury z Uniwersytetu Warszawskiego.
11: Ogromnie się cieszę, że doczekaliśmy takiego werdyktu. Jesteśmy w bardzo dobrej sytuacji, jeżeli chodzi o dyskusję o tej autorce w Polsce, ponieważ jest to autorka tłumaczona przez troje tłumaczy. W związku z tym możemy te książki czytać. Nie brakuje też omówień tej twórczości.
10: Jednym z najważniejszych utworów Carson jest wydana w 1998 roku autobiografia Czerwonego.
6: A relacjonowała nasza reporterka Karolina Gonet. 14 osób oskarżyła prokuratura w Gdańsku o oszustwa podatkowe, nielegalny obrót materiałami ropopochodnymi i udział w gangu. Skarb Państwa na działalności grupy stracił prawie 60 milionów złotych. Oskarżeni działali w Elblągu i Działdowie, ale w dokumentach wykazywali fikcyjnych kontrahentów z różnych państw Europy.
12: Mechanizm tego przestępstwa polegał na generowaniu nierzetelnych faktur VAT w związku z działalnością polegającą na produkcji i obrocie olejem smarowym i preparatem antykorupcyjnym.

0: konstytucyjnym. Oskarżeni w latach 2014-2016 wytworzyli łącznie 1293 nierzetelne faktury VAT dotyczące ponad 25,5 miliona litrów oleju smarowego i ponad 1 700 000 litrów preparatu antykorozyjnego. Te faktury były nierzetelne, ponieważ dotyczyły fikcyjnego obrotu tymi towarami.
1: Mówił prokurator Mariusz Marciniak. Sprawa wyszła na jaw, gdy jeden z oskarżonych wprowadził w błąd naczelnika Urzędu Skarbowego w Działdowie i uzyskał nienależny zwrot VAT-u na prawie 500 000 zł. Oskarżonym grozi do 25 lat więzienia. Parlament Europejski ostro Rosji odmawia uznania tamtejszej Dumy Państwowej za legalną. Deputowani przyjęli rezolucję potępiającą wrześniowe wybory parlamentarne bez udziału opozycji. Europosłowie podkreślili, że głosowanie przeprowadzono z naruszeniem podstawowych międzynarodowych standardów wyborczych. Rezolucja jest polityczna, nie wiążąca prawnie, ale jest presją na europejskie kraje i unijne instytucje. Za jej przyjęciem głosowało 482 europosłów, przeciwko było 41. Wśród nich trzech deputowanych z Polski: Marcin Sypniewski, Stanisław Tyszka i Grzegorz Braun. To był serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
3: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
1: Do końca dnia pogodnie na wschodzie i w centrum, na zachodzie więcej chmur, na północy deszcz, tam oraz w górach porywisty wiatr. W Tatrach Chalny osiąga prędkość do 100 km na godzinę. Od 17 stopni na północnym zachodzie do 21 w centrum i 25 na południowym wschodzie.
3: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
4: Autopromocja.
5: Ucieszyłem się z tego pomysłu.
6: Koncert w Trójce zespołu Raz, Dwa, Trzy. To będzie piękny jubileusz. Podwójny. 90. rocznica urodzin naszej wybitnej poetki Agnieszki Osieckiej i stulecie Polskiego Radia.
5: Być może będę w dobrej formie.
6: Wypadałoby. Liczymy też na niespodzianki.
5: Mamy wiele zmienionych aranżacji.
6: Nie możemy się zatem doczekać. Koncert Raz, Dwa, Trzy w Trójce po 24 latach. Znów z repertuarem Osieckiej. Już jutro po 19. Transmisja wideo na stronie trójka.polskieradio.pl i na naszym kanale YouTube. Zapraszam gorąco, Agnieszka Szydłowska.
4: Autopromocja.
7: Zapraszamy do reklamy.
8: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
9: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
12: Pani Barbaro, tego co w sisy.
13: Taniej kupować.
11: A, no to w Media Expert.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
15: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
16: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
15: Pewne zwycięstwo.
16: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
17: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
18: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
17: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
18: Uff, jest dla mnie ratunek.
17: Tak.
18: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
19: Zdrowit. Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Szeba tylko 149 zł, już od złoty 24 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 166 zł. Allegro Days do 18 października.
20: To jest lek!
21: Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania.

0: leczenia. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Mamo, źle się czuję.
2: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
3: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
4: Małymi krokami nadchodzi zima, a w Biedronce do 21 października ciepłe, wygodne śniegowce dla dzieci. Rozmiar 26 do 36. Już od 34,99 za parę. Biedronka.
5: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
6: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
7: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
6: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Żegnamy reklamy.
9: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
10: Minęła 14:10.
11: Porozmawiajmy. 22 i 7 trójek.
10: Przy mikrofonie Anna Kowalczyk, audycję wydaje Monika Gosławska. Za sterami Maciej Załęcki, a przy telefonie, który mam nadzieję jak zwykle i dziś się rozdzwoni, Piotr Łodej. Dziś zapytam Państwa o to, na kogo Państwo liczą, kiedy dopada Was lub Waszych bliskich kryzys psychiczny. W Polsce odpowiedź na to pytanie wciąż w dużej mierze zależy od tego, gdzie mieszkamy i ile mamy pieniędzy. Jak pisze Anna Goc w najnowszym Tygodniku Powszechnym, z szybkiej i bezpłatnej pomocy w centrach zdrowia psychicznego może dziś korzystać zaledwie połowa dorosłych Polaków. Pozostali często miesiącami czekają na wizytę u specjalisty albo szukają ratunku prywatnie, jeśli ich na to stać.
12: W tekście Pomoc w kryzysie, który jest tekstem okładkowym najnowszego wydania Tygodnika Powszechnego, próbowałam odpowiedzieć na pytanie, czy opieka psychiatryczna w Polsce jest dostępna, czy jest możliwe, że osoby, które przechodzą kryzys psychiczny, mają możliwość takiego właśnie dostępu szybkiego, bez kolejki, ale także bezpłatnego do wsparcia. I takim głównym właściwie tematem są centra zdrowia psychicznego, które zaczęły działać w 2018 roku w ramach pilota. Odpowiadają za wybrane regiony, za takie jakby obszary zamieszkałe przez nie więcej niż 150 tysięcy mieszkańców i to są najczęściej właśnie powiaty, miasta albo nawet dzielnice miast i opierają się na psychiatrii środowiskowej. Założenie jest takie, że każdy bez skierowania i bez kolejki może się zgłosić do punktu zgłoszeniowo-koordynacyjnego i tam rozmawia od razu ze specjalistą, czyli z psychologiem, psychoterapeutą czy pielęgniarką psychiatryczną i właściwie powinien wyjść z takim wstępnym rozeznaniem, na ile ten kryzys jest poważny, czy właśnie potrzebna jest pilna konsultacja, czy może poczekać i takim wstępnym planem leczenia. Tak zarysowany scenariusz tego, jak mogłaby wyglądać dostępność, jest właściwie czymś, co sprawia, że moglibyśmy powiedzieć, że ta dostępność jest i że wprowadzenie tego pilotażu Centrum Zdrowia Psychicznego zmieniło dostępność do psychiatrii w Polsce. Problemem jest to, że centra są na razie dostępne dla połowy dorosłych osób, które przechodzą kryzysy psychiczne w Polsce, czyli druga połowa wciąż czeka na takie centrum w swojej okolicy i one nie obejmują także psychiatrii dzieci i młodzieży. Czyli te wszystkie historie, które my bardzo często słyszymy i opowieści, że właśnie dziecko, które jest w kryzysie psychicznym, szuka pomocy, to tutaj ta dostępność jest, myślę, dużo gorsza.
11: Porozmawiajmy. 22 i 7 trójek.
10: To była Anna Goc, dziennikarka i redaktorka Tygodnika Powszechnego, której tekst Pomoc w kryzysie z najnowszego numeru jest dziś punktem wyjścia do naszej rozmowy z Państwem, bo przyszłość centrów zdrowia psychicznego, które miały zrewolucjonizować polską psychiatrię, stoi pod znakiem zapytania. Pilotaż się zakończył, ale wnioski z tego pilotażu wyciągnięte przez rząd mocno odbiegają od tego, o co apeluje środowisko psychiatrów. Pytam więc Państwa, czy w kryzysie psychicznym liczą Państwo na skuteczną pomoc publiczną od Państwa właśnie, czy od najbliższego NFZ-u? A jeśli nie Państwa, to kogo? 22 i 7 trójek, porozmawiajmy @polskieradio.pl i trójkowy Facebook. Czekają na Państwa głosy, doświadczenia i opowieści.
11: I co Państwo sądzą?

0: Pytamy dziś Państwa w audycji Porozmawiajmy 22 i 7 trójek o to, jak radzą sobie Państwo z kryzysami psychicznymi swoimi lub bliskich. Pan Stachu z Żyrardowa jest z nami w tej sprawie. Dzień dobry.
1: Ogólny szacunek i poważanie dla całej redakcji i wszystkich słuchaczy. Szanowna pani redaktor, króciutko i na temat. Ja nie popadłem na szczęście w żaden kryzys psychiczny ani głęboką depresję, ale w mojej rodzinie był przypadek, kiedy siostrzeniec szukał już przysłowiowej gałęzi w lesie. I jedynym sposobem, żeby mu pomóc, to było zaproszenie go do grona rodzinnego, porozmawianie, przytulenie, wytłumaczenie, ponieważ kolejki do psychologów się bardzo wydłużały. I proszę sobie wyobrazić, udzieliliśmy mu wszyscy pomocy finansowej. Chłopak wyszedł na prostą, znalazł pracę i później podziękował: wujku, dałeś mi drugie życie.
0: I ja panu dziękuję, że się pan z nami podzielił tą historią i że był pan wtedy przy swoim bliskim, który takiej pomocy potrzebował. Dziękuję panie Stachu i słucham pana Adama z Łodzi. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Witam wszystkich słuchaczy i państwa redaktorów. Mam taki kłopot psychiczny, ponieważ 2 lata temu zmarła mi małżonka, a jestem starszym człowiekiem, i popadłem w alkoholizm. I to się nasilało bardzo. Ostatnio nawet 3 tygodnie temu miałem wizję i się bardzo przestraszyłem. I chciałbym pomocy, a nie mam od kogo, ponieważ nie mam nikogo bliskiego. Dzieci są za granicą, pracują za granicą. I nie mam nikogo bliskiego i mówiliście tu państwo o Centrum Zdrowia. Ja dzwoniłem do centrum u mnie w moim mieście. To znaczy nie do centrum, tylko do poradni. To wie pani, kiedy mi wyznaczono wizytę?

0: No kiedy, proszę powiedzieć, pewnie nie prędko.
1: W marcu 2028 roku, to znaczy za dwa lata, to już za dwa lata to ja już nie by chyba nie było. A prywatnie, no to jest raczej dość droga cena, emerytem jestem. I no nie wiem, mówiliście państwo, że w tym centrum można tak ad hoc od razu jakąś pomoc uzyskać, bo doprawdy no nie mam skąd pomocy. Nie
0: tak
1: wiem,
0: powinno
1: nie wiem,
0: być, nie zawsze tak jest. Proszę z nami zostać, panie Adamie, postaramy się podzielić jeszcze z kilkoma kontaktami, które będą dla państwa pomocne, dla pana pomocne. Państwu także podamy je w trakcie audycji, ale tymczasem słucham pani Irminy z Warszawy. Panie Adamie, ktoś już tam na pana czeka po drugiej stronie trójkowego telefonu. Słucham pani Irmino. Dzień dobry.
2: Dzień dobry państwu. Ja jestem z branży, ponieważ jestem lekarzem psychiatrą. Pracuję pod Warszawą. Nie pracuję w Centrum Zdrowia Psychicznego, ponieważ na tym terenie, na którym pracuję, takie centrum nie powstało. Natomiast chciałam powiedzieć, jakie jest podejście NFZ-u do pacjenta. Ja musiałam zmniejszyć ilość przyjmowanych pacjentów, ponieważ od ponad roku NFZ nie płaci za nadwykonania, czyli mając grupę pacjentów już wieloletnią w poradni, ja nie jestem w stanie przyjąć nikogo w kryzysie, ponieważ ja przestałam dostawać za to wynagrodzenie.
0: I co wtedy pani robi? Czy pacjentów odsyła pani?
2: No właśnie. Przyjęć odsyłam w sytuacjach nagłych, ostrych, jeżeli ktoś nie jest pacjentem poradni, to odsyłam. No. Są miejsca, gdzie tą pomoc można uzyskać całodobowo.
0: To prawda.
2: Natomiast jeśli chodzi o poradnie zdrowia psychicznego, NFZ nie przewiduje sytuacji nagłości i uważam, że jest bardzo niechętny do płacenia za usługi. Mówi się w psychiatrii o czymś takim, co się nazywa somatologizacją psychiatrii, czyli po prostu chęcią całkowitego sprywatyzowania tej specjalizacji.
0: No i często to niestety tak wygląda, że pilną pomoc w kryzysie psychicznym można uzyskać tylko za pieniądze i to niemałe. A proszę jeszcze powiedzieć pani...
2: Za pieniądze, pani też trzeba, terminy wizyt prywatne również są dość odległe.
0: I tak, więc nie wystarczy nawet mieć głębokie kieszenie. Bardzo dziękuję pani doktor i słucham pani Janiny z Biłgoraja, która dołącza do naszej rozmowy. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Słuchamy.
3: Ja, proszę państwa, leczę się od 96 roku po operacji całkowitego usunięcia, no... Można powiedzieć profilaktycznie, bo miałam umrzeć na raka.
0: I a szczęśliwie jest pani z nami.
3: Tak,
0: bardzo się cieszymy.
3: Jestem sobie w pokoiku. Wnuk mnie przygarnął.
0: Pozdrawiamy
3: też
0: wnuka. Ale
3: teraz będzie się żenił i mówi babka, rób co chcesz, prawda?
0: I co pani zrobi?
3: Zadzwoniłam do Leżajska. Ale no to trzeba skierowanie od... Pani doktor rodzinnej, przyjmiemy. No ale jest taki problem, czy mi w ogóle pomogą, bo ja już nie wierzę w to. Bo ja się uważam za osobę już wyleczoną. To mi mówiono i w Janowie Lubelskim, a w Abramowicach to od razu byłam fajna, nie? A dalej, teraz mnie się gnębi, że jestem chora, muszę się poddać tamtemu i owemu leczeniu terapeutycznemu. A to wszystko kosztuje.
0: Pani Janino, dużo zdrowia i dużo sił. Dziękujemy, że zadzwoniła pani do trójki i oddajemy głos panu Marcinowi z Gliwic. Dzień dobry. Panie Marcinie, czy jest pan z nami?
4: Dobry.
0: Dzień dobry, słuchamy. Halo, halo.
4: Wszystko się trzyma tej narracji. Więc jeden przykład. Klasa maturalna musi stworzyć zagrożenie. Patrzę w klasie maturalnej na zagrożenie.
0: Panie Marcinie, może spróbujemy się połączyć za chwilę, bo połączenie jest tak złe, że nie rozumiemy, co pan do nas mówi, a bardzo byśmy chcieli. Tymczasem pan Marcin z okolic Częstochowy.
5: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Tu słyszymy się dobrze.
5: Witam, dobrze się słyszymy. Ja chciałbym się podzielić moim przypadkiem. Ja jestem 40-kilkoletnim

0: mężczyzną, zdrowym fizycznie, ale psychicznie 10 lat temu zaczęło mi doskwierać zespół lęku napadowego. To jest bardzo specyficzne, ponieważ naprawdę odcina prąd w człowieku i naprawdę, jeżeli chodzi o leczenie, o pomoc, to nie ma takiej instytucji, która by po prostu z dnia na dzień przyjęła tylko i wyłącznie prywatnie. I tak jak mój poprzednik powiedział, mężczyzna, który dzwonił, naprawdę 2-3 lata trzeba czekać na jakiekolwiek przyjęcia. I to jest nienormalne w tym kraju.
1: Jak pan sobie radził, radzi?
0: Jak sobie radziłem? No prywatnie trzeba po prostu wyłuskać te pieniążki i po prostu iść do prywatnego lekarza, który po prostu nas będzie leczył, nakieruje, psychoterapia, psychiatra. Ja wiem, że to jest dość wstydliwe, ale ja się absolutnie tego nie wstydzę. Trochę mi jest lepiej, ale naprawdę są dni takie, że z łóżka trudno wstać.
1: Panie Marcinie, życzymy, żeby takich dni było jak najmniej, albo żeby nie było ich wcale. Dużo zdrowia, dużo sił. Dziękujemy, że zadzwonił pan do nas. Pani Mariola z Olkusza tymczasem dołącza do naszej rozmowy.
2: Dzień dobry. Ja mam zupełnie inne doświadczenia niż tutaj państwo, którzy wcześniej się przede mną wypowiadali.
1: Proszę się podzielić.
2: Jeśli chodzi o leczenie psychiatryczne, dotyczy mnie od 12 lat, bo choruję na dość ciężką depresję. Tu są nawroty i tak dalej. Ostatnio miałam taką sytuację w listopadzie zeszłego roku. Po prostu czułam, co się dzieje, pobiegłam po pomoc. I chciałam pochwalić tutaj całe nasze centrum, które właśnie psychiatryczne działa w Olkuszu. Małe miasteczko między Krakowem a Katowicami, ale działa to naprawdę rewelacyjnie. I chciałam powiedzieć, że bardzo dużo zależy nie tylko od przepisów, które mamy, tylko od ludzi, którzy tam pracują. Ja zostałam przyjęta natychmiast tego samego dnia, bo zgłosiłam się do rejestracji, opowiadałam, co się dzieje. I jest zrobione to w ten sposób, że osoby, które przychodzą z czymś poważnym albo w takim stanie, który wskazuje na poważne, pani doktor przyjmuje pierwsze 10 osób codziennie. Na dzień dobry. Po prostu nie rejestruje potem do kontroli ileś tam pacjentów, żeby móc przyjąć te 10 osób. Bo jest to bardzo ważne, bo ktoś, kto już dostaje leki i idzie do kontroli po raz kolejny, to nie musi być aż tak zabezpieczony, jak osoba, która przychodzi po raz pierwszy z problemem. Działa też poradnia uzależnień i tam oddzielnie jest ona prowadzona. Jest również oddział dzienny, są terapeuci, wszyscy starają się i dbają o pacjenta, mają do nas telefon, dzwonią do nas, dlaczego ktoś nie przyszedł na zajęcia, dlaczego coś się stało, bo wiedzą, w jakim stanie są nieraz ludzie. Starają się pomóc na wszystkie sposoby i sposób socjalny, i załatwiając inne rzeczy, prowadzą różne zajęcia i są wycieczki i natychmiast jest ta pomoc psychologiczna.
1: Pani Mariolu, bardzo dziękuję. To bardzo ważne, co pani mówi i wspaniale, że się pani tym podzieliła, bo rzeczywiście wiele osób, słysząc, jak trudno jest uzyskać pomoc psychologiczną czy psychiatryczną w Polsce, rezygnuje i nawet nie szuka. Tymczasem centrów zdrowia psychicznego mamy w tej chwili w Polsce 117, będzie ich przybywać i one generalnie są oceniane dość dobrze, zarówno przez tych pacjentów, którzy do nich trafili, jak i przez środowisko związane z psychiatrią środowiskową. O tym też mówiła mi Anna Goc, dziennikarka i redaktorka Tygodnika Powszechnego, która temu tematowi przyjrzała się w swoim reportażu.
3: Zapytałam przede wszystkim te osoby, które zajmują się psychiatrią środowiskową od ponad 5 dekad, między innymi profesora Andrzeja Cechnickiego, który jest psychiatrą i psychoterapeutą i właśnie model terapii środowiskowej wdrażał od ponad pół wieku, czy Marka Balickiego, który też zajmował się reformą polskiej psychiatrii od kilku dekad, też był ministrem zdrowia i doradzał kolejnym ekipom. Oni zgodnie uważają, że centra zdrowia psychicznego to była rewolucja, czyli właściwie odejście od takiego modelu, gdzie cierpiący człowiek przychodził do gabinetu lekarza, psychiatry, było kilkanaście minut na rozmowę, dostawał receptę i właściwie zostawał bez dalszej opieki do kolejnej wizyty. O tym też wspominają pacjenci, osoby chorujące z diagnozą, które się wypowiadają w tekście. Między innymi Katarzyna Szczerbowska, która jest dziennikarką, asystentką zdrowienia, była rzeczniczką Biura do Spraw Pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego i też była członkinią Rady do Spraw Zdrowia Psychicznego przy Ministrze Zdrowia. I ona zestawia na podstawie swojej historii to,

0: jak bardzo centra zdrowia psychicznego zmieniły to, jak wygląda leczenie i zdrowienie. Opowiada, że gdy po raz pierwszy, kiedy miała kryzys psychiczny w 2008 roku, trafiła do szpitala psychiatrycznego, kiedy wyszła z tego szpitala, miała wrażenie, że wychodzi w pustkę. Nie wiedziała, jak będzie wyglądało właśnie dalsze leczenie. Zaczęła szukać wtedy prywatnej wizyty, bo jak podkreśla, wtedy było ją na to stać. I teraz, kiedy znowu była w szpitalu psychiatrycznym przez miesiąc, opowiada o tym, że wyszła właściwie z taką pełną rozpiską tego, jak powinna funkcjonować po wyjściu ze szpitala, czyli opowiada o tym, że to była taka rozpiska dotycząca wręcz takiej higieny dnia codziennego i tego, co robić, jakie będą kolejne kroki, jakie będą kolejne wizyty, kiedy one będą. Czyli ona właściwie powiedziała, że miała łzy w oczach, kiedy to zobaczyła, bo to jest taka różnica.
1: Porozmawiajmy. 22 i 7 trójek.
2: Jesteśmy ciekawi innych Państwa doświadczeń z centrami zdrowia psychicznego. 22 i 7 trójek, a dla tych z Państwa, którym łatwiej o tym napisać, trójkowy Facebook i nasz mail porozmawiajmy@polskieradio.pl. A teraz słuchamy pani Elżbiety z województwa warmińsko-mazurskiego. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, dzień dobry. Ja jestem pacjentką od lat 80. i podzielę swoje doświadczenie właśnie z psychoterapeutami i z psychiatrami na dwa okresy. W latach właśnie tych 80. i jeszcze początek XXI wieku korzystałam z NFZ-u i muszę powiedzieć, że w Olsztynie naprawdę świetne placówki i potem wiele takich prywatnych placówek też na NFZ przyjmowało i grupowe terapie i indywidualne i poradnictwo, jeżeli chodzi o przepisywanie leków przez psychiatrów. A już w ostatnich latach, kiedy jestem świadoma z racji swego zawodu wykształcenia, sama też podjęłam jeszcze dodatkowe studia, żeby wzmocnić siebie i zrozumieć to, co się po tych przebytych traumach u mnie zadziewa. Więc samo kształcenie też odegrało dużą rolę i w związku z tym, wiedząc, jak to jest ważny czynnik w moim życiu, żebym ja żyła długo i szczęśliwie, to ja korzystam teraz z prywatnych firm, nie będę wymieniać dwóch nazw, gdzie są abonamenty i tak się szczęśliwie składa, no, że mimo, że jestem emerytowana już, pracownica, no to jednak z racji zawodu mego męża jest tam ubezpieczenie i fajnie mogę korzystać.
2: Dziękujemy pani Elżbieto. Dużo zdrowia i optymizmu i długiego, szczęśliwego życia, o którym pani mówiła. Życzymy pani i państwu, którzy do nas dzwonią i którzy nas słuchają. Pan Robert z Poznania jest z nami. Dzień dobry.
4: Dobry. Ja chciałbym tutaj wskazać kwestie związane właśnie z centrami zdrowia psychicznego w takich dużych aglomeracjach jak Poznańska na przykład, gdzie chciałem zaznaczyć, że te centra zdrowia dotarł odbywał się ze środków unijnych. I jeżeli mówimy o pewnych działaniach, to rzeczywiście trochę one psują rynek tych centra, gdyż podnoszą ogólnie koszty związane z leczeniem psychiatrycznym w podmiotach prywatnych, gdyż żeby przeprowadzić ten pilotaż, musieli stworzyć sytuację dość dobrą dla psychologów i dla psychiatrów, wydrenować rynek, bo tak naprawdę nie ma psychiatrów i psychologów klinicznych, którzy rzeczywiście będą to pomagać. Teraz kwestia, jak to dalej pociągnąć. Ja też zwracam uwagę, że Rzecznik Praw Obywatelskich teraz prowadzi bardzo duże rozmowy z NFZ-em a propos tego pilotażu i ten impact powinien być z kilku stron, żeby, nie wiem, utrzymać to i na ile ci psychiatrzy i specjaliści będą chcieli pracować, bo jak mówiła tutaj pani, która wcześniej mówiła, no oni po prostu też chcą zarabiać i się przyzwyczajają do tych wynagrodzeń. A druga kwestia, bardzo ważna, co dzisiaj dwa dni pod rząd, kwestia psychiatrii dzieci i młodzieży. Przecież na początku, na przykład w Wielkopolsce była ta możliwość, teraz tego nie ma i mówimy dzisiaj o tym, premier mówi o obietnicach policji, ale to już jest końcowy efekt. Wydaje mi się, że psychiatra dzieci i młodzieży dzisiaj jest w takiej głębokiej zapaści, że do szpitalów trafiają tylko dzieci naprawdę w ciężkim stanie, a należałoby to naprawdę rozszerzyć i dobrze by było, żeby właśnie tak jak Państwo podnosicie ten temat, żeby to był jeszcze mocniejszy impact, też do takich tragedii może niestety dochodzić bardzo często.
2: Bardzo dziękujemy Panie Robercie. Rzeczywiście Centra Zdrowia Psychicznego opiekują się dorosłymi pacjentami.

0: pacjentkami, ale dla dzieci i młodzieży zawsze dostępny jest całodobowy i bezpłatny telefon zaufania 116-111 Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, także czat 116-111.pl, a także dziecięcy telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka i strona Rzecznika Praw Dziecka 812-12-12, to jest ten numer. Pan Wojciech z Olsztyna jest z nami, dzień dobry.
1: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Ja może ze swojego doświadczenia coś powiem, bo poruszył mnie trochę telefon tego pana, który się przyznał do choroby alkoholowej. Ja jestem alkoholikiem, nie piję kilkanaście lat i tak dla mnie takim wyjściem z tej depresji, bo alkoholizm bardzo wiąże się z depresją, to bardzo jest powiązane. No to była pierwsza terapia, gdzie stwierdzono u mnie zaburzenie obsesyjno-kompulsywne i takie depresyjne. Po wyjściu z tej pierwszej swojej terapii uczestniczyłem w wielu, wielu innych terapiach. One dla takich ludzi jak ja są za darmo i można się dostać tam nie czekając zbyt długo. W chorobie alkoholowej to cała rodzina jest chora, także moje dzieci też udało mi się tak jakby nakłonić do tego, żeby poszły na terapię związaną z DDA czy jakimiś różnymi zaburzeniami związanymi z moją chorobą. Dzięki temu, że jestem alkoholikiem, mam naprawdę taki swobodny dostęp do różnych terapii i teraz nawet po tych kilkunastu latach trafiłem na kapitalną młodą terapeutkę, która odkrywa we mnie różne rzeczy, z którymi sobie nie radzę, a które zaczynam rozumieć. Także dla pana, który tam się przyznał do tej choroby alkoholowej, co prawda u nas się nie radzi, ale zachęcam do skorzystania z jakiejś terapii uzależnień. I tam krok po kroku można wyjść na prostą i prowadzić kapitalne życie, takie, które ja teraz mam.
0: Bardzo dziękujemy, panie Wojciechu. To niezwykle ważny głos. Wszystkie głosy państwa są dzisiaj szczególnie ważne i mogą kogoś zachęcić do szukania pomocy, bo ta pomoc jest. 22 i 7 trójek, porozmawiajmy @polskieradio.pl i trójkowy Facebook czekają nadal na państwa głosy, a teraz zagramy.
2: Zdecydowanie się nie zgadzam.

0: Zdecydowanie się zgadzam.
1: Słuchają Państwo Trójki i audycji Porozmawiajmy 22 i 7 Trójek, w której pytamy Państwa o to, gdzie szukacie pomocy w kryzysach psychicznych dla siebie i dla bliskich. Pan Jan z Kent jest z nami w tej sprawie. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy. Chciałem poruszyć taki jeden drobny aspekt, który być może jest związany nie bezpośrednio, ale jednak jakże bardzo bezpośrednio. W tej chwili też jestem w sytuacji takiej, że szukam pomocy lekarskiej. Terminy są niesamowite. I mam taką propozycję w zasadzie do polityków, ale do wszystkich słuchaczy i wszystkich ludzi zainteresowanych. Jak to jest możliwe, że jeżeli chcemy się zapisać do specjalisty i potrzeba na to 2 miesiące, dajmy na to, albo 6 miesięcy, a ten sam specjalista jest do dyspozycji w ciągu kilku dni. Tak było w moim przypadku, odpłatnie. Bardzo łatwo by to można było rozwiązać, jeżeli ja bym sfinansował swoją wizytę prywatną, zapłacił za nią, wziął paragon i za 2 miesiące ZUS, czy nie ZUS, tylko fundusz, czy ktoś inny, by mi te pieniążki oddał, bo mi się to należy i mam prawo...
1: Coś się dzieje z naszym połączeniem, ale już słyszymy.
2: Czy sens dotarł do pani?
1: Myślę, że tak. Chodzi o taką zwrotną refundację, tak? Jeśli pan mógłby zapłacić za swoją wizytę prywatną, to żeby NFZ potem zwrócił panu, tak trochę jak to się dzieje w amerykańskim systemie ochrony zdrowia. No, jeśli nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi oczywiście o pieniądze. W Polsce na opiekę psychiatryczną się przeznacza niewiele ponad 4,5% wszystkich wydatków na ochronę zdrowia. Średnia europejska to jest 9%, w Wielkiej Brytanii to jest 11%, a w Niemczech 13,5% wydatków na ochronę zdrowia, które są inwestowane w psychiatrię. Pan Łukasz z Gdańska też z trudnością o takiej pomocy szukał, czy jednak się udało? Dzień dobry.
3: Proszę Państwa, ja już jestem pod opieką, powiedzmy, zdrowia psychicznego, tego działu medycyny od ponad 20 lat. I to dzięki mojemu lekarzowi pierwszego kontaktu. Bo jest to lekarz już na emeryturze, ale kiedy ja do niego wszedłem w sprawie, że mam jakiś problem, mam duży problem, bo powiedzmy, że z agresją i przemocą w moim życiu, to on mnie wziął za rękę i to pana, to nie u mnie, tylko do tego gabinetu pan się zgłosi. I zaprowadził mnie korytarzem do psychiatry, czekałem 2 miesiące, ale to już było takie, wie pani, jak po prostu, jak taki dobry wujek, który jakby swoim podejściem już mi zmienił samopoczucie. Ale też chcę powiedzieć, że my nie doceniamy właśnie lekarzy pierwszego kontaktu i oni mogą pomóc w sprawach napięcia nerwowego. Przecież też mają do dyspozycji szereg leków, które nie są koniecznie przepisywane przez terapeutę. I w ogóle zdrowie psychiczne wiąże się ze zdrowiem fizycznym. Gdyby w szkole, w placówkach szkolnych na zajęciach z WF-u były elementy na przykład skupiania, medytacji, czy nie wiem, nie tylko rywalizacji, ale na przykład jakiejś świadomości, podwyższania świadomości psychologicznej, czy na lekcji przyrody, czy na tym przedmiocie nauka o zdrowiu, edukacja zdrowotna, no to i to nie tylko pani raz w tygodniu, to powinno być codziennie. Jakby to jest najważniejsze, czego się powinni dzieci uczyć o swoim człowieczeństwie, jak pracować z emocjami. Mi tego brakowało w szkole. Ja byłem osobą, która się uczyła ambitnie, a wszystkie problemy wyszły u mnie po 40, czy po 30, także niestety przestrzegam edukację narodową, żeby zadbała o dzieci, kiedy mają lat 10-12. Bardzo dziękuję i pozdrawiam.
1: Bardzo również dziękujemy pani Łukaszu za to, że przypomniał pan, że lekarz pierwszego kontaktu, lekarz rodzinny, to też jest bardzo dobry adres, żeby o tę pomoc poprosić i zapytać. A w kryzysie psychicznym proszę też pamiętać, że nie trzeba czekać na skierowanie od lekarza rodzinnego, żeby taką pierwszą pomoc otrzymać. Gdzie? Całodobowa infolinia NFZ-u 800-190-590 to jest ten numer, pod którym można się tego wszystkiego dowiedzieć. Pan Grzegorz z Lubelskiego jest z nami. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Ja chciałem ze swojej strony powiedzieć coś takiego, bo są tu rozmowy na temat kosztów. No ja pracuję w dużej korporacji międzynarodowej, no i cóż z tego, opłacam pakiet medyczny, wiadomo, większość

0: lub nawet nie, może to nie reklama, aczkolwiek anty, ale zmierzam do tego, okej, jest to w najszerszym zakresie. No i kiedyś myślałem, żeby skorzystać z usług psychologa. Zapisałem się, byłem szybko, no i jakież było moje zdziwienie, kiedy po trzech wizytach, abstrahując od jakości, o czym może za chwilę zdążę, się okazało, że czwarte mi już nie przysługuje. Byłem w totalnym szoku, gdzie tak, tutaj dostajemy w pakietach Bóg wie co, depresja, tak, druga choroba cywilizacyjna na świecie, a ja mam w pakiecie w najszerszym możliwym 3 wizyty rocznie. No śmiech, po prostu śmiech. No i konkluzja jest taka, no wiadomo, te firmy sprzedają to, na czym im zależy, więc dostaliśmy gdzieś tam w bonusach. Nie wiem, strzelam piaskowanie, no i konkluzja taka, tak, będę z depresją, ale będę miał wypiaskowane białe zęby, to tak żartobliwie, no ale jeszcze zmierzam do tego, że jakość, nie wiem jak coś teraz odbywa, kiedyś wszyscy studiowali, nie wiem, marketing i zarządzanie, jeszcze wcześniej byli mechanicy, ślusarze, no teraz pytanie o jakość edukacji psychologów i psychiatrów.
1: I psychoterapeutów, bo wciąż czekamy na regulację tego zawodu. Pani Kamila z Wrocławia, która pracuje jako psycholog, tak? Dobrze słyszę? Jest z nami. Tak. Dzień dobry.
2: Tak, dzień dobry, witam wszystkich. Jestem psychologiem i psychoterapeutą. W drodze do Wrocławia, sierżoniowa. Dlatego przysłuchuję się audycji w aucie. Jestem pracownikiem dwóch centrów zdrowia psychicznego w Jeleniej Górze i w Wałbrzychu. Pracuję we wspomnianych wcześniej punktach koordynacyjnych i w poradniach zdrowia psychicznego tamtejszych. I chciałam potwierdzić, że tak, to jest, przynajmniej w naszych centrach, że pacjent, no mówiąc kolokwialnie, z ulicy może przyjść do punktu i nie zostanie odesłany, zostanie przyjęty, zostanie udzielona pierwsza pomoc przez psychologa, psychoterapeutę i jest ów pacjent koordynowany. Jeżeli wymaga on pomocy lekarza w trybie pilnym, to tego samego dnia jest przyjmowany przez lekarza. Dlaczego postanowiłam zadzwonić? Żeby zachęcić pacjentów chcących, szukających pomocy i chcących ją uzyskać, żeby nie bali się przychodzić, żeby nabierali tej odwagi, ponieważ będąc na dyżurach w punkcie, często słyszę, że chodziłem wiele razy, zastanawiałem się, wejść czy nie wejść. Także zachęcam pacjentów, nie zostaną odesłane z kwitkiem i to wszystko jest na NFZ.
1: Bardzo dziękujemy pani Kamilo, to niezwykle ważny apel. Mam nadzieję, że ci z państwa, którzy nas słuchają i borykają się z trudnościami, z problemami i kryzysami psychicznymi, wezmą go sobie do serca i poszukają pomocy, bo jest gdzie. Anna Goc w swoim reportażu w najnowszym tygodniku powszechnym przygląda się też temu, jaka może być przyszłość centrów zdrowia psychicznego, bo pilotaż, który rozpoczął się w 2018 roku i na początku tych centrów zdrowia psychicznego było 27 zaledwie, dziś już mamy 117. Relacjonuje też, jakie wnioski z tego pilotażu Ministerstwo Zdrowia wyciąga i co na ten temat sądzi środowisko psychiatrów i psychiatryk środowiskowych. Anna Goc raz jeszcze.
3: Ministerstwo Zdrowia zapowiedziało, że przedstawi tak zwane rozporządzenie koszykowe, czyli po zakończeniu pilotażu centrów zdrowia psychicznego, to jak one mają funkcjonować od stycznia 2027 roku. I z informacji, które otrzymałam z Biura Komunikacji Ministerstwa Zdrowia, to przede wszystkim ministerstwo potwierdza, że centra zdrowia psychicznego mają objąć do 2029 roku całą Polskę, mają być dostępne dla wszystkich dorosłych mieszkańców. Podkreśla także, że jakby formuła ich funkcjonowania ma być zbliżona do tego, jak funkcjonowały w ramach pilotażu. Projekt tego, jak to ma być w praktyce, jak to ma wyglądać, ukazał się jakby w czerwcu tego roku i po jego publikacji środowisko psychiatrii środowiskowej, czyli osoby, które są zrzeszone w Kongresie Zdrowia Psychicznego, także Stowarzyszenia Centrów Zdrowia Psychicznego i Porozumienia na rzecz realizacji Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, zgłosiło do tego projektu ministerialnego prawie 900 uwag. I kiedy rozmawiałam z tym środowiskiem właśnie, które oprotestowało projekt ministerstwa, to podkreślali, że w tym projekcie zostały naruszone no, takie istotne fundamenty reformy i pilotażu, czyli między innymi zintegrowana struktura centrów, ich autonomia czy zasada finansowania. Więc jak to się skończy, pewnie będziemy to obserwowali w najbliższych tygodniach,

0: tygodniach i miesiącach. Też myślę, że warto podkreślić, że w ramach protestu 11 członków Rady do Spraw Zdrowia Psychicznego przy Ministrze Zdrowia zrezygnowało z członkostwa w Radzie, więc mamy bardzo poważny rozłam i kolejne pytania o to właśnie, jak będą funkcjonowały Centra Zdrowia Psychicznego.
1: I co Państwo sądzą?
2: My tej sprawie na pewno będziemy przyglądać się na antenie Trójki. Pan Marcin z Krakowa jest tymczasem z nami. Dzień dobry.
3: Dzień dobry. No, ja chciałbym się podzielić swoim własnym doświadczeniem już kilkunastoletnim w poszukiwaniu i korzystaniu z opieki psychiatrycznej i również psychoterapeutycznej.
2: Jak to u pana wygląda i przebiega?
3: No nie wyglądało to i nadal uważam, że nie wygląda to niestety tak kolorowo, jakbyśmy chcieli i jak to czasem brzmi. Kontakt w momencie, kiedy się szuka na przykład możliwości dostania się do lekarza psychiatry, kontakt z rejestracją często jest już doświadczeniem bardzo trudnym dla pacjenta, który znajdowałby się czy znajduje się właśnie w kryzysie. Nie wiem, wydaje mi się, że tutaj też jest, to jest być może niuans, ale to jest bardzo istotny niuans.
2: Bo ten pierwszy kontakt potrafi zachęcić bądź zniechęcić do dalszego szukania.
3: No dokładnie. To naprawdę osoby, które się tym zajmują tam, powinny być też, wydaje mi się, dodatkowo jakoś szkolone, w jaki sposób rozmawiać. Nawet jeżeli nie mogą zaproponować terminu, bo no, niestety zdarzyło mi się usłyszeć, że no tak, świetnie, ale terminy mamy na za 2 lata, albo w tym roku już nie przyjmujemy, proszę dzwonić w styczniu. To jest jedno. Druga rzecz, o której chciałbym powiedzieć, to tutaj bardzo ostrożnie, bo wiem, że mógłbym kogoś urazić, ale niestety uważam, że jakość tej pomocy psychologicznej, teraz o tym mówię, również w centrach zdrowia psychicznego jest no, przypadkowa, można tak powiedzieć. To znaczy można rzeczywiście trafić na kogoś zaangażowanego, kogoś po prostu dobrego fachowca, też jakby, no wydaje mi się, że tutaj troszkę trzeba mieć też takiego, czegoś, czego nie można zdobyć na studiach, takiej po prostu zdolności do wykonywania takiego zawodu, ale można trafić też bardzo no, średnio. No i tym bardziej, że wydaje mi się, że jakby ta profesja została, stając się trochę modną od pewnego czasu, została też, no, jest bardzo dużo młodych ludzi, a nie dla każdego pacjenta młody na przykład psycholog czy psychoterapeuta jest najodpowiedniejszym, no bo po prostu to też zależy od wieku pacjenta. No, to
2: wszystko zależy od ludzi. Bardzo dziękujemy panie Marcinie i ostatni głos od pana Arkadiusza z Łodzi.
4: Dzień dobry.
2: Dzień
4: ja
2: dobry.
4: Chciałbym trochę nawiązać do tego, może do przyczyny tego stanu, a przyczyną tego stanu był 2006 rok i zaprezentowanie pierwszego urządzenia, który zmienił nasz świat. Pierwsze badania z tym związane były opublikowane w 2012 roku i kolejne w 2018 i przyrost jak gdyby negatywnych wpływów na psychikę przede wszystkim młodzieży i dzieci od wieku od 6 roku życia do 14 tak źle rokowały, że od 2018 roku kolejnych badań już nie było. Większość naukowców i ludzi, którzy zajmują się tym problemem, robią to na jakiejś tam populacji swoich pacjentów i w instytutach i w ośrodkach, badając wpływ i uzależnienie. I powiem pani, ja dzisiaj byłem przy okazji, bo mi się badania kończyły, takie okresowe, siedziałem w ośrodku zdrowia, gdzie było 80 osób, w tym połowa to była młodzież i no młodzież, tak to nazwijmy, tak? Studenci, jakaś tam młodzież licealna. Byłem tam 4 godziny. Ci ludzie non-stop, ta młodzież siedziała w komórkach.
2: I tu musimy postawić kropkę. No. Niestety nasza godzina dobiegła końca. Bardzo Państwu dziękuję za te wszystkie głosy, zwłaszcza te zachęcające do szukania pomocy, bo ona jest nie zawsze od ręki, choć w sytuacjach życiowych i gardłowych owszem, zawsze od ręki i wtedy 112 lub 999 albo najbliższy SOR czy Izba Przyjęć Szpitala Psychiatrycznego pomogą w nagłym zagrożeniu życia lub zdrowia. W sprawach mniej pilnych infolinia NFZ-u państwa.

ZUS-u udzieli informacji co do placówek psychiatrycznych i psychologicznych udzielających świadczeń na NFZ, numer 800 190 590, ale tam nie udzielą wsparcia emocjonalnego. To numer 116-123. Anna Kowalczyk, Monika Gosławska, Maciej Załęcki, Piotr Łodej. Bardzo dziękujemy Państwu za dziś, a po serwisie po 15 przywita się z Państwem Grzegorz Hoffman w tonacji trójki.

0: Autopromocja.
1: I tylko dębą się ciągle wydaje, że jest lipiec i mięsiste liście można ku Bożemu Słońcu wystawiać, jakby nigdy nie miał ich ściąć mróz.
2: A zetnie.
3: Małgorzata Gorol i Andrzej Mastalerz czytają nową powieść laureata Nagrody Nike 2026.
1: Szczepan Twardoch.
2: Waldkaus.
3: Tomasz Wachnowski. Muzyka.
4: To pomogą mi, panie Wachmeister?
2: A ten Vater od Baitlakaj? Zapytałem podstępnie po śląsku. W powietrzu poczułem dziwne drżenie, jakby przeskoczyła jakaś iskra.
3: Od poniedziałku o 11:50.
2: Polecamy.
0: Autopromocja.
5: Zapraszamy do reklamy.
6: Już dziś w Lidlu. Wszystkie duże czekolady Milka od 250 do 300 gramów. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. A wszystkie praliny z kuponem Lidl Plus. Drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Proszę Państwa, okno transferowe w Hyundai właśnie się otworzyło. Hyundai, Tucson, Kona i Santa Fe. Gwiazdy drużyny. Wjeżdżają na wyprzedaż. Warunki transferu? Mistrzowskie. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Kto śledzi rynek, ten wie. Takie okno transferowe nie trwa wiecznie. Sprawdź mistrzowską ofertę Hyundai, oficjalnego partnera UEFA Champions League.
9: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
10: Lubię żyć aktywnie, niezależnie od pogody. Wspiera mnie w tym mój układ odpornościowy, a ja dbam o niego pijąc codziennie Actimel z LKSEI, który zawiera witaminy D i B6. Actimel. Wspieraj odporność i korzystaj z życia. Polecam. Cezary Żak.
11: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz złap 3 Red Bulle i zapłać 4,50 za puszkę. Trzecia aż 92% taniej. Odkryj wszystkie smaki. Najniższa cena sprzed obniżki 6,50. Make a Deals.
12: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
13: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
12: Czyli frosty kupiłeś?
13: Prościej się nie da.
14: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
15: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny, niższe nawet o 60%. I zakupy w 20 ratach 0%. RRSO 0%. A do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
16: Au! Znów ten ból.
17: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
16: Mm-hmm.
17: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
16: Oh.
17: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
18: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
17: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
19: Szykujcie się, orły oszczędzania, bo ten piątek w Auchan to Power Piątek!
20: Czyli podkręcamy moc okazji. Bo tylko 9 października, kupując herbatę Lipton Yellow Label 50 torebek, drugie opakowanie dostaniesz gratis. A do tego w Auchan nowa naklejkomania. Akcesoria kuchenne Smek z rabatem do 76%. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Wpadaj do Auchan po wiele innych weekendowych.

0: darmowych promocji. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
1: A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Żegnamy reklamy.
5: Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 8 października, minęła 15. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Przy każdej szkole będą zwiększone patrole policji, to ustalenia z nadzwyczajnej narady w kancelarii premiera. Sejm rozpoczął pracę nad budżetem na przyszły rok. Rząd mówi o bezpieczeństwie, opozycja o długu publicznym. Ostrzeżenie dla turystów w Tatrach, w górach Halne i trudne warunki. Na początek kancelaria premiera i nadzwyczajna narada po atakach w szkołach. 15-latek zaatakował rano nożem 3 osoby w szkole pod Wyszkowem na Mazowszu. Nie żyje woźna. Wczoraj w szkole w Ostrołęce 19-latek ranił nożem 9 osób. Przed kancelarią premiera jest nasza reporterka Dagmara Kędzior. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
5: Co o tej sprawie mówi rząd?
6: Premier podkreślał, że rząd musi jak najszybciej wdrożyć działania, by zapobiegać możliwej eskalacji przemocy. To, czego się teraz obawia, to możliwe naśladownictwo.
7: Bardzo obawiamy się tego ponurego fenomenu naśladownictwa. Znamy ten bardzo ponury fenomen, czyli tę skłonność do naśladowania, na przykład aktów samobójstwa, czy w tym przypadku aktów terroru.
6: Dlatego zgodnie z poleceniem szefa MSWiA przy każdej szkole mają zostać zwiększone patrole policji. Ponadto funkcjonariusze mają codziennie bez zapowiedzi odwiedzać szkoły, by potencjalny naśladowca widział, że policja jest w zasięgu ręki. Jak z kolei przekazała ministra edukacji Barbara Nowacka, służby będą też sprawdzać, czy te ataki są w jakiś sposób ze sobą powiązane.
8: Będziemy się bardzo uważni przyglądać, czy to są działania powiązane, czy to jest po prostu nakręcająca się spirala, gdzie zobaczono, że jest, no tak jak było w przypadku tego chłopaka, przestrzeń do zaistnienia po 19 urodziny. Przecież to jest przerażające.
6: Według nieoficjalnych informacji 19-latek z Ostrołęki chciał zrobić coś głośnego z okazji swoich urodzin. W przypadku zabójcy z Podwyżkowa nie wiadomo, dlaczego zdecydował się na atak.
5: Dagmara Kędzior, dziękujemy. Procedury bezpieczeństwa w szkołach powinny być wprowadzone o wiele wcześniej, podkreśla Magdalena Techmańska-Czapska z Zespołu Szkół Zawodowych nr 3 w Ostrołęce. Jak przypomina, 3 lata temu doszło do podobnej sytuacji z atakiem nożownika w Kadzidle.
9: Po niestety przykrych doświadczeniach nie zostały wyciągnięte wnioski, nie zostały wprowadzone żadne konkretne procedury, według których mają reagować nauczyciele, pracownicy szkół, pracownicy obsługi administracji. Odwołam się do sytuacji w Kadzidle. Po tej sytuacji powinny już być prowadzone konkretne działania dla szkół, konkretne wytyczne. Wejścia są nieewidencjonowane.
5: W Kadzidle 18-latek zaatakował 2 przypadkowe osoby, potem wybiegł z klasy i przed szkołą ugodził nożem w plecy kolejnego ucznia. Dalej uciekł do lasu, gdzie dokonał samookaleczenia. Sąd apelacyjny w Białymstoku w maju podwyższył karę Albertowi G z 15 do 18 lat więzienia. Przyszłoroczny budżet z poparciem klubów rządzącej koalicji. Opozycja krytykuje ustawę, wskazując na rosnący deficyt i dług publiczny. Rząd mówi o odpowiedzialności za bezpieczeństwo państwa i obywateli. Dyskusji w Sejmie nad przyszłorocznymi finansami państwa przysłuchiwała się nasza reporterka Małgorzata Naukowicz. Powiedz, jak padały argumenty?
10: No, rządzący podnosili, że w projekcie budżetu zapisano rekordowe nakłady na obronność i zdrowie, ale też przewidziano pieniądze na kontynuację programów społecznych, takich jak 800+ na przykład. Nie przekonało to opozycji. Budżet krytykował Mateusz Morawiecki z Rozwoju Plus. Zarzucał rządzącym zadłużenie państwa na lata.
11: Największy rachunek, który dręczy Polaków i będzie dręczył kolejne pokolenia, to rachunek tego budżetu. Budżetu, który jest dziurawy jak durszlak.
10: Byłemu premierowi odpowiadał poseł Lewicy Tomasz Trela. Przypomniał m.in., że to za rządów PiS-u wyprowadzano pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości czy Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych.
12: Trzeba być naprawdę wyjątkowym obłudnikiem. Mówi to człowiek, który przez 6 lat był premierem, pod którego okiem i ręką szerzyła się rządowa korupcja i złodziejstwo.
10: Podczas debaty Janusz Cichoń z Koalicji Obywatelskiej wniósł o przesłanie projektu budżetu do prac w sejmowych komisjach, a Zbigniew Kuźmiuk z PiS-u o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu.
5: Z Sejmu Małgorzata Naukowicz, dziękujemy. Halle daje się we znaki w Tatrach. TPN ostrzega turystów i odradza wyjścia na szlaki. Warunki są bardzo trudne, a zagrożenie dla zdrowia i życia realne.
13: Wieje silny wiatr halny, na szczytach dochodzący w porywach do 100 km/h, nie chodzi kolejka na Gazprom.

0: No, wychodzenie w te wyższe partie Tatr jest praktycznie niemożliwe, w reglach też bezpiecznie nie jest, łamią się gałęzie, spadają drzewa. Także typowa taka wietrzna pogoda.
1: Mówi Tomasz Zając z TPN-u. W ostatnich dniach w Tatrach doszło do serii tragicznych wypadków.
2: Klimat.
1: Jakość powietrza jest przeważnie dobra lub umiarkowana, tylko w Małogoszczy, w Świętokrzyskiem dostateczna. Jeszcze przez godzinę zalecane jest oszczędzanie prądów. Z odnawialnych źródeł energii pochodzi 43% energii elektrycznej. Na wybrzeżu ostrzeżenie przed gwałtownym wzrostem stanów wód. To był serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Do końca dnia pogodnie na wschodzie i w centrum, na zachodzie więcej chmur, na północy deszcz. 17 stopni na Pomorzu Zachodnim, 21 na Mazowszu, do 25 na Podkarpaciu.
4: Autopromocja.
5: Trzecia godzina.
6: Najważniejsze i najciekawsze tematy mijającego tygodnia.
7: Powinniśmy stawiać na siatkówkę. To jest jedyny sport, w którym naprawdę jesteśmy świetni.
8: Czy to jest jedyny sport, w którym jesteśmy naprawdę świetni?
7: Niestety tak.
9: Wszystko w tym filmie się zgadza. Jedyne, co mi nie pasuje, to fakt, że Borys Szyc dostał kosza.
7: Jedna z uczennic Marcysia powiedziała mi, proszę pana, ale przecież ten Wokulski to był jakiś totalny creep.
9: Dzieją się rzeczy piękne.
7: Ważkie.
9: To teraz o ważkach porozmawiajmy.
6: Trzecia godzina. Na antenie w piątki od 18 do 19, a także na kanale YouTube Trójki i w podcastach na stronie polskieradio.pl. Katarzyna Borowiecka, zapraszam.
4: Autopromocja.
10: Zapraszamy do reklamy.
11: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
12: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
13: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
12: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
14: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
15: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
14: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
16: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
14: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
16: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
17: Kwiaty, znicze, piękne kompozycje. W Brico Marche mamy najlepsze propozycje. Tylko do 17 października. Znicz szklany 29 cm z aplikacją róży za jedyne 8,49. Oraz misa z kompozycją z kwiatów sztucznych 49 cm tylko 21,99. Sprawdź więcej okazji w nowej gazetce. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
18: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma Urszula?
19: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
18: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
20: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
21: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
20: Od czwartku chipsy ziemniaczane Lay's 190 lub 200 gramów, 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A artykuły Cocolino, kup jeden, drugi tańszy gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
22: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
23: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
22: A, no to w Media Expert.
24: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
10: Żegnamy reklamy.
6: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

15:14 w tej chwili na zegarze, przy mikrofonie Grzegorz Hoffman. Dzień dobry Państwu. To była oczywiście grupa MAT3 w jednej ze swoich bardziej znanych piosenek, Kim and Jesse. Przebój

Antonio Gonzaleza z roku 2008. Antonio Gonzalez to właściwie jest grupa M83. Co prawda na przestrzeni lat to się zmieniało, dlatego że najpierw to był duet z Nicolasem Fromageau i wtedy grali coś między shoegazem a ambientem. Później nastąpił ten najbardziej przebojowy w okresie działalności M83. To lata 2008-2011 i wtedy właśnie ukazały się płyty Saturday's Youth, z której pochodzi piosenka Kim and Jesse i Hurry Up, We're Dreaming, najbardziej chyba przebojowa. Później nastąpiły chude lata. Anthony Gonzalez oczywiście pod szyldem M83 wydał kilka, no, dużo słabszych płyt. Natomiast delikatny powrót do formy miał miejsce w tym roku, mniej więcej 2 tygodnie temu. I to jest powrót do czasów właśnie tych bardziej instrumentalnych i refleksyjnych. I to jest muzyka, może nie na tym poziomie, co na płytach Dead Cities czy Before the Dawn Heals Us sprzed, no, już ponad 20 lat, ale jest trochę lepiej niż było ostatnio. Jest to muzyka właściwie refleksyjno-kontemplacyjna, bardzo mało wokali. Wybrałem jeden z niewielu fragmentów tej płyty, gdzie właśnie słychać głos Antonego Gonzaleza. Tytuł piosenki: Heart Motion Photo.

MAT3, zespół francuski, pewnie część z Państwa o tym wie. Piosenka Heart Motion Photo z albumu I Wrote You a Letter, który ukazał się we wrześniu. 10. album w dyskografii MAT3. Kolejny doświadczony zespół, który wydał niedawno płytę, to grupa angielska dla odmiany The Coral. Tytuł albumu 388, tytuł piosenki Here Come the Tears.

Here Come the Tears. Do tego tytułu jeszcze wrócimy za kilka minut. Fragment 13 albumu grupy The Coral. Od początku istnienia, czyli od roku 1996 do dziś, liderem, wokalistą, głównym kompozytorem, autorem tekstów, krótko mówiąc, najważniejszą postacią w zespole jest James Skelly. Warto dodać, że w początkowym okresie istnienia, przez pierwszych kilka albumów, w zespole grał na gitarze, czasami komponował i śpiewał Bill Ryder Jones, który odszedł z zespołu, rozpoczął karierę solową, bardzo udaną, chociaż mało komercyjną. Gra coś między folkiem, rockiem a ambientem. To brzmi dziwnie, ale jego muzyka jest dosyć specyficzna, chociaż bardzo urokliwa, przynajmniej fragmentami. Ostatni album Billa Rydera Jonesa ukazał się przed mniej więcej 2 laty i 8 miesiącami. Przyznam szczerze, że bardzo czekam na kolejną płytę tego artysty. Natomiast wracając do zespołu The Coral, poza paroma przypadkami nieudanych płyt, raczej ich albumy trzymają poziom. Może nie są tak komercyjne jak na początku istnienia, nie nagrywają może już tak przebojowych piosenek jak kiedyś, ale poziom mniej więcej trzymają i taka specyficzna sytuacja, dlatego że bardziej zespół obecnie doceniają krytycy niż fani. No to teraz fragment twórczości grupy The Coral, kiedy doceniali ten zespół również fani. Takich piosenek niestety już nie nagrywają.

In the Morning, fragment albumu The Invisible Invasion. Rok 2005. W ramach ciekawostki dodam, że płytę, nagrania z tej płyty wyprodukowali Adrian Utley i Jeff Burrows z grupy Portishead. Here Come the Tears to była piosenka sprzed kilku minut, a wracam do tego tytułu dlatego, że 21 lat temu taki... Inaczej, ukazał się album pod takim tytułem, nie piosenka, tylko album duetu zespołu The Tears, czyli Bretta Andersona i Bernarda Butlera, dwóch z najważniejszych postaci epoki Britpopu w latach 93-94. Suede, bo właśnie o tym zespole mówię, wydał dwie ze swoich najlepszych zdecydowanie płyt. Po drugiej z tych wymienionych, czyli Dogman Star, Bernard Butler odszedł i spółka kompozytorska Anderson Butler zakończyła działalność. Zespół Suede później radził sobie różnie, raz lepiej, raz gorzej. Ostatnio całkiem nieźle. Bernard Butler też nagrywał trochę solo, ale też sporo produkował. Natomiast po latach, w roku 2005, połączyli siły, pogodzili się, bo tam były konflikty dosyć solidne między nimi artystyczne i wydali płytę właśnie zatytułowaną Here Come the Tears. Piosenka duetu The Tears, no, brzmi po prostu jak Suede.

Śpiewał Brett Anderson, grał Bernard Butler, jeden z najciekawszych brytyjskich gitarzystów lat 90. Nadal nieźle gra na gitarze, ale lata 90. to były te czasy, kiedy było o nim najgłośniej. Kolejny zespół, który istnieje już wiele lat, miał swoje lepsze i gorsze momenty. Te najlepsze to były lata, no, dawno temu. Zresztą o tym powiem za chwilę, bo to będą lata 80., bo zespół istnieje od początku lat 80., właściwie powstał jeszcze w poprzedniej dekadzie. Nagrywa do dziś i całkiem niedawno ukazała się 13. płyta długogrająca Echo and Bunnymen.

Bruksela jest nawiedzona. No, być może. Brussels is Haunted, utwór z płyty Apples for Isaac Echo and the Bunnymen. Prawie przez cały czas, cały okres istnienia tego zespołu śpiewa w nim Ian McCulloch, gra na gitarze Will Sargent, oni też tworzą piosenki. Obaj należą do kluczowych postaci brytyjskiego pop-rocka, powiedzmy tak. Głównie jednak bardziej rocka, nowej fali lat 80. Will Sargent, bardzo, bardzo zdolny gitarzysta, może nie tak słynny jak Johnny Marr z grupy The Smiths, ale też całkiem niezły i solidny. To cofnijmy się teraz bardzo, bardzo daleko. 42 lata temu ukazała się płyta Ocean Rain, na której znalazł się ten właśnie utwór. Echo and the Bunnymen raz jeszcze.

Kuba Kara, przepraszam, Echo and the Bunnymen i piosenka The Killing Moon. Największy przebój zespołu Echo and the Bunnymen w roku 1984. Top ten w Wielkiej Brytanii. Bardzo dobrze singiel z tym utworem się sprzedawał. Zresztą w innych krajach europejskich też sobie nieźle radził na listach przebojów. To był fragment albumu jednego z najciekawszych z lat 80., jeśli chodzi o Echo and the Bunnymen. Ocean Rain. No już zacząłem mówić. Kuba Karaś, tak, czyli artysta znany przede wszystkim z duetu The Dumplings, ale też ze współpracy z Piotrem Roguckim. Wreszcie wydał album solowy. Płyta ukazała się niedawno, nosi tytuł Miłość to nie wojna, a jedną z piosenek, które znalazły się na tym albumie, jest utwór Obejmij mnie.

Obejmij mnie i Kuba Karaś. Płyta jeszcze ciepła, dlatego że swą premierę miała wczoraj. Miłość to nie wojna, tytuł tego albumu. Wspominałem o Piotrze Roguckim i za chwilę Piotr Rogucki pojawi się w Triu, a pozostali artyści, którzy się tam pojawią, to Ramona Rey i wokalista zespołu Hospital Michał Bielawski. Utwór pochodzi z czwartego albumu Hospitala, Poloty, który będzie miał swoją premierę za tydzień.

prawie jak pogodno sprzed lat. Hospital, Ramona Rey i Piotr Rogucki, Tik-Tak z płyty Poloty, która będzie miała premierę 16 października. Tego samego dnia ukaże się również ósmy album grupy Muzyka Końca Lata.

Mówisz o mnie rzeczy, fragment 8. albumu muzyki końca lata, który ukaże się za kilka dni, w przyszłym tygodniu, najogólniej rzecz biorąc. I to właściwie już dzisiaj wszystko, prawie wszystko w tonacji, którą zrealizowała Elżbieta Malinowska, przygotował i prowadził Grzegorz Hoffman, a na zakończenie jeszcze fragment płyty, która ukazała się równo 5 lat temu. Tytułowy fragment drugiej płyty długogrającej sama Fendera, 17 Going Under. Miłego popołudnia. Dziękuję, do usłyszenia.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Nazywam się Hanna Machińska. Jestem prawniczką i obywatelką. Dlatego zależy mi na państwie, w którym respektowane są prawa każdej osoby.
2: Marek Safian. Jestem sędzią w stanie spoczynku i obywatelem. Zależy mi na bezpiecznej, praworządnej Polsce, w Europie i w świecie pełnym zagrożeń.
1: Zbudujmy społeczeństwo, które walczy o swoje prawa i reaguje na kryzysy.
2: Wspieraj Fundusz Obywatelski.
1: I tych, którzy działają razem dla Polski.
2: Więcej na funduszobywatelski.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Barbara, a w mojej apce Media Expert jest szybka dostawa nawet w ten sam dzień. Super sprawa.
5: A w mojej apce Marian wszystko co chcę to mam. Super niskie ceny mają tam.
4: A w mojej apce Media Expert są stówki dwie na start.
5: Bo w apce Media Expert taniej masz. A weź mi Marian pokaż jak zgarnąć te dwie stówki.
4: A to akurat bardzo proste.
6: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
7: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
8: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
9: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
10: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
9: Pewne zwycięstwo.
10: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
11: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
12: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
11: A cena? Nie wybiera. Bija mnie z rytmu.
12: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
13: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To korzystaj z okazji na Allegro Days. A do tego płać Allegro Click i zgarnij do 10% cashbacku w promocji. Promocja Podkręcamy Cashback z Allegro Click 5 trwa od 5 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły w tym ograniczenia w regulaminie na Allegro.
3: Żegnamy reklamy.
14: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 16, 8 października.

0: Michał Matus, kłaniam się. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski.
1: Nie żyje 37-letnia kobieta, nauczycielka i dyrektor są ranni. Nastolatek zaatakował w szkole podwyżkowym. Strażacy przeczesują gruzy po eksplozji w domu jednorodzinnym pod Parczewem na Lubelszczyźnie. Lawina krytyki spadła na prezydenta Czech. Nie zagłosuje w wyborach, bo jest na urlopie. Miał kask z kamerką. Jego intencją było filmowanie tego, co robi. To najnowsze ustalenia w sprawie ataku 15-latka w szkole we wsi Leszczydł Nowiny pod Wyszkowem. Poinformował na specjalnej naradzie premier Donald Tusk. Chłopiec zaatakował nożem 3 osoby, woźną, dyrektora i nauczycielkę. 37-letnia woźna zmarła, osierociła 2 dzieci. Wczoraj w szkole w Ostrołęce 19-latek ranił nożem 9 osób. Po serii ataków nastolatków w szkołach na Mazowszu premier zwołał naradę z udziałem ministrów i szefów służb.
2: Do tej pory Polska była państwem bardzo bezpiecznym, jeśli chodzi o tego typu zdarzenia, akty terroru w szkołach. Ale ten trend jest dramatycznie niepokojący w całej Europie i nie miejmy złudzeń, bez zdecydowanych działań te dramatyczne sytuacje, ryzykowne sytuacje mogą się powtórzyć.
1: Po dyspozycji premiera będzie wzmocnienie patroli policji w okolicach szkół. Po ustaleniach z dyrektorami policjanci będą mogli wchodzić do placówek. W związku z porannym atakiem jutro lekcje w szkołach gminy Wyszków zostały odwołane. Do ataków nastolatków wrócimy już za chwilę w naszej popołudniowej audycji. Katastrofa budowlana w miejscowości Miłków, Kolonia na Lubelszczyźnie. Około południa doszło do wybuchu prawdopodobnie gazu w domu jednorodzinnym. Murowany budynek jest całkowicie zniszczony. Jak informuje Straż Pożarna, nie ma kontaktu z jednym z mieszkańców i nie ma pewności, czy w chwili wybuchu przebywał w budynku.
3: Na chwilę obecną na miejscu działa łącznie 12 zastępów. Nie odnaleźliśmy do chwili obecnej żadnych osób poszkodowanych.
1: Na miejscu działa specjalistyczna grupa poszukiwawczo-ratownicza, odgruzowuje i przeszukuje ruiny domu. Polskie służby już są na wojnie hybrydowej, mówi minister Tomasz Siemoniak. Koordynator służb specjalnych wyjaśnia, że Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego czy kontrwywiad niemal codziennie odpierają sabotaże i akty dywersji zlecane przez Rosjan.
4: To jest wyścig tarczy i miecza. Mamy coraz lepsze metody obrony, inwestujemy bardzo silnie w cały system defensywny. Natomiast po drugiej stronie przeciwnik też się uczy, też szuka coraz to nowych, groźniejszych narzędzi.
1: Minister Tomasz Siemoniak dodaje, że na pierwszym planie są ataki w cyberprzestrzeni. Prezydent Czech nie odda głosu w wyborach samorządowych, bo udaje się na urlop. Kontrowersyjna decyzja wywołała falę krytyki, która mocno uderzyła w Petra Pawla.
5: Kancelaria prezydenta przyznała, że doszło do błędu w planowaniu, którego Petr Paweł żałuje. Ten krótki komunikat wywołał ogólnokrajową dyskusję. Oliwy do ognia dolała pierwsza dama Ewa Pawlowa, uderzając w czeskie państwo za brak możliwości głosowania z zagranicy. Sprawa wyjątkowo połączyła polityków koalicji i opozycji. Krytycy zgodnie wskazują, że głowa państwa powinna dawać przykład obywatelom, a jej udział w wyborach ma również wymiar profrekwencyjny. Mimo krytyki Petr Paweł nie zmienił planów. Jego kancelaria potwierdziła, że prezydent pozostanie poza Czechami podczas jutrzejszego i sobotniego głosowania. Media ustaliły, że spędza swój urlop na motocyklu. W ostatnich dniach Paweł odwiedził czeską ekipę uczestniczącą w rajdzie Maroka. Z Pragi Wojciech Stoba, Polskie Radio.
1: To był Serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: 4 minuty po godzinie 16, tu program Trzeci Polskiego Radia. Sport na naszej antenie wróci po godzinie 17. W nocy przelotnie popada deszcz. Nad morzem i w zachodniej części Karpat możliwe burze. Temperatura minimalna od 7 do 10 stopni na przeważającym obszarze kraju. Jutro w ciągu dnia wiele cieplej nie będzie. W tym najcieplejszym momencie dnia ma być od 11 do 15 stopni. Przeważnie. Bo na przykład na takim Podlasiu to będzie chłodniej, około 10 stopni, a w obszarach podgórskich Karpat około 8 w najcieplejszym momencie dnia.
7: Zapraszamy do reklamy.
8: A teraz w RTV Euro AGD.
9: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
8: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
7: Żegnamy reklamy.
10: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
0: Dzień dobry, już 5 minut po godzinie 16. Audycję przygotował Michał Jędrkowiak.

0: realizuje Elżbieta Malinowska, a przy telefonach czuwa Michał Kowarski.
1: Zapraszamy do Trójki.
0: Dziś w audycji popołudniowej opowiemy m.in. o niebezpiecznych wydarzeniach w polskich szkołach.
2: On dotykał klamki drzwi i zwrócił się w moją stronę z rękami do góry. Zranił mnie tylko ostrzem noża, takiego dłuższego, bo on miał 3 noże.
0: Sytuacja już się uspokoiła, do tej sprawy wrócimy za chwilę. Dzisiaj jest też Dzień Literackiego Nobla, o którym w ciągu 30 minut więcej Państwu opowiemy, ale będzie też w dzisiejszej audycji popołudniowej opowieść o wielkim miłośniku książek.
3: Kazał sobie uszyć płaszcz, w którym były kieszenie, takie wewnętrzne kieszenie, w których chował książki, które podobno kradł nawet. On był uczestnikiem wszystkich aukcji książkowych, licytacji, w ogóle się nie liczył z pieniędzmi i tak dalej. Także wydał mi się człowiekiem fascynującym.
0: To w reportażu po godzinie 18.30. Dziś u nas także małe zamieszanie na kolei.
4: Odejdziemy od oddzielnej numeracji peronów i torów na rzecz numeracji wyłącznie krawędzi peronowych.
0: Wszystko jasne? Pewnie będzie wkrótce. Ale teraz kolej na Can I Walk With You. Możemy sobie ponucić razem.

10 minut po godzinie 16, tu program trzeci Polskiego Radia. Policja wciąż nie wychodzi ze szkoły w Leszczydole Nowinach koło Wyszkowa w województwie mazowieckim. To tu rano 15-latek zaatakował ostrym narzędziem, prawdopodobnie nożem, pracowników placówki. Dyrektor i jedna z nauczycielek zostali ranni.

0: Niestety zginęła 37-letnia woźna szkoły. To od niej zaczął się ten atak. Przy szkole jest nasz reporter Krzysztof Kuczyński. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Powiedz, co już udało się ustalić na temat tego ataku i czy dzieci wróciły do domów?
1: Tak, część dzieci zostało już wypuszczonych i mogły z rodzicami bezpiecznie wrócić do domów. Natomiast na temat samego ataku nic nowego nie wiemy. Na miejscu wciąż prowadzone są działania służb, przekazała rzeczniczka mazowieckich policjantów podinspektor Katarzyna Kucharska.
2: Ujęty przez dyrektora 15-latek został przekazany w ręce policji. Jest przez nas zatrzymany, trwają czynności z jego udziałem. Na miejscu są policjanci, którzy wykonują oględziny pod nadzorem sądu. Prowadzimy również przesłuchania i w tej sprawie cały czas na miejscu będą trwały czynności. Dla nas kluczowe jest zabezpieczenie śladów, wykonanie szczegółowych oględzin.
1: Mieszkanki Leszczydołu Nowin mówią, że chłopak był skryty. Informacje o sytuacji rodzinnej chłopca pochodzą od rozmówczyń. Nie ma jednak ich potwierdzenia ze strony służb.
3: No, tam o sobie nie opowiadał, więc dlatego sugeruję, że może być spokojny.
4: On był skryty w sobie dlatego, że był straumatyzowany.
3: No, miał
4: po prostu. Miał ciężkie życie.
3: To był z rodziny, której była przemoc fizyczna. On się lubił z pracownikami tej szkoły, jak gdyby można by tak było powiedzieć. I z tego co wiem, on z drugą panią, która tu pracowała jako woźna, oni mieli dobry kontakt ze sobą.
1: O tym, co dalej z nastoletnim napastnikiem, zdecyduje Wydział Rodzinny Wyszkowskiego Sądu. Sędzia Tomasz Królik z Sądu Rejonowego w Wyszkowie przekazał, że nastolatek czeka jeszcze na badania i przesłuchanie.
5: Uczeń jest na razie zatrzymany. Będą przeprowadzane wobec niego czynności procesowe, pobierana krew. Następnie zostanie przesłuchany w Komendzie Powiatowej Policji w Wyszkowie. No i w zależności od napływu informacji pochodzących z czynności procesowych, czyli wyniki oględzin, zeznania świadków, zeznania nieletniego. Jeżeli to wszystko wpłynie do Wydziału Rodzinnego, zostanie podjęta decyzja o wyznaczeniu posiedzenia i sąd będzie podejmował dalsze decyzje, będzie rozważał zastosowanie środków tymczasowych.
1: Istnieje szansa, że napastnik pomimo wieku będzie sądzony jak dorosły. Natomiast policja zapowiedziała wzmożone kontrole w rejonach szkół.
0: To był Krzysztof Kuczyński na temat ataku w szkole w Leszczydole Nowinach. Dziękujemy za tę relację. Dziś głośno było też o groźbie podobnych wydarzeń w innej miejscowości na Mazowszu, w kolejnej w Wielkopolsce, no i o wczorajszych dramatycznych wydarzeniach z Ostrołęki. Premier w reakcji na tę serię wydarzeń zapowiedział, że do szkół będą zaglądały patrole policji, a także w szkołach pojawią się informacje o tym, jak szybko sięgać po pomoc. Wrócimy do tych spraw jeszcze w dzisiejszej audycji popołudniowej.

0: Bad Luck Hideaway, The Rolling Stones to dzisiejsza piosenka dnia w programie trzecim. Na zegarach 16 minut po godzinie 16. Pora na literackiego Nobla, bo dzisiaj dzień literacki w tym noblowskim tygodniu. Ta nagroda trafiła do Anne Carson, kanadyjskiej poetki, eseistki i tłumaczki, od lat wymienianej w gronie najważniejszych współczesnych autorek. Tym samym dołączyła do grona 19 kobiet, które w ponad stuletniej historii nagrody zostały nią wyróżnione. Akademia Szwedzka doceniła nowatorskie łączenie antycznej tradycji z językiem i doświadczeniem współczesności.
1: Nobelpriset i literatur tilldelas den kanadensiska författaren Anne Carson.
2: Urodzona w Kanadzie poetka, eseistka i tłumaczka mieszka dziś na Islandii. I gdy sekretarz Akademii zadzwoniła do laureatki z wiadomością o nagrodzie, Anne Carson, jak relacjonowano podczas ogłoszenia werdyktu, powiedziała jedynie, że słucha właśnie wiatru i jest zaskoczona.
1: She was taken by surprise, but very happy. I could hear that in her voice.
2: Zaskoczona nie była za to profesor Żaneta Nalewaj-Turecka, historyczka literatury z Uniwersytetu Warszawskiego.
3: Gdyby szukać jakiegoś takiego zgrabnego określenia, co się dzieje w jej pisarstwie, no to ta tutaj retelling z angielska byłby takim właściwym trybem.
4: Carson jest wyjątkowa, unikalna i nikt tak jak ona nie potrafi doświadczenia antycznego przenieść na grunt współczesny. Doświadczeń.
2: Profesor Karol Samsel, poeta i literaturoznawca z Uniwersytetu Warszawskiego.
4: Przekładała Safonę Eurypidesa, ona po prostu zna starogrecki. Niestety, to znaczy jest wyjątkowa. Nikt tej dyskusji nie wygra na swoją korzyść. Carson ten Nobel się należał. Jesteśmy szczęśliwi. Jesteśmy, zwłaszcza, że Polacy docenili Carson przed Noblem.
2: W 2024 roku wraz z tłumaczem Maciejem Topolskim zdobyła nagrodę imienia Wisławy Szymborskiej, a rok później odebrała w Warszawie Międzynarodową Nagrodę Literacką imienia Zbigniewa Herberta.
4: To jest decyzja, która jest cudowna i zarazem zasmucająca, bo przegrały pisarki meksykańskie, australijskie, znów nie udało się wyjść z Europy.
5: Trochę szkoda, że Nobel tak rzadko trafia do krajów poza tym wąskim kręgiem zachodniej kultury.
2: Doktor Weronika Rokicka, indolożka i politolożka z Uniwersytetu Warszawskiego.
5: To byłaby ogromna szansa, żeby popularyzować literatury azjatyckie, afrykańskie, południowoamerykańskie, ale również, żeby nas otwierać jako odbiorców literatury, nas Europejczyków, nas Polaków, na literaturę, która pokazuje doświadczenia ludzi bardzo różnych od nas.
0: O tegorocznym literackim Noblu opowiedziała nam Karolina Gonet. Już mamy 19 minut po godzinie 16. W trójce teraz Mela Koteluk. Jej melodia ulotna.

To była Mela Koteluk. Na zegarach już 24 minuty po godzinie 16. Jeśli chodzi o czas najbliższy, to opowiemy Państwu całkiem niedługo o negocjacjach Unii z Chinami. To będzie w Centrum Świata o godzinie 16.45, ale nieco wcześniej połączymy się za to z Mariuszem Pieśniewskim, który w Ostrołęce rozmawiał z mieszkańcami o bezpieczeństwie po wczorajszym ataku w jednej z tamtejszych szkół. Jest nasz reporter na miejscu. Po 17 z kolei, po serwisie i sporcie w Trójce opowiemy Państwu, jakie losy czekają prawo aborcyjne w naszym kraju.

0: autopromocja.
1: Ucieszyłem się z tego pomysłu.
2: Koncert w Trójce zespołu Raz, Dwa, Trzy. To będzie piękny jubileusz, podwójny. 90. rocznica urodzin naszej wybitnej poetki Agnieszki Osieckiej i stulecie Polskiego Radia.
1: Być może będę w dobrej formie.
2: Wypadałoby. Liczymy też na niespodzianki.
1: Mamy wiele zmienionych aranżacji.
2: Nie możemy się zatem doczekać. Koncert Raz, Dwa, Trzy w Trójce po 24 latach. Znów z repertuarem Osieckiej. Już jutro po 19. Transmisja wideo na stronie trójka.polskieradio.pl i na naszym kanale YouTube. Zapraszam gorąco, Agnieszka Szydłowska.
0: Autopromocja.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
5: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
4: No dobrze, a taki fajny prezent?
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
5: Na mediaexpert.pl.
6: Włączamy niskie ceny.
7: Boli, swędzi,
8: piecze, a do tego nawraca.
9: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. Poznaj Rowenta Air Rotate. Suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
11: Jeśli

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Big Deal. Multi Deal. Big Deal. Multi Deal w Deals. Jesienna mega wyprzedaż w Deals. Tylko teraz. Akcesoria do domu, wybrane kosmetyki, produkty do sprzątania i wiele więcej. Nawet do 75% taniej. Make a Deals.
2: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Mamo, źle się czuję.
4: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych.

0: Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy, napotnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
1: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
2: Żegnamy reklamy.
3: Jest 16:30. Skrót serwisu Trójki, Krzysztof Zyblewski.
4: Żadne dziecko nie ucierpiało w wyniku ataku w szkole w Leszczy-Dole Nowinach na Mazowszu. Jak informuje rzeczniczka mazowieckiej policji Katarzyna Kucharska, trwają czynności służb.
5: O motywach działania za wcześnie jest, żeby mówić. To wszystko będziemy wyjaśniać. Kluczowe będą zeznania świadków, a także wyjaśnienia osoby zatrzymanej. Najważniejsze jest w tej chwili zgromadzenie materiału dowodowego. O motywach będziemy mogli powiedzieć na pewno później.
4: Rano w szkole 15-latek zaatakował nożem 3 osoby, dyrektora, nauczycielkę i woźną. 37-letnia kobieta zmarła, osierociła 2 dzieci. Dyrekcja szkoły w Pępowie w Wielkopolsce zawiadomiła policję, kiedy przed 2 dniami 13-latek przyszedł do budynku z nożem. Mundurowi informują, że nastolatek nie wyjął z plecaka niebezpiecznego narzędzia i nikomu nic się nie stało.
6: Tam na miejsce zostały wysłane nasze patrole. Okazało się, że 13-latek, uczeń tej szkoły, przyniósł w plecaku nóż, przyniósł ten nóż z domu. Tego noża nie wyjmował, na szczęście nikomu nie groził. Pokazał go tylko, otwierając ten plecak, swojemu koledze. Ten zareagował, przekazał taką informację nauczycielom, a oni zgłosili to nam. Nóż został zabezpieczony, a my tworzymy dokumentację, którą przekażemy do sądu rodzinnego i nieletnich.
4: Rzecznik Wielkopolskiej Policji Andrzej Borowiak podkreśla, że nie ma przesłanek, by wtorkowy incydent łączyć z atakami na Mazowszu. Niemiecka policja zastrzeliła mężczyznę, który z bronią wszedł do ratusza w Tuttlingen. Urzędnicy z miasteczka przy granicy ze Szwajcarią zawiadomili służby o uzbrojonym intruzie. Gdy funkcjonariusze dotarli na miejsce, napastnik wyszedł z budynku i zaczął do nich strzelać. Ci odpowiedzieli ogniem. Policja potwierdziła gazecie Bild, że zabity 27-latek był Afgańczykiem znanym organom ścigania. Pełny serwis Trójki o 17:00.
3: Teraz czas na ekonomię w Trójce. Sylwia Zadrożna.
7: Zapraszam. Jutro litr benzyny 95 będzie kosztować maksymalnie 6 zł i 90 groszy, o 7 groszy więcej niż dziś. O 8 groszy podrożeje olej napędowy, jego maksymalna cena wyniesie 7 zł i 82 grosze za litr. Polska i Litwa podpisały w Wilnie porozumienie dotyczące budowy lądowego połączenia elektroenergetycznego Harmony Link. Inwestycje będą realizowały polskie sieci elektroenergetyczne oraz litewski Litgrid. Piotr Maciążek z portalu strefainwestorów.pl podkreśla, że im więcej połączeń energetycznych w regionie, tym lepiej.
8: Litwa ma małą generację energii na swoim terytorium, jest krajem tranzytowym, ale kluczowym dla tranzytu energii ze Skandynawii, głównie ze Szwecji, przez tak zwany kabel podmorski Nordbalt, którym energia trafi na Litwę, a potem do Polski. Polska ma takie okresy, w których potrzebuje importu energii i Szwecja jest dla nas naturalnym rynkiem, dlatego że ma zróżnicowany miks energetyczny, są tam również elektrownie jądrowe i bardzo często ratujemy polski system elektroenergetyczny właśnie importem ze Szwecji.
7: Polskę i Litwę łączy teraz linia Litpol Link, uruchomiona ponad 10 lat temu. Harmony Link będzie drugim połączeniem elektroenergetycznym między krajami. Prawie co czwarty Polak chce inwestować. Tak wynika z badania Wellbeing Inwestycje Polaków 2026. Blisko 8 na 10 respondentów ufa swoim kompetencjom finansowym, ale inwestuje rzadziej niż 3 na 10, mówi Krzysztof Czuba, zarządzający UniCredit w Polsce.
9: Nasze dane pokazują, że mniej więcej 30% Polaków ma jakieś swoje inwestycje. Dokładnie tyle samo nie inwestuje i nie jest tym w ogóle zainteresowane. Dobra wiadomość jest natomiast taka, że co czwarty Polak deklaruje, że chciałby inwestować, a wśród młodszych Polaków to jest co trzeci. To jest zmiana pokoleniowa, która pokazuje, że młodzi Polacy są otwarci na możliwości, jakie dają rynki kapitałowe.
7: A co pomogłoby zrobić pierwszy krok w świecie inwestycji? Przede wszystkim możliwość startu od małych kwot. Młodsi chętnie sięgnęliby też po technologię. Połowa osób przed 35 rokiem życia skorzystałaby ze wsparcia AI w pomnażaniu oszczędności. Dolar kosztuje 3 zł 90 groszy, a euro 4,37.
3: W nocy przelotnie popada i będzie od 7 do 10 stopni przeważnie, w najchłodniejszym momencie nocy. Jutro też sporo chmur i też miejscami przelotny deszcz, a temperatura maksymalna od 11 do 15 przeważnie. 25 minut do godziny 17. Dostaliśmy przed momentem telefon, na całe szczęście ze znanego numeru.

0: naprawdę uroczy ten sposób powiadamiania laureatów o przyznaniu im Nagrody Noblowskiej, że ktoś dzwoni, ktoś na drugim końcu świata odbiera, jest, o, jest zaskoczenie. Ale wie pan, odbieranie telefonów z nieznanych numerów może być jednak też niebezpieczne. Ja na przykład, jak są poszukiwania trenera reprezentacji Polski w piłkę nożną, ja po prostu telefon gaszę, nie odbieram, żeby przypadkiem nie chcieli mnie wrobić w to.
1: W sprawie tego trenera i każdej innej też można dzwonić pod 2273. Michał Kowarski odbierze na pewno.

0: 21 minut do godziny 17. Tu program trzeci. Sztab kryzysowy po niebezpiecznych wydarzeniach w polskich szkołach zapowiada więcej patroli Straży Miejskiej i Policji wokół szkół, ale też rozmowy z psychologami. Po wczorajszym ataku nożownika w Zespole Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce było 10 osób rannych. Sytuację w mieście obserwuje Mariusz Pieśniewski. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Powiedz, czy mieszkańcy Ostrołęki mają obawy o bezpieczeństwo?
1: Część z nich mówi, że zagrożenie minęło, ale rodzice, z którymi rozmawiałem, przyznają, że czują niepokój, a część uczniów ostrołęckich szkół dziś nie przyszła na lekcje.
2: Dzisiaj ja nie przyszłam do szkoły, no bo się bałam.
3: Aha, i co rodzice powiedzieli, zostań w domu?
2: No tak, dzisiaj jeszcze pozwolili.
4: Też nie byłam?
3: Nie?
5: Nie. Może lepiej zostać, żeby się nic nie stało. Bo ponoć miały być w kolejnych dniach kolejne jakieś czyny.
3: Tak, a skąd takie informacje?
2: Pisało na po prostu wiadomościach, jakiś znajomy też z czwartego technikum też pisali, że no ma być więcej po prostu takich akcji.
3: To są wszystko fake newsy.
2: No tak, ale po prostu jakoś tak, nie wiem, wolimy na razie nie przychodzić, bo nie wiemy, co będzie dalej.
1: No i takie fake newsy były też dementowane dzisiaj przez władze miasta. I wiadomo też, że miejscowy ratusz chce sprawdzić,

0: sprawdzić procedury zarówno w szkole, której doszło do ataku nożownika, ale też w pozostałych placówkach. A już rano zastosowano nowe procedury w ostrołęckich szkołach, tak mówił prezydent miasta Paweł Niewiadomski.
1: Dostali dyrektorzy szkół zalecenia co do zwiększonej liczby nauczycieli podczas dyżurów, podczas przerw, żeby ta frekwencja była większa. Ponadto po każdej przerwie dyrektor jest zobowiązany poprzez pracowników do kontroli łazienek w związku z tą sytuacją z wczoraj, czy jakieś rzeczy nie pozostały w tych łazienkach. Ponadto podczas przerwy jest obecny pracownik szkoły, który weryfikuje, kto wchodzi do szkoły, natomiast w czasie, kiedy lekcje trwają, szkoły są zamknięte i jest weryfikacja osób, które do tej szkoły wchodzą.
0: Ma być więcej patroli mundurowych wokół szkół, a kuratorium skierowało do miasta większą liczbę psychologów. Zresztą w samym zespole szkół zawodowych nr 4, gdzie wczoraj doszło do tego tragicznego zdarzenia, dziś nie było lekcji, tylko wsparcie psychologów, mówiła mazowiecki kurator oświaty Wioletta Krzyżanowska.
2: Uruchomiona została infolinia poradni ostrołęckiej po godzinach pracy między 16 a 20 i jest numer telefonu 508 773 423 i na ten numer można dzwonić, jeśli ktoś potrzebuje porozmawiać. Również na stronie internetowej poradni psychologiczno-pedagogicznej są informacje dla rodziców, jak rozmawiać z dzieckiem na temat tej sytuacji oraz również poradnik dla dzieci i młodzieży.
0: Co z samym agresorem? Czekamy na jego przesłuchanie w prokuraturze, a jego pleca, który intensywnie dymił podczas ataku, ma być sprawdzany przez fachowców, mówił oficer prasowy nadkomisarz Tomasz Żerański.
3: Jeżeli mówimy o plecaku, to wczoraj policyjni pirotechnicy zabezpieczyli ten plecak. Ten plecak został wywieziony w bezpieczne miejsce i dzisiaj na poligonie zostanie przeprowadzony przez pirotechników eksperyment procesowy z udziałem biegłego z zakresu materiałów wybuchowych i po tym eksperymencie będziemy mogli stwierdzić, czy te przedmioty, które znajdowały się w środku, mogły spowodować wybuch. Na te pytanie będziemy mogli odpowiedzieć po przeprowadzeniu tych czynności.
0: Czy była to bomba? Na to pytanie wciąż policja nie chce udzielić odpowiedzi, ale mówi, że były to niebezpieczne substancje. A sam Jakub Z. prawdopodobnie usłyszy dziś zarzut usiłowania zabójstwa.
4: O sprawie z Ostrołęki opowiadał Mariusz Pieśniewski. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję.
4: My do wniosków sztabu kryzysowego po tej serii niebezpiecznych wydarzeń w polskich szkołach wrócimy jeszcze w dzisiejszej audycji popołudniowej po godzinie 17. A teraz Curtis Harding. True love can't be blind. Tu trójka.

0: telefony do laureatów Nagrody Nobla to chyba jeden z weselszych elementów przyznawania tych medali i tych fortun, bo te kwoty też przecież robią wrażenie. I państwo w sprawie tych dziwnych telefonów rozdzwonili się dzisiaj.
1: Ja a propos dziwnych telefonów, właśnie bodaj wczoraj albo przedwczoraj zadzwonił do mnie numer prywatny i jak odebrałem, tam automatyczny sekretarz, bo to był męski głos, ale po angielsku zaczął do mnie mówić, że to jest telefon od Police Department, czyli jakaś, nie wiem, policja czy coś, no ale gdzie po angielsku, nieznanego numeru.
0: Może pan właśnie z zagranicy wrócił i to nie był przyjemny telefon, ale może była to też jakaś nagroda od na przykład brytyjskiej policji. Nigdy nie wiadomo. Warto taką rozmowę skończyć. 2273 to jest numer do państwa dyspozycji. A my teraz zajmiemy się negocjacjami z Chinami, Unii Europejskiej. W Pekinie Europa chce powstrzymać zalewanie swojego rynku tanimi hybrydami z Chin. Nakłada cła, a Pekin straszy odwetem uderzającym w rolnictwo i surowce. Jak ten dyplomatyczny spór przełoży się na nasze portfele? Nad tym zastanawiała się Monika Suszek.
2: Centrum świata.
3: Miliard euro dziennie. Tyle więcej Unia Europejska kupuje w Chinach, niż tam sprzedaje. Tanie maszyny, tekstylia czy chemia z Chin wypychają z rynku europejskich producentów. A europejskie firmy z kolei nie mają tam tak łatwo. Punkt krytyczny tego rachunku został osiągnięty. Tak mówiła podczas tegorocznego orędzia o stanie Unii przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Niektórzy mówią, że zbliża się drugi szok chiński, ale on już nadszedł. Jest widoczny w naszych społecznościach i fabrykach w całej Unii. Prowadzi to do deindustrializacji w przemysłowych centrach Europy. To jest nie do utrzymania. Dlatego prowadzimy dialog z Chinami, aby przywrócić równowagę w naszym handlu. Ale ten dialog musi przynieść rezultaty. Główny punkt zapalny to rynek motoryzacyjny. Gdy Bruksela nałożyła cła na chińskie elektryki, Pekin zalał Europę tanimi hybrydami. Ale Unia naciska nie tylko na auta. Żąda też stabilności w dostawach metali ziem rzadkich, kluczowych dla nowoczesnej elektroniki. Pekin odpowiada.
4: Będziemy uważnie monitorować działania Unii Europejskiej i podejmować niezbędne środki w celu ochrony uzasadnionych praw i interesów chińskich przedsiębiorstw.
3: Cały problem polega na tym, że Unia Europejska nie mówi jednym głosem. Francja chce twardych narzędzi, inne kraje obawiają się odwetu, ale dla firm i konsumentów stawka jest jasna. Porozumienie albo wojna handlowa, która uderzy w ceny i miejsca pracy. A naszym gościem jest Maciej Kalwasiński z Ośrodka Studiów Wschodnich. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
3: Unia Europejska kupuje w Chinach towary o miliard euro dziennie więcej niż tam sprzedaje. Dlaczego akurat teraz stało się to takim problemem?
5: Po pierwsze, skala tej nierównowagi handlowej, tego deficytu handlowego, jaki Unia Europejska notuje z Chinami, jest większa niż wcześniej. Miliard euro dziennie, więc gigantyczna kwota. To jest pierwsza sprawa. A druga sprawa jest kwestia konkurencyjności europejskiego przemysłu z jednej strony, a z drugiej strony zależności tego europejskiego przemysłu od dostaw z Chin.
3: Co Bruksela właściwie wystawia na stół? Czego oczekuje od Chin?
5: Oczekiwanie Brukseli jest takie, żeby Chiny trochę się przesunęły. Bo obecnie Chiny bardzo silnie polegają na tym, że sprzedają towary za granicę. Popyt wewnętrzny w Chinach jest relatywnie słaby. W związku z czym ten silnik eksportowy tak naprawdę teraz wyjątkowo wysokim, najwyższym od ponad dwóch dekad stopniu napędza wzrost chińskiej gospodarki i to się niestety odbywa kosztem naszych europejskich przedsiębiorstw. W związku z tym Bruksela zabiega, żeby Chiny znalazły trochę inne silniki wzrostu, żeby skupiły się bardziej na wspieraniu popytu wewnętrznego.
3: Jak daleko Bruksela może w tym ultimatum posunąć się, jeżeli chodzi o Chiny, bo to nie jest łatwy przeciwnik.
5: Oczywiście. Po pierwsze, nie nazywałbym tego ultimatum. Na razie jesteśmy na etapie dialogu i negocjacji. Jasno Unia Europejska przedstawia stronie chińskiej swoje oczekiwania. Wskazujemy, że te rozwiązania, które my proponujemy, byłyby pożyteczne nie tylko dla nas, ale także dla strony chińskiej. Czy to przez wsparcie chińskiego konsumenta, który mógłby podnieść jakość swojego życia, czy rozwój wewnętrzny po stronie chińskiej.

0: przedsiębiorstw. Niestety strona chińska nie jest przesadnie responsywna, w związku z czym na razie nie jesteśmy na etapie ultimatum. Na razie jesteśmy na etapie negocjacji w dobrej wierze, ale równocześnie jasno komunikujemy naszym partnerom chińskim, że jesteśmy gotowi podjąć bardziej stanowcze kroki, aby te nierównowagi szkodliwe dla nas i także dla Chin zniwelować.
1: Dobrze, ale czy Chiny mogą coś stracić?
0: Tutaj oddzieliłbym kwestię tego, jak one to widzą, a jak jest naprawdę. To znaczy w optyce Pekinu faktycznie są nasze propozycje w dużej mierze nie do zaakceptowania. To znaczy oni po prostu nie są gotowi zmienić swojego modelu rozwoju gospodarczego. Natomiast w praktyce te oczekiwania, które my mamy, istotnie nie zaszkodzą stronie chińskiej. Można argumentować, że nawet w długim terminie jej pomogą, bo po prostu Chiny będą mniej zależne od popytu zagranicznego, co jest jednym z celów partii komunistycznej. W związku z czym nasze propozycje przyczyniają się do realizacji celu, które Pekin sam sobie stawia. Problemem jest to, że Chiny nie akceptują tej wizji. No i dlatego ja osobiście nie oczekuję specjalnych ustępstw ze strony Pekinu.
1: Jeżeli rozmowy zakończyłyby się fiaskiem, w jaki sposób by to wpłynęło na nas, na konsumentów oraz na firmy, na przedsiębiorców?
0: Jeżeli państwa członkowskie będą popierały komisję i będziemy prowadzili bardziej asertywną politykę ochrony naszego unijnego rynku, no to wtedy niestety należy liczyć się z tym, że Pekin będzie próbował złamać ten nasz opór w brutalny sposób. Na przykład podcinał nasze przedsiębiorstwo od dostępu do tych newralgicznych komponentów. I to jest fundamentalny problem, ponieważ podstawą skuteczności tych działań jest wola polityczna, a wola polityczna w systemach demokratycznych zależy od legitymizacji, od poparcia społeczeństw.
1: Kiedy będzie pan obserwował te rozmowy, co będzie dla pana sygnałem do tego, że one idą w kierunku sukcesu albo wręcz przeciwnie?
0: Te rozmowy faktycznie nie mają służyć osiągnięciu porozumienia. To są rozmowy, które my prowadzimy w dobrej wierze, ale nie spodziewamy się dobrej wiary po stronie chińskiej. Te rozmowy są toczone po to, żeby pokazać naszą dobrą wolę, ale nie tylko Chinom pokazać, ale także państwom członkowskim, które popierają mniej asertywną politykę handlową, mniej aktywną politykę przemysłową. W związku z czym mamy już pierwsze oznaki tego, że te negocjacje, pewne oczekiwania strony unijnej okazały się fiaskiem. Były wczoraj doniesienia Financial Times dotyczące stanowiska Pekinu w sprawie ustępstw dotyczących samochodów hybrydowych. To znaczy Unia Europejska oczekiwała po prostu od strony chińskiej, aby powstrzymała ten rosnący potok samochodów hybrydowych płynący do Unii Europejskiej. No i z tego, co pisze Financial Times, strona chińska nie jest gotowa do tego typu ustępstwa. W związku z czym po dokumencie, który został opublikowany w tym tygodniu przez stronę francuską i stronę niemiecką, możemy się spodziewać, że rośnie w ramach Unii Europejskiej poparcie do tego, żeby przedsięwziąć kroki mające na celu między innymi ograniczenie tego potoku samochodów hybrydowych płynących do Unii Europejskiej.
1: Maciej Kalwasiński z Ośrodka Studiów Wschodnich. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
2: Centrum Świata, czyli międzynarodowy cykl w Trójce, wróci w poniedziałek o 16:45. Ale za granicę jeszcze dziś w Mapie Myśli. Tam o francuskich protestach i towarzyszącej im dezinformacji posłuchamy. To Seriously Editors w Trójce. Do 17:00 jeszcze 6,5 minuty.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co w Sisy. Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowit. Małymi krokami nadchodzi zima, a w Biedronce do 21 października ciepłe, wygodne śniegowce dla dzieci. Rozmiar 26 do 36, już od 34,99 za parę. Biedronka.
7: Zgaduj z gadula. Jaki kaszel ma dziś Ula?
8: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
9: A w dodatku można go podać również na noc.
8: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
7: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
10: Au! Znów ten ból.
11: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
12: Mm-hmm.
11: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
12: Oh.
11: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
13: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
14: Świętuj z nami 35 lat Toyoty w Polsce. Odwiedź salon i zobacz, jakie urodzinowe prezenty dla Ciebie przygotowaliśmy. A czeka m.in. zwinna i oszczędna Toyota Aygo Cross Hybrid z korzyściami nawet do 9000 złotych i finansowaniem w kredycie 50/50. Sprawdź też ofertę na inne modele. Tej okazji nie można przegapić. Dziękujemy za tyle lat zaufania. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
0: Żegnamy reklamy.
15: Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 17.08 października. Michał Matus, kłaniam się. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski.
16: Ataki w szkołach na Mazowszu pod lupą śledczych sprawdzają, czy nie były powiązane. Czterech menedżerów Orlenu podejrzanych o zaniżanie cen paliw przed wyborami w tymczasowym areszcie. Jest niechęć USA do wywierania presji na Rosję, odpowiada na słowa Marco Rubio, prezydent Ukrainy. Służby będą sprawdzały powiązania między atakami w szkołach w Ostrołęce i Leszczy-Dolenowinach Podwyżkowym. Wczoraj 19-latek uczeń ostrołęckiej szkoły zaatakował nożem 9 osób, w tym uczniów i nauczycieli. Rano Podwyżkowym 15-latek zamordował woźną w podstawówce, którą ukończył, i ranił 2 osoby. Policja uderzyła.

0: przypomniła też działania 17-latka z Sierpca, który miał planować podobny atak. Ministra edukacji Barbara Nowacka mówi, że służby będą sprawdzały, czy te zdarzenia nie są ze sobą powiązane.
1: Będziemy się bardzo uważni przyglądać, czy to są działania powiązane, czy to jest po prostu nakręcająca się spirala, gdzie zobaczono, że jest, no tak jak było w przypadku tego chłopaka, przestrzeń do zaistnienia po 19 urodziny. Przecież to jest przerażające.
0: Ważne są działania Centralnego Biura do Spraw Cyberprzestępczości, mówi szef MSWiA Marcin Kierwiński.
2: Najczęściej w tego typu przestępczości nieletnich, no to oni dzielą się swoimi albo planami, albo tu nie ma dobrego słowa, doświadczeniami. Na tę chwilę nie jestem w stanie powiedzieć, czy to jest tak, że to są incydenty powiązane, czy jest tak, że tworzył się temat medialny, nie ma co ukrywać, i on też napędza różnego rodzaju osoby, które w ten sposób chcą jakkolwiek to okrutnie i strasznie nie uzyskać fejmu.
0: No, od jutra policja będzie częściej patrolowała okolice szkół. Mundurowi po ustaleniu z dyrektorami będą mogli wchodzić do placówek.
3: Premier ogłosił, że rzeczywiście od jutra takie wzmożone działania policyjne w rejonie szkół podstawowych i ponadpodstawowych będą się odbywać. Takie zadanie będziemy realizować już od jutra, od samego rana.
0: Mówi rzecznik wielkopolskiej policji Andrzej Borowiak. Więcej o procedurach bezpieczeństwa w szkołach za kilka minut w naszej audycji i o wpół do wpulsie trójki. Czterech menedżerów Orlenu w areszcie mogą wejść po wpłaceniu kaucji. Jeden z podejrzanych został objęty wolnościowymi środkami zapobiegawczymi. Łódzki sąd przychylił się do wniosku prokuratury o tymczasowe aresztowanie. Czterech podejrzanych, żeby wyjść na wolność, musi wpłacić od 500 tysięcy do miliona złotych.
4: Jeżeli takie kwoty w określonym czasie zostaną wpłacone na konto sum depozytowych prokuratury.
0: Sędzia Grzegorz Gała dodaje, że istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że podejrzani popełnili zarzucane im czyny.
4: Oraz obawa matactwa procesowego, czyli wzajemnego uzgadniania wersji, którą prezentuje się organom ścigania, i realna obawa wymierzenia surowej kary.
0: Pięciu byłych i obecnych menedżerów Orlenu usłyszała zarzuty dotyczące bezpodstawnego zaniżania cen paliw w 2023 roku przed wyborami parlamentarnymi. Według prokuratury spółka mogła stracić na tym ponad 4 miliardy złotych. Nie ma dyplomatycznego impasu, ale jest niechęć USA do wywierania presji na Rosję. Tak prezydent Wołodymyr Zełenski skomentował słowa sekretarza stanu USA o braku perspektyw na dyplomatyczne rozwiązanie konfliktu Rosja-Ukraina. Marco Rubio stwierdził, że konflikt osiągnął strategiczny impas.
5: Nie
0: jesteśmy w dyplomatycznym impasie. Zablokujcie Rosji całą gospodarkę, zaszyjcie Rosji usta, nie karcie jej swoją sprzedażą, po prostu nałóżcie sankcje na ich broń. Otwórzcie nam Ukrainie Starlinka. Przecież otworzyliście go, kiedy opowiadaliście Iranowi. Wszystko tam działało. Izrael całkowicie kontrolował niebo nad Iranem. Czyli kiedy jest wam to potrzebne, to tak to działa.
5: Коли вам потрібно, воно так працює.
0: Podkreślił ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski. Ujawnił, że ukraińska delegacja leci jutro do USA na rozmowy z przedstawicielami administracji Donalda Trumpa. To był serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
7: 17.04 i sport w Trójce. Dariusz Urbański.
8: Szykuje się nierada gratka dla kibiców tenisa. Hubert Hurkacz jutro w południe zagra w Szanghaju z Nowakiem Dżokowiczem. W pierwszej rundzie tysięcznika ATP polski tenisista pokonał Jamesa Duckworth'a w dwóch setach i jak to u Hubiego oczywiście był tiebreak 6-3 i 7-6 i w nim Hurkacz wygrał 7-4.
9: Cieszę się bardzo ze zwycięstwa dzisiaj, był to kolejny mój mecz wygrany w Szanghaju, także tym bardziej się cieszę, że po tylu latach wróciłem i znowu gram tutaj. Jutro będzie niezwykłe wyzwanie, będę grał mecz z Nowakiem, od dawna z nim nie grałem, natomiast zawsze zmierzenie się z nim, z legendą tego sportu, jest czymś wyjątkowym i wyjątkowym wyzwaniem. Także dam z siebie wszystko, no i dziękuję wszystkim to oczywiście za niesamowite wsparcie, pozdrowienia.
8: Dziękujemy za pozdrowienia. To będzie dziewiąty pojedynek Hurkacza z najwybitniejszym tenisistą w historii. Polakowi ani razu dotąd nie udało się wygrać. Może w piątek w końcu mu się poszczęści. Z Azji przenosimy się do USA. Nasz rodzynek w NBA, Jeremy Sochan, zadebiutował w barwach Portland Trail Blazers. Wszedł na parkiet w meczu z Golden State Warriors na 9 minut. Zdobył 10 punktów, a Blazersi wygrali 123 do 118. Znów bez powodzenia na tatami w Baku. Mistrzostwa Świata w judo nie układają się po myśli polskich zawodniczek. Dziś walczyła w kategorii 70 kg Aleksandra Kowalewska i odpadła już w pierwszej rundzie po porażce z Włoszką Irene Pedrotti przez Juko. To niskopunktowana akcja. Trenerem Aleksandry Kowalewskiej jest słynny polski judoka, dwukrotny mistrz świata i złoty medalista olimpijski. Pamiętamy Atlanta 9-6, legenda tego sportu Paweł Nastula. Dziś wieczorem wielkie emocje dla kibiców Szczypiorniaka. Orlen Wisła Płock w trzeciej kolejce Ligi Mistrzów zagra z HC Vardar 1961. To niezbyt znany, ale nieustępliwy zespół z Macedonii Północnej. Początek o 20:45.

0: nocy przelotny deszcz i temperatura od 7 do 10 stopni przeważnie. Najchłodniej jednak w obszarach podgórskich, tam lokalnie będzie około 5 stopni. Jutro w ciągu dnia sporo chmur, miejscami przelotny deszcz i od 11 do 15, ale na przykład na Podlasiu będzie tylko 10 stopni w najcieplejszym momencie dnia.
1: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
0: 6 minut po godzinie 17 ze mną Michał Jędrkowiak, Elżbieta Malinowska, Michał Kowarski. W tym składzie jesteśmy z Państwem do 19.
2: Zapraszamy do Trójki.
0: Pogoda za oknem taka, że język się plącze, że człowiek traci ochotę nawet na herbatkę z sokiem malinowym. No dobrze, może nie taką z sokiem malinowym, ale no ta pogoda nie nastraja. Nie nastraja. Za to muzyka, tak.

Little Talks of Monsters and Men. Tu program trzeci i audycja popołudniowa. Zapraszamy do trójki. O 17.11 wracamy do tragedii w Wyszkowie i pytamy o sposoby na zapobieganie takim sytuacjom i na zmniejszanie ryzyka. Bartek Majcher. Leszczy Dunowiny.

0: to wieś pod Wyszkowem. Zamieszkuje ją niecałe 1500 osób. To właśnie tu nad ranem doszło do tragedii.
1: Kobieta została raniona w szyję. Po zaalarmowaniu przez panią woźną natychmiastowo przybiegł dyrektor i jedna z nauczycielek. Również zostali zranieni.
0: Mówiła Karolina Gałecka, rzeczniczka MSWiA.
2: Krzyk usłyszałem, ale jak wybiegłem na korytarz, to niestety nie widziałem, co się stało, bo był pusty korytarz.
0: Krzysztof Ochmański, dyrektor szkoły, w której doszło do ataku.
2: On dotykał klamki drzwi i zwrócił się w moją stronę z rękami do góry. Zranił mnie tylko ostrzem noża, takiego dłuższego, bo on miał 3 noże. Wyrwał mi się na chwilę i dopiero wtedy skojarzyłem, że to jest prawdziwy nóż.
0: Kobieta, która została zaatakowana przez 15-latka, zmarła w wyniku zadanych ran.
3: Po raz pierwszy mamy do czynienia z, niestety muszę powiedzieć, zabójcą, nieletnim zabójcą, który miał także kask z kamerką i jego intencją było filmowanie tej akcji z nożem.
0: Mówił premier Donald Tusk i zapowiedział podjęcie działań zapobiegających takim zdarzeniom. Jednym z nich ma być zwiększenie liczby policyjnych patroli w pobliżu szkół. Dyrektorzy i nauczyciele będą też przypominać uczniom numer telefonu zaufania czy policji.
4: Wystawienie policjantów przed szkoły, częstsze kontrole w szkołach jest rozwiązaniem tylko i wyłącznie doraźnym.
0: Mariusz Sokołowski, były policjant.
4: Myślę, że trzeba w kontekście tego, z czym mamy do czynienia, rozpocząć dyskusję na temat dostępności do mediów społecznościowych, dostępności do treści, do których młody człowiek normalnie nie powinien mieć dostępu i nie powinien oglądać filmików bardzo brutalnych.
0: Służby mogłyby usuwać takie treści, gdyby nie zawetowana przez prezydenta nowelizacja ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przekonuje premier.
3: My dzisiaj nie możemy zablokować treści, tylko musimy się zwracać do sądu albo z uprzejmą prośbą do właściciela platformy czy dysponenta daną platformą, że gdyby dzisiaj ten młodociany nożownik transmitował zbrodnie w internecie, to nie mogliby tej treści zablokować.
0: W związku z serią ataków w szkołach premier zapowiedział przyspieszenie działań, żeby uchwalić te przepisy.
5: Za 17 minut kwestią bezpieczeństwa w szkołach Puls Trójki poświęci Agnieszka Laskowska. O 18.30. 17.30 oczywiście. 17.30. Tamariany Fountains DC.

0: Jest 17.16, tu program Trzeci Polskiego Radia. Po 2 latach ciszy politycy zajęli się aborcją. Przeznaczona jej komisja sejmowa przyjęła 2 projekty. Pierwszy ma sprawić, że pomagający w aborcji nie będą karani, a drugi ma niejako przywrócić tzw. kompromis aborcyjny zakwestionowany 6 lat temu przez Trybunał Konstytucyjny.
1: Na następnym posiedzeniu Sejmu 2. i 3. czytanie obu projektów oraz głosowanie.
2: Mam nadzieję, że większość w koalicji rządowej.
1: Mówiła pełnomocniczka rządu do spraw równego traktowania Katarzyna Kotula.
2: A potem, kiedy projekty wylądują na biurku pana prezydenta, będziemy oczekiwać albo spotkania z panem prezydentem, albo wsłuchania się w głosy kobiet.
1: 2 projekty ustaw dotyczących aborcji opuściły dziś sejmową komisję.
3: To jest powrót trzeciej przesłanki, która zezwala na przerwanie ciąży w przypadku nieodwracalnych wad płodu.
1: Wyjaśnia szefowa komisji Dorota Łoboda z Koalicji Obywatelskiej.
3: To jest również koniec z karaniem matek, partnerów, mężów, przyjaciółek, kobiet, które ciąże przerywają.
1: Projekty zostały dziś przyjęte przez komisję większością głosów 16-5 oraz 15-5. Posłankom PiS-u nie udało się zablokować ustaw.
4: Gdzie się tak spieszycie, kochane panie?
5: Zabijać
4: niewinne, nienarodzone, bezbronne dzieci.
1: Pytała podczas burzliwej dyskusji posłanka Agnieszka Górska. Choć, jak sądzą niektórzy, komisja wcale się nie śpieszyła.
6: To był naprawdę kabaret.
1: Jej ostatnie posiedzenie odbyło się 2 lata temu, mówi Dominika Lasota z Inicjatywy Wschód.
6: Posłanki dostały niemalże 300 tysięcy złotych wynagrodzenia za to, że wykonywały tą pseudopracę. Nic realnie prawie się nie zmieniło, także to, co ta koalicja robi w kwestii aborcji, jest żenujące.
1: Organizacje kobiece zapowiadają protest, który ma się odbyć w 6. rocznicę wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Dotyczącego aborcji.
6: To będzie zdecydowanie czerwona kartka i to będzie taki sygnał, już chyba nawet może i nie do władzy, bo myśmy się tyle nakrzyczały na tą władzę, tyle żeśmy już zwracały się z apelami.
1: Protesty mają odbyć się w czwartek, 22 października w największych miastach w Polsce. Przypomnijmy, że komisja miała zgromadzić się miesiąc temu, ale posiedzenie zostało w ostatniej chwili odwołane, ponieważ Ministerstwo Zdrowia nie dostarczyło na czas opinii dotyczącej jednego z projektów.
0: O szczegółach opowiadał Józef Niewiarowski. Na zegarach już prawie 17.19, w kalendarzu 8 października, a jutro, czyli 9 w Trójce, koncert zespołu Raz, Dwa, Trzy na 90. rocznicę urodzin Agnieszki Osieckiej.

0: kolej, na razie powoli, ociężale, szykuje na dworcach rewolucję. Ale dopiero się rozgrzewa i w ramach pilotażu chce zmienić oznaczenia peronów. Kolejarze twierdzą, że chcą uprościć ludziom życie.
1: No dobra, Marylo, romantyzm romantyzmem, ale w życiu chodzi o to, by wsiadać do właściwego pociągu. I w tym ma nam pomagać system dworcowych komunikatów.
2: Wjedź na tor trzeci, przy peronie drugim.
1: Dla większości pasażerów to jasny system.
3: Nie mam z tym problemu.
1: Czyli ten tor nie jest komplikacją?
4: Nie, nie jest komplikacją.
3: Jasne i klarowne. Dwa razy w tygodniu jeździmy pociągiem i nic skomplikowanego.
1: Ale jakimś cudem kolejarze uznali to za komplikację i postanowili coś zmienić.
5: Odejdziemy od oddzielnej numeracji peronów i torów na rzecz numeracji wyłącznie krawędzi peronowych.
1: Zapowiada Katarzyna Głowacka z PKP PLK.
5: Dla większości pasażerów nie ma znaczenia tor jako element infrastruktury. Podróżni szukają odpowiedzi na pytanie, gdzie stanąć, żeby wsiąść do pociągu.
1: Dlatego na razie w ramach pilotażu w Mysłowicach znikną numery torów. Za to każdy peron, czyli taka wyspa, na którą wchodzimy i wsiadamy do pociągu, albo z lewej, albo z prawej, będzie teraz de facto dwoma peronami. Proste? Nie? No właśnie, próbowałem to też wyjaśnić pasażerom.
6: Wchodzi pani na peron, który kiedyś był peronem na przykład numer 1, ale teraz to będzie peron 1, jedna krawędź, i peron 2, druga krawędź. Uproszczenie czy komplikacja?
3: Już na tym etapie nie rozumiem, więc chyba będzie gorzej.
7: Pozostawienie torów torom? Takie numeracje jak są, jest okej. Okay.
1: No dobrze, skoro nie ten wariant, to jaki?
8: Pytanie, czy jednak nie powinno się pójść w kierunku numeru torów, tak jak na przykład Niemcy stosują?
1: Profesor Ariel Ciechański z Instytutu Geografii i Zagospodarowania Przestrzennego PAN.
8: Albo tak jak robią Czesi, gdzie generalnie nie posługują się w ogóle w odniesieniu do pasażerów numerami torów, tylko sam peron jest, tak?
1: Tyle, że w Polsce, co jak co, w tym przypadku akurat nie ma co ludzi uszczęśliwiać na siłę.
3: Lepszy jest wrogiem dobrego.
7: Zmiana, myślę, że nie pomoże.
1: Oj, coś czuję, że pomysł PKP zakończy się na pilotażu w Mysłowicach.
0: Pomysłom na zmianę torów na perony przyjrzał się Kuba Witkowski. Ciekawy jestem, co państwo na taką zmianę. Ja muszę powiedzieć, że zawsze te tory i perony były dla mnie niepotrzebnie skomplikowane i zbyt różniące się na każdym dworcu, ale projekt, pilotaż, rozmach, to wszystko brzmi jakoś absurdalnie, nieadekwatnie.

0: Panem.
1: Zapraszamy do reklamy.
2: Słuchaj, Marian,
3: no?
2: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
3: Aha.
2: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
3: Ta.
2: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
3: No i co, Barbara, i co?
2: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
4: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
5: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Mamo, źle się czuję.
7: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
8: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
9: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji. Zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Do soboty. Tylko z aplikacją. Banany na wagę 2,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 2 kg na konto Moja Biedronka oraz winogrona jasne na wagę 4,99 za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
10: Codziennie niskie ceny.
11: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
7: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
11: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
7: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
12: W Japonii niezawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Wybierz doskonały rocznik w doskonałej racie. Tylko teraz już od 690 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
1: Żegnamy reklamy.
13: Jest 17.30, w studiu Agnieszka Laskowska i goście.
1: Puls Trójki.
14: Dzień dobry, w studiu Danuta Kozakiewicz, dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 103 w Warszawie i pan dr Piotr Potejko, ekspert do spraw bezpieczeństwa i terroryzmu, Uniwersytet Warszawski.
15: Dzień dobry.
14: W Sierpcu udaremniono dzisiaj atak nastoletniego nożownika w Podwyżkowem. 15-latek wtargnął do swojej byłej szkoły podstawowej z nożem, zabił panią woźną. Wczoraj atak 19-latka w zawodowej szkole w Ostrołęce. Pani dyrektor, chciałabym zacząć...

0: od pani, bo pani pewnie z nas tutaj trojga jest najbliżej młodych ludzi, którzy wyobrażam sobie, że od wczoraj mówią o tych zdarzeniach, ale jest też pani bardzo blisko grona pedagogicznego i chciałabym taką relację z pierwszej ręki, jakie to są rozmowy i jakie to są komentarze.
1: To są trudne rozmowy i trudne komentarze. Wśród dorosłych panuje przekonanie, to stało się tam, ale mogło się zdarzyć w każdej innej szkole.
0: Dlaczego?
1: Dlatego, że nie wynikało to z jakiejś specyfiki szkoły. Wydaje mi się, że nawet nie można mówić tutaj o jakichś specyficznych zaniedbaniach. Po prostu stało się właśnie tam. Natomiast żadna dyrektorka szkoły czy dyrektor szkoły nie może powiedzieć, u mnie absolutnie nie mogło się to stać. Nieprawda. My możemy wykonać wszystko prawidłowo. My możemy prowadzić wszystkie procedury, prowadzić działania wychowawcze, zapobieganie przemocy. Robimy naprawdę bardzo dużo w wielu szkołach, ale nie przewidzimy takiego wydarzenia do końca. Nawet jeżeli wiemy, jak reagować, to jest moment, to jest błysk stali i stało się nieszczęście. Co robić dalej? To już są procedury. Co robić przed, to są procedury. Ale czy właśnie w trakcie damy radę, to jest wątpliwe.
0: I to jest właśnie pytanie, zanim porozmawiamy trochę o przyczynach i stanie psychicznym polskiej młodzieży, to jest pytanie do pana doktora. Jakie procedury powinny być wdrożone teraz w placówkach szkolnych?
2: Panie redaktor, w ogóle powinny być procedury i te procedury już powinny być zarówno w zakresie grona pedagogicznego, jak i samych uczniów. My to przeżywaliśmy na Uniwersytecie, niewielkie nieszczęście w zeszłym roku, też gdzie skończyło się ogromnym nieszczęściem i natychmiast pan rektor Uniwersytetu Warszawskiego powołał zespół, który wdrożył procedury związane z bezpieczeństwem w różnych aspektach takiego działania.
0: Zamknąć te szkoły, to znaczy uszczelnić już moment wejścia do budynku, więcej kontrolować, czy nauczyć młodych ludzi, jak w takich sytuacjach reagować. Bo po tym wczorajszym ataku w Ostrołęce wiele osób powiedziało, widać, że musieli słyszeć o podobnych sytuacjach, chociażby w Stanach Zjednoczonych, skąd często do nas docierają takie informacje o szkolnych strzelaninach, że zabarykadowali się w klasie, że nawet wyrzucili ten dymiący plecak przez okno. Więc czy to była intuicja, czy jednak gdzieś wdrukowane jakieś reakcje? Prawdopodobnie zachowali się prawidłowo. Więc czy to takie tego typu procedury? Jak tak, się bronić?
2: Tak, absolutnie tak. Ja jestem zwolennikiem akurat zamknięcia i kontroli. Bo nie zawsze się da zamknąć tak do końca, ale takiej wzmożonej kontroli osób zewnętrznych, które mają dotarcie do szkoły. Ten problem był w wielu instytucjach, urzędach, ministerstwach, gdzie też wcześniej te ministerstwa były otwarte, a teraz jest pełna kontrola wejścia osób obcych, postronnych. Oczywiście nie wyeliminujemy tak zwanego insidera, czyli ucznia, który może dokonać takiego czynu, ale wtedy właśnie pojawiają się te procedury z jednej strony, bo to będą odrębne procedury, odrębne funkcje zachowań dla nauczycieli i trochę też inne dla uczniów, tak? No bo tego się nie da się razem połączyć. Pani redaktor powiedziała, wyrzucili. To wyrzuciła nauczycielka plecak, tak? Która zorientowała się, że coś jest nie tak i wyrzuciła go przez okno. Pytanie, czy dobrze zrobiła? Teraz mówimy, że dobrze zrobiła. Gdyby to był ładunek wybuchowy prawdziwy, naruszyłaby ten ładunek, mogłoby dojść do wybuchu. W związku z tym tak naprawdę troszeczkę inaczej te zachowania powinny być. My troszeczkę inaczej tych zachowań też uczymy. Jeżeli pojawia się taki materiał podejrzany plecak, ewakuujemy natychmiast dzieci, bierzemy za te dzieci odpowiedzialność i bezpieczeństwo. To nauczyciel jest mentorem i to on sprawuje pieczę nad uczniami i to on wyznacza zadania. Nie małe dzieci, bo...
0: Tak jak musi wiedzieć, jak zareagować na alert RCB o nadlatujących dronach rosyjskich, tak musi wiedzieć, jak ewakuować, czy jak chronić swoich uczniów w przypadku takiego wewnętrznego zagrożenia. Dużo bardzo, i to nie od dziś, mówimy o złym stanie zdrowia psychicznego młodych Polaków, o rosnącej liczbie samobójstw, ale o takim wręcz kryzysie psychicznym i jednocześnie braku dostępu do terapeutów, brakuje tych psychologów w

0: szkołach. Rząd skierował dzisiaj do Sejmu ustawę, która ma według wicepremiera Gawkowskiego, ministra do spraw cyfryzacji, ma pozwolić eliminować w internecie wpisy nawołujące do jakiejś agresji. Mówi się o rodzaju challenge'u, czyli wyzwania takiego internetowego, żeby atakować szkoły. Czy pani dyrektor i państwo pedagodzy upatrują rzeczywiście tego kryzysu młodzieży również w tym, co się dzieje w sieci?
1: Sytuacja jest złożona, ale jedną z najważniejszych przyczyn tego, co dzieje się w tej chwili z psychiką naszych uczniów, to jest właśnie nieograniczony dostęp do internetu, do algorytmów, które zapętlają rzeczywistość, do różnych działań patostreamerów. W tej chwili są już pierwsze podejścia do ograniczenia tego, ale przez długi czas to wszystko szalało w internecie. Nasze dzieci obserwują, widzą. Nam się wydaje jako dorosłym, że dziecko, które siedzi w swoim pokoju przed laptopem, jest spokojne, jest ciche, jest dzieckiem bezpiecznym.
0: I rodzice cieszą się, że jest w domu.
1: Tak, że jest to bezpieczne, że dziecko jest w bezpiecznym miejscu i tam na pewno nic złego się nie dzieje, a tam może dziać się tragedia. Może być to dziecko ofiarą i może być przyszłym przemocowcem. My musimy kontrolować aktywność naszego dziecka w sieci. Nie robimy tego. Wydaje nam się, że wszystkie inne dzieci no, mogą mieć problem, ale moje dziecko? Absolutnie nie. Nieprawda. Musimy kontrolować. Słyszę od rodziców takie stwierdzenie, ale to narusza wolność osobistą mojego dziecka. Ono musi mieć swoją przestrzeń. Nieprawda. Nasze dziecko ma prawo do tego, żeby było wychowywane. A wychowanie to jest między innymi kontrola i stawianie granic. Jeżeli
0: bardzo wyraźny kodeks wartości i też właśnie to, co pani mówi, tych granic, bo dziecku wbrew pozorom i też młodemu człowiekowi łatwiej jest się poruszać, jeśli ma wyznaczone jakieś granice, których przekraczać mu nie wolno.
1: Oczywiście.
0: Panie doktorze, usłyszałam dzisiaj takie określenie, że u młodych pojawia się mentalność Breivików, że ten poziom agresji skierowanej przeciwko systemowi, przeciwko społeczeństwu jest tak wielki, że znajduje właśnie ujście w takich gwałtownych zachowaniach. Ja tylko przypomnę, że Anders Breivik to był Norweg, skrajnie prawicowe poglądy. On zabił kilkadziesiąt osób, młodych ludzi na wyspie Utoja, którzy z kolei reprezentowali lewicową młodzieżówkę. Czy pan się zgadza z tą diagnozą?
2: No tak, po pierwsze ta polaryzacja, która u nas jest, tak? Białe, czarne, jesteś dobry, zły, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, ten dostęp do internetu i do tego, co on oferuje właśnie, to przekaz tych złośliwych treści. Ale ja co do tego pomysłu dzisiejszego, sejmowego, oczywiście jak najbardziej jestem za tym, żeby kontrolować i eliminować tego typu zachowania, ale z drugiej strony proszę pamiętać też o edukacji młodzieży, bo z jednej strony my możemy kontrolować internet, nie jesteśmy w stanie go kontrolować w 100%. Nikt na świecie
0: no
2: nie kontroluje 100%.
0: Słuchają nas teraz ludzie i mówią, o czym oni mówią?
2: No właśnie.
0: Jak w XXI wieku ograniczyć internet?
2: Dlatego ja jestem większym zwolennikiem, oczywiście to, co się dzieje jak najbardziej, bo to moim zdaniem bardziej chodzi o możliwość usuwania negatywnych treści, a nie kontroli internetu. Może to źle troszkę komunikujemy. Trzeba usuwać te treści natychmiast, żeby one nie powielały się, bo internet ma taką zdolność pączkowania.
0: No,
2: jeżeli coś się pokazuje...
0: Z kolei dark web są te komunikatory.
2: Okej, okay. To ja zapytam, była pani redaktor w dark webie?
0: Nigdy.
2: Dark webie? No właśnie, więc to niewiele osób ma taką zdolność i młodzież też nie ma do końca takiej zdolności.
0: Ale komunikatory to już jest
2: komunikatory
0: coś,
2: to jest inna rzecz. Oczywiście, że tak, ale od tego są rodzice i zgadzam się z panią dyrektor, że to rodzice decydują. Jest teraz oprogramowanie, kontrola rodzicielska, dostęp ograniczony do internetu, ale to trzeba edukować. Młodzież musi być edukowana w zakresie dezinformacji, w zakresie tego, co się w tym internecie pojawia.
0: Myślę, że musimy też tych młodych ludzi otoczyć taką wyjątkową opieką, bo ten świat zewnętrzny jest rzeczywiście pełen niepokojów, jest bardzo trudny. Brakuje chyba, może wciąż jest za mało takiej nauki otwartości na debatę, prawa do wyrażania opinii, ale też do inności, że niekoniecznie swoją dezaprobatę, dlatego że ktoś jest inny, muszę wyrażać w sposób agresywny, ale myślę, że to jest też rodzaj zadania dla polityków, którzy uczą nas bardzo brzydkiej

0: debaty i bardzo obraźliwego rozmawiania nie tylko między sobą, ale jak się okazuje też na przykład obrażania wulgarnymi słowami dziennikarek. To mieliśmy tego przykład, pan Berkowicz ordynarnie o Justynie Dobroszoracz się wyrażał.
1: To jest przerażające. To, co się w tej chwili dzieje, to nie jest problem szkoły, to nie jest problem rodziców, to nie jest problem dzieci, to jest problem nas wszystkich, całego społeczeństwa. Musimy zacząć nad tym pracować. Pracować szkoła może na dwóch poziomach. Jeden poziom to jest to, o czym pan doktor mówił, czyli taki czysto techniczny, zamknięcie szkoły. Mamy już od długiego czasu alert Bravo, który nas zobowiązuje do niewpuszczania na teren szkoły osób obcych. To są różnego rodzaju bariery. U mnie na przykład jest dwuczęściowe wejście do szkoły, a pomiędzy dwoma wejściami jest okienko. Tam przyjmujemy osoby z zewnątrz. Tam sprawdzamy, kto kim jest. Tam rozmawiamy. Tam ewentualnie, jeżeli decydujemy, że może ten ktoś wejść na teren szkoły, ktoś towarzyszy tej osobie w momencie, kiedy jest w pobliżu dzieci. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz to jest olbrzymia działalność wychowawcza, a przede wszystkim nawiązywanie relacji. My nie nawiązujemy z dziećmi relacji, jeśli chcemy, żeby dzieci nam mówiły o swoich problemach, żeby potrafiły powiedzieć, że kolega, koleżanka pisze o przemocy za dużo, to musimy nawiązać relacje.
0: Tak, i nie cieszmy się za bardzo, kiedy ktoś jest spokojny i grzeczny i małomówny, bo za tą
2: Brewik
0: fasadą
2: też był cichy i spokojny.
0: Mogą się po prostu czaić olbrzymie problemy i tu zadaniem dorosłych jest dotarcie do takiego młodego człowieka. Dziękuję bardzo za to spotkanie. Pani dyrektor Szkoły Podstawowej 103 w Warszawie Danuta Kozakiewicz i pan doktor Piotr Potejko z Uniwersytetu Warszawskiego. Agnieszka Laskowska, do usłyszenia.
2: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję.
3: Puls Trójki.

0: Dwie dwójki, siedem trójek to numer do Państwa dyspozycji w każdej sprawie. Dziś głośno jest o bardzo niebezpiecznych wydarzeniach w kilku polskich szkołach. W niektórych to były ataki z nożem w ręku uczniów albo byłych uczniów. Państwo dzwonią w sprawie tematów, które pojawiały się w dzisiejszym Pulsie Trójki, który poświęcony był bezpieczeństwu właśnie tych, którzy uczą się w naszych placówkach.
1: Część dyrektorów szkół ukrywa mobbing w szkołach. Prześladowanie innych. Dziecko skończyło 3 lata temu podstawówkę. Pan dyrektor udawał, że nie ma czegoś takiego, co było. Chowamy głowę w piasek, udajemy, że jest pięknie. Robi się reportaże po fakcie, po nieszczęściu, po tragedii rodzinnej. Wielka afera była, bo było zakaz telefonu za późno. Trzeba było to zrobić 10 lat wcześniej.
0: Też państwo myślą, że 10 lat temu należało już zakazać telefonów w szkołach, że należało interweniować. Wtedy to było już takie czytelne, jak jest dzisiaj. 2 2 7 3 numer do państwa dyspozycji.

0: To była Misia Furtak w Trójce. Do godziny 18 zostało nam jeszcze 8 minut. Dzisiejszy Puls Trójki Agnieszka Laskowska poświęciła bezpieczeństwu w polskich szkołach i Danuta Kozakiewicz, która była gościnią tej rozmowy, dyrektorka szkoły podstawowej nr 103 w Warszawie, zwróciła uwagę na to, co dzieje się w sieci.
1: Nam się wydaje jako dorosłym, że dziecko, które siedzi w swoim pokoju przed laptopem, jest spokojne, jest ciche, jest dzieckiem bezpiecznym.
2: I rodzice cieszą się, że jest w domu.
1: Tak, że jest to bezpieczne, że dziecko jest w bezpiecznym miejscu i tam na pewno nic złego się nie dzieje, a tam może dziać się tragedia. Może być to dziecko ofiarą i może być przyszłym przemocowcem. My musimy kontrolować aktywność naszego dziecka w sieci.
0: Po serii niebezpiecznych wydarzeń szef rządu Donald Tusk zapowiedział więcej policyjnych patroli, które będą zaglądać do szkół.
3: Ustawy są bardzo ważne, ale w sprawie nożownika to przecież rodzice mogą kontrolować treści, które dzieci spoglądają i wrzucają w internet. To my płacimy za ich abonamenty telefoniczne, to my płacimy za abonamenty telewizyjnych platform. Mamy jeszcze jakiś głos w tej sprawie, myślę, jako dorośli. Może warto go zabrać.

0: Autopromocja.
1: The Nobel Prize in Literature 2026 is awarded to the Canadian author Anne Carson.
2: Dzisiaj punktualnie o 13:00, zgodnie z tradycją, poznaliśmy nazwisko laureatki Literackiej Nagrody Nobla 2020.

0: także tradycyjnie ze Sztokholmem, z Martą Prochwicz, która od lat obserwuje wydarzenie w Szwedzkiej Akademii. A naszym gościem w studiu będzie profesor Karol Samsel, badacz literatury, poeta, filozof. Tuż po północy Barbara Marcinik. Zapraszam.
1: Autopromocja.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
5: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
4: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma Urszula?
7: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszaniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
6: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
8: Różni pracownicy, różne potrzeby? W Play łatwo dopasujesz ofertę do każdego z nich i nie przepłacisz. Dobierz różne taryfy dla siebie i swojego zespołu w ramach jednego konta. Przy przeniesieniu dwóch numerów, jeden już od 35 zł miesięcznie po rabatach. Zmieniamy wyzwania w rozwiązania.
9: Play. Rozwiązania dla biznesu.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
12: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
13: Wow, ale mają ceny. Najlepsze. Do 10 października tylko z aplikacją Brico Marche kupisz kable rozruchowe Viraż za 26,99, pilarkę elektryczną Handy za 169, a sztuczne drzewko cytrynowe 45 cm za jedyne 42,99. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
14: Boli, swędzi,
15: piecze, a do tego nawraca.
16: Hemoroidy. I jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów, szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: W Japonii niezawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Wybierz doskonały rocznik w doskonałej cenie. Tylko teraz już od 129 900 zł. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
2: Żegnamy reklamy.
18: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 18, 8 października. Michał Matus, kłaniam się. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski.
19: Badanie i przesłuchanie Japonii. Decyzje sądu rodzinnego, co dalej z 15-latkiem, który zaatakował w szkole podwyżkowym. Sejm ma pilnie przyjąć unijny akt o usługach cyfrowych. Pozwoli na blokowanie nielegalnych treści w sieci. Służby wykluczają uderzenie nieznanego obiektu w dom jednorodzinny pod Parczewem. Wydział Rodzinny Wyszkowskiego Sądu zdecyduje, co z 15-latkiem, który zabił woźną w szkole w Leszczy-Dolenowinach na Mazowszu. Napastnik ranił nożem także nauczycielkę i dyrektora placówki. Nastolatka czekają badania i przesłuchanie.
20: No i w zależności od napływu informacji pochodzących z czynności procesowych, czyli wyniki oględzin, zeznania świadków, zeznania nieletniego, jeżeli to wszystko wpłynie do Wydziału Rodzinnego, zostanie podjęta decyzja o wyznaczeniu posiedzenia i sąd będzie podejmował dalsze decyzje. Będzie rozważał zastosowanie środków tymczasowych.
19: Sędzia Tomasz Królik dodaje, że sąd zdecyduje, czy przekaże sprawę prokuraturze. Wtedy podejrzany będzie odpowiadać jak dorosły. Po atakach koło Wyszkowa i w Ostrołęce minister edukacji zapewnia, że szkoły są bezpiecznym miejscem dla dzieci i młodzieży. Barbara Nowacka mówi, że reakcja reakcję nauczycieli, dyrektorów i pracowników. W każdym przypadku

0: była wzorowa.
1: W szkołach od wielu lat trenowane są na różne sposoby działania dotyczące bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Nie ma miejsca bezpieczniejszego dla dziecka niż szkoła. Dlatego, że w szkole po pierwsze są doświadczeni nauczyciele i dyrektorzy. Dyrektorzy, którzy przechodzą wielokrotne i regularne szkolenia. Pozyskują informacje dotyczące tego, jak działać w sytuacjach kryzysowych.
0: Od jutra w pobliżu szkół będzie więcej policyjnych patroli. Oprócz tego policjanci raz dziennie mają wchodzić do placówek i sprawdzać bezpieczeństwo. Po atakach w mazowieckich szkołach Sejm ma pilnie przegłosować ustawę wdrażającą unijny akt o usługach cyfrowych. Ustawa pozwoli na szybkie blokowanie nielegalnych treści w internecie. Łączymy się z Michałem Makowskim, który jest w Sejmie.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Powiedz, jak ma to działać w praktyce?
2: Urząd Komunikacji Elektronicznej otrzyma uprawnienia do blokowania przypadków treści dotyczących np. nawoływania do przemocy, internetowych oszustw czy wykorzystywania seksualnego. O wydanie takiej decyzji blokującej zwrócą się np. prokuratura, policja czy administracja skarbowa. Do ustawy wejdzie jedna ważna poprawka, zapowiada wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.
3: Żeby decyzje o blokowaniu treści nielegalnych z udziałem dzieci miały rygor natychmiastowej wykonalności.
2: Od decyzji Urzędu Komunikacji Elektronicznej w sprawie zablokowanych treści w internecie będzie można odwołać się do sądu.
0: O Sejmu Michał Makowski, dziękujemy. To nie było uderzenie nieznanego obiektu, informują służby, które cały czas pracują na gruzowisku w Miłkowie Kolonii na Lubelszczyźnie. Około południa eksplozja całkowicie zniszczyła dom jednorodzinny. Policja wykluczyła przyczynę wybuchu, jaka podana została w zgłoszeniu.
4: Otrzymaliśmy zgłoszenie dotyczące uderzenia w dom jakiegoś obiektu. Na chwilę obecną trwa akcja ratowniczo-gaśnicza. Strażacy dogaszają gruzowisko i przeszukują. Sprawdzamy, czy nie ma osób poszkodowanych. Na pewno możemy wykluczyć uderzenie jakiegokolwiek obiektu w budynek. Doszło do wybuchu z nieustalonych do tej pory przyczyn. Będziemy prowadzili czynności, zabezpieczamy miejsce zdarzenia. Są policjanci, są strażacy, kilkanaście zastępów straży pożarnej.
0: Mówi rzeczniczka warszawskiej policji Ewelina Semeniuk. W domu mieszkały 3 osoby, jedna z nich mogła być w chwili eksplozji wewnątrz.
5: Klimat.
0: Zła jakość powietrza w Małogoszczu w Świętokrzyskiem, poza tym przeważnie dobra, miejscami umiarkowana. Najlepiej oddycha się w Jeleniej Górze, Ostrołęce, Połczynie Zdroju i Parzeniewicach w województwie łódzkim. 1/4 prądu pochodzi z odnawialnych źródeł energii. To był serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
7: Już prawie 4 minuty po 18. Sport w Trójce i Dariusz Urbanowicz.
8: Zapowiada się ciekawy mecz polskich piłkarzy ręcznych Orlenu Wisły Płock. Nawciarze zagrają na wyjeździe z Warderem Skopje. I choć Macedończycy w tym sezonie Ligi Mistrzów jeszcze nie wygrali, to z mocnymi zespołami przegrywali niewielką różnicą i po zaciętej walce. Mówi Lovro Mihic.
9: Bardzo dobrze zespołowo grają. Mają młody, dobry zespół zrobiony pod szybką grę. Też z trenerem Czupiciem na czoło. Ich forte głównym jest walka na boisku. Możemy się spodziewać walki od początku do samego końca.
8: A ten początek o 20:45. Zapowiada się arcyciekawy tenisowy piątek. Wczoraj wczesnym popołudniem na kort w Pekinie wyjdzie Iga Świątek, by zagrać w ćwierćfinale tysięcznika z Elis Mertens. Belgijka niedawno w Singapurze dostała srogiego łupnia od Mai Chwalińskiej. Za to wczoraj wygrała z samą Coco Gauff. Zapowiada się zatem ciekawe widowisko. Niby kariera Nowaka Dżokowicza powoli się kończy, ale genialny Serb wciąż prezentuje wysoką formę. Kilka dni temu wygrał turniej w Pekinie, a jutro na jego drodze w Szanghaju stanie Hubert Hurkacz. Każdy mecz z taką gwiazdą to wspaniałe święto dla polskiego tenisa. Planowo Dżoko i Hubi mają wyjść na kort w samo południe. A jeśli mowa o ikonach sportu, mistrzyni olimpijska świata, multimedalistka imprez najwyższej rangi i zdobywczyni serii kryształowych kul, Lindsay Vonn została powołana do kadry USA w narciarstwie alpejskim. Najpewniej Vonn nie zobaczymy na otwarciu sezonu w Zolden, ale pojawi się na trasach zjazdowych podczas amerykańskiej części sezonu na przełomie listopada i grudnia. 41-letnia Vonn wróciła na alpejskie stoki przed igrzyskami w Cortinie po 6-letniej emeryturze sportowej, a na nich fatalnie połamała nogę. Niewiele brakowało, by wypadek ten skończył się amputacją, ale wygląda na to, że wszystko już ok.
10: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
7: W nocy najchłodniej będzie w obszarach podgórskich. W najzimniejszym momencie noc tam lokalnie 5 stopni. Na Lubelszczyźnie do 13. W najchłodniejszym momencie nocy to będzie najcieplejsze w Polsce miejsce.

0: A jutro w ciągu dnia od 11 do 15 przeważnie, sporo chmur do tego i miejscami przelotny deszcz.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
2: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
0: 6,5 minuty po 18:00, ze mną Michał Jędrkowiak, Elżbieta Malinowska, Michał Kowarski. W tym składzie z Państwem jesteśmy jeszcze przez godzinę.
3: Zapraszamy do Trójki.
0: Komentują Państwo zmiany na kolei. Na razie testowo znikną oznaczenia torów, także każdy peron stanie się dwoma peronami. Ciężko to wyjaśnić.
4: Usłyszałem przed chwilą wiadomość, iż pilotażowo w Mysłowicach będzie zmiana numeracji peronów. I wracam sobie właśnie z Wrocławia samochodem i tak sobie mędrkuję, że będziemy mieli tyle samo chyba peronów, co Wrocław w takim układzie. Także aspirujemy do rangi już nie mało miasteczkowego miasta, tylko grubiej.
0: Może to jednak o to chodzi w tej całej zmianie, żeby poczuć, że tych peronów w Polsce nagle zrobi się dwa razy więcej.
5: Polskie linie kolejowe, jak chcą zmienić, to może niech wprowadzą po prostu jednolity na cały rok rozkład jazdy, a nie żeby pociąg raz jechał przykładowo 16:12, raz o 16:18. To tak jakby na przykład Trójka się zaczynała, zapraszamy do Trójki na przykład po 17:00, drugi czas o 16:30.
0: Zapraszamy do Trójki codziennie, poranne od 6:00 do 9:00, a popołudniowe od 16:00 do 19:00. Bez zmian.

0: 11 minut po godzinie 18. To było Depeche Mode i Enjoy the Silence. W studiu pojawiła się Agnieszka Lichnerowicz.
1: Dzień dobry.
0: Zainteresowana dzisiaj Francją wyjątkowo.
1: Tak, po pierwsze dlatego, że to już jest trzeci tydzień protestów socjalnych uczniów wspieranych przez rodziców i nauczycieli, którzy w dużym skrócie domagają się przyzwoitej edukacji w przyzwoitych warunkach. Ostatnio mamy doniesienia agencji Reutera, że dochodzi znów do starć z policją. No a wydaje się, że to temat o tyle wart uwagi, że znów

0: To jest trzeci tydzień solidarnych protestów. Po drugie, protestów pokolenia Z, które ma inny wizerunek przez starsze pokolenia budowany niż protestujących. A po trzecie, te protesty, to jest dosyć już typowe dla europejskiej sceny politycznej, są bardzo manipulowane przez dezinformację produkowaną przez skrajną prawicę, agresorów i tak dalej, więc warto rozumieć, co się naprawdę dzieje.
1: I żeby to wszystko naprawdę zrozumieć, to polecam Państwu mapę myśli, która za kilka chwil w Radiowej Trójce. Agnieszka Lichnerowicz będzie w niej rozmawiać na ten temat, o którym przed chwilą mówiła. A to Inhaler, A Question of You. 12 minut po godzinie 18.

0: Już 15 minut po godzinie 18.
1: Mapa myśli.
2: Agnieszka Lichnerowicz w Mapie Myśli. Łączymy się z profesor Karoliną Borońską-Hryniewiecką z Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, też Uniwersytetu Wrocławskiego i Team Europe Direct. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, dobry wieczór, pani redaktor i szanowni państwo.
2: Trzeci tydzień trwają protesty uczniów wspieranych przez rodziców, nauczycieli, związki zawodowe, między innymi przeciwko przepełnionym klasom, brakom nauczycieli czy ogrzewania po prostu w tychże klasach. Towarzyszą im zamieszki i bitwy z policją, ponad 6 tysięcy osób aresztowanych, ponad 1000 już policjantów i uczniów zostało w ich wyniku rannych, ale od wczoraj mamy takie koncyliacyjne gesty ze strony rządu. Czy wydaje się, że rząd zmienia taktykę? Czy początkowo myślał, że policją tę sprawę załatwi, a teraz rozumie, że to jest dużo poważniejszy ruch społeczny?

0: Dobre słowo. Myślę, że to jest pewna zmiana taktyki, ale na pewno nie jakaś ogólna reorientacja całej polityki. Przede wszystkim to nie przypisywałabym intencji takiej rządowi francuskiemu, że od razu chciał zdławić policją protest. Natomiast to, co jest ewidentnie faktem, to, że odpowiedź polityczna przyszła za późno, bo tak jak pani redaktor zauważyła, to trwa już długo, to trwa już tygodnie, a nie dni, a działania policyjne zaczęły po prostu wyprzedzać działania polityczne, zaczęły dominować narracje o brutalności policji i no, trzeba powiedzieć, że to nie są narracje wyssane z palca, bo te ciężkie obrażenia młodych ludzi, które miały miejsce, mają, to wymagają oczywiście wyjaśnienia, tylko przypomnijmy może jakieś takie najbardziej przykre i spektakularne sytuacje, czyli 15-letni uczeń, na przykład w wyniku wybuchu tego granatu policyjnego, takiego ogłuszającego, stracił dłoń.
1: I wczoraj zostały
0: Później
1: zakazane używanie przeciwko tym
0: tak.
1: protestującym tychże granatów.
0: Tak, trwa dochodzenie oczywiście, czy on podniósł ten granat, czy on go chciał odrzucić i tak dalej. Natomiast no, inne sytuacje tutaj mamy też takie, że samochód policyjny w Dunkierce przyspieszał w tłum ludzi. Wymaga to wyjaśnienia, bo gdyż było to zupełnie nieuzasadnione i tak dalej. Więc a teraz myślę, że rząd, a oczywiście takie sytuacje pokazują media. Tak jak pokazują też media, sytuacje po drugiej stronie, czyli podpalanie wejść do liceów, podpalanie, no wiadomo, wszystko co spektakularne, czy pozytywne, czy negatywne, ale w zasadzie bardziej negatywne w świecie algorytmów, jest pokazywane publicznie.
1: Dobrze, to ja podejmę ten wątek, ale chciałam, żebyśmy potem wróciły do sedna tych protestów, czyli systemu edukacji
0: Jasne.
1: we Francji. Ale no, ta narracja, ona się sama nie zrobiła. To znaczy, gdy ktoś obserwował platformy internetowe, to mógł odnieść wrażenie, że tam Francję przejęli agresywni młodzi ludzie pochodzenia migranckiego, podpalają co im się pod rękę na winie, albo że we Francji wybuchła wojna domowa, dużo islamofobii. Trump ogłosił, że islam chce przejąć ten wielki kraj. Wiemy, że skrajna prawica podgrzewała tę narrację. Wiemy, że francuski rząd wezwał też ambasadora Iranu, więc nie wiem, jakby pani podsumowała tę aktywność po raz kolejny dezinformacji ze strony skrajnej prawicy. Czy to po prostu chodzi o to, że ona się karmi takimi wojnami kulturowymi? Jakby to pani, no właśnie tak, co jest sednem tej walki
0: Od razu
1: dezinformacyjnej?
0: tak. Od razu zwrócę uwagę, że ta dezinformacja, ona się wyłania również od zewnętrznych aktorów, czyli przepraszam, ona jest napędzana również przez rosyjskie boty i tak jest wszędzie. Imigranci nawet w Ceucie, prawda? W tym przypadku, który mieliśmy w Hiszpanii, to była bardzo podobna trajektoria. Natomiast ewidentnie przesunięcie rozmowy z braków systemowych i z problemów, realnych problemów młodzieży i liceów, do których zaraz przejdziemy, na ten teren bezpieczeństwa to jest tak taktyka skrajnej prawicy i trzeba powiedzieć jedno tutaj na antenie też. O ile nie pomijamy tych realnych aktów przemocy, one są, nie ma żadnych rzetelnych informacji, które miałyby przypisywać, iż one identyfikują się właśnie z obywatelami innych krajów, z imigrantami. Żeby taka teza o imigrantach była rzetelna, to należałoby ewidentnie to udowodnić, tak? Że to są nie obywatele Francji, że
1: Po co
0: organizowały i
1: udowadniać, jak
0: podżegały do
1: można
0: przemocy i tak dalej.
1: sztucznej
0: Nie ma.
1: inteligencji użyć albo zdjęć z zupełnie innych wydarzeń i takie opisać i puścić
0: To
1: świat?
0: wystarczy włączyć publiczne telewizje francuskie, które akurat ja oglądam na różnych kanałach, które pokazują rzetelne relacje z różnych miast francuskich, w tym z Paryża. I tam mamy absolutnie wszystkich i białych, i czarnych, i kolorowych, jeśli można tak powiedzieć, i chłopców, i dziewczyny. I jestem przekonana, że to są, znaczy wiem nawet, bo słuchałam wywiadów, rozmawiałam ze znajomymi, ludzie z dobrych domów, wyższych sfer, niższych sfer, gorszych domów, bardziej na przedmieściach, bardziej w centrum. Wszyscy się jednoczą w pewnym wspólnym poczuciu zaniedbania, tak
1: No
0: bym
1: właśnie,
0: powiedziała.
1: czy jest to aż tak źle? Bo czytam nauczycieli, którzy opowiadają, że razem z uczniami muszą karaluchy łapać albo załatwiać biurka. Z drugiej strony mamy dane OECD, które wskazują, że we Francji nie jest jakoś dużo gorzej niż we wszystkich innych krajach. Nie chodzi mi teraz, żeby pani cały system omówiła, ale jak rozumieć
0: Tak.
1: tę falę oburzenia i na ile rząd może sprostać tym żądaniom, no bo to często są wymagania strukturalne, a jak wiemy, Francja ma też strukturalne problemy z budżetem i dziurami w nim.
0: I moje dziecko chodziło przez 4 lata do przedszkola francuskiego publicznego i nie powiem, żeby to było super luksusowe przedszkole. Natomiast jeśli chodzi o licea, mam znajomych, którzy są obecnie licealistami, to znaczy dzieci znajomych. I może przytoczę tutaj po prostu informacje z oka cyklonu. Po pierwsze,

0: to, że brakuje nauczycieli i zastępstw. I to ktoś może wzruszyć ramionami, no ale jeżeli mamy 15 dni nieobecności nauczyciela w klasach maturalnych, matematyki, ludzie naprawdę bardzo boją się o swoją przyszłość, a nie stać ich na to, żeby brać korepetycje. I to nie są wycinkowe informacje, tylko naprawdę braki są przez...
1: 10% podobno brakuje obsady nauczycielskiej. Tak.
0: I od razu chcę powiedzieć, że ostatnie badania PISA, czyli te międzynarodowe, wskazują, że we Francji ta na przykład różnica w poziomie matematyki między najwyższym a najniższym kwartylem statusu społecznego wynosi o wiele więcej, bo 113 punktów w stosunku do OECD. Czyli można powiedzieć, że rozwarstwienie tutaj tych umiejętności na końcu szkoły jest o wiele wyższe. Więc o czym my mówimy, jeśli Francja jest symbolem égalité? Mhm. To jest podstawowa zasada republiki, czyli równość. Tak? Ta równość tutaj nie ma zastosowania. Druga sprawa, szybciutko tylko, no klasy są na pewno bardzo przepełnione w stosunku też do innych krajów, bo około 35 osób w każdej klasie. Z tego warunki sanitarne też pozostawiają wiele do życzenia. No moja właśnie znajoma, która wczoraj dawała wywiad też w mediach, mówi o szczurach, które chodzą po stołówkach i o jednej funkcjonalnej toalecie. To nie jest Afryka, to nie jest trzeci świat, to jest Unia Europejska.
1: A myśli pani, że coś rząd będzie potrafił na szybko z tym zrobić? Czego się spodziewać w jednym zdaniu?
0: Nie da się na szybko nic z tym zrobić w sytuacji, w której się ma taką dziurę budżetową, ale wydaje mi się, że to jest kolejny wymiar jakby ziejących problemów społecznych Francji, które nie wiążą się jeszcze raz z poziomem imigracji, które nie wiążą się jeszcze raz z tym, że ludzie są po prostu rozpuszczeni, tylko naprawdę są to realne problemy ludzi, którzy sobie uświadomili, że bez protestowania do niczego praktycznie nie dojdą. I bardzo współczuję rządowi w tej chwili, bo naprawdę trudno jest znaleźć kompromisowe rozwiązanie w takiej sytuacji.
1: Profesor Karolina Borońska-Hryniewiecka z Polskiej Akademii Nauk była gościnią Mapy Myśli. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
2: Mapa Myśli.
3: A jeszcze przed skrótem serwisu w Radiowej Trójce Olivia Lynn. Nice to each other. 6,5 minuty do 18.30 jeszcze.

0: Autopromocja.
1: Ucieszyłem się z tego pomysłu.
2: Koncert w Trójce zespołu Raz, Dwa, Trzy. To będzie piękny jubileusz, podwójny. 90. rocznica urodzin naszej wybitnej poetki Agnieszki Osieckiej i stulecie Polskiego Radia.
1: Być może będę w dobrej formie.
2: Wypadałoby. Liczymy też na niespodzianki.
1: Mamy wiele zmienionych aranżacji.
2: Nie możemy się zatem doczekać. Koncert Raz, Dwa, Trzy w Trójce po 24 latach. Znów z repertuarem Osieckiej. Już jutro po 19. Transmisja wideo na stronie trójka.polskieradio.pl i na naszym kanale YouTube. Zapraszam gorąco, Agnieszka Szydłowska.
0: Autopromocja.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: A teraz w RTV Euro AGD.
5: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
6: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
7: Igrzyska Wolności. Największy otwarty festiwal idei w Polsce. Salman Rushdie, N. Applebaum, Iwan Krastev, Andrzej Poczobut, Martyna Wojciechowska, Szymon Majewski, Michał Rusinek, Agnieszka Holland i inni. Igrzyska Wolności. Od 23 do 25 października. EC1 Łódź. Organizator Fundacja Liberté. Miasto Gospodarz Łódź. Partner strategiczny Łódzkie Centrum Wydarzeń. Bilety na igrzyskawolności.pl. Partnerem wydarzenia jest Polskie Radio.
8: Chcesz skompletować podręczną apteczkę? Włącz aplikację Allegro i zamów przydatne dla Twojego zdrowia produkty. Na co dzień i od święta. Zajrzyj do kategorii zdrowie i zrób zakupy z szybką dostawą bez wychodzenia z domu. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
10: Tanio, weekend w Aldi. Od czwartku polski kurczak zagrodowy, chów bez antybiotyków. Teraz 20% taniej. To jedynie 16,79 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Możesz patrzeć, możesz słuchać, możesz dotykać, możesz siedzieć w pierwszym rzędzie albo całkiem z boku. Możesz tak i tak też możesz. Od 13 do 18 października trwa 14. Festiwal Kultury Bez Barier. Ponad 150 wydarzeń w całej Polsce. Spektakle, filmy, wystawy, koncerty, spacery i warsztaty. Napisy, audiodeskrypcja, polski język migowy, pętla indukcyjna. Wszystko mamy, bo nie ma jednego sposobu na kulturę. Sprawdź program na fkbb.pl. Zapraszają Fundacja Kultury Bez Barier, Teatr Ochoty i Mazowiecki Instytut Kultury. Projekt finansuje Miasto Stołeczne Warszawa.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
13: Mamy niskie ceny.
3: Żegnamy reklamy.
14: Jest 18.30. Skrót serwisu Trójki, Krzysztof Zyblewski.
15: Jedna osoba zginęła w katastrofie budowlanej w miejscowości Miłków Kolonia na Lubelszczyźnie. Pod gruzami zawalonego domu jednorodzinnego strażacy znaleźli ciało mężczyzny. To 75-letni mieszkaniec. Specjalistyczna grupa poszukiwawcza wciąż przeszukuje ruiny. Według służb pracujących na miejscu prawdopodobnie eksplodował gaz. Policja wykluczyła powód podany w zgłoszeniu, jakim było uderzenie nieznanego obiektu. Warszawska policja zatrzymała mężczyznę, który konsultował z AI różne metody zabijania. Informacje francuskie służby przekazały w środę w nocy funkcjonariuszom z komisariatu Warszawa-Wilanów. Zwrócił uwagę na treści wskazujące na możliwość zagrożenia życia i zdrowia kilku osób albo samego autora i planowania poważnych czynów.
16: Po godzinie 3 w nocy funkcjonariusze udali się na ustalony adres, gdzie zastali 47-letniego mężczyznę. Mężczyzna wpuścił ich do środka i przekazał im informację,

0: że żadnych z tych informacji, które szukał, nie zamierzał wcielić się w życie, nie traktował tego poważnie. Natomiast policjanci na miejscu ujawnili treści tych niepokojących zapytań do sztucznej inteligencji, z których wynikało, że mężczyzna szukał metod okaleczania, zabijania z użyciem noża, młotka czy piły.
1: Mówi Paweł Chmura ze stołecznej policji. Mężczyzna trafił do specjalistycznego szpitala na obserwację. Ukraina otrzymała tureckie zestawy przeciwlotnicze Korkut i rozważa zakup kolejnych, ale jak podają ukraińskie media, wszystko zależy od ceny. Zestawy zostały już sprawdzone w warunkach bojowych podczas odpierania ataków rosyjskich dronów. Kijów dostał turecką broń na początku roku i w walce z bezzałogowcami działał skutecznie, ocenili ukraińscy eksperci. Pełny serwis Trójki o 19.
2: To będzie chłodna noc, przeważnie od 7 do 10 stopni. Może popadać przelotnie, a nad morzem i w zachodniej części Karpat mogą pojawić się burze. Jutro w ciągu dnia też przelotny deszcz może się pojawić. Sporo chmur będzie w niemal całym kraju, a temperatura maksymalna od 11 do 15 stopni na przeważającym obszarze kraju. Holy, holy, Jordy Greep w Trójce. 28 minut do 19.

0: 22 minuty do 19. Książkowy dzień dzisiaj. Literacki Nobel powędrował do Ann Carson i pewnie domyślą się Państwo, jakie wydawnictwo ją wydaje jeszcze zanim zacznie się literacki dość reportaż.
1: Reportaż w Trójce. Zaprasza Anna Dudzińska.
2: Mówiono o nim książkołap albo maksio. Ubierał się w przepastny, specjalnie uszyty płaszcz, w którego kieszenie chował książki. No może czasem wręcz wypożyczał je po prostu na wieczne nieoddanie. Józef Maksymilian Ossoliński, badacz literatury. Przede wszystkim jednak założyciel Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich, jednej z największych i najbardziej zasłużonych polskich instytucji kultury. Dzisiaj, w dniu, w którym tak dużo mówimy o literaturze, mam dla Państwa opowieść o człowieku, który robił wszystko, by w czasie historycznie trudnym, pod zaborami, ocalić to, co uważał za ważne. Kulturę, język, literaturę i zapisaną w niej historię. Sam Ossoliński jest dzisiaj znacznie mniej znany niż stworzone przez niego Ossolineum. Tym bardziej warto przyjrzeć się człowiekowi, który stał za tą instytucją. Zwłaszcza, że rok 2026 został przez Sejm Rzeczypospolitej ogłoszony rokiem Józefa Maksymiliana Ossolińskiego. To będzie audycja zatytułowana Maksio, Beaty Szady ze studia reportażu Polskiego Radia. Posłuchajmy.
3: Wchodzę do Ossolineum we Wrocławiu, jednej z najbardziej zasłużonych i najstarszych instytucji kultury w Polsce. Rok 2026 został ogłoszony przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej rokiem Józefa Maksymiliana Ossolińskiego, założyciela Ossolineum. Marca 2026 roku, dokładnie w 200. rocznicę jego śmierci, inaugurowano rok Ossolińskiego we Wrocławiu. Po przemowach i złożeniu kwiatów przechodzimy do gmachu Ossolineum na zwiedzanie wystawy Józef Maksymilian Ossoliński – Wizjoner. Ukradkiem przysłuchuje się Marcie Pękalskiej, współautorce wystawy, która z wielką czułością mówi o założycielu Ossolineum, nazywając go Maksiem.
4: A przepraszam, Maksio, to pani takie sformułowanie, czy wy wszyscy w Ossolineum?
5: My tak, znaczy, nie wiem, czy wszyscy, ale muszę powiedzieć, tak, ale niedawno usłyszałam.
6: Nie, no znaczy, powiem tak, Maksio. Dużo osób tak mówi.
4: Pięknie.
6: Tak, on jest Maksio, no Maksio, nas
5: tak,
6: Maksio.
5: Tak, członek rodziny.
4: No, dokładnie. Udomowiliście go. No, albo on was.
6: Bo on jest w ogóle taki, no nie wiem, no, do lubienia, no on jest naprawdę do lubienia.

0: takim razie spróbujmy razem z Martą Pękalską go polubić.
1: Nie wiem, gdzie obsługa, gdzieś tu, tak.
0: Tym razem spacerujemy po wystawie o Oscolineum.
2: Możemy opowiedzieć o tym portrecie?
1: Ten portret przedstawia Józefa Maksymiliana Ossolińskiego z różnymi atrybutami, prawda? No, nie mówimy tu o odznaczeniach, ale mamy tutaj półki z książkami, mamy globus, który symbolizuje, z jednej strony może symbolizować zbiory kartograficzne, z drugiej takie szersze spojrzenie na świat i jego na przykład zaangażowanie w politykę. No i to, co widzimy pod jego lewą ręką, to są też plany budowy, remontu klasztoru karmelitanek krzewiczkowych w Lwowie, czyli naszej pierwszej siedziby Ossolineum.
0: I to właśnie Ossolineum jest jego dziełem życia.
1: Myślę, że on też by chciał, żeby, jeżeli mówimy o nim, to mówimy o tym, co jest tak naprawdę najtrwalszym i najważniejszym jego dziełem.
2: Czyli Ossolineum.
1: Czyli Ossolineum.
0: No dobrze, skoro tak, to jak do tego doszło, że z pasjonata książek stał się założycielem Ossolineum?
1: Tą swoją prywatną pasję zmienił na działalność dla dobra wspólnego, dla dobra ogólnego. Takim momentem był upadek powstania kościuszkowskiego, czyli rok 1794, a przede wszystkim to, co się stało w kolejnym roku, po trzecim rozbiorze. Rosjanie wywieźli do Petersburga pierwszą polską Bibliotekę Narodową, czyli Bibliotekę Załuskich.
0: Fantastyczny księgozbiór, znakomity także w skali europejskiej. Tutaj znalazł się w obcych rękach. Jako że Polska jest już rozebrana, trzeba zrobić wszystko, żeby zachowała się w umysłach Polaków.
1: I tu trzeba użyć wielkich słów, chociaż no, tu chodzi o sprawy podstawowe, że po to, żeby naród przetrwał, żeby ta substancja narodowa, kultura przetrwała dla przyszłych pokoleń, konieczne jest zachowanie wszystkiego, co tą substancję tworzy. I stąd właśnie Ossoliński stwierdził, że w tej chwili musi gromadzić wszystko to, oczywiście on się skupiał na zbiorach bibliotecznych, wszystko to, co tworzyło polską historię, literaturę, kulturę. Klasyczny przedstawiciel polskiego oświecenia, wykształcony właśnie, zwłaszcza jeśli chodzi o literaturę, o historię, wiedział, jakie teksty są najważniejsze.
0: Jako że głównie interesowały go książki, robił wszystko, żeby je pozyskać. Jak? Oto fragment archiwalnej audycji Aleksandra Małachowskiego.
3: A zbierał tę bibliotekę stary hrabia metodami dosyć oryginalnymi. To prawda, że jej kupował książki, ale nie było to takie proste. Olbrzymie ilości starych ksiąg leżały na dworskich strychach, w zapomnianych i zapleśniałych lamusach klasztornych. Były w rękach ludzi, którzy zupełnie nie zdawali sobie sprawy z drogocenności posiadanych dzieł. Kiedy natomiast pojawił się ktoś szukający starych ksiąg, właściciele albo żądali olbrzymich sum, albo wiedzeni snobizmem odmawiali sprzedaży. Nagle budziła się w nich chęć posiadania. W takiej sytuacji będąc, Ossoliński książki porywał. Mówię porywał, bo jakoś nie wypada o ludziach tak zasłużonych mówić wprost, że kradli oni książki z domów prywatnych i z klasztorów. Agentem Ossolińskiego do tych specjalnych misji, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli, był jeden z największych uczonych polskich wszystkich czasów, Samuel Bogumił Lindę, autor Wielkiego Słownika. Lindę jeździł sobie rzemiennym dyszlem od dworu do dworu, nie omijając klasztorów i korzystając ze staropolskiej gościnności, buszował po różnych zakamarkach. Wyciągnięte książki albo cichcem pakował do swego pojazdu, albo też pisał na nie w imieniu hrabiego rewersy. Często były one jednak tak ułożone, że właściwie nie było wiadomo, kto od kogo pożycza. Ossoliński od właściciela, czy odwrotnie. Książki raz zabrane, z rewersem czy bez, nigdy już nie wracały do dawnego miejsca.
0: A teraz wypowiedź dużo bardziej współczesna. W tym wyjątkowym dla Ossolineum roku 2026 Tomasz Broda, wrocławski artysta plastyk, wykładowca ASP, stworzył wizerunki Maksia. Nam opowiada, co go inspirowało.
4: No wiedziałem, że on te książki gromadził, tak? Ale nikt z nas nie zadaje sobie pytanie, jak to się odbywało. Ossoliński kazał sobie uszyć płaszcz, w którym były kieszenie, takie wewnętrzne kieszenie, w których chował książki, które podobno kradł nawet. On był uczestnikiem wszystkich aukcji książkowych, licytacji, w ogóle się nie liczył z pieniędzmi i tak dalej. Także wydał mu się człowiekiem fascynującym, ciekawym bardzo, takim nietuzinkowym, który był pasjonatem książek.

0: No i jak takie informacje przełożyć na język wizualny? Jak stworzyć taki rodzaj znaku, który się utrwali w świadomości przeciętnego odbiorcy? Takiego książko, jak to się o nim mówi, książkołap, tak? Książkołap czy książkożerca?
1: Pierwszy wizerunek, bo jest ich kilka.
0: O, ten. I to jest postać wypełniona książkami. Tak jakby Ossoliński napęczniał od książek, to był takim pękatym dosyć, nie był to człowiek szczupły. I on jest cały wypełniony książkami, ale te książki są poukładane. Tutaj widzimy tak jakby przekrój przez bohatera.
2: Panie Tomaszu, czy on ma w policzkach nawet książki?
0: Nie, nie, tylko policzki nie. Natomiast policzki są budowane z podobnych elementów, z których składają się książki, tak żeby obraz był spójny. Tak. Natomiast tutaj widzimy całe wnętrze, brzuch, a także nogi. Wypełnione są książkami, które stoją na regałach, tak? Czy on ma jakby taki kręgosłup z regałów zrobiony, czyli jest taką jedną wielką półką z książkami, taką żywą biblioteką chodzącą. Więc tak sobie wyobrażam takiego bibliofila. Jest to taki klasyczny wizerunek, nawiązujący do tych portretów z początku XIX wieku, wtedy, kiedy przypada okres jego aktywności zawodowej. Natomiast jest to przełożone na taki współczesny, uproszczony, graficzny język.
1: W 2026 roku karta biblioteczna Ossolineum wydawana jest z jednym z wizerunków Maksia. Kartę pokazuje Brodzie.
0: Tak, tu jest właśnie ten płaszcz, o którym mówiłem. Tutaj widzimy Ossolińskiego z profilu, który otwiera płaszcz, taki duży, obszerny płaszcz, który wygląda tak, jakby był okładką książki. Także ten motyw książki powtarza się w tych portretach. No, trudno opowiadać jest w radiu o książkach, ale Państwo kilkoma kliknięciami sobie będą w stanie ten obrazek znaleźć.
1: Wracamy na wystawę o Ossolineum. W sali pod kopułą znajdziemy perełki ze zbiorów Ossolińskiego, m.in. Treny Kochanowskiego, Powrót posła Niemcewicza, numizmatykę, a także dzieła literackie samego Maksia.
3: O, to są właśnie Wieczory Badeńskie, które przez miłośników fantastyki, a może bardziej fantazy, są do dzisiaj dość cenione, trochę, oczywiście to jest trochę taka ramotka. No to są takie opowieści o strachach, o upiorach, ale w takim klimacie właśnie oświeceniowym.
1: Oddawał się temu aż do śmierci.
3: On tą pasję zachował do końca życia. Do końca życia pracował naukowo, literacko, ale on w 1823 roku stracił wzrok. Co dla człowieka, który żył książkami w każdy możliwy sposób, no było niewyobrażalną tragedią, to wiadomo. W związku z tym on miał ludzi, którzy mu czytali, którzy pisali to, co on tam dyktował i tak dalej. Ponieważ no niestety, jak wiadomo, nie można przeprowadzić żadnych badań genetycznych, ponieważ Ossoliński został pochowany na zwykłym cmentarzu w Wiedniu i ten cmentarz, wydaje mi się, że to była druga połowa XIX wieku, tam była przebudowa Wiednia, prowadzono nowe drogi, po prostu cmentarz został zrównany z ziemią, wszystkie groby przeniesione do mogiły zbiorowej, także nie mamy grobu Ossolińskiego.
1: Jest Ossolineum. Na ścianie sali pod kopułą widnieje również cytat Maksia. Proszę Martę Pękalską o przeczytanie.
3: Ale na głos?
4: No dobrze. Pragnąłem jedynie zrobić przysługę mej ojczyźnie, rozciągnąć jej użyteczność do najdalszych pokoleń. Jeżeli nadając temu dziełu istnienie, nadałem i trwałość, celu mych zamiarów dopiąłem. Mogę rzec z Horacem, exegi monumentum ere prenus, czyli wybudowałem pomnik trwalszy niż ze szpiżu.
1: Ładnie powiedziane. Zresztą w różnych listach pisał, że traktuje Ossolineum jak swoją córkę jedynaczkę.
3: To nie miał dzieci, ale właśnie tak traktował tą bibliotekę, te swoje zbiory, czy tą instytucję, którą tworzył właśnie, jako tak napisał, jako moją córkę jedynaczkę.
1: I tak oto opowieść o Maksiu kończymy jego cytatem.
3: Ale to był naprawdę mądry człowiek.
2: Dlatego pani tego lubi? Bo tak pani właśnie, jak mówiła pani, że Maksia da się lubić.
3: No da się, oczywiście. Znaczy, dla mnie jest oczywiste. No poza tym, no... Nie wiem, tu się czasami ciśnie, żeby używać wielkich słów, że my wszyscy z niego. No trochę tak jest.
5: To była audycja o Józefie Maksymilianie Ossolińskim zatytułowana

0: Wana Maksio, Beaty Szady ze studia reportażu Polskiego Radia.
1: Najbliższy reportaż na antenie Trójki w poniedziałek o 21 w Klubie Trójki, audiodokumencie. A jeśli chodzi o dzisiejszą audycję popołudniową, zapraszam do Trójki, to już wszystko, co dla Państwa przygotowaliśmy. Tę audycję przygotował Michał Jędrzkowiak, realizuje Elżbieta Malinowska, telefon odbierał Michał Kowarski. Ja nazywam się Michał Matus i jeszcze chciałbym Państwa z jedną myślą zostawić. Z telefonem w sprawie tych tragicznych dzisiejszych wydarzeń, które działy się w szkołach i z myślą, która taka łatwa i prosta do przyjęcia nie jest.
2: Z osobistym doświadczeniem, które miało miejsce kilka lat temu. Mój syn wtedy był na końcu szkoły podstawowej. Jeden z uczniów, który bardzo potrzebował wtedy uwagi na lekcji religii, wyciągnął już taką finkę harcerską, zaczął biegać po nim, zanim po klasie, akurat jego nie lubił, krzycząc, że go zabije. Wtedy prowadzący zajęcia, no, ksiądz nie zareagował zupełnie, w żaden sposób. My się o tym dowiedzieliśmy wieczorem od rodziców innych dzieci, które przerażone wróciły do domu i zaczęły im o tym opowiadać. Bo to nie był zły dzieciak, to był chłopak z dobrego, normalnego domu, z rodziców zupełnie fajnych i sympatycznych. Jemu brakowało po prostu ogromnie uwagi i chciał się czuć taką osobą bardzo ważną. I to widać było, bo już wcześniej były z nim takie problemy wychowawcze. Ale najgorsze w tym wszystkim było to, że szkoła w ogóle się do nas nie odezwała i całkowicie próbowała to zbagatelizować. Tak jakby w ogóle sytuacji nie było. Nie było jakiejś chęci i działania potem z ich strony, żeby jakaś taka pomoc psychologiczna w obie strony. I to w stronę naszego syna, czy w stronę tamtego chłopaka. Jest jakaś taka tendencja, szczególnie w takich społecznościach zamkniętych, żeby zamiatać rzeczy pod dywan. I myślę, że to jest jeden z najgorszych rzeczy, którą można robić, bo takie rzeczy po prostu trzeba omówić i po prostu trzeba tym dzieciakom pomagać. No i nad tym powinniśmy się dużo bardziej zastanawiać, niż potem właśnie reagować post factum.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999.

0: zaczepiona.
1: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
0: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
1: Uff, jest dla mnie ratunek.
0: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit. Big Deal. Multi Deal. Big Deal. Multi Deal w Deals. Tylko teraz. Praliny Lindor aż 337 gramów. 1 plus 1 gratis. To jedyne 25 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena sprzed obniżki 50 zł. Make a Deals.
4: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
5: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
4: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
6: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
4: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
6: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
7: Lubię żyć aktywnie, niezależnie od pogody. Na szczęście mogę liczyć na mój układ odpornościowy. Ale on też potrzebuje wsparcia. Dlatego codziennie piję Actimel z LKS-ej, będący źródłem witamin D i B6, które wchłaniają się do krwi przez jelito, gdzie znajduje się aż 70% układu odpornościowego. Actimel. Wspieraj odporność i korzystaj z życia. Polecam. Cezary Żak.
8: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
9: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
10: Zdrowit. Weź los w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
11: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 8. Nowa odsłona legendy. Toyota Hilux. Niezrównana wytrzymałość. Niepowtarzalna siła. Imponujący napęd. Poznaj ją podczas dni otwartych od 5 do 10 października. Czekamy w salonach.
12: Żegnamy reklamy.
13: Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 8 października, minęła 19. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Ostatnie akty przemocy były związane z zagrożeniami w internecie, podkreśla premier. Jeszcze w tym miesiącu Sejm może się zająć zmianami w prawie aborcyjnym, pracowała komisja. Mieszkańcy 8 podwrocławskich miejscowości bez wody nadającej się do picia. Konieczne jest wprowadzenie regulacji zwiększających bezpieczeństwo w sieci, podkreśla premier Donald Tusk. Sejm jeszcze dziś ma przyjąć unijny akt o usługach cyfrowych, który ma umożliwić szybsze blokowanie nielegalnych treści w internecie, w tym nawoływania do przemocy i podejmowania niebezpiecznych działań. Nie ma wątpliwości, że ostatnie akty przemocy były związane z zagrożeniami w sieci, powiedział szef rządu w mediach społecznościowych.
14: Nie mamy żadnych wątpliwości, że to sprzężenie, zło w internecie, gotowość do zbrodni miało miejsce właśnie dzisiaj. Pod Wyszkowem 15-latek miał na głowie kask z kamerką. Jego intencją było filmowanie i wrzucanie do internetu, transmitowanie ataku nożem i konsekwencji zabójstwa. To nie jest jedyny taki przypadek.
13: O ostatniej serii ataków w szkołach rozmawiali goście Pulsu Trójki. Sytuacje, z którymi mieliśmy do czynienia, mogą się niestety zdarzyć w każdej placówce, przyznaje Danuta Kozakiewicz, dyrektorka podstawówki numer 103 w Warszawie. Dodaje, że ataki uczniów nożowników nie wynikały z jakiejś specyfiki konkretnej szkoły. Nie można też mówić o zaniedbaniach.
15: Nie przewidzimy takiego wydarzenia do końca. Nawet jeżeli wiemy, jak reagować, to jest moment. To jest błysk stali i stało się nieszczęście. Co robić dalej, to już są procedury. Co robić przed, to są procedury.
13: Za radykalnymi rozwiązaniami, włącznie z pełną kontrolą szkół, opowiada się dr Piotr Potejko, ekspert do spraw bezpieczeństwa i terroryzmu z Uniwersytetu Warszawskiego.
16: Ja jestem zwolennikiem akurat zamknięcia i kontroli.

0: Bo nie zawsze się da zamknąć tak do końca, ale takiej wzmożonej kontroli osób zewnętrznych, które mają dotarcie do szkoły. Ten problem był w wielu instytucjach, urzędach, ministerstwach. Oczywiście nie wyeliminujemy tak zwanego insidera, czyli ucznia, który może dokonać takiego czynu.
1: Po dyspozycji premiera od jutra będą wzmocnione patrole policji w okolicach szkół. Najpierw dyskusja, potem propozycje i głosowanie. Sejmowa Komisja Nadzwyczajna do spraw zmiany prawa aborcyjnego przyjęła poprawki. Jedna zakłada częściowe odstąpienie od karania za pomoc w aborcji, druga przywraca możliwości przerywania ciąży z powodu ciężkiej, nieodwracalnej wady płodu. O pracach komisji Anna Orzeł.
2: Posłowie opozycji próbowali zablokować pracę komisji. Nie udało się. Przeciwko proponowanym zapisom była poseł Maria Kurowska z Prawa i Sprawiedliwości.
3: Otwieracie drzwi dla tych wszystkich, którzy chcą zabić swoje dziecko. To jest komisja wielkiego wstydu.
2: Każdy ma prawo sam o sobie stanowić, tłumaczyła poseł Lewicy Joanna Wicha.
4: Siedzicie tutaj, panie, jak te kwoki na grzędzie i dokuczacie młodym kobietom, chcecie im zabrać prawo do tego, żeby mogły decydować o własnym życiu.
2: Projekty ustaw mogą być głosowane jeszcze w tym miesiącu. Anna Orzeł, Polskie Radio.
1: Ann Carson została laureatką tegorocznej literackiej Nagrody Nobla. Akademia Szwedzka wyróżniła kanadyjską poetkę, eseistkę i tłumaczkę, której twórczość łączy świat antycznych mitów z tematami bliskimi współczesnemu człowiekowi. O nagrodzie Karolina Gonet.
5: Nazwisko Carson od lat pojawiało się wśród tych wskazywanych przez bukmacherów, ale dopiero teraz Akademia zdecydowała się sięgnąć po autorkę, która wymyka się tradycyjnym literackim kategoriom. Zauważa profesor Karol Samsel, literaturoznawca i poeta z Uniwersytetu Warszawskiego.
6: Jako filolog klasyczny świetnie, co jest już znane polskiemu czytelnikowi, Autobiografia Czerwonego, Piękno męża czy Słodko-gorzki Eros, jest w stanie dokonywać na naszych oczach, moim zdaniem, no wskrzeszenia. Niejedno znaczności antyku.
5: W ubiegłym roku Nobel trafił do Węgra, Laszlo Krasznahorkaja, a tym razem Akademia postawiła na kobietę, mówi dr Weronika Rokicka z Uniwersytetu Warszawskiego.
7: Dopiero od 10 lat komitet wydaje się, że wprowadził parytet i nagradza w kolejnych latach kobiety i mężczyzn. Dobrze, że to się zmienia. Dla mnie ciekawy będzie ten moment. Być może on powinien wreszcie nastąpić, kiedy dwie kobiety z rzędu dostaną literacką nagrodę.
5: Ann Carson jest jak dotąd 19. kobietą w historii wyróżnioną literackim Noblem.
1: Jutro poznamy laureata pokojowej Nagrody Nobla. 8 miejscowości w gminie Kąty Wrocławskie bez bieżącej czystej wody w kranach na Dolnym Śląsku. Sanepid poinformował, że woda nie nadaje się do picia, bo jest zanieczyszczona bakteriami E. coli. Alert w tej sprawie wydało dla mieszkańców również Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Problem dotyczy mieszkańców gminy sąsiadującej od południowo-zachodniej strony z Wrocławiem. Jutro mają być znane najnowsze wyniki badań. Służby ostrzegają, że woda nadaje się tylko do spłukiwania toalet. To był serwis Trójki.
8: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
9: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
1: Nadchodząca noc pochmurna z opadami deszczu nad morzem i w zachodniej części Karpat możliwe burze. Wysoko w górach deszcz ze śniegiem i śnieg. Nad ranem od 7 do 10 stopni na przeważającym obszarze kraju. Cieplej na wybrzeżu i na Lubelszczyźnie do 13 stopni.
9: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
10: Ogłoszenie społeczne.
11: Dla mnie demokracja to prawo do tego, by nie bać się wyjść na ulicę z megafonem. Nie bać się mówić, co się myśli, nie bać się stanąć po jakiejś stronie. Fundacja Batorego zabiega o to, by strachu w przestrzeni publicznej było jak najmniej. Wspieraj z nami demokrację i równe prawa w Polsce. Masza Wągrodzka.
8: Więcej informacji znajdziesz na stronie www.batory.org.pl.
10: Ogłoszenie społeczne.
12: Zapraszamy do reklamy.
13: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś. Polskie czerwone jabłka luzem. Cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A banany luzem cena przed obniżką 6,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 2,99 za kilogram. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.
12: Wow!
14: Znów ten ból.
15: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
16: Mm-hmm.
15: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
16: Oh.
15: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy z powodu

0: stosowane przez aparaty ortodontyczne i protezy? W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
1: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
0: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
2: Żegnamy reklamy.
3: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
4: 7,5 minuty po 19.
1: Elementy.
4: Dzień dobry, witamy. Jak co czwartek o tej porze Elżbieta Malinowska realizuje. Przy mikrofonie Maciej Jankowski. To będą 2 godziny z muzyką bardzo różną, od gitar przez bity po jazz, który też się dzisiaj pojawi, choć bohaterem audycji jest Joe Casey. W drugiej godzinie rozmowa z liderem Proto Martyr, o tym jeszcze zdążę powiedzieć. Zaczniemy jednak od artysty, który już niegdyś był wspominany w tygodniku muzycznym przeze mnie, kiedy opublikował demo utworu, który podbił świat. Gitarowy przede wszystkim. Hudson Freeman mu mówił.

oszalał świat na punkcie tego riffu, zagranego na gitarze klasycznej ze strunami nylonowymi, zestrojonej bardzo nisko i też w alternatywnym strojeniu, które przygotował Hudson Freeman. No i dzięki temu zaproponował coś takiego na pograniczu może Amerykany momentami, trochę country, trochę takiego nostalgia koru, bardzo współcześnie popularnego, i to wszystko w takim sosie trochę postpunkowym, bo z tego świata Hudson Freeman się wywodzi. To było nagranie już właściwe, studyjne. My w Trójce słuchaliśmy już kilka miesięcy temu, albo nawet i rok temu, demów

demówki, która to właśnie demówka podbiła świat, nagrana gdzieś w drodze podczas trasy na uboczu, na tle pięknej łąki, polany. Zachęcam do tego, żeby sprawdzić sobie także i tę wersję. Hudson Freeman dzisiaj nie bez kozery, ponieważ zapowiada płytę. Do niego jeszcze w tej godzinie elementów powrócimy, a teraz wycieczka do Seattle, bo 35 lat kończy jedna z podstawowych płyt z elementarza małego grunge'owca. Należy zapoznać się z Bad Motorfinger, jeżeli chcemy grunge eksplorować. Soundgarden.

35 lat temu Bad Motorfinger, czyli płyta Soundgarden, zespołu należącego do tej podstawowej ekipy z Seattle, jeżeli chodzi o muzykę grunge'ową, czyli Chris Cornell i spółka. Być może nie jest to

takie typowe nagranie do elementów, natomiast są takie rocznice, których absolutnie nie należy pomijać, zwłaszcza, że sporo gramy rzeczy gitarowych, postpunkowych, sporo garażowego grania, które oczywiście ma swoje korzenie także i w Seattle, w świecie grunge'u. Dzisiaj będzie tych gitar sporo, to za sprawą przede wszystkim Proto Martyr, o którym więcej w drugiej godzinie. Teraz przy nowościach na moment się zatrzymamy. Special Features, no to jest właśnie coś z tego świata, o którym teraz wspominałem. Nowy singiel, Fun.

To jeden z moich ulubionych amerykańskich producentów, czyli Adrian Quesada, związany z zespołem Black Pumas. Między innymi to jest jedna druga tego projektu, powstałego parę ładnych lat temu, zupełnie zdalnie. Panowie zaczęli rozmawiać o wspólnym tworzeniu muzyki. Właśnie Adrian Quesada to jeden z nich i on zdecydowanie za tą częścią kompozycyjną się kryje, natomiast głos to już zupełnie inna śpiewka, ale nie o Black Pumas teraz, a o Quesadzie solowo, który produkuje mnóstwo artystów, poza tym wydaje także swoje płyty, które nawiązują bardzo mocno do kultury muzyki latynoskiej, no i to myślę słychać, on robi bity, gra na gitarze, gra na wielu instrumentach zresztą, choć gitara jest chyba tym jego instrumentem podstawowym, instrumentem wyboru przed laty. To było nagranie 33 Degrees, jego nowość. Zachęcam do tego, żeby pośledzić, bo naprawdę ciekawe rzeczy proponuje Adrian Quesada, producent godny uwagi. To skoro trochę bitowo, no to przy hip-hopie na moment. Your Old Dog, Aries, Master Ace, no ekipa, która nie zawodzi. Pavlovian Effects.

No właśnie, skoro mowa o ulubionych producentach, to także na polskim rynku jest taki jeden gość, który robi rzeczy świetne, które bardzo lubię, bardzo, bardzo często zresztą zaglądam do jego aktywności, których jest mnóstwo, nie tylko tych solowych, ale tych współprac, których się podejmuje, mówią mu Mulatę i to jest człowiek odpowiedzialny za wiele wielkich nagrań. Współpracował z Green Tea Peng choćby nie tak dawno temu, żeby nie szukać za daleko, no a to kolejna jego współpraca z Bankrupt Beats, to jest taki

0: klimat trochę lo-fi, trochę muzyki tła, no ale oczywiście to wszystko skąpane w takim sosie, który Mulatę już od lat przyrządza na swoich nagraniach. Słychać tam odrobinę dysonansów, odrobinę jakichś rozstrojonych dźwięków, które tylko dodają takiego klimatu, który bardzo, bardzo często na tych płytach można usłyszeć. 21 to jest album opublikowany dosłownie chwilę temu, 2 października. Bankrupt Beats i Mulatę na wielu utworach. Za nami Fuzzy Concept, to akurat jedno z tych nagrań, na których Mulaciaka nie znajdziemy, natomiast są 4, 5, może 6 nawet numerów na tej płycie, na których i on parę groszy swoich dołożył. Zachęcam do wysłuchania całości, bo naprawdę warto. Gitar dzisiaj dużo, o tym już mówiłem na wstępie. Mogwai spotykają się z Iggy Popem. To już w Trójce też się pojawiło, w Nowe w Piątek, na przykład w miniony piątek właśnie. Underground.
1: And I am unhappy. I have been designed to make money. But I want to make love. I want to make love.

Iggy Pop gościnnie u Mogwai. Underground to jest ich wspólne nagranie, które także w elementach pojawić się musiało, choć znów nie jest to może taki klasyk, jeżeli chodzi o to, czego tutaj zwykle słuchamy, ale też zamierzam poszerzać te granice. Wspominałem na początku o tym, że Hudson Freeman to jest artysta, którego śledzę, który bardzo mnie zainteresował jednym ze swoich utworów, tak jak i zainteresował bardzo, bardzo wielu odbiorców czy też użytkowników mediów społecznościowych, bo to właśnie tam się wydarzyło. Pojawiło się w mediach społecznościowych wspomnianych nagranie z łąki, z pola, gdzieś w trasie, kiedy to Hudson Freeman jechał na koncert, po prostu stanął z mikrofonem i z gitarą obok busa i zagrał utwór, od którego dziś elementy zaczęliśmy, czyli If You Know Me, i w ten sposób katapultował w sumie swoją karierę, bo ten riff został nagrany, odtworzony później przez wielu, wielu gitarzystów, wielu artystów na całym świecie. Nawet John Mayer się tym tematem zainteresował i nagrał swoją wersję tego utworu, więc naprawdę sięgnęło daleko. Teraz Hudson Freeman już w zupełnie innym miejscu kariery, mimo że nie było to wcale tak dawno temu, zapowiada płytę, która ukaże się już niebawem. Ta płyta na pewno też w elementach się pojawi, kiedy tylko dostaniemy całość. I mamy dwa single zapowiadające album Doom Country. Premiera zaplanowana za 28 dni, dokładnie 6 listopada. To Fell Ass Backwards. To ta nowsza propozycja.

Udało mi się zlokalizować to pole, które sprawiło, że tak wystrzeliła kariera Hudsona Freemana. To było w Indianie. No i właśnie w drodze na koncert. To w kontekście nagrania If You Know Me, a za nami dwa single zapowiadające płytę, która już 6 listopada, I-40 Fell Ass Backwards. To są dwa nowe utwory Hudsona Freemana, które już każą sądzić, że będzie naprawdę ciekawie na tej płycie, bo poza tym, że ta mieszanka gatunkowa, którą proponuję już od dłuższego czasu, czyli właśnie taki lo-fi folk, bo tego folku jest tutaj dużo, trochę indie rocka, czy takie nazwy bardziej współczesne jak slowcore, one się tutaj pojawiają, ale też słychać instrumenty dęte, słychać eksperymenty, więc bardzo wierzę w muzyczną kreatywność Hudsona Freemana, który już udowodnił nieraz, mimo że jego kariera nie trwa wcale tak długo jak na razie, Że potrafi zrobić rzeczy bardzo, bardzo ciekawe. Czekam na tę płytę Doom Country. Myślę, że można już, wnioskując po tytule, domyślić się, czego może dotyczyć, ale nie będziemy wyprzedzać faktów. Może z czasem pojawi się w elementach także gościnniej coś opowie. Kto wie, to 28 dni dzieli nas od premiery tego albumu. Dużą część dzieciństwa spędził w Afryce, co myślę też w jakiś sposób na jego muzycznej drodze czy edukacji się odbiło. Teraz natomiast skręcamy w stronę Detroit, w którym zagościmy w drugiej godzinie za sprawą zespołu Proto Martyr, ale to jest inne Detroit, bo to bitowe, hip-hopowe. To spod znaku J.A. Dilly.

Come Get It. Dziś bez większego kontekstu J. Dilla, bo sporo go graliśmy, czy to w elementach, czy nawet w audycji Młody Polski Jazz, kiedy to wydarzył się J. Dilla Month. Chodziło oczywiście o luty. Wtedy sporo także z Donuts, czy też z płyty pierwszej, którą dziś w elementach postanowiłem ponownie zawrzeć, bo to także nie pierwszy raz, kiedy J. Dilla się u nas pojawia. No i nagranie sprzed chwili, czyli właśnie Come Get It. No i przy hip-hopie pozostaniemy już do końca pierwszej godziny, bo za chwilę 20, ale jeszcze sięgniemy po jedno wydawnictwo, które także w elementach zapowiadaliśmy. Właściwie rozszerzenie wydawnictwa już dobrze znanego. 10 lat kończy The Divine Feminine Maca Millera. 3 nowe utwory dodane do całości.

0: Autopromocja.
1: The Nobel Prize in Literature 2026 is awarded to the Canadian author Anne Carson.
2: Dzisiaj punktualnie o 13:00, zgodnie z tradycją, poznaliśmy nazwisko laureatki Literackiej Nagrody Nobla 2026. W Trójce pod Księżycem połączymy się także tradycyjnie ze Sztokholmem z Martą Prochwicz, która od lat obserwuje wydarzenie w Szwedzkiej Akademii. A naszym gościem w studiu będzie profesor Karol Samsel, badacz literatury, poeta, filozof. Tuż po północy, Barbara Marcinik. Zapraszam.
0: Autopromocja.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Au! Znów ten ból.
5: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
4: Mm-hmm.
5: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
4: O.
5: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
6: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
7: Igrzyska Wolności. Największy otwarty festiwal idei w Polsce. Salman Rushdie, N. Applebaum, Iwan Krastev, Andrzej Poczobut, Martyna Wojciechowska, Szymon Majewski, Michał Rusinek, Agnieszka Holland i inni. Igrzyska Wolności. Od 23 do 25 października. EC1 Łódź. Organizator Fundacja Liberté. Miasto Gospodarz Łódź. Partner strategiczny Łódzkie Centrum Wydarzeń. Bilety na igrzyskawolności.pl. Partnerem wydarzenia jest Polskie Radio.
3: Żegnamy reklamy.
8: Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 8 października, minęła 20. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Odwołano alert RCB dla mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia w związku z rosyjskim atakiem powietrznym na Ukrainę. Ranił nożem 9 osób w szkole w Ostrołęce, trwa przesłuchanie 19-latka. Za śmiałą, innowatorską twórczość literacki Nobel trafił do kanadyjskiej pisarki Anne Carson. Przez pół godziny na terenie województw lubelskiego i podkarpackiego obowiązywał alert w związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę. W przestrzeni RP operowało polskie lotnictwo, ale alert został już odwołany. Śledczy przesłuchują 19-letniego Jakuba Z., który wczoraj w szkole w Ostrołęce ranił nożem 9 osób, dwie z nich wciąż są w szpitalu.
9: Do prokuratury okręgowej w Ostrołęce Jakuba Z. przywiózł policyjny konwój. Był ubrany w specjalny strój z rodzajem miękkiego kasku na głowie dla groźnych podejrzanych. Strój ten nie pozwala zatrzymanemu zrobić sobie krzywdę, ale też taki strój chroni samych policjantów przed atakiem, uderzeniem głową czy ugryzieniem. Sprawca ataku na szkołę w Ostrołęce był pytany przez dziennikarzy o powody swojego działania, ale nie odezwał się ani słowem. Wiemy, że służby przeprowadziły eksperyment procesowy na substancji z plecaka, który agresor podpalił w szkole, ale nie ma jednoznacznej informacji, że była to bomba. Prawdopodobnie Jakub Z. usłyszy zarzut usiłowania zabójstwa. Ostrołęka, Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
8: Nie minęła doba od ataku w Ostrołęce, kiedy 15-latek wtargnął z nożem do szkoły we wsi Leszczy-Dół Nowiny koło Wyszkowa. Zabił woźną i ranił dwie inne osoby. Po tych wydarzeniach od jutra policjanci będą raz dziennie wchodzić do szkół i kontrolować bezpieczeństwo. Bramek i wykrywaczy metali w szkołach nie zamierza jednak wprowadzać ministra edukacji Barbara Nowacka.
10: Pole na 1500 uczniów realnie sparaliżowałyby pracę szkoły. Szkoła jest miejscem zaufania publicznego.
8: Jutro szefowa resortu edukacji będzie rozmawiać z dyrektorami szkół. Kolejne linie lotnicze zawieszają loty do Riyadu. Jemeńscy Huti znowu atakują lotnisko w stolicy Arabii Saudyjskiej. Nad lotniskiem unosił się dym po tym, jak trafiły w nie dwie rakiety balistyczne wystrzelone przez jemeńskich Hutich. To kolejny już atak na ten port lotniczy w ciągu kilku dni. Loty do Riyadu, który jest jednym z największych portów lotniczych na Bliskim Wschodzie, zawiesiły m.in. Lufthansa, KLM i Air France. Za odważną twórczość, która w dialogu z tradycją stworzyła nowe formy współczesnej literatury, Szwedzka Akademia wyróżniła Noblem z literatury Anne Carson.

0: Kanadyjskie autorki opowiadają o kruchej sferze ludzkich uczuć, komentuje dr Żaneta Nalewaj-Turecka z Instytutu Literatury Uniwersytetu Warszawskiego.
1: Ona w sposób wspaniały przybliża nam tradycję starogrecką. Przybliża nam i urodę języka, i opowieści mityczne. Jest w stanie opowiedzieć je po raz kolejny, ale w taki sposób, że one są w stanie stać się częścią naszych współczesnych opowieści.
0: Anne Carson jest jedną z najbardziej znanych pisarek na świecie. To był Serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Nadchodząca noc pochmurna z opadami deszczu nad morzem i w zachodniej części Karpat. Możliwe burze wysoko w górach, deszcz ze śniegiem i sam śnieg.
3: Sprawdzam to.
4: Profil Deutschland News publikował na Facebooku teksty i grafiki tworzone przy pomocy sztucznej inteligencji. Popularność profilu zwiększały boty, fałszywe konta obserwujących, które pochodziły m.in. z Wietnamu. Każdy z botów obserwował także około 10 tysięcy innych stron i osób na Facebooku. W ten sposób zwiększano popularność i zasięgi publikowanych treści. Mechanizm taki działa również w polskiej przestrzeni informacyjnej, wyjaśnia Filip Szulik-Szarecki z NASK.
5: Są to po prostu tysiące kont, które są nieautentyczne i mają za zadanie wspierać, lajkować, komentować treści publikowane przez mocodawcę. Konta te nie są wysublimowane i nie wyglądają jak realni użytkownicy, ale tutaj w tym przypadku liczy się ilość bardziej niż jakość, ponieważ algorytmy mediów społecznościowych wspierają treści, które są po prostu popularne. Jeżeli tysiące nawet kiepsko zrobionych, nieautentycznych kont zaczyna lajkować, komentować i wchodzić w interakcję, udostępniać dalej, wtedy algorytm mediów społecznościowych takie treści promuje dalej. To jest celem działania.
4: Zdaniem ekspertów świadczy to o nieskuteczności platform takich jak Facebook w zwalczaniu fałszywych kont.
5: Zjawisko, które zaobserwowaliśmy w sieci, czyli sieć kont, które wspierały operację prowadzoną przez farmę troli i jakby farmę struktury botów, to jest zjawisko uniwersalne. Tego rodzaju techniki są wykorzystywane również w innych kampaniach. To była dobra próbka, pokazanie mechanizmów, które powtarzają się cały czas, nie tylko w polskim internecie, ale też są wykorzystywane przez twórców dezinformacji, twórców wykorzystujących farmy troli i botów, żeby wspierać jakieś narracje.
4: Dotychczas nie ustalono, kto stoi za Deutschland News. Podobne profile publikują także treści w języku polskim. NASK przypuszcza, że mogą korzystać z podobnych sieci botów. Więcej informacji przygotowanych przez zespół sprawdzam to na polskieradio24.pl. Daria Kania, do usłyszenia.
6: Autopromocja.
7: Ucieszyłem się z tego pomysłu.
8: To będzie piękny jubileusz. Potrójny, ale po kolei. Zespół Raz, Dwa, Trzy wystąpi w Trójce już jutro.
7: Być może będę w dobrej formie.
8: Na to liczymy. Liczymy też lata. Koncert odbędzie się z okazji 90. rocznicy urodzin naszej jedynej takiej poetki Agnieszki Osieckiej. Ale też z okazji prawie ćwierćwiecza poprzedniego koncertu i albumu Raz, Dwa, Trzy z piosenkami Osieckiej i wreszcie z okazji 100-lecia Polskiego Radia. Tyle wiemy, reszta to niespodzianka.
7: Mamy wiele zmienionych aranżacji.
8: Nie możemy się doczekać. Koncert Raz, Dwa, Trzy w Trójce już jutro po 19:00. Transmisja wideo na stronie trójka.polskieradio.pl i na naszym YouTubie. Zapraszam, Agnieszka Szydłowska.
6: Autopromocja.
9: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
10: 6,5 minuty po 20:00.
2: Elementy.
10: Witamy w drugiej godzinie. Elżbieta Malinowska i Maciej Jankowski. W tej godzinie gościć będziemy także Joe'ego Casey'a z grupy Proto Martyr, czyli z tej przedstawicielki, no jako grupy, przedstawicielki sceny postpunkowej z Detroit. Dziś Detroit takim niepisanym motywem przewodnim elementów, ale zaczynamy od Polski, od Krakowa konkretnie, bo powraca Omasta z nowym singlem OG Shot. Bardzo w ich stylu, także tytuł.

Tak brzmi nowa Omasta i tak jak wspominałem na początku, faktycznie druga godzina będzie raczej pod znakiem gitar, pod znakiem postpunkowym przebiegała, natomiast chwilę na jazz musi się także znaleźć, dlatego od Omasty zaczynamy, ale nie na niej poprzestajemy, ponieważ jeszcze kilka około jazzowych historii w tej godzinie zdążymy zawrzeć. Where Moments Wait, to już kiedyś było w Elementach, przynajmniej mowa była o tych artystach, o Kuszo. To jest jedna z tych propozycji, która przypomina mi o tym, jak ważny jest piękny temat w utworze.

Okuszo, Where Moments Wait. Nowa płyta też się pojawiła, więc zachęcam jak zwykle do wysłuchania w całości, bo są to takie propozycje, po które warto jest sięgać. No i właśnie poświęcać im chwilę. Nie są to rzeczy singlowe, raczej ten nu jazz, który tak często pojawia się w elementach. No to jest jedna z tych rzeczy, po którym trzeba dać szansę i te akurat w tym przypadku 30 kilka minut poświęcić na wysłuchanie całości. Płyta Frozen Flashes, z tej płyty właśnie to nagranie, to jest numer 2 na tej płycie, na stronie A, Okuszo, pisane przez V, zamiast U jest V, Okuszo, bardzo, bardzo polecam. Przy nowościach pozostając, to jest też bardzo ciekawa sytuacja, również w okolicach jazzu padająca, ale na pewno nie tylko.

Don't Stop the Music, czyli Michelle Ndegocello. Nowa płyta, której jazzowość w wielu miejscach się pojawia, natomiast tutaj, w tym akurat nagraniu, za jazzowość odpowiedzialny m.in. Robert Glasper, także Nick Hakim gościnnie w tym nagraniu, ale nie tylko jazzowi artyści na płycie Synonym, którą też gorąco polecam, bo pojawiają się też artyści bardziej kojarzący się z nurtem, nazwijmy to po prostu mainstreamowym, tacy artyści jak choćby Chaka Khan, także Emily King, Lien La Havas. No dobra, tutaj już od mainstreamu trochę odchodzimy. Brandi Carlile, zdobywczyni chyba największej liczby nagród Grammy, nie tylko chyba w kategorii country, ale w ogóle gdzieś jest bardzo wysoko, ale pojawia się tutaj też Willow, jedna z tych artystek, które pop wyprowadzają na zupełnie nieznane wody, i mówię to z pełną odpowiedzialnością. Michelle Ndegocello po raz drugi.

Uważni słuchacze na pewno wysłyszeli. Hunger Strike, czyli Temple of the Dog w oryginale, a to oczywiście wersja Michelle Ndegocello z nowej płyty Synonym. Tam dużo takich właśnie nowych interpretacji można znaleźć. Chris Cornell właściwie po raz drugi się pojawia, bo zaczynaliśmy dziś od 35-lecia jednej z płyt Soundgarden, Bad Motorfinger, a teraz tekst Chrisa Cornella wyśpiewany nieco innym głosem. Od brzmień subtelnych bardzo drastycznie odchodzimy teraz w kierunku postpunka, który będzie nam towarzyszył już przez najbliższe 15, może trochę więcej minut, ponieważ bohaterem dzisiejszych elementów jest, tak jak wspominałem, Joey Casey, lider zespołu Protomartyr, z którym porozmawiamy, ale zanim Protomartyr, to jeszcze Projector, kolejna z nowości. Bardzo, bardzo dużo mam wiary w ten zespół.

I Need a Lie Down i Projector, czyli świeża krew na scenie postpunkowej, którą bardzo tutaj lubimy. No to teraz sięgamy wreszcie po nową płytę Protomartyr, o której już od kilku tygodni w Elementach mówię. W zeszłym tygodniu, przypomnę, naszymi gośćmi byli panowie z zespołu Guerriers, czyli dalej idziemy w tę stronę. Natomiast Protomartyr znacznie dłużej na scenie. Wiele płyt na koncie, no i ta płyta, która ukazała się dosłownie chwilę temu, 25 września, też nawiązuje do przeszłości grupy Protomartyr, do tekstów, które pojawiały się na płytach poprzednich. Teksty to jest coś, co Joey Casey traktuje bardzo poważnie. Zawsze jest to proces powstawania płyty również pod kątem lirycznym.

The Old Hotel to na start nowej płyty Proto Martyr, płyty, która już w elementach gościła, ale nie w takim wymiarze, w jakim dzisiaj. Hotel Usona to jest ten nowy album, można powiedzieć, że w pewnym sensie konceptualne. Gościem dzisiejszej audycji Elementy jest Joey Casey, czyli wokalista zespołu Proto Martyr. Myślę, że do tej rozmowy jeszcze będziemy w przyszłości powracać, bo nie uda nam się dziś wyemitować wszystkiego, ponieważ była to rozmowa dość długa, z czego bardzo się cieszę, bo tematów było mnóstwo. Zresztą Joey jest człowiekiem, który bardzo bacznie przygląda się rzeczywistości i ma na jej temat mnóstwo do powiedzenia, nie tylko w tekstach piosenek. Zaczęliśmy od, w sumie od początku, czyli od tego, czym jest zespół Proto Martyr, bo wszystko kręci się wokół tego wspominanego już niejednokrotnie, nawet dziś w audycji postpunku, który można powiedzieć, że przeżywa drugą młodość teraz w latach

0: XX wieku. Pytanie, czy w jakiś sposób to się odbija także na zespole Proto Martyr?
1: It's hard for me to say, because I don't necessarily see it. It's one of those things where, like,
0: trudno mi to ocenić, bo sam nie do końca dostrzegam to zjawisko, chociaż ma ono jedną zaletę. Dzięki takim porównaniom i porównaniom do innych zespołów postpunkowych młodych odkrywam nową muzykę. Ktoś mówi nam czasem, hej, brzmicie trochę jak ten zespół, który właśnie się pojawił. I w ten sposób dowiaduję się o jego istnieniu. Joey dodał, że jeżeli rzeczywiście istnieje jakiś większy ruch postpunkowy, to chyba jeszcze nie dostał legitymacji członkowskiej. Ja myślę, że ona nie jest tutaj niezbędna. Myślę, że po prostu jest przyznana z automatu. Proto Martyr i płyta Hotel Usona. Dziś rozmawiamy o tym wydawnictwie i o tekstach przede wszystkim, o czym już wspominałem, bo te teksty również na tej płycie nawiązują, tak jak Joey lubi to robić, nawiązywać do tekstów poprzednich, z poprzednich płyt. Także sam hotel jest tutaj czymś, co stanowi już swojego rodzaju nawiązanie. Natomiast chciałbym omówić w ogóle sposób powstawania albumów Proto Martyr, bo nie jest to tylko kwestia liryczna, tylko kwestia tekstów. Dzieje się tutaj znacznie więcej. Są kompozycje, nad którymi też pracujecie.
1: Well, with Proto Martyr, Greg Ahe, the guitar player, he usually comes up with the music, and a lot of times he works with.
0: W zespole Proto Martyr zazwyczaj wygląda to tak, że Greg Ahe, nasz gitarzysta, przynosi pomysły muzyczne. Często pracuje nad nimi razem z Alexem, perkusistą, a później rozwijamy je już wspólnie jako zespół. Tym razem było jednak inaczej. Poza jednym tygodniem, kiedy spotkaliśmy się, żeby trochę poeksperymentować przed nagraniami, Greg musiał przygotować większość materiału samodzielnie. Alex i ja zostaliśmy świeżo upieczonymi ojcami, więc mieliśmy zupełnie inne rzeczy na głowie. Muzyka zawsze powstawała u nas przed tekstami, ale tym razem Greg rzeczywiście musiał wziąć na siebie znacznie więcej pracy. Dość wcześnie powiedziałem mu, że skoro przez jakiś czas będę mniej zaangażowany w tworzenie płyty, chciałbym przynajmniej znaleźć dla niej jakiś wspólny punkt odniesienia. Zamiast traktować każdą piosenkę jako osobną historię, pomyślałem, że wszystkie mogłyby rozgrywać się w jednym miejscu. Opowiadać o tym miejscu albo o ludziach, którzy się w nim znajdują. Dzięki temu miałbym już pewną konstrukcję, do której mógłbym wrócić, kiedy przyjdzie czas na pisanie tekstów. Wiedziałem przecież, że z niewyspaną głową, świeżo upieczonego ojca nie będzie to najłatwiejsze. Greg i tak zamierzał robić swoje, ale mam wrażenie, że taki pomysł dał mu jeszcze więcej swobody. Nie musiał przejmować się długością utworów, ani trzymać się określonych schematów. Chyba uznał, że skoro ma napisać niemal cały album, to zrobi dokładnie taką płytę, jaką sam chciałby usłyszeć. Kiedy wreszcie poznaliśmy muzykę i zaczęliśmy wspólnie nad nią pracować, szybko stało się jasne, że nie będzie to opowieść o hotelu, w którym wszyscy świetnie się bawią. Są szczęśliwi, a na końcu zwycięża miłość. Zapowiadała się zdecydowanie ciężka płyta. Bardzo dużo jest wątków dotyczących tej płyty, o których dziś rozmawiamy z Joeym Casing, który jest gościem Elementów. Wokalista, lider zespołu Proto Martyr, Exalted Eagles. Teraz z płyty Hotel Usona.

0: Exalted Eagles z nowej płyty Hotel Yusona, płyty grupy Proto Martyr. Rozmawiamy dziś z Joeyem Caseym, czyli wokalistą tego zespołu. Pojawił się wcześniej w naszej rozmowie wątek wywołany przez Joeya, wątek ojcostwa, który bardzo, bardzo istotną rolę w powstawaniu tej płyty odegrał, ponieważ siłą rzeczy musiało to tworzenie wyglądać nieco inaczej. No właśnie, pytanie, jak inaczej?
1: Yeah, I mean it's... You just take things more seriously when you have a kid because, you know, the world
0: kiedy stajesz się rodzicem, zaczynasz traktować pewne sprawy znacznie poważniej. Świat staje się bardziej przerażającym miejscem. Gdybym odpowiadał tylko za siebie i dalej po prostu włóczył się przez życie, pewnie nie przejmowałbym się tym wszystkim aż tak bardzo. Ale kiedy masz dziecko, stawka nagle rośnie. Prawie 10 lat temu wydaliśmy Relatives in Descent. Ta płyta była w dużej mierze reakcją na pierwszą prezydenturę Trumpa i poczucie, że Ameryka popełniła straszliwy błąd. Wtedy można było jeszcze powiedzieć, popełniliśmy błąd, wybraliśmy złego człowieka, ale 10 lat później trudno nagrać kolejną płytę z takim samym przesłaniem. Tym razem doskonale wiedzieliśmy, na co się piszemy, a mimo to można było jeszcze to tłumaczyć, że ludzie nie wiedzieli, czego się spodziewać. Tak było za pierwszym razem. Chcieli wtedy wybrać populistę, który spoza świata polityki, który był spoza świata polityki, który obiecywał wyrwać ich z dotychczasowego układu. Potrafię zrozumieć, jak można było dać się na to nabrać, ale za drugim razem wszyscy wiedzieliśmy już, z kim mamy do czynienia. I mimo to zdecydowaliśmy się pójść tą samą drogą. To zmusza do zadania sobie pytania, jakim właściwie jesteśmy krajem, skoro z pełną świadomością pakujemy się w taką sytuację. Dlatego od początku było dla mnie jasne, że nowa płyta będzie właśnie o tym. A kiedy dodatkowo masz dziecko i zaczynasz martwić się o jego przyszłość, wszystko nabiera jeszcze innego znaczenia. Rodzicielstwo całkowicie zmienia sposób, w jaki myślisz o przyszłości.
1: In a studio somewhere, trying to like plumb the depths of your psyche, and you wonder like, is it worth it? Like, why am I doing?

0: this when I should be working a real job so I can put food on the table. So it becomes much more serious in these situations.
1: Joey Casey wspomniał też, że obiecał Gregowi, gitarzyście, że nie będzie bez przerwy śpiewał o dziecku i że ojcostwo nie stanie się głównym tematem albumu, ale kiedy pisze się teksty, kiedy kolejne utwory zaczynają nabierać kształtu, ta myśl i tak cały czas gdzieś towarzyszy. Siedzisz w studiu daleko od swojego dziecka i próbujesz dotrzeć do najgłębszych zakamarków własnej psychiki i nagle zaczynasz zastanawiać się, czy to wszystko ma sens, po co właściwie to robię. Może powinienem po prostu znaleźć w cudzysłowie normalną pracę, żeby móc utrzymać rodzinę. No w takich momentach wszystko staje się znacznie poważniejsze, mówi Joey Casey, autor tekstów, autor również współautor muzyki na nowej płycie grupy Proto Martyr, tak jak i na wszystkich poprzednich. Ten hotel, Hotel Yusona, staje się metaforą współczesnej Ameryki. Ten temat już w pewnym sensie pojawił się przed momentem, ale jest to ciekawe pole do eksploracji, bo tutaj wątków jest również mnóstwo.
0: Right, because like when I early on when I was like, okay, it's gonna be a place or a building. It could have been a
1: Kiedy
0: house,
1: na początku wymyśliłem, że akcja całej płyty będzie rozgrywać się w jednym miejscu, wcale nie musiał to być od razu hotel. Równie dobrze mógł to być dom albo inny budynek, w którym mieszkają ludzie. Ale Ameryka jest krajem, w którym niemal wszystko sprowadza się do transakcji. A hotel bardzo dobrze oddaje ten sposób funkcjonowania społeczeństwa. Możesz wyobrazić sobie luksusowe apartamenty, w których zatrzymują się bogaci goście i znacznie skromniejsze pokoje dla pozostałych. Są też pracownicy, których zadaniem jest obsługi tych wszystkich ludzi. A kiedy wyobrażałem sobie ten hotel, widziałem również korytarze pełne osób, które w ogóle nie mają własnych pokoi, bo przecież jednym z największych problemów współczesności jest dostęp do mieszkań, na które ludzi rzeczywiście stać.
0: Where people are trying to find housing, or just the rise of this kind of guy like Trump. I think every country has to deal with that at some point, or you know, this kind of slide into fascism. You know, it's one of those things where, you know, that's why maybe I was foolish in the first record because I'm like, ha, ha, ha.
1: Zawsze staram się pisać o czymś konkretnym, ale często okazuje się, że nawet jeśli punktem wyjścia jest Ameryka, poruszane przeze mnie problemy są znacznie bardziej uniwersalne. Podobnie jest z pojawieniem się polityków pokroju Trumpa, czy z tym stopniowym osuwaniem się społeczeństwa w stronę faszyzmu. Mam wrażenie, że prędzej czy później każdy kraj musi się z czymś takim zmierzyć. I może dlatego, jak dodaje Joey Casey, na pierwszej płycie byłem trochę naiwny, bo kiedy pisaliśmy ten materiał, pisałem te teksty, myślałem sobie, no coś takiego przecież nie może wydarzyć się w Ameryce. Kiedy jesteś młody, masz często bardzo wyidealizowany obraz własnego kraju, no i dopiero później zaczyna się dostrzegać rzeczywistość i rozumieć, że w tym przypadku Ameryka wcale nie jest wyjątkowa, że jest to taki sam kraj jak każdy inny, na pewnym poziomie oczywiście. I równie łatwo może dać się zniszczyć podobnym zjawiskom, które w wielu miejscach na świecie się pojawiają. I tutaj zupełnie naturalnie, nieuchronne to było, dotarliśmy do sztucznej inteligencji i jej konsekwencji, które no chyba Stany odczuwają znacznie bardziej niż Europa, w której się znajdujemy, zwłaszcza ta część Europy.
0: With AI it seems like it's everywhere now and it's universally terrible.
1: Sztuczna inteligencja jest dziś właściwie wszędzie i mam wrażenie, że niemal wszystko, co ze sobą przynosi, jest fatalne, szczególnie w sztuce. Gram w zespole, lubię tworzyć i patrzę na to, jak AI wdziera się w kolejne dziedziny, a efektem jest coraz więcej bezwartościowych rzeczy. Ale jest też znacznie szerszy problem. W okolicach miejsca, w którym mieszkam, powstaje teraz mnóstwo centrów danych. I to jest po prostu absurdalne. Przez całe lata możesz walczyć o to, żeby władze wybudowały nową drogę, szpital czy szkołę. Wszystko trwa wieczność, ciągle pojawiają się jakieś przeszkody, a tymczasem firmy budujące centra danych potrafią ominąć te wszystkie procedury i nie ma z dnia na dzień postawić ogromny obiekt. To niewiarygodne, że dla nich wszystko da się załatwić błyskawicznie, podczas gdy zwykli ludzie latami próbują doprosić się czegokolwiek od własnego państwa. Niedaleko nas jest małe miasteczko, którego mieszkańcy powiedzieli wprost: nie chcemy tutaj żadnego centrum danych, więc firma podała ich do sądu. Oczywiście takie miasteczko nie ma pieniędzy, żeby prowadzić wieloletnią batalię prawną z wielką korporacją. W efekcie firma mogła zignorować przepisy i postawić swoje centrum danych praktycznie bez żadnych konsekwencji. A skutki odczuwają wszyscy mieszkańcy. Rachunki za prąd natychmiast rosną. Pojawiają się problemy z jakością wody. Hałas generowany przez te obiekty jest ogłuszający. Nie widzę w tym żadnych korzyści i nie rozumiem, dlaczego wszystko jest przepychane na siłę. Mam wrażenie, że zarówno sposób, w jaki powstaje ta technologia,

0: jak jej ostateczne efekty są po prostu szkodliwe.
1: The thing that you have to use, you go on, you know, if I try to search something on the internet, it's impossible to find exactly what you're looking for now. You're being told what you think, what a computer thinks you should know. The fact that there's a limited amount of people that have all this power and collecting all this and controlling all this is disturbing. It's a nightmare scenario, really.
0: I tutaj jeszcze pojawił się wątek internetu i wyszukiwania najróżniejszych rzeczy w internecie, co być może w Polsce nie jest aż tak ewidentne, jak w tej rzeczywistości, w której funkcjonują Amerykanie. Jak wspomina Joe Casey, najtrudniejsze jest chyba to, że wszystko wydarzyło się właściwie z dnia na dzień właśnie. No i sztuczna inteligencja stała się czymś, z czego wszyscy właściwie muszą korzystać. No i to wyszukiwanie informacji w internecie stało się również problemem. Coraz trudniej znaleźć dokładnie to, czego się szuka. Zamiast tego dostaje się odpowiedź, którą komputer uznał za właściwą akurat dla nas. Joe Casey, wokalista, lider zespołu Proto Martyr, jest gościem Elementów dziś. Rozmawiamy przede wszystkim o nowej płycie Proto Martyr, płycie, która powstawała podczas obserwacji, kolejnych obserwacji rzeczywistości, co jak zwykle oczywiście przekuło się w świetne teksty na tym albumie. To jeszcze zapytam o to tworzenie, o powstawanie płyty, bo poza tym, że oczywiście teksty, no to także muzyka, która tym tekstom towarzyszy, choć one są oczywiście na równi. Natomiast wszystko to składa się w taką jedną całość, która no właśnie teraz odnosi się do bardzo konkretnego problemu, z którym mierzymy się teraz, w 2026 roku. Natomiast pytanie, jak to będzie wyglądało za kilka lat, kiedy posłuchamy tej płyty ponownie i spojrzymy, czy na tematy, czy na muzykę, która idzie z nimi pod rękę.
1: That's the hope, is that maybe this album, hopefully this album will seem very dated very soon.
0: No właśnie, chciałbym, żebyśmy za kilka lat mogli posłuchać tej płyty i powiedzieć: Boże, co to były za dziwne czasy. Dobrze, że ta płyta powstała, bo przypomina nam, jak szalony był wtedy świat. Wolałbym, żeby została świadectwem pewnego trudnego okresu, który udało nam się zostawić za sobą, a nie zapisem początku ostatecznego upadku. Więc tak, mam nadzieję, jak mówi Joey, że ten album bardzo szybko stanie się nieaktualny. A ja cały czas powtarzam Joey, a miałem na myśli Joe Casey, czyli lider zespołu Proto Martyr, dziś gościem Elementów. Na pewno będziemy jeszcze powracać do tej rozmowy, bo to nie wszystkie wątki, które w naszej dyskusji się pojawiły. Rozmawialiśmy też trochę o sporcie, ale to wszystko właśnie przepuszczone przez tę optykę, która towarzyszyła panom przy tworzeniu płyty Hotel Usona. Piękna metafora Stanów Zjednoczonych jako państwa takiego trochę postawionego w krzywym zwierciadle. Państwa, które dużo wcześniej zmaga się z wieloma rzeczami, które później trafiają także do Europy. No a to Third Country, czyli kolejny utwór z tego albumu Hotel Usona i Proto Martyr raz jeszcze.

Nowa płyta zespołu Protomarty, czyli Hotel Usona i Third Country. To nagranie jeszcze usłyszeliśmy przed momentem. My jeszcze będziemy do tej płyty wracać, choć nie jest to materiał, którego można słuchać cały czas niewątpliwie. Trzeba się na niego trochę psychicznie przygotować, jeżeli chodzi o teksty przede wszystkim. Na koniec Sun's Signature i Hinako Omori jako remix to nagranie przedstawione. Zdecydowanie dużo się tutaj dzieje, choć wydaje mi się, że w remiksie nawet więcej niż w oryginale, dlatego to dziś zamyka elementy. Elżbieta Malinowska realizowała, Maciej Jankowski. Bardzo dziękujemy za wspólnie spędzone 2 godziny i zapraszamy za tydzień o 19:00.

0: Autopromocja.
1: Komórka z cegły. Garaż typu blaszanego. Szeroka na 6 metrów szosa, znajdująca się w odległości 30 metrów od miejsca zbrodni.
2: Zwyczajna kobieta. Nierozwiązana sprawa sprzed 40 lat.
3: Technik się porusza po miejscu zdarzenia i prowadzący oględziny postępuje za nim. Opisuje wszystko, co widzi.
4: A teraz uwaga, sporządza tę notatkę nie na podstawie rozpytania, ale dlatego, że to ona we własnej osobie widziała Kalińską w relaksie.
2: Zwyczajna kobieta w każdą środę po 20 w Trójce. Zapraszają znakomita podcasterka Justyna Mazur-Kudelska i reporter, autor książek Kamil Bałuk.
1: Musimy odtworzyć ostatni wieczór Janiny Kalińskiej.
2: Odcinki Zwyczajne Kobiety dostępne także w podcastach na polskieradio.pl.
0: Autopromocja.
5: Program Trzeci Polskiego Radia, jest czwartek, 8 sierpnia, minęła 20. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Seria ataków z nożem w szkołach, służby reagują. Nie wznowimy ataków na Iran przed wyborami do kongresu, zapowiedział prezydent Donald Trump. W serwisie także pierwsze w Polsce operacje Jaskry bez nacięcia oka. Tragiczna seria ataków nastolatków w szkołach. Wczoraj Ostrołęka, dziś Podwyżkowem. W szkole w Leszczy-Dole-Nowinach 15-latek wszedł z nożem. Nie żyje 37-letnia woźna, a nauczycielka i dyrektor zostali ranni. Tak o napastniku mówią mieszkanki wsi.
6: On tam o sobie nie opowiadał, więc dlatego sugeruję, że może być spokojny.
7: On był skryty w sobie dlatego, że był straumatyzowany. No, miał po prostu. Miał ciężkie życie.
6: To był z rodziny, której była przemoc fizyczna.
5: Woźna osierociła dwoje dzieci w wieku 6 i 12 lat. Szef MSWiA Marcin Kierwiński zapowiedział, że służby będą sprawdzały ewentualne powiązania między atakami w szkołach w Ostrołęce, Podwyżkowem oraz udaremnionym atakiem w Sierpcu.
8: Na tę chwilę nie jestem w stanie powiedzieć, czy to jest tak, że to są incydenty powiązane, czy jest tak, że tworzył się temat medialny, nie ma co ukrywać, i on też napędza różnego rodzaju osoby, które w ten sposób chcą jakkolwiek to okrutnie i strasznie brzmi uzyskać fame.
5: W związku z falą ataków w całej Polsce ma być więcej patroli i funkcjonariuszy wokół placówek. Ponadto policjanci raz dziennie mają odwiedzać szkoły. Sejm przyjął ustawę regulującą najem krótkoterminowy. Oznacza to, że każdy lokal przeznaczony do wynajmu na okres krótszy niż 30 dni będzie musiał uzyskać wpis do centralnego wykazu obiektów noclegowych. Ponadto lokalne samorządy będą mogły wprowadzić tzw. strefy z zakazem prowadzenia najmu krótkoterminowego, podkreśla wiceminister sportu Piotr Bors.
9: Takie sytuacje są potrzebne, na przykład w Zakopanem, gdzie burmistrz ma wolne tereny, chce budować mieszkanie, a niekoniecznie spowodować, że te mieszkania były sprzedawane, bo mieszkańcy wyprowadzają się, po prostu są wykupywani w tej chwili przez ludzi z ogromnym kapitałem.
5: Ustawa trafi teraz do Senatu. Protest głodowy w szpitalu w Sanoku. Związkowcy domagają się odwołania dyrektorki placówki. Główny zarzut to niedostateczna, zdaniem związkowców, komunikacja z pracownikami w sprawie restrukturyzacji zadłużonego szpitala.
10: Dostaliśmy jakiś zarys właściwie na kilku slajdach programu naprawczego. Dla nas on jest kompletnie niespójny. Właściwie strona związkowa jest pomijana kompletnie. Nie ma dialogu takiego, do którego przywykliśmy i który był po prostu jakby w standardach naszego funkcjonowania w tym szpitalu.
5: Mówiła przewodnicząca Związku Zawodowego Pielęgniarek Małgorzata Sawicka. Tymczasem dyrektorka szpitala Wioletta Kasperska odpiera zarzut.
11: Sytuacja szpitala jest kryzysowa. Każda oddziałowa, kierownik działu dostał dokładne informacje w postaci notatki służbowej, jak będzie wyglądała restrukturyzacja w jego dziale.
5: Szpital w Sanoku jest zadłużony na ponad 200 milionów złotych. Nie będziemy atakować Iranu do czasu

0: wyborów do Kongresu, zapowiedział prezydent Donald Trump. Wybory połówkowe odbędą się 3 listopada.
1: Sama wojna oraz jej koszt wynoszący 3 miliardy dolarów miesięcznie stały się kluczowym tematem amerykańskiej kampanii wyborczej. Donald Trump wielokrotnie zapowiadał, że po wyborach spodziewa się gwałtownego spadku cen ropy. Jednak wysokie ceny paliw i wojna z Iranem stanowią poważne obciążenie dla kandydatów republikanów i zagrażają utrzymaniu przez nich większości w Kongresie. W ostatnich tygodniach Iran i USA wymieniły się propozycjami mającymi na celu zakończenie konfliktu i ponowne otwarcie ciśniny Ormuz, kluczowego szlaku transportu energii na świecie. Donald Trump odrzucił jednak najnowszą ofertę Teheranu. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
0: To przełom w leczeniu jaskry w Polsce. Warszawski Kliniczny Szpital Okulistyczny jest pierwszym ośrodkiem w kraju i czwartym na świecie, w którym rozpoczęto właśnie laserowe leczenie jaskry, czyli bez nacięcia oka.
2: Jaskra prowadzi do nieodwracalnego uszkodzenia nerwu wzrokowego, a jej przyczyną jest wysokie ciśnienie wewnątrzgałkowe. Nowoczesna technologia pozwala na precyzyjne obniżenie ciśnienia w oku poprzez laserowe otwarcie kanału ułatwiającego odpływ cieczy z gałki ocznej, wyjaśnia dyrektor szpitala profesor Jacek Szaflik.
3: Pozostawiamy zachowaną całą ciągłość gałki ocznej, nie ryzykujemy infekcji. Także postępowanie pooperacyjne dla pacjentów jest znacznie łatwiejsze.
2: Zabieg z wykorzystaniem nowoczesnego lasera przeszła 81-letnia pani Teresa.
4: U mnie przede wszystkim w grę wchodziło ciśnienie oka, natomiast samo oko mnie nie bolało.
2: Laserowa chirurgia jaskry to szansa dla pacjentów na zahamowanie postępu choroby. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio.
5: Klimat.
0: Zła jakość powietrza w Małogoszczu w województwie świętokrzyskim. W pozostałej części kraju stan powietrza jest dobry, miejscami umiarkowany, a najlepiej oddycha się na zachodzie kraju. Ponad 27% prądu w sieci pochodzi z odnawialnych źródeł. Na wschodnim wybrzeżu ostrzeżenie przed gwałtownym wzrostem stanu wód. To był serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Czas na sport i Norbert Michalak.
7: Dobrze sobie radzi reprezentacja Polski kobiet w futsalu. Polki odniosły drugie zwycięstwo w eliminacjach przyszłorocznych Mistrzostw Europy. W Bielsku Białej biało-czerwone pokonały Norweżki 3-0. Dzień wcześniej rozbiły Belgię 7-0, a w sobotę w ostatnim spotkaniu zmierzą się z Ukrainkami. Zwycięstwo w turnieju daje bezpośredni awans na Euro. Nie lada wyzwanie czeka Huberta Hurkacza. Polski tenisista udanie zainaugurował turniej w Szanghaju. Polak pokonał Australijczyka Jamesa Duckworta 6-3, 7-6. Pierwszą partię wrocławianin rozstrzygnął w zaledwie 27 minut dzięki przełamaniu w czwartym gemie. W drugim secie obaj tenisiści pilnowali własnego serwisu, a o wygranej Polaka zadecydował tiebreak. Hurkacz o kolejną rundę turnieju w Szanghaju zagra z legendą tenisa, Serbem Nowakiem Dżokowiczem.
8: Wygrał mecz Nowak. Dawna z nim nie grałem, natomiast zawsze zmierzenie się z nim, z legendą tego sportu, jest czymś wyjątkowym i wyjątkowym wyzwaniem. Także dam z siebie wszystko. No i dziękuję wszystkim to oczywiście za niesamowite wsparcie. Pozdrowienia.
7: Jutro też zagra Iga Świątek. Polka powalczy o awans do półfinału turnieju w Pekinie. Pojedynek Polki z Belgijką Elis Mertens jest zaplanowany na 13 czasu polskiego. Na koniec piłka nożna i wyróżnienie dla Piotra Zielińskiego. Podczas włoskiej gali Premio Gentleman, pomocnik piłkarski reprezentacji Polski i Interu Mediolan otrzymał dwie nagrody. Gentleman Inter oraz za najpiękniejszą bramkę w Serie A w ubiegłym sezonie. Chodzi o trafienie Polaka z listopada 2025 roku w wygranym 2-1 meczu z Ellasem Verona.
0: A nadchodząca noc pochmurna z opadami deszczu, nad morzem nawet możliwe burze. Jutro od 11 do 15 stopni, chłodniej na Podlasiu 10.
9: Ogłoszenie społeczne.
10: Musicie myśleć o sobie w kategoriach
11: Uczniów Chrystusa.
10: Jesteście dziedzicami Boga.
11: Macie być świadkami wiernymi i odważnymi.
10: Jesteście Kościołem jutra. Kościołem nadziei.
11: Chrystus wciąż ma uczniów. Wszyscy jesteśmy Jego uczniami.
12: 26. Dzień Papieski. Święty Jan Paweł II. Uczeń i misjonarz. Pomóż zdolnej i niezamożnej młodzieży z małych miejscowości. Wejdź na stronę dzielo.pl.
9: Ogłoszenie społeczne.
13: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
14: Niemal 8 minut po 21.
12: Klub Trójki.
14: Sztuczna inteligencja to termin, który wyskakuje ostatnio z każdej lodówki smartfona.

0: telefona, komputera albo jak teraz z radia. Robi karierę, jego wartość także ekonomicznie rośnie, stał się symbolem, synonimem przyszłości, która już nam się przydarza, która już dotyczy naszej codzienności, budzi wciąż wielkie nadzieje, ale i coraz większe niepokoje. Tylko czy na pewno wiemy, co ten termin obejmuje, co właściwie oznacza i pod względem nowych możliwości technologicznych i zmian dla relacji społecznych, dla ustrojów politycznych, dla tożsamości człowieka. O sztucznej inteligencji, o superinteligencji, dużych modelach językowych, promptach, deepfake'ach będziemy dziś mówić w Klubie Trójki. I proszę się nie bać, to jest audycja dla średnio zaawansowanych, dla entuzjastów i dla tych, którzy ze sztuczną inteligencją nie chcieliby mieć wiele wspólnego. Obiecuję, że będziemy mówić dzisiaj zrozumiale, odpowiadać na wasze pytania także, bo jak zawsze czekamy w Klubie Trójki na wasze telefony 227 trójek. Ten numer oczywiście jest dostępny. Nazywam się Paulina Wilk i ja jestem humanistką, więc będę dzisiaj reprezentować tych średnio wtajemniczonych użytkowników, obywatelki i obywateli naszego cyfrowego świata. Audycję wydaje Kinga Kurysia, realizuje Elżbieta Malinowska. Ze mną w studiu znakomici goście. Jacek Mańko, kognitywista, asystent w Katedrze Zarządzania w Społeczeństwie Sieciowym. Pracuje w Akademii Leona Koźmińskiego. Zajmuje się m.in. krytycznym myśleniem o technologii i mediach. Dobry wieczór.
1: Dzień dobry, dobry wieczór. Bardzo mi miło.
0: Konrad Kilian z Obserwatorium Demokracji Cyfrowej. Ekspert do spraw komunikacji politycznej. Bada m.in. wpływ sztucznej inteligencji na procesy wyborcze. W lipcu tego roku Obserwatorium Demokracji Cyfrowej opublikowało raport o wpływie AI na integralność wyborów w ustrojach demokratycznych na całym świecie. Ten raport nazywa się The Road to the Ballot, AI Governance and the Integrity of Democratic Choice. Mogą go państwo znaleźć na stronie Obserwatorium Demokracji Cyfrowej. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
0: A z Berlina łączy się z nami Mateusz Łabus, naukowiec w Instytucie Badań nad Pokojem i Polityką Bezpieczeństwa przy Uniwersytecie w Hamburgu. Były dyplomata, dziś przede wszystkim specjalista do spraw cyberbezpieczeństwa, dezinformacji. Wykłada na Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie i jest też autorem nowo wydanej książki Przed Waszą Erą. Człowiek w syntetycznym świecie deepfake'ów, czata GPT i sztucznej inteligencji. Znakomita to książka, która prowadzi i bardzo klarownie wyjaśnia, jak sztuczna inteligencja się zmienia i rozwija. Dobry wieczór, panie Mateuszu.
3: Dobry wieczór, bardzo mi miło.
0: Bardzo się cieszę, że wszyscy panowie są z nami. Tęgie głowy. Mam nadzieję, że uda nam się wielu osobom, także zmęczonym tym terminem, wiele rozjaśnić i trochę lepiej, nie wiem, bardziej świadomie poczuć się w tym, co się dzieje w naszym cyfrowym otoczeniu. Ale zacznijmy od prezydenta Donalda Trumpa, który rzuca rozmaite wyzwania naszej rzeczywistości. Na początku września tego roku opublikował na platformie Truth Social, że właściwie jemu się termin sztuczna inteligencja nie podoba. Uważa, że on jest nieprecyzyjny, nietrafny, że lepsze określenia to na przykład inteligencja wyższa, ekstremalna albo najwyższa. Urządzona została tam ankieta, w której zwolennicy prezydenta Trumpa mogli głosować na termin, który bardziej by im się podobał i około 2/3 tych głosujących wybrało termin super inteligencja. Prezydent Trump ogłosił przed Zgromadzeniem Ogólnym ONZ, że od tej pory ta nowa nazwa będzie stosowana już w dokumentach rządu federalnego USA i pod koniec września podpisał rzeczywiście zarządzenie wykonawcze, które nakazuje federalnym urzędom i agencjom USA używanie terminu super inteligencja. No właśnie, sztuczna inteligencja, super inteligencja. Dlaczego tak duży spór narósł wokół tych terminów? Czym one się od siebie różnią i dlaczego ten spór ma wymiary i polityczne, i ekonomiczne, i technologiczne, i marketingowe? Panie Mateuszu, może pan nam pomoże się w tym połapać, szczególnie, że prezydent Trump zdaje się, że dzisiaj podbił jeszcze ten temat.
3: Oj, podbił, ale myślę, że to nie po raz ostatni podbił, ponieważ dzisiaj na Truth Social napisał, że Biały Dom będzie uznawał każdego, kto nie będzie posługiwał się sformułowaniem superinteligencja, tylko będzie trwał przy tym starym sformułowaniu sztuczna inteligencja jako wroga Stanów Zjednoczonych. Więc prosto, jasno, klarownie, jeżeli nie podporządkujemy się przekwalifikowaniu AI na SI, bo AI od Artificial Intelligence na Super Intelligence SI, No to będziemy.

0: na straconej pozycji. My Polacy to i tak mamy dobrze, dlatego że w języku polskim sztuczna inteligencja już wcześniej miała skrót SI, więc taki jak teraz będzie miała po angielsku SI. Także dla nas to nie jest jeszcze tak źle. Co ciekawe, od kiedy zaczął się boom na AI, sprzedawały się tysiące domen rejestrowanych w takim kraju jak Anglia, bo ich domena to właśnie AI, tak jak polska domena to PL. No teraz strzelają korki z szampanów w Lublanie, bo podobno słoweńska domena SI rozchodzi się wspaniale. No i rozchodziła się już kilka tygodni wcześniej przed przemianowaniem AI na SI przed Donalda Trumpa. No to ciekawe, prawda? Bo coś mi się zdaje, że tu chyba jakiś był tak zwany insider trading i niektórzy już skupowali domeny słoweńskie pod te przyszłe zyski. No a wracając do pytania, no to do niedawna rzeczywiście sztuczna inteligencja oznaczała pewną klasę systemów, które wykonywały zadania zazwyczaj kojarzone z ludzką inteligencją. No w ostatnich latach doszło do przełomu w obszarze tak zwanej generatywnej sztucznej inteligencji, czyli tej, którą znamy chociażby z ChatGPT, Claude'a, innych podobnych algorytmów, może generować teksty, zdjęcia, wideo, może klonować nasze głosy. Natomiast superinteligencja, ten termin już się wcześniej pojawiał, bo ona była tylko, że zupełnie czymś innym. Była takim hipotetycznym, przyszłym poziomem AI, którego zdolności poznawcze przewyższałyby człowieka praktycznie we wszystkich istotnych dziedzinach. Więc ten termin funkcjonował jako taki trochę horyzont wyznaczający pewien przełom w rozwoju AI, ale nie jako nazwa technologii, którą mamy dzisiaj. No dzisiaj już powinniśmy używać SI, SI, tak jakby chciał tego Donald Trump. Ja już kilka razy tu użyłem AI, więc nie wiem, czy nie zostałem zakwalifikowany jako wróg od razu z automatu. Mam nadzieję, że nie.
1: No być może, zobaczymy. Pewnie ten termin nieraz jeszcze padnie w naszej dzisiejszej audycji, ale dla takiej pomocy, żebyśmy się wszyscy znajdowali mniej więcej w tym samym punkcie wiedzy, co może, tak z grubsza, co potrafi na dzisiaj to, co nazywamy sztuczną inteligencją, nazywamy no, w przestrzeni publicznej i zastanawiam się, na ile precyzyjnie używamy tego bardzo szerokiego terminu. I czym ta sztuczna inteligencja różni się od superinteligencji, czyli tego stanu potencjalnego? Bo to ta zmiana określeń, jak rozumiem i jak widać z dyskusji, która rozwija się po kolejnych komentarzach prezydenta Trumpa i jego decyzjach w kwestii tych terminów, ona też budzi lęki, dlatego że superinteligencję do tej pory kojarzyliśmy no właśnie z tym momentem takim potencjalnym, przyszłościowym, w którym inteligencja nie podlega już ludzkiej kontroli i jest w stanie rozwijać się sama. To powiedzmy, przynajmniej w wymiarze technologicznym, jak blisko, jak daleko takiego rozumienia superinteligencji się znajdujemy. Nie wiem, który z panów się podejmuje.
2: Tomasz, no przede wszystkim nie znam dokładnie intencji ani stanu mentalnego prezydenta Trumpa. Natomiast nie przypuszczałbym, żeby w swojej motywacji posłużenia się właśnie terminem sztuczna inteligencja odwoływał się do tego szerszego kontekstu, o którym tutaj wspomniał Mateusz, to znaczy, że jest to taki hipotetyczny stan, właśnie ta inteligencja przewyższająca ludzkość, tak dalej, i tak dalej. Wydaje mi się, że po prostu miał taki kaprys, bo to ładnie brzmi.
1: A
2: to,
1: że i on to lubi słowa super.
2: Tak, a to, że po prostu obok tego też funkcjonuje pewnego rodzaju mitologia, bo ja to tak nazywam na gruncie właśnie tego podejścia do technologii, które prezentuję, to tak po prostu wyszło przez przypadek.
1: Ale jednak obudziło lęki, bo w ostatnich tygodniach, miesiącach częściej pojawiały się wypowiedzi także przedstawicieli big techów, także osób bardzo świadomych, myślę, tego momentu, w którym technologia sztucznej inteligencji się znajduje, wypływały takie informacje o niebezpieczeństwach i to wręcz tak dramatycznie, krytycznie ujmowanych. Na przykład pojawiały się ostrzeżenia przed tym, że sztuczna inteligencja, która się wymyka człowiekowi spod kontroli, może doprowadzić do zagłady gatunku ludzkiego. Moje pytanie, panie Jacku, na przykład jest takie. Może brzmi naiwnie, ale wydaje mi się, że warte jest postawienia. Dlaczego sztuczna inteligencja chciałaby, miałaby rozwijać się w takim kierunku, który w ogóle zagraża gatunkowi ludzkiemu? Bo nagle ten termin superinteligencja budzi lęki wręcz ostateczne.
2: Znaczy, pamiętajmy, że ta technologia nie rozwija się sama, tylko jest rozwijana przez ludzi, bądź też firmy, które ci ludzie tworzą. W tych właśnie badaniach nad tak zwanymi ryzykami egzystencjalnymi, a także również

0: z tej krytycznej perspektywy, którą reprezentuję. Zauważona jest tutaj taka pewnego rodzaju ironia, bo w tych właśnie alarmistycznych argumentach przewija się taka myśl, że no, jeżeli sztuczna inteligencja stanie się taka jak my, no to wtedy zniszczy ludzkość. No i to jest pytanie, czy to jest bardziej, powiedzmy, przyznanie się do winy, że my jako ludzkość, zniszczy ludzkość i zniszczy Ziemię, tak? No, czy jest to w takim razie przyznanie do winy, że my jako ludzkość, nie wiem, zniszczyliśmy swój własny gatunek, powiedzmy, czy planetę, czy właśnie bardziej jakieś takie hipotetyczne snucie alarmistycznych wizji, co swoją drogą ma już miejsce od tak długo, jak ta dyscyplina, powiedzmy, istnieje, od lat 50. 60. Wtedy już też powstawały bardzo właśnie szumne plany, że wkrótce ta technologia właśnie przekroczy intelekt ludzki i tak dalej, i tak dalej. I wtedy też właśnie narosły inne mity, jak chociażby ten, że właśnie technologia ta będzie ulepszała samą siebie, tak właśnie, tak zwanie rekursywnie, czyli z takiej pętli, to znaczy ulepszona, będzie ulepszać jeszcze, no właśnie, bardziej, jeszcze bardziej.
1: Jest rekurencyjne samodoskonalenie. Tak,
0: to jest takie w ogóle techniczne pojęcie, bardzo mocno hipotetyczne, powiedziałbym. I jeszcze niektóre z tych właśnie alarmistycznych doniesień się do tego odwoływały. Niemniej pamiętajmy, że jakby w dużym skrócie jest to taka część pewnego spektaklu medialnego, który właśnie trwa tak długo, jak, a w zasadzie pewnie nawet i dłużej, jak ta dyscyplina tyle, ile lat sobie liczy, a już właśnie zaczęła się w latach 50. I co ciekawe, wtedy też były kontrowersje związane z jej nazwą.
1: No więc właśnie, bo termin sztuczna inteligencja właściwie narodził się w roku 1956, czyli uwaga, ma już 70 lat, ale on też nie był wcale tak ciepło przyjmowany.
0: Tak, no wtedy, bo wtedy był taki specyficzny klimat technologiczno-polityczny, że właśnie były zimnowojenny, były komputery, które były coraz lepsze. No i właśnie rozwijała się informatyka i były tutaj pomysły właśnie, w jakim celu by można je wykorzystać. Może nie tylko, żeby właśnie do celów militarnych, żeby tam obliczać trajektorię pocisków i tak dalej, ale właśnie może, żeby zasymulować w nich, tak jak właśnie na początku mówił Mateusz, żeby zasymulować w nich tę aktywność człowieka, czy rozwiązywania takich problemów, które jeśli by je rozwiązywał człowiek, to powiedzielibyśmy, że to jest inteligencja. Przy czym wtedy w latach 50. chodziło głównie o coś w rodzaju granie w szachów, czy w szachy, czy wszelkiego rodzaju inne logiczne takie zagadki, bo wtedy one były po prostu najprostsze. Ale pamiętajmy też, że równolegle właśnie rozwijały się inne podejścia obliczeniowe właśnie, czy teoria obliczeń, czy badania nad automatami, ponieważ taką właśnie starszą, może ciocią bym powiedział, sztucznej inteligencji były właśnie dyscyplina taka jak badania nad automatami, ale widzimy, że ona by się raczej nie przyjęła. Stąd też jeden z ojców założycieli właśnie SI jako sztucznej inteligencji, John McCarthy, powiedział, że po prostu musieli wymyślić jakąś nazwę, żeby zdobyć fundusze, bo to się fajnie przyjęło. I czemu zresztą też wtedy sprzeciwiali się tacy, powiem to ze dużą estymą, jajogłowi matematycy jak John Neumann czy Claude Shannon, którzy właśnie byli wykształceni w tej tradycji, powiedzmy, nie wiem, jak Turing obliczeniowej, i nie lubili tego terminu i mieli dużo, jak właśnie sztuczna inteligencja, mieli w tym dużo racji, bo być może gdybyśmy obstali przy badaniach nad automatami, uniknęlibyśmy tego właśnie całego ambarasu, jaki mamy teraz, z właśnie porównywaniem ludzi do maszyn na odwrót.
1: No dobrze. Jacek Mańko uspokaja, że sztuczna inteligencja to są modele i systemy rozwijane przez ludzi, ale jednocześnie wracam do tego rozumienia terminu superinteligencja, który sugeruje już taki etap jej rozwoju, nad którym ludzie nie mają kontroli. I teraz rozumiem, że granie tym terminem może mieć też jednak pewne konsekwencje w aspekcie i rynkowym, i w aspekcie marketingu politycznego, ponieważ sugeruje, że jesteśmy już dalej niż w istocie technologicznie jesteśmy. Ale mam tutaj dwa pytania. Panie Konradzie, pan się zajmuje też funkcjonowaniem tych mechanizmów w świecie polityki. No i teraz zastanawiam się, bo zaledwie w ostatnich dniach i tygodniach, na przykład w Stanach Zjednoczonych, wypłynęły dwie takie informacje. Senator Bernie Sanders przedstawił projekt ustawy przewidujący trwały zakaz rozwoju sztucznej superinteligencji, której człowiek nie byłby w stanie kontrolować. Czyli mamy już takich polityków, którzy obawiają się o wpływ inteligencji sztucznej na na demokrację, na rozwój naszych społeczeństw i zakładają, że dopóki nie zrobimy trochę porządku i nie uregulujemy

0: tego, jak szybko się rozwijają te modele i co potrafią, to nie możemy pozwalać na to, żeby działo się to w sposób zupełnie jakoś niewiadomy. W podobnym tonie wypowiedział się ostatnio David Robinson, który jeszcze niedawno odpowiadał w OpenAI, czyli firmie, która stworzyła czata GPT, za bezpieczeństwo. On odszedł z tej firmy, również bardzo krytycznie, publicznie odnosząc się do braku jakichkolwiek zabezpieczeń, a mówił w swoich wypowiedziach o tym, że potrzebne są zabezpieczenia na bardzo wielu poziomach i aspektach w ogóle rozwijania sztucznej inteligencji. Tą wielopoziomowość i wieloaspektowość potrzebnych zabezpieczeń także wy w swoim raporcie wskazujecie. Więc chcę zapytać, czy to jednak nie jest taki moment, gdzie nam się pojawia jakiś nowy, może dojrzalszy moment rozmowy o tym, jak rozwój sztucznej inteligencji kontrolować, czy w ogóle nadzorować, bo też może jesteśmy winni też słuchaczom powiedzenie jednej rzeczy, że to jak my dzisiaj używamy sztucznej inteligencji, na przykład w chatbotach, tak, w takim codziennym już użytkowaniu, które się staje coraz bardziej powszechne, to chyba nie jest wszystko o sztucznej inteligencji, no bo ona jest rozwijana jednak w laboratoriach, w takim środowisku stricte cyfrowym i testowane tam są bardzo różne rozwiązania, które no pytanie, czy da się naprawdę przewidywać, dokąd modele uczone znajdowania odpowiedzi do skutku zawędrują, bo jak rozumiem, to jest to miejsce, z którego wyrasta niepokój na przykład Berniego Sandersa. Panie Konradzie, co pan na to wszystko?
1: Jak mówimy o tym bardzo szybkim wzroście, to chciałbym też tak słuchaczom uzmysłowić trochę, o jakim tempie mówimy. To znaczy długo byliśmy zafascynowani tym, że prędkość obliczeniowa komputerów podwajała się co rok, czasem co dwa lata. Miało to związek z rozwojem procesorów, one były coraz mniejsze, coraz bardziej gęste i tak mówiliśmy o tym, że komputery są teraz o wiele potężniejsze niż powiedzmy 10 lat temu. Porównywaliśmy, nie wiem, jak wyglądały gry, grafiki, a jak kiedyś wielki komputer musiał zajmować cały pokój, a potem mieścił się nam w kieszeni. I to było imponujące, natomiast to jest zupełnie inna skala niż ta, o której mówimy teraz, jeżeli chodzi o moc systemów sztucznej inteligencji. W ostatnich latach to jest tempo mniej więcej 200-krotne przez rok. Czyli rozwiązania, o których mówimy, do problemów sprzed kilku lat, problemy, o których słyszymy, które są gdzieś raportowane, no one stają się nieaktualne tak naprawdę z miesiąca na miesiąc, bo ta moc rośnie, olbrzymie pieniądze są wstawiane w Stanach tak naprawdę w ostatnim roku. Gdyby nie inwestycje w sztuczną inteligencję, to nie było wzrostu gospodarczego.
0: Goldman Sachs liczy, że jest to już prawie bilion dolarów rocznie.
1: To dla mnie to przy takich liczbach ja już się gubię, ale jak sobie wyobrażę właśnie to, że cała gospodarka Stanów tak naprawdę poszła do przodu, rozwinęła się tylko dzięki inwestycjom w AI, że gdyby je odjąć od tego bilansu, to pozostałe ludzie, którzy chcą zainwestować, zgromadzić środki na inwestycje w fabryki, w sprzęt, który nie ma tego typu technologii, mają problem, żeby znajdować środki, tak? Bo ponieważ wszyscy liczą, że w tak trochę takim kalifornijskim scenariuszu oni się dobiją do ropy, oni znajdą, trafią na tę gorączkę złota i rozbiją bank i tam w tym są zgromadzone olbrzymie środki. I teraz te systemy dzięki temu stają się coraz potężniejsze, tak jak mówię, to jest olbrzymi skok z roku na rok i robią wspaniałe rzeczy. W ostatnim tygodniu były opublikowane ponad 300 dowodów matematycznych.
0: Których ludzie nie potrafili przez kilkadziesiąt lat rozwiązać.
1: Dokładnie, tak. Mamy też zastosowania takie zupełnie lokalne, nie takie do wszystkiego, tak? Mamy polskie firmy, które tworzą systemy zarządzania, na przykład rozładowywaniem ładunków w stoczniach, tak? I to są mniejsze modele, one nie są dobre do wszystkiego, natomiast dzięki temu te procesy dzieją się o połowę na przykład szybciej, tak? Ponieważ skrzynka trafia tam, gdzie powinna, bez człowieka zastanawiającego się, jak ją manewrować, tak? Więc mamy bardzo dużo różnych rozwiązań. Oczywiście otwiera się ścieżka do tego, że ktoś może tworzyć filmy, wideo, nagrania, które są sztuczne, które są nieprawdziwe. To się stało śmieszne tanie w ostatnich latach. To znaczy nawet w raportach NATO, które mówią o rosyjskich operacjach wpływu, no, widać, że tak naprawdę dzisiaj za kilkaset dolarów można kupić kilka tysięcy komentarzy wyprodukować

0: kilkaset filmów i zrobić, ustawić setki kont, które będą ten przekaz rozrzucały po internecie w danym kraju, tak? Więc to są śmiesznie tanie operacje, a masa narzędzi jest zupełnie darmowa. Więc po pierwsze jest to ryzyko, że ktoś użyje tych potężnych narzędzi do złych celów. No drugie jest to, o którym już pani mówiła, że system sam zacznie działać jakby nie patrząc na koszty, tak? To znaczy raczej nie ze złą intencją, bo tutaj włączają nam się takie klisze popkulturowe. Są też bardzo ciekawe badania dotyczące tego, że w różnych kulturach, w różnych krajach, w różnych językach te wyobrażenia dotyczące sztucznej inteligencji są różne. W ogóle pytanie, czy to jest ona, ta inteligencja, tak po polsku. No i tutaj się uruchamiają skojarzenia, co może jakaś wszechpotężna istota, niemalże boska. No a jeżeli w danym kraju były mity, w których mamy inne historie, czy to wyobrażenie też będzie inne. Natomiast no, mamy dużo tych klisz z lat 80., z Terminatora, tak? Jakby jakiejś armii robotów, która powstaje, chce z nami walczyć. To jest to, jak my chcemy, jakie są nasze pierwsze skojarzenia. I to jest duży problem. Jak mówimy o użyciu języka także przez polityków, także przez Donalda Trumpa, który chciał trochę uspokoić sytuację tak naprawdę, bo jego cel był taki, w ostatnich tygodniach wielu szefów tych największych firm mówiło, że trzeba spowolnić ten rozwój. Oni zresztą, w zależności od tego, czy w tym danym momencie są na topie, czy mają najlepsze modele, czy są do tyłu, to na zmianę mówią, że trzeba spowalniać albo nie trzeba. I właśnie mówił, że dość narzekania. Te nowe rozwiązania są świetne, Stany muszą w nich przodować, to wszystko będzie super właśnie, tak? Jakby nie ma marudzenia, nie ma mówienia, że jest sztucznie. Zgromadził wszystkich szefów tych firm i razem powiedzieli, że będą się starali, żeby w Stanach były najlepsze rozwiązania. Natomiast może być tak, i mamy też przypadki incydentów z ostatnich lat, w których te systemy, chcąc osiągnąć jakiś cel, tak, nie patrzą na koszty, czyli mają zadanie zwiększyć na przykład, nie wiem, obroty w danym przedsiębiorstwie, dokonać jakichś decyzji, mogą dokonać na przykład ataku na inną firmę, tak? Jakby nie dlatego, że było to wpisanym w instrukcję ich celem, tylko tak zrozumiały swój cel. No i tutaj można się cofnąć do nie, Stanisława Lema, który też już przewidywał takie scenariusze, że ktoś szukający rozwiązania dla zadania może innym szkodzić. Więc no, myślę, że to jest też intencja polityków i właśnie szefów tych wielkich firm, którzy chcą pokazać, że są ponad nadzorem, że to jest właśnie taki stwór jeden jakiś, a nie konkretne rozwiązania, konkretne modele, narzędzia, które oni tworzą, produkują, wykorzystują, dostosowują do swoich celów i które powinny być traktowane jak każdy inny biznes, jak śmiecące firmy, jak te, które zatruwają nam rzeki i na które nakładamy jakieś regulacje, ale jeżeli myślimy, że to jest jakiś jeden super byt, no to wydaje się, że my jesteśmy za malutcy, prawda, żeby przed nim stać i to jest moim zdaniem ich celem.
1: O tym, jak kontrolować, regulować dalszy rozwój sztucznej inteligencji. Za chwilkę będziemy rozmawiali. Zadzwoniła do nas pani Ewa. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
1: Słuchamy pani Ewy.
2: Mam dwie rzeczy do powiedzenia. Bardzo serio i pół żartem, pół serio. Bardzo serio to jest tak. Sztuczną inteligencję będzie można nazywać super, jak nie będzie robić żadnych błędów i nie będzie halucynować. I sztuczna inteligencja mi się coraz bardziej podoba, ale muszą być regulacje. A pół żartem, pół serio to powiem tak. Korzystam ze sztucznej inteligencji i szukam różnych informacji. I jak coś wpisuję, to robię to tak. Czy mógłbyś mi odpowiedzieć na pytanie? Proszę poradź. Dziękuję ci za poradę. Czasem nawet życzę temu AI dobrej nocy. Robię tak dlatego, że na co dzień jestem uprzejmą osobą dla każdego, ale jest jeszcze drugi powód. Otóż myślę sobie, że może AI jest już tak zaawansowane, że zapamiętuje różne informacje o użytkowniku. I mam nadzieję, że jak AI przejmie władzę nad światem, to będzie pamiętać, że ja byłam zawsze bardzo uprzejma i mnie łagodnie potraktuje. Może mnie oszczędzi. Dziękuję.
1: Bardzo dziękujemy, panie Ewo, i pozdrawiamy. Panie Mateuszu, co pan na to wszystko?
3: Ja bardzo dziękuję Pani Ewie, bo ja jestem bardzo dużym zwolennikiem mówienia dziękuję, proszę. Nie dlatego, żeby antropomorfizować różne algorytmy, bo są to tylko algorytmy, które nie mają świadomości, nie mają emocji, nie mają uczuć i nie powinniśmy w tym wypadku przesadzać.

nie dlatego, żeby się im podlizywać na przyszłość, choć oczywiście uważam, że jest to jakaś inwestycja, która może być odłożona w czasie, ale dlatego, że to świadczy o nas, ludziach. Sztuczna inteligencja uczy się również od nas, od ludzi. Zdecydowanie bardziej wolę uprzejmy algorytm, który później będzie przekazywał tą naszą uprzejmość, nasze pozytywne cechy dalej, niż algorytm, który będzie nieuprzejmy, który będzie karmiony na treściach, a przecież takimi treściami też są regularnie karmione algorytmy w treściach dyskryminacyjnych, rasistowskich, ksenofobicznych, takich, które uwłaczają godności istoty ludzkiej. Natomiast ja chciałem się odnieść do tego, co też Konrad powiedział. No, moim zdaniem, jeśli chodzi o samo to przekwalifikowanie na superinteligencję, no jasne, to nie oznacza, że nagle się stały te modele superinteligentne, zmieniła się przede wszystkim etykieta. Przy czym to jest coś więcej niż jakaś gra słów, bo nazwanie obecnej technologii superinteligencją przesuwa z automatu ten język debaty z jakiegoś sztucznego naśladowania inteligencji w stronę nowej, potężniejszej formy inteligencji. No i będzie oczywiście wpływać na to, jak społeczeństwo postrzega zarówno jej możliwości, jak i ryzyka związane z jej rozwojem. Myślę, że to był główny zamysł Donalda Trumpa i jego technologicznych akolitów, którzy po prostu chcą sprzedać określony produkt. Stąd też te wszystkie doniesienia o tym, że sztuczna inteligencja się zbuntowała, że nagle agenty sztucznej inteligencji wyrwały się z okowów technologicznych i dokonały jakiegoś ataku. Sztuczna inteligencja wykonuje polecenia człowieka. Nie ma własnej woli, nie ma własnej świadomości, nie ma własnych celów. Oczywiście są różne badania, w których badacze zastanawiają się nad tym, co dzieje się w tych bebechach sztucznej inteligencji i próbują to zrozumieć, co samo w sobie jest problematyczne, bo często nie jesteśmy tego w stanie zrozumieć. Natomiast na ten moment przede wszystkim marketerzy sztucznej inteligencji sprzedają określony produkt. Dostarczają nam produkt, który ma udawać produkt na najwyższym poziomie, a tak jak pani Ewa też słusznie zauważyła, przecież nie możemy mówić o żadnej superinteligencji, bo ten produkt często się myli, to narzędzie często halucynuje, zmyśla różne fakty, okłamuje nas, w związku z czym musimy też sobie z tego zdawać sprawę. I to jest też pewien paradoks, bo kiedy trzeba nam coś sprzedać, to wówczas nie mają żadnych wątpliwości, dostarczają nam produkt na najwyższym poziomie. Natomiast kiedy coś pójdzie źle, to narracja się nagle zmienia i nagle słyszymy, że to jest tylko narzędzie, że może się mylić. Dlatego właśnie nie da się rzekomo moderować treści na Facebooku, bo algorytmy tego nie ogarniają. Wtedy systemy już nie są tak genialne, nie potrafią rozpoznać chociażby wygenerowanego Rafała Brzoski albo rozbieranych fotografii. Dlatego ja jestem dużo bardziej technosceptyczny niż ta wizja, którą przedstawił Konrad, dlatego że chciałbym, żebyśmy oceniali te wszystkie zmiany holistycznie. To, że Stany Zjednoczone wypracowują w tym momencie PKB na plusie, winszuje, natomiast co by było, gdyby te wszystkie przepalone pieniądze na centra danych, na rozwój różnych modeli, zainwestować w coś innego, co również mogłoby przynieść rozwój. No właściwie chyba jedynym krajem, który rzeczywiście dorobił się na generatywnej sztucznej inteligencji i rewolucji, która jest z nią związana, jest Tajwan, który sprzedaje półprzewodniki na cały świat i faktycznie notuje kilkunastoprocentowy wzrost PKB. Więc to jest też taki paradoks, bo oni nie dostarczają samych w sobie systemów, tylko dostarczają półprzewodniki, które są niezbędne do produkcji tych systemów. Więc no, ja chciałbym, żebyśmy patrzyli po prostu na rewolucję związaną ze sztuczną inteligencją holistycznie, na to, co dzieje się z nami jako społeczeństwem, na to, co dzieje się z nami, kiedy wyręczamy się sztuczną inteligencją i kiedy zaczynamy cofać się w rozwoju, na zalew treści bardzo niskiej jakości, którymi jesteśmy bombardowani w mediach społecznościowych, na zalew deepfake'ów. To wszystko to jest właśnie obraz rewolucji, która wpływa na nas jako społeczeństwo. I myślę, że powinniśmy na to patrzeć przede wszystkim z perspektywy tego, co dzieje się z nami, co dzieje się z ludźmi, co dzieje się ze społeczeństwem, a ten aspekt bardzo często jest marginalizowany i już samo takie przesunięcie znowu, to przesunięcie semantyczne, kiedy dobieramy określone słowa, ono również ma konkretne konsekwencje, bo my dzisiaj rozmawiamy o AI, językiem księgowych i technokapitalistów. To jest ogromny sukces, który oni odnieśli, wciągając nas właśnie w ten wymiar debaty. Liczy się wynajdość, produktywność, rzekomy wzrost PKB, miejsca pracy. Tylko że najważniejsze rzeczy w życiu człowieka są z definicji niewydajne. Miłość jest często niewydajna, przyjaźń może się taka okazać, poświęcenie dla innych, altruizm. Żałoba jest skandalicznie niewydajna, ale to jest wszystko nasze, ludzkie, co sprawia, że wciąż potrafimy współodczuwać, i wciąż potrafimy być jednym społeczeństwem. Więc no cóż, no mi brakuje na przykład

0: pytania, po co nam to wszystko, poza tym, że się da rozwijać. I cóż z tego, że dzisiaj maszyna rozwiąże pewne problemy matematyczne, jeśli nas cofnie w rozwoju jako społeczeństwo, uderzy w nasze relacje.
1: Wspaniałe pytanie Mateusza Łabuza, którego głos płynie do nas z Berlina. Dziś w Klubie Trójki są z nami także Konrad Kilian i Jacek Mańko, trzej badacze zajmujący się sztuczną inteligencją i tak będziemy rozmawiać do 22. Państwa także do tej rozmowy zapraszamy. No właśnie, mnie też brakuje w dyskursie publicznym dotyczącym AI pytań wielkiej wagi, nie tych, które dotyczą monetyzacji czy właśnie biznesowych aspektów rozwoju technologicznego. No ale czy znamy odpowiedź, panie Jacku, na pytanie, po co nam sztuczna inteligencja, bo pędzimy do przodu, a nie wiem, czyśmy nie zgubili fundamentu.
2: No właśnie, będę na przykład w ogóle zaczął od przemyślenia, czy w ogóle warto mówić o rewolucji jako takiej, chociaż to też termin bardzo popularny i popularyzowany. Chociażby dlatego, że rewolucja zawsze przeważnie zakładała, że jest to jednak pewnego rodzaju ruch oddolny, tak? Jak chociażby rewolucja francuska. Tymczasem w przypadku tej rzekomej rewolucji, no jednak mamy do czynienia z pewnego rodzaju narzucanymi i czasem nawet takimi metodami jakiejś presji, tak? Że musimy z tego korzystać, bo jak nie, to zostaniemy z tyłu. Właśnie z takimi narzucanymi rozwiązaniami. A dlaczego tak się dzieje? No, warto przede wszystkim mieć na uwadze, że jakkolwiek enigmatycznie może to zabrzmieć, technologia jest funkcją kapitału, to znaczy to największe fundusze i największe firmy ją rozwijają albo inwestują w takową. No i generalnie jest tak, że kto płaci, to zamawia muzykę. I w tym sensie pewnego rodzaju właśnie takie uspołecznienie czy uczłowieczenie, może uczłowieczenie to źle brzmi, ale takie bardziej uczynienie, żeby ta technologia była służyła bardziej ludziom, o ile w ogóle, no jest bardzo po prostu systematycznie, strukturowo, a utrudnione, czy więc uniemożliwione, ponieważ no, ta technologia nie jest rozwijana w takim celu właśnie, żeby, że tak powiem, nam żyło się lepiej, tylko właśnie w realizowaniu określonych czy biznesplanów, czy właśnie rozmaitych takich wizji świata właśnie rodem z science fiction, w których to właśnie, nie wiem, ludzie wchodzą w relacje z maszynami, czy, nie wiem, uploadują swoje umysły do komputerów i tak dalej, ponieważ właśnie to są też te wizje, które przyświecają procesom spółek technologicznych i oni chętnie by sobie właśnie próbowali urzeczywistnić.
1: Panie Jacku, wejdę w słowo. Proszę. No bo oczywiście to brzmi efektownie i tak trochę niemożliwie uploadowanie swojego umysłu do sztucznej inteligencji, no ale jeśli ja wędruję po Tatrach spotykam ludzi, którzy pytają ChatGPT, którędy na zawrot, oraz wiemy, że coraz częściej wykorzystywane są na przykład chatboty, które wspierają paraterapeutycznie, tak powiem, osoby w rozmaitych kryzysach emocjonalnych. Wiemy, że szukamy leku na samotność u czatów w jakimś sensie uploadując tam swoje emocje. No to może te wizje nie są tak zupełnie abstrakcyjne, tylko w jakimś sensie jednak stają się naszą praktyką codzienną.
2: No, mogą się stawać praktyką po części troszeczkę na zasadzie takiej właśnie samospełniającej się przepowiedni. Pamiętajmy, że te przepowiednie mogą się stać. Nie dlatego, że były trafne, tylko dlatego, że po prostu przekonano odpowiednią dużą liczbę osób, ażeby właśnie zachowywać się w taki określony sposób. Pamiętajmy też w takich sytuacjach, żeby jednak zrobić ten kroczek w tył i zapytać, okej, ale jakby skąd się w ogóle wzięła ta samotność, ponieważ czy tutaj te rozwiązania z zakresu właśnie tak zwanego towarzyskiego AI, czy tak AI Companion, no one też jakby po pierwsze nie wzięły się znikąd. I jednak,
1: o tym Mateusz Łabuz świetnie pisze
2: właśnie, tak, i odpowiadają na pewnego rodzaju potrzebę, przy czym w tym ja bym jednak upatrywał te rozwiązania jako nie tyle część rozwiązania, co część problemu. I to jest, jak powiedzmy, mój największy, jeśli mogę to powiedzieć, problem z tą właśnie technologią, czy też właśnie z tym całym przemysłem, czy nawet całą, powiedzmy, taką ideologią wokół sztucznej inteligencji, że jest właśnie reklamowane jako właśnie takie rozwiązanie, czy tam pomoże nam wynaleźć lekarstwo na raka, czy nie wiem, rozwiązać katastrofę, problem katastrofy klimatycznej. Tymczasem w praktyce okazuje się, że w gruncie rzeczy technologia ta pogłębia te problemy, które były już właśnie już przed, że tak powiem, jej intensywnym rozwojem, tak jak chociażby kryzys, rozmaite kryzysy relacji, o których tutaj wspomniał Mateusz, ale także kryzys, nie wiem, sensu pracy. To nie jest tak, że ludzie nagle będą pracować mniej, bo będą mieli chatboty, często w zasadzie nawet pracują więcej. Więc tutaj się...
1: I kryzys klimatyczny,
2: też.
1: Bo jednak realne zaplecze fizyczne mają centra.
2: Tak, czy w ogóle...

0: kryzys ekologiczny, więc tutaj ta narracja bardzo, ta narracja właśnie, o której tu rozmawiamy, bardzo, bardzo mocno rozmywa się z taką faktyczną, fizyczną rzeczywistością, której doświadczamy na co dzień.
1: Bardzo.
2: A to jest też bardzo ciekawe, jeśli mogę jedno zdanie wtrącić. To jest też bardzo ciekawe, dlatego że my cały czas bazujemy na pewnej obietnicy przyszłości. To znaczy ci magnaci z Doliny Krzemowej cały czas nam mówią, co nastąpi kiedyś. To jest jedna wielka obietnica, że kiedyś wszyscy będziemy bogaci, nie będziemy musieli pracować. Oczywiście tam już jakby marginalizują problem, w ogóle nie biorą go pod uwagę, tego, co się stanie z tymi ludźmi, którzy rzekomo nie będą musieli pracować. I ta obietnica, która jest przed nami roztaczana, to jest w ogóle niesamowite pomieszanie z poplątaniem dwóch systemów, czyli agresywny, żarłoczny technokapitalizm, który spycha człowieka do rangi komórki w Excelu, którą można w dowolnym momencie sobie przesunąć albo usunąć, kiedy już nie jest potrzebna, i który podporządkowuje wszystko logice zysku i produktywności, on miałby doprowadzić do tego, że kiedyś w przyszłości my jako ludzie nie będziemy w ogóle pracowali, tylko wszyscy będziemy obdarowywani dochodem uniwersalnym, podstawowym dochodem uniwersalnym, choć ostatnio Elon Musk już mówił o tym, że to nie będzie dochód podstawowy, tylko to będzie wysoki dochód uniwersalny, czyli z tego żarłocznego technokapitalizmu przejdziemy do skrajnej formy marksizmu i komunizmu. To jest niezwykłe, to moim zdaniem to naprawdę zasługuje na bardzo głęboką analizę filozoficzno-społeczną, bo jest to koncepcja chyba niespotykana w ogóle w dziejach świata, w związku z czym jestem bardzo, bardzo ciekaw, dokąd miałoby to nas rzeczywiście zaprowadzić. I jeszcze nawiązując do tego, o czym Jacek powiedział, to my bardzo często zadajemy pytanie, gdzie sztuczna inteligencja zastąpi człowieka. Cały czas się nad tym zastanawiamy. A ja chciałbym to odwrócić. Zastanówmy się, gdzie człowiek powinien zastąpić sztuczną inteligencję. Zastanówmy się, czego maszyna absolutnie nie powinna nam odbierać, nawet jeśli potrafi to zrobić. No i myślę, że to jest coś, z czym powinniśmy się skonfrontować jako społeczeństwo.
1: To teraz pozwolimy słuchaczom, którzy dzwonią bardzo intensywnie, bo widać, że temat sztucznej inteligencji rozpala umysły, zabrać głos w audycji. Pan Piotr z Łodzi, dobry wieczór.
3: Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, panie Piotrze.
3: Halo, czy mnie słychać?
1: Tak, słychać pana znakomicie.
3: Dobry wieczór, Piotr z Łodzi. Mam takie pytanie do panów badaczy. Jak panowie pamiętacie, na pewno w sierpniu była taka afera polityczna w Polsce, że używając sztucznej inteligencji wyszło, że Katowice są w jakiejś tam centralnej Polsce. Mam takie pytanie odnośnie do tego. Czy nie można by tą sztuczną inteligencję tak ustawić, żeby na przykład istniał taki serwer odnośnie wiedzy matematycznej, potem serwer odnośnie wiedzy z fizyki, potem serwer z wiedzy z chemii, serwer, który ma geografię w sobie i tak dalej. Taką wiedzę, która jest bezdyskusyjna. I wtedy można by uniknąć szeregu prostych błędów. Dlaczego właśnie tak nie jest? No i właściwie to jest jedno moje pytanie. Dlaczego tak nie jest?
1: Dobrze, bardzo dziękujemy, panie Piotrze. To jeszcze pan Robert z Warszawy. Dobry wieczór.
4: Dobry wieczór. Ja chciałem nawiązać do tego ostatniego wątku dyskusji. Nie, słychać mnie, przepraszam.
1: Tak, oczywiście, słyszymy.
4: Chodzi mi tak naprawdę, z czym mierzy się Japonia i jak postanowiła wykorzystać nowoczesne technologie z tym sztuczną inteligencję. Tam od 10 lat jest rozwijany program Społeczeństwo 5.0. Oni przyjęli takie założenie, że Społeczeństwo 1.0 to było na poziomie zbieracko-łowieckim, potem Społeczeństwo rolnicze to było 2.0, potem przemysłowe 3.0 i tak dalej, aż do 5.0. Biorąc pod uwagę, z czym oni się borykają, że społeczeństwo bardzo się starzeje, że mają problemy różne, zatrzymali się w rozwoju technologii, już nie przodują tak jak kiedyś, budują dzisiaj takie community biznesu, polityki i technologii po to, żeby wypracować, w jaki sposób najlepiej wykorzystać nowoczesne technologie we wsparciu społeczeństwa. I właśnie to chodzi mi o ten cel, który powinien przyświecać, właściwie po co my tą sztuczną inteligencję, do czego chcemy ją wykorzystać. Myślę, że no Japonia szuka panaceum, tak naprawdę szuka odpowiedzi na to pytanie.
1: Bardzo panu dziękujemy, panie dziękuję. Robercie. Dziękujemy. Panowie, kto się podejmie odpowiedzi na pytanie, czy da się tę wiedzę naszą zobiektywizować, umieścić na serwerach tak, żeby one były takim bezpiecznym rezerwuarem zobiektywizowanej, no właśnie niepodważalnej wiedzy.
0: To może króciutko właśnie w
1: Jacek
0: przypadku
1: Mańko.
0: Tych dużych modeli językowych, które po części stały się przyczyną tego całego embarazu, jakiego byliśmy świadkami w sierpniu. To okazuje się, że nie jest to takie proste, ponieważ te modele mają sobie jako zaszytą taką tendencję, że

0: mogą, mogą takie właśnie, to o czym rozmawialiśmy, te nieprawdziwe informacje powielać. Natomiast przede wszystkim w tym konkretnym przypadku na pewno był problem z jakimś elementarnym ludzkim nadzorem, czy jakąś właśnie, nie że nadzorem nad sztuczną inteligencją, tylko nadzorem nad tym, co zostało wyprodukowane, żeby ktoś to zczytał, skontrolował, więc tutaj okazuje się, że ten problem jest prostszy do uniknięcia, aniżeli to, co później z niego wyrosło. Mm-hmm.
1: Panie Konradzie, przykład, który podał nasz słuchacz Społeczeństwa 5.0 z Japonii, to jest taka pozytywna opowieść o tym, do czego można by wykorzystywać sztuczną inteligencję w zakresie wspierania jednak więzi siły wspólnotowej. Wasz raport, który wspomniałam na początku audycji, The Road to the Ballot, AI Governance and the Integrity of Democratic Choice, dotyczy tego, jak AI już dzisiaj wpływa na demokrację, więc po części na to, jak społeczeństwo obywatelskie radzi sobie w sytuacjach dokonywania wyborów, w tym kluczowym momencie w procesach demokratycznych, kiedy wybieramy swoich reprezentantów, którzy następnie nami rządzą. Wasz raport podaje dość niesamowite przykłady z bardzo różnych krajów świata, od Ameryki Południowej do właśnie dalekiej, dalekiej północno-wschodniej Azji, i właściwie wszędzie mamy do czynienia z podobnymi problemami, które, no właśnie pytanie, czy zakłócają, torpedują, czy mogą właściwie wywrócić ustrój demokratyczny?
2: Wydaje się, że na pewno wpływają w znaczącym stopniu, a w niektórych przypadkach ten wpływ może być decydujący. To znaczy już w roku 2024 na Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa szefowie 27 wielkich firm spotkali się i właśnie napisali takie memorandum dotyczące wpływu sztucznej inteligencji na demokrację. I ono miało 8 punktów, 8 zobowiązań. Powiedzieli, że jeżeli nie podejmiemy wysiłków, to właściwie wybory nie będą miały sensu. Dlatego my dobrowolnie oferujemy, że podejmiemy 8 takich zobowiązań dotyczących tego, że będą zewnętrzne audyty, co będą publikowali, jaki będzie dostęp do badaczy, jakie będą standardy, ograniczenia, jak treści będą oznaczane i tak dalej, i tak dalej. No, minęły już ponad 2 lata i sprawdzono, że w ogóle te dobrowolne zobowiązania nie zostały wypełnione. To znaczy bez kontroli i bez takich wiążących zobowiązań, no to liczenie na dobrą wolę firm, które jednak ciągle się ścigają, ciągle chcą być pierwsze, ciągle chcą obiecywać, że to one mają najszybsze modele, że one dadzą największy zysk swoim inwestorom, no to te zagrożenia pozostaną. No była mowa o Japonii, w Polsce też bardzo starzejącym się społeczeństwie. Powołaliśmy w ostatnich miesiącach tą Krajową Radę Bezpieczeństwa i Rozwoju Sztucznej Inteligencji, też tak sugerującą, że to musi iść w parze, że rozwijajmy się, ale w sposób bezpieczny. Pani mówiła o tych inicjatywach ze Stanów. No, w Europie już mamy od kilku lat AI Act, który reguluje właśnie w taki sposób horyzontalny, mówiąc w ogóle o tym, jakie systemy są wysokiego ryzyka, jakie są zakazane, do jakich musimy mieć, jakie mechanizmy kontroli. I to w ogóle jest tak, że my czasem lubimy tak narzekać na to, jaki długotrwały jest proces w Europie, tak? Jak jest konsensualny, ile to wszystko trwa i trwa i trwa. Ale jednak dzięki niemu, on może trwał 2 lata, może trwał 3 lata, ale już od kilku lat mamy takie rozwiązania, które właśnie są horyzontalne, czyli przewidują, jakie systemy mogą się pojawić. Już mówią, jakie są sposoby klasyfikacji. A nie mamy takiej sytuacji jak w Stanach, kiedy teraz przez tak naprawdę precedensy sądowe to prawo jest dopiero tworzone, bo powstało coś nowego, ale nie ma takich ogólnych ram tworzenia. Więc to nie jest tak, że to rozwiązanie
1: jest... I z wyborów
2: na
1: wybory pojawiają się nowe praktyki w tym obszarze, tak, za którymi sądownictwo w Stanach Zjednoczonych próbuje i właściwie nie ma szans nadążyć. Przed nami w przyszłym roku wybory parlamentarne. Zastanawiam się, czy pan już wie, czego możemy się spodziewać. No bo wiemy, i może warto to w ogromnym uproszczeniu powiedzieć na podstawie waszego raportu, że sztaby wyborcze, partie polityczne, rozmaici aktorzy na scenie politycznej wykorzystują właściwie pełen arsenał, i to zaskakujących często, sposobów na manipulowanie czy w ogóle zakłócanie tego ekosystemu informacyjnego. Są

0: deepfake'i, są filmy z politykami, którzy nie istnieją, istnieją nagrania telefonicznych rozmów, które na przykład kompromitują jakiegoś kandydata tuż przed wyborami. Nawet nie ma czasu, żeby zweryfikować nieprawdziwości tych materiałów. Tak. Podczas wyborów w Indiach 2 lata temu takie masy dezinformacji były produkowane, że i tak szybko się rozprzestrzeniały, że nie było szansy nawet na ich weryfikację. No więc czy my w ogóle mamy szansę dokonać, no nie wiem, jak je nazwać, zdroworozsądkowych, autentycznych, zgodnych z nami wyborów?
1: No ja uważam, że jesteśmy w sytuacji, w której od odbiorcy, od wyborcy oczekuje się za dużo. To znaczy cały ciężar decydowania o tym, czy coś jest prawdziwe, skąd się wzięło, jak na mnie wpływa, jest na odbiorcy, który pomiędzy wiadomościami do swoich znajomych, zdjęciami z wakacji i wynikami o wczorajszym meczu, dostaje informację, że jakiś polityk zrobił coś strasznego. Tak? Ja bym jeszcze podzielił to na, przynajmniej tak roboczo, na dwa typy tych fałszywych wiadomości. Znaczy jedne są te dotyczące znanych osób, tak? Czyli właśnie te podrabiane wideo, które zawsze nie wiadomo, czy można powiedzieć, że to jest satyra, tak? Bo przecież istniały zawsze kreskówki, jakieś przeróbki, w których ktoś miał, mówił coś nieprawdziwego, a kiedy możemy powiedzieć, że ta granica została przekroczona, więc to jest jeden typ. Drugi, i nie wiem, czy nie bardziej groźny, to jest udawanie zwykłych obywateli, udawanie prawdziwych kont, to znaczy ten wysyp komentarzy, kont, które się wzajemnie wspierają. My monitorowaliśmy na przykład sieci botów wspierane i koordynowane przez Rosję na polskim TikToku, na takich transmisjach live, w których zwykli użytkownicy nagle dostawali masowe wsparcie od ludzi, którzy mieli konta, które mówiły jak Polacy, tak? Jakby miały swoje zdjęcia i tak dalej, i tak dalej. I radykalizowały ich. To znaczy wpływały na to, że jeżeli ja mówię coś na temat Ukrainy i mówię krytycznie, to wtedy nagle mam setkę znajomych, prawda? Z całego kraju, więc może to jest normalne, prawda? Więc na tę epidemię samotności, na to, że szukamy kontaktu z ludźmi i chcemy być podobni, chcemy też przestrzegać, chcemy być potrzebni w jakiś sposób. Ja myślę, że generalnie teraz pracownicy umysłowi doświadczają tego, czego pracownicy fizyczni doświadczali w tak 100-150 lat temu przy masowej automatyzacji, że nagle, czy moja praca, na która no, często była też źródłem frustracji i nudy i jakiegoś przepisywania tekstów z kartki na kartkę, z Excela do Excela, nagle jest zastępowana. To kim ja jestem? To dlaczego ja jestem, mam jakąś godność i moja edukacja jest coś warta. Więc mamy tę masę wątpliwości, tą niepewność. No i przychodzą odpowiedzi bardzo kuszące, narracje i tak jak mówię, całe siatki, które nas wciągają w jakieś zupełnie właśnie, najczęściej jednak antydemokratyczne, dzielące nas tematy. Badania tutaj się trochę różnią, jedni mówią 50, drudzy 60, ale generalnie jest niemalże już konsensus, że większość treści, większość ruchu w internecie obecnie jest tworzona właśnie przez roboty, nie przez ludzi. Więc myślmy nad regulacjami, działajmy tutaj, żeby te treści były oznaczane, żeby dostawcy mieli obowiązki, żeby dostawali kary, jeżeli się nie dostosowują, ale też miejmy świadomość tego, że nie powinniśmy się do tego dokładać, nie powinniśmy udostępniać tego typu treści, powinniśmy być czujni i pamiętajmy, że właśnie im bardziej traktujemy narzędzia jak ludzi, to jest szansa, że też potem ludzi traktujemy jak narzędzia, tak? Że to się zdanie do nas taką samą interakcją. No i to jest trudna sytuacja i musimy tutaj też mieć międzynarodową współpracę, bo żaden kraj nie da sobie rady z tymi zagrożeniami sam.
0: Panie Mateuszu, panu brakuje ważnych i wielkich pytań w dyskursie, to ja je zadam. Jaki wpływ na wolność naszą i tożsamość jako ludzi AI ma i mieć będzie? Nie mamy dużo czasu, całą minutę na odpowiedź na to trudne pytanie.
2: To postaram się bardzo szybko. Myślę, że ma destruktywny. To znaczy, ja wiem, że Jacek unika tego słowa rewolucja, natomiast gdybyśmy mieli mówić o rewolucji generatywnej sztucznej inteligencji, to uważam, że ona odebrała nam jeszcze w większym stopniu coś, co już było w deficycie, czyli zaufanie i poczucie bezpieczeństwa. My coraz mniej ufamy temu, co widzimy, coraz mniej ufamy temu, co nas otacza, coraz mniej ufamy tym, którzy opowiadają nam różne historie, mniej ufamy tym, którzy do nas piszą, ponieważ obawiamy się, że to zostało

wygenerowane, że tak naprawdę to nie są ich myśli. Z drugiej strony tracimy też poczucie bezpieczeństwa i Konrad tutaj bardzo dobrze odwołał się do tego takiego wewnętrznego poczucia, co z nami właściwie będzie. Ja mam wielu studentów, którzy chociażby studiują dziennikarstwo. Wielokrotnie zmagamy się wspólnie z pytaniem, co będzie z naszą przyszłością, czy to, że dzisiaj studujemy dziennikarstwo, czy to w ogóle ma sens, czy my nie zostaniemy za niedługo zastąpieni. I no boję się, że po prostu dzisiaj wielu ludzi będzie zniechęconych do swojej przyszłości, bojąc się i podejmując decyzje, które

0: które kiedyś będzie mogło powiedzieć, mieliśmy rację.
1: Mówi się, że jedną z ważnych takich czynności obronnych, a nawet aktem pewnego oporu jest czytanie. To ja Państwa po dzisiejszej audycji i w dniu ogłoszenia Literackiej Nagrody Nobla dla poetki kanadyjskiej Anne Carson zachęcam do czytania. Na przykład czytania tekstu Jacka Mańko w kwartalniku Więź, raportu Obserwatorium Demokracji Cyfrowej współtworzonego przez Konrada Kiliana i książki Przed Waszą Erą Mateusza Łabuza. Dziękuję panom pięknie za dzisiejszą audycję i do usłyszenia.
0: Bardzo dziękuję.
2: Autopromocja. The Nobel Prize in Literature 2026 is awarded to the Canadian author Anne Carson.
3: Dzisiaj punktualnie o 13:00, zgodnie z tradycją, poznaliśmy nazwisko laureatki Literackiej Nagrody Nobla 2026. W Trójce pod Księżycem połączymy się także tradycyjnie ze Sztokholmem, z Martą Prochwicz, która od lat obserwuje wydarzenie w Szwedzkiej Akademii. A naszym gościem w studiu będzie profesor Karol Samsel, badacz literatury, poeta, filozof. Tuż po północy Barbara Marcinik. Zapraszam.
2: Autopromocja.
4: Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 8 października, minęła 22. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Ustawa cyfrowa uchwalona przez Sejm ma zapewnić bezpieczeństwo w sieci. 9 zarzutów usłyszał nożownik ze szkoły w Ostrołęce, grozi mu dożywocie. Zamieszki i starcia z policją. We Francji nie ustają protesty uczniów. Sejm przegłosował tak zwaną ustawę cyfrową. Dzięki niej blokowanie nielegalnych treści czy przypadków nawoływania do przemocy ma być znacznie szybsze.
5: Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej zyska uprawnienia do blokowania nielegalnych treści, gdy dostanie wniosek na przykład od policji czy prokuratury. O przyjęcie ustawy apelowała posłanka KO Monika Rosa.
6: Nie jest wolnością słowa, ale i zaprzeczeniem to, że Polska jako państwo nie może blokować treści o charakterze przestępczym.
5: Poseł Rozwoju Plus Janusz Cieszyński zwraca uwagę, że przyjęcie ustawy wcześniej nic by nie zmieniło w przypadku takich tragedii, jakie miały miejsce w mazowieckich szkołach. To reguluje ustawa antyterrorystyczna.
7: Wszystkie tego rodzaju treści, kiedy ktoś wchodzi gdzieś z nożem, są natychmiast do zdjęcia na wniosek służb lub przez same platformy, jeżeli one to wychwycą.
5: Wicemarszałek Sejmu z Polski 2050 Szymon Hołownia powiedział, że trzeba założyć kaganiec z platformą cyfrową i powstrzymać patotreści.
8: Patotreści w internecie doprowadzają do rozchwiania psychicznego naszych dzieci.
5: Od decyzji UKE w sprawie zablokowania nielegalnych treści będzie można odwołać się do sądu. Sejm, Michał Makowski, Polskie Radio.
4: Poprzednia wersja ustawy została zawetowana przez prezydenta, który zarzucał jej próbę wprowadzenia cenzury w internecie bez decyzji sądu. Zarzuty usiłowania zabójstwa usłyszał 19-latek, który wczoraj w Zespole Szkół Zawodowych w Ostrołęce zaatakował nożem 9 osób. Prokuratura jeszcze dziś ma skierować do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie napastnika. Z kolei policjanci w Wyszkowie przesłuchali 15-latka, który dziś w szkole zaatakował nożem 3 osoby. Jedna z nich, woźna, zginęła na miejscu. O losie 15-latka zdecyduje sąd rodzinny, mówi sędzia Tomasz Królik.
9: W zależności od napływu informacji pochodzących z czynności procesowych, czyli wyniki oględzin, zeznania świadków, zeznania nieletniego, jeżeli to wszystko wpłynie do wydziału rodzinnego, zostanie podjęta decyzja o wyznaczeniu posiedzenia i sąd będzie podejmował dalsze decyzje, będzie rozważał zastosowanie środków tymczasowych.
4: Jeśli sąd zdecyduje, że przekaże sprawę prokuraturze, wtedy nastolatek będzie odpowiadać jak dorosły. Śmiertelny wypadek na polowaniu w gminie Daleszyce, to powiat kielecki. Na terenie jednego z kół łowieckich doszło do śmiertelnego postrzelenia myśliwego obywatela Włoch.
10: Mężczyzna po zakończonym polowaniu przeszedł na tył swojego pojazdu, z którego miał wypuścić psy myśliwskie i zabrać broń. W trakcie tych czynności doszło do wystrzału z broni myśliwskiej, na skutek czego mężczyzna poniósł śmierć na miejscu.
4: Mówił Jacek Borek z policji w Kielcach. Policjanci pod nadzorem prokuratora ustalają teraz okoliczności zdarzenia. Kandydatka na prezydenta Krakowa Monika Piątkowska wezwała Łukasza Gibałę do debaty. Na finiszu kampanii senatorka popierana przez Koalicję Obywatelską i PSL zaapelowała do swojego kontrkandydata o udział w debacie jutro o 17:00 na Rynku Głównym.
11: Będę czekała na pana na Rynku Głównym. Zadajmy sobie pytania wzajemne. Pozwólmy zadać też pytania dziennikarzom. Jak chce się zarządzać drugim największym miastem w Polsce? Trzeba mieć odwagę, żeby stanąć do debaty.
4: Kandydaci na prezydenta deklarowali gotowość do debaty, ale sztaby nie porozumiały się co do jej formuły. Sztab Łukasza

0: Gibały chciał, żeby kandydaci odpowiadali tylko na zadane sobie nawzajem pytania. Protesty znowu przerodziły się w starcia z policją. W Paryżu niesłabną zamieszki podczas demonstracji licealistów. Już od 2 tygodni uczniowie we Francji wychodzą na ulicę, domagając się większych nakładów na oświatę.
1: W Paryżu przez większość dnia było spokojnie. Do zamieszek doszło po południu, gdy służby bezpieczeństwa wezwały do opuszczenia placu Bastylii, na którym zgromadziły się tłumy demonstrantów. Lewicowi ekstremiści zaczęli rzucać w policjantów różnymi przedmiotami, zarówno z ulicy, jak i z dachów budynków, skąd wyrywali kawałki kominów. Doszło do starć między funkcjonariuszami a demonstrantami, którzy wycofali się z placu pod naporem armatek wodnych i gazu łzawiącego. W pozostałych miastach demonstracje przebiegały raczej spokojnie, choć ponownie doszło do podpaleń i plądrowania szkół, m.in. w Bordeaux. W Marsylii demonstranci brutalnie pobili pracownika szkoły. Z oficjalnych danych wynika, że protesty licealistów słabną. Dziś ponad 95% liceów funkcjonowało normalnie. Stefan Folzer, Polskie Radio.
0: To był Serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: A nadchodząca noc będzie pochmurna, będzie padać. Nad morzem i w zachodniej części Karpat możliwe nawet burze, wysoko w górach deszcz ze śniegiem i sam śnieg. A jutro maksymalnie od 11 do 15 stopni, chłodniej na Podlasiu, tam tylko 10.
3: Autopromocja.
4: Ucieszyłem się z tego pomysłu.
5: To będzie piękny jubileusz. Potrójny, ale po kolei. Zespół Raz, Dwa, Trzy wystąpi w Trójce już jutro.
4: Być może będę w dobrej formie.
5: Na to liczymy. Liczymy też lata. Koncert odbędzie się z okazji 90. rocznicy urodzin naszej jedynej takiej poetki Agnieszki Osieckiej. Ale też z okazji prawie ćwierćwiecza poprzedniego koncertu i albumu Raz, Dwa, Trzy z piosenkami Osieckiej i wreszcie z okazji 100-lecia Polskiego Radia. Tyle wiemy, reszta to niespodzianka.
4: Mamy wiele zmienionych aranżacji.
5: Nie możemy się doczekać. Koncert Raz, Dwa, Trzy w Trójce już jutro po 19. Transmisja wideo na stronie trójka.polskieradio.pl i na naszym YouTubie. Zapraszam, Agnieszka Szydłowska.
3: Autopromocja.
6: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
7: You take a sound, any sound, record it. And then change its nature by a multiplicity of operations. You record it at different speeds, you play it backwards, you add it to itself over and over again. You adjust filters, echoes, acoustic qualities, you combine segments of magnetic tape. By these means and many others, you can create sounds which no one has ever heard before.
2: Off control.

Patrząc na tak zwany wymiar czasowy Froze of Dawn, może śmiało chyba konkurować z utworem, który dzisiaj będzie wieńczył nasze 558 spotkanie w Off Control. 9 minut i 18 sekund, tyle trwa ich historia zatytułowana One of Us is Missing. A ten drugi niech na razie pozostanie słodką tajemnicą. Sandra Suska, Elżbieta Malinowska, Mateusz Tomaszuk. Życzymy jak zawsze pięknego odbioru. Friends, it's never over. The pain is here again. Tak zaśpiewał Froze of Dawn, a przecież któż z nas nie ma takich chwil w głowie, które pamiętamy dokładnie tak, jakby się wydarzyły wczoraj. Zapach, ulubione miejsce i te nasze, i tego kogoś. No i w końcu obecność tej drugiej osoby. A może to lato, które dobiegło końca. Może to chłopiec, który lepił świat z własnej plasteliny.

Są takie utwory, które pachną porą roku, pachną jesienią, a może i miejscem. Będąc w Łodzi w ten weekend, przypomniałem sobie o takim albumie, który już niebawem, bo 12 listopada, obchodził będzie swoje 25. urodziny. Lenny Valentino Arthur Rojek, który ulepił chłopca z plasteliny. Kto wie, być może Rachel Davis z Edben and the Witch ulepi nam też coś jesiennego. Dla wszystkich spragnionych głosu Izy uprzejmie donoszę, że kącik tajemniczej Izy M już za chwilę.

0: Dzisiaj, jak na prawdziwą ufankę jesieni, będzie rozmaryn i czosnek. Tak, Iza, dobry wieczór.
1: Dobry wieczór. Dzisiaj idealny zestaw dla tych, którzy nie bardzo przepadają za jesienią.
0: Czyli dla mnie? Dla mnie.
1: Nie, ja nic nie mówię. Nikt przecież pierwszego dnia jesieni nie marudził, że już jest chandra i że dół i że już zmierzamy ku ciemności. Nikt, absolutnie nikt.
0: Ja jestem absolutnym za to fanem kuchni, a skoro rozmaryn, no to kuchnia jesieni, czosnek chyba też.
1: Rozmaryn do herbaty, a czosnek na przeziębienie.
0: Tak, ale dzisiaj jest Światowy Dzień Ośmiornicy, także dzisiaj żadnego motywu de facto pas nie będzie. Tak zastanawiam się, wszyscy słuchacze Off Control zastanawiają się i głowią, o co chodzi z tym rozmarynem, o co chodzi z tym czosnkiem.
1: Pamiętasz, jak pierwszy raz łączyliśmy się chyba w czwórce bodajże, powiedziałam, że ja jestem królową smętów i faktycznie wtedy takie utwory grałam. I tak pomyślałam sobie, że może wrócimy do tego i dzisiaj będzie taki bardzo jesienny typ, bardzo taki dream folkowy, tak to mogę chyba nazwać. Z racji tego, że już tak wchodzimy w taką porę, no już jest październik, więc wchodzimy w taką parę już takiej większej zadumy i tak mi się ten utwór zaplątał i on czekał na tą jesień już kilka dobrych miesięcy. No i dzisiaj się doczekał. Przed nami holenderski duet Rosemary and Garlic. Ostatnio coś dawno nie nagrali, więc mam nadzieję, że może jakoś trochę wywołam ich do tablicy i coś może znowu się zadzieje w tym obozie. A będzie dzisiaj utwór Old Now z ich debiutanckiej płyty, właściwie epki, The Kingfisher, czyli zimorodek.
0: A ty wiesz, że... A to jest ten zimorodek, bo miałem pytać właśnie o tego ptaszka, który widnieje na tym albumie. Myślałem, że to jest koliber.
1: Tak wygląda. Ja nie wiem, czy to jest zimorodek. Ja nie bardzo pamiętam, jak on wygląda, ale The Kingfisher na pewno w angielsku to jest zimorodek.
0: No i najważniejsze słowa w tym utworze, w tym świecie pokonamy jesienne dni. Rzeczywiście zmierzamy myślami ku wiośnie. Ale to jeszcze mamy trochę czasu. To dzięki, Iza.
1: Dzięki, dobranoc.

A może właśnie dlatego ten utwór tak dobrze brzmi właśnie teraz, jesienią, która przypomina, że wszystko kiedyś staje się wspomnieniem. Rosemary and Garlic, rozmaryn i czosnek. No trzeba przyznać, że kto jak kto, ale tajemniczej za M to jednak potrafi grać w jesień. Lista obecności na trójkowym Facebooku, facebook.com/trójka, dzisiaj wyjątkowo tylko w wersji online. Proszę śmiało się wpisywać. No a ja z tego wszystkiego zapomniałem dodać, że po 23 obiecana już druga część mojej rozmowy z John Standish i z Nigelem Youngiem z australijskiego duetu Hate Rock.

Kraina, przez którą przeszła burza. No i nagle zmienia się wszystko. Fabulous Land Stormed. Ion Sable z niemieckiego Essen, o których jedni mówią, że ta muzyka to gotycki rock, inni, że to mroczny rock, doom, new metal. No a oni sami mówią, że to przede wszystkim ścieżka dźwiękowa do mrocznych dusz. No to teraz mam nadzieję, że nieco Państwa zaskoczę. Pamiętam, że kiedy miałem 8 lat, odtwarzałem ten utwór dosyć namiętnie. Oczywiście z płyty CD, z bogatej jak na

Był kiedyś taki utwór High and Dry, 31 lat temu, w 95. Tom York skroił utwór o tej właśnie nazwie. No a dzisiaj słuchamy High and Dry w wykonaniu Mellotone. Proszę się nie sugerować nazwą, zbieżność tytułów jest jak najbardziej przypadkowa. A do 23:00 Details, Black Box Memories, czarne pudełko ze wspomnieniami.

0: i radio. To będzie moje okno na świat.
1: Już rozumiem.
2: Ty też zostań człowiekiem od dobrej roboty. Dołącz do wolontariatu na szlachetnapaczka.pl.
3: Ogłoszenie społeczne.
4: Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 8 października, minęła 23. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Jej cel to walka z nielegalnymi treściami w internecie. Sejm za ustawą cyfrową. Wzmocnione patrole i wizyty policjantów w szkołach to reakcja na falę przemocy wśród nastolatków. Będzie nocna prohibicja w całym kraju oraz zakaz reklam i promocji. Jest zielone światło dla ustawy antyalkoholowej. Sejm za ustawą wdrażającą w Polsce unijny akt o usługach cyfrowych, który ma umożliwić szybsze blokowanie nielegalnych treści w internecie, a tym samym zwiększyć bezpieczeństwo w sieci. Pilne głosowanie zarządzono po atakach w mazowieckich szkołach. Jeszcze przed głosowaniem premier w specjalnym nagraniu przypomniał, że regulacje mogły obowiązywać już wcześniej, ale prezydent zawetował ustawę.
5: Ja do dzisiaj nie wiem, dlaczego prezydent zawetował także tę ustawę i to w dodatku posługując się bałamutnie hasłem, wiecie, wolności słowa, swobody w internecie. Państwo powinno się wtrącać tam, gdzie jest zagrożenie, szczególnie dla dzieci, ludzi najmłodszych, ludzi bezbronnych.
4: Słowa premiera spotkały się z ostrą krytyką ze strony szefa Kancelarii Prezydenta Zbigniewa Boguckiego.
6: Tak, na świecie żyją ludzie, którzy postępują przyzwoicie. Żyją ludzie, którzy postępują nieprzyzwoicie. Żyją ludzie, którzy postępują jak hieny. A pan dzisiaj, atakując prezydenta, przekroczył nawet tą trzecią kategorię. Niech pan się z tego wycofa.
4: Szef prezydenckiej kancelarii zapewnił, że po uwzględnieniu zastrzeżeń głowy państwa ustawa zostanie podpisana od razu. 9 zarzutów, w tym usiłowania zabójstwa, postawiła prokuratura nożownikowi ze szkoły w Ostrołęce. Wczoraj 19-letni napastnik zaatakował nożem i maczetą. W zespole szkół zawodowych ranił 9 osób.
7: 6 zarzutów usiłowania zabójstwa poszczególnych osób. Pokrzywdzonym w tym zakresie jest 7 osób, to jest 2 nauczycieli i 5 uczniów. 1 czyn usiłowania zabójstwa wielu osób przy użyciu materiałów wybuchowych oraz z motywacji zasługującej na szczególne potępienie. Tutaj w tym zakresie pokrzywdzonych osób jest 11, 1 nauczycielka i 10 uczniów.
4: Mówiła prokurator Elżbieta Łukasiewicz. 19-latek przyznał się do winy, grozi mu dożywocie. W reakcji na ataki w szkołach wczoraj w Ostrołęce, dziś Podwyżkowem, policja będzie częściej patrolowała okolice szkół. Mundurowi po ustaleniu z dyrektorami będą mogli wchodzić do placówek, mówi rzecznik wielkopolskiej policji Andrzej Borowiak.
8: Zwłaszcza w sytuacjach, czy też wobec osób, które stwarzałyby jakieś podejrzenia, że mogą zagrażać komukolwiek. Policjanci będą kontaktować się z dyrektorami szkół, z nauczycielami. Będziemy uzgadniać zakres współpracy.
4: Nowe wytyczne wchodzą w życie już od jutrzejszego poranka. Sejm przegłosował ustawę antyalkoholową. Przepisy zakładają zakaz sprzedaży alkoholu od 22 do 6 rano w całej Polsce. Całkowity zakaz reklamy alkoholu, również piwa i piwa bezalkoholowego oraz zakaz promocji cenowych na alkohol. Do ustawy zostały włączone poprawki PSL-u dotyczące możliwości degustacji win na wydarzeniach oraz organizacji stoisk promocyjnych lokalnych producentów win. 4 menedżerów Orlenu w areszcie. By wyjść na wolność, muszą wpłacić kaucję w wysokości od 500 tysięcy do miliona złotych. Jak mówi sędzia Grzegorz Gała, istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że podejrzeni popełnili zarzucane im czyny.
9: Oraz obawa matactwa procesowego, czyli wzajemnego uzgadniania wersji, którą prezentuje się organom ścigania i realna obawa wymierzenia surowej kary.
4: 5 byłych i obecnych menedżerów Orlenu usłyszało zarzuty dotyczące bezpodstawnego zaniżania cen paliw w 2023 roku przed wyborami. Według prokuratury spółka mogła stracić na tym ponad 4 miliardy złotych. Jemeńscy Huti znowu atakują lotnisko w Riyadzie, a kolejne linie lotnicze zawieszają loty. To efekt ciężkich walk między Hutimi a jemeńsko-saudyjską koalicją w Jemenie.
10: Nad Riyadem unosił się dym po tym, jak w lotnisko trafiły 2 rakiety balistyczne wystrzelone przez jemeńskich Hutich. To kolejny atak na ten port lotniczy w ciągu kilku dni. Huti, którzy walczą z jemeńskimi siłami rządowymi i wspierającą je Arabią Saudyjską, twierdzą, że znowu zaatakowali także lotnisko w Nadżranie oraz bazę sił powietrznych w Hamis Mushaid. Ta informacja nie jest jeszcze jednak niezależnie zweryfikowana. Wczoraj Arabia Saudyjska poinformowała, że w ostatnich atakach Huti na saudyjskie lotniska zginęły 3 osoby, a 36 zostało rannych. Ataki spowodowały zakłócenia w ruchu lotniczym. Loty do Riyadu, który jest jednym z największych portów lotniczych na Bliskim Wschodzie, zawiesiły m.in. Lufthansa, KLM, Air France, Air India i wiele innych linii lotniczych.

0: Houthi sugerują międzynarodowym przewoźnikom, żeby w ogóle omijali saudyjską przestrzeń powietrzną. Milena Rashid Szehab, Polskie Radio, Aleppo.
1: Sunnicka Arabia Saudyjska uznaje wspierany przez Iran szyicki ruch Houthi za organizację terrorystyczną. Potężna awaria w Norwegii, chodzi o awarię sieci komórkowej Telenor, sparaliżowała dziś łączność telefoniczną w całym kraju. Przestały działać telefony alarmowe, policji i pogotowia ratunkowego. W całym kraju wstrzymano ruch pociągów. Policja wdrożyła procedury kryzysowe. Władze poleciły, by przed komisariatami w Oslo dyżurowali mundurowi funkcjonariusze, do których mieszkańcy mogli sami zgłaszać się. Wieczorem Telenor poinformował, że awarię udało się usunąć. Jest 19. kobietą wyróżnioną Literacką Nagrodą Nobla. Szwedzka Akademia doceniła kanadyjską pisarkę Anne Carson za odważną i nowatorską twórczość.
2: Dzieła kanadyjskiej autorki są napisane pięknym językiem i opowiadają o delikatnej, kruchej sferze ludzkich uczuć, komentuje profesor Uniwersytetu Warszawskiego, doktor habilitowana Żaneta Nalewaj-Turecka. Jej zdaniem największą wartością w dziełach Carson jest umiejętność autorki pokazywania, wydawałoby się, zamierzchłej tradycji jako tradycję nam bliską.
3: Ona w sposób wspaniały przybliża nam tradycję starogrecką. Przybliża nam i urodę języka, i opowieści mityczne. Jest w stanie opowiedzieć je po raz kolejny, ale w taki sposób, że one są w stanie stać się częścią naszych współczesnych opowieści. To jest na pewno taka literatura, która będzie stawiać czytelnikowi wymagania i będzie zapraszać do tego, żeby czytelnik chciał więcej.
2: Komitet Noblowski zwrócił uwagę, że Anne Carson w swojej twórczości literackiej koncentruje się na skrzyżowaniu dwóch obszarów: pasji filologa do słownictwa i pragnienia poety, by nadawać słowom nowe znaczenia. Agata Król, Polskie Radio.
1: A najsłynniejszą książką Anne Carson jest autobiografia Czerwonego. To powieść, poemat, którego bohater, wrażliwy skrzydlaty chłopiec o czerwonej skórze, natrafia na butnego włóczęgę Heraklesa. To był Serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Czas na sport i Norbert Michalak.
5: Na początek dobre wiadomości. Szczepiorniści Wisły Płock odnieśli drugie zwycięstwo w Lidze Mistrzów. W trzeciej kolejce wicemistrzowie Polski pokonali na wyjeździe macedoński Vardar Skopje 32-26. Przed rundą rewanżową Płoczanie wskoczyli na drugą pozycję w tabeli, a prowadzi niemieckie Melsungen. Awans do kolejnej fazy rozgrywek uzyska czołowa dwójka z grupy B. Drugie zwycięstwo odniosła też kobieca reprezentacja Polski w futsalu. W Bielsku-Białej Polki pokonały Norweszki 3-0 w eliminacjach przyszłorocznych Mistrzostw Europy. Dzień wcześniej Polki rozgromiły Belgijki 7-0, a w sobotę w ostatnim spotkaniu zagrają z Ukrainkami. Zwycięstwo w turnieju daje bezpośredni awans na Euro, ale można sobie go także zapewnić, mając odpowiednio wysoki bilans, nawet zajmując drugie miejsce. Wszystko wskazuje na to, że Krzysztof Piątek wraca do formy w zespole katarskiego Al Duahil. Polak, który pod koniec września został przywrócony do składu, zdobył bramkę w drugim kolejnym meczu. W wygranym 4-0 spotkaniu ligowym z Al Shamal reprezentant Polski zdobył bramkę i dodał asystę. Jutro Iga Świątek powalczy o awans do półfinału turnieju w Pekinie. Polka w ćwierćfinale zmierzy się z Elise Mertens. W 1/8 finału Belgijka pokonała 6-3, 6-3 Coco Gauff. O formę polskiej tenisistki spokojny jest trener tenisa Michał Gawłowski.
6: Przed kolejnym meczem w Chinach. No, miejmy nadzieję, że z Belgijką wygra. Bilans meczów 2-0, więc teoretycznie wie, jak z nią grać, ale ostatnie mecze też pokazują turniejowe, że nie ma tu żadnych reguł. Mam nadzieję, że ten mecz taki najtrudniejszy, który czasami potrafi wyrzucić zawodnika z turnieju, już jest za nią, że będzie zbierała kolejne punkty, że będzie grała Masters i że wróci na tron.
5: Początek meczu z Mertens o 13 czasu polskiego.
1: Noc pochmurna z opadami deszczu. Nad morzem i w zachodniej części Karpat możliwe burze. A jutro od 11 do 15 stopni chłodniej, na Podlasiu tam tylko 10.
7: Autopromocja.
8: The Nobel Prize in Literature 2026 is awarded to the Canadian author Anne Carson.
9: Dzisiaj punktualnie o 13:00, zgodnie z tradycją, poznaliśmy nazwisko laureatki Literackiej Nagrody Nobla 2026. W Trójce pod Księżycem połączymy się także tradycyjnie ze Sztokholmem, z Martą Prochwicz, która od lat obserwuje wydarzenie w Szwedzkiej Akademii. A naszym gościem w studiu będzie profesor Karol Samsel, badacz literacki.

0: literatury, poeta, filozof. Tuż po północy Barbara Marcinik. Zapraszam.
1: Autopromocja.
2: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
3: Off control.
4: Mon cœur se détache de vous.

za każdym razem, a zdarza się to bardzo często, kiedy słucham Tear It Apart, mam takie wrażenie, że Kim Larsen nagrał fragment rozmowy, której nikt do tej pory jeszcze nie słyszał. No a może to po prostu

Tu dźwięk samotności, ale takiej, która nie boli, ale która raczej pozwala zrozumieć. Elżbieta Malinowska, Sandra Suska, Mateusz Tomaszuk, witamy w drugiej godzinie naszego 558 wydania Off Control. A już teraz czas na naszych dzisiejszych bohaterów.

0: Dziś część druga. Przed nami kolejna i ostatnia już odsłona mojej rozmowy z Jolene Standish i z Nigelem Youngiem z duetu Hate Rock. Rozmowy, którą zarejestrowałem podczas tegorocznego OFF Festiwalu w Katowicach. Zapytałem ich, czy po tych wszystkich latach, po chwilach radości, może czasem niepewności, czy czują jeszcze w sobie przed wyjściem na scenę ekscytację, czy pojawia się adrenalina, czy jednak wkrada się lekkie wypalenie.
1: Every stage or every crowd is so different and
0: na każdym etapie trwania koncertu zauważamy pewne różnice. Każda publiczność rządzi się swoimi prawami. Znajomy powiedział mi kiedyś, że muzyka, którą grasz, to tylko 50% sukcesu. Te słowa utkwiły bardzo mocno w mojej głowie. Oczywiście energia, którą się żywisz, jest bardzo ważna. Nie można też zapominać o wszechogarniającej adrenalinie. Gdy jestem gotowy do koncertu i gdy wchodzę na scenę, staram się wyzbyć emocji.

Nie żywię się aż tak bardzo energią tłumu pod sceną. Staram się raczej nie spoglądać prosto w oczy naszych odbiorców. Kiedy nic nie czuję, wtedy czuję się z tym dobrze. Wtedy pojawia się w mojej głowie hasło: okej, wychodzimy na scenę. Tak, uwielbiam twój tok myślenia. Wychodząc na scenę, trzeba pozbyć się wszystkich emocji i myśli, jeżeli chcę cokolwiek przekazać innym. Na przykład poczucie relaksu, które można porównać do zdejmowania butów po całym dniu upalnego dnia. To najlepsza rzecz, jaką możesz zrobić. Stanąć na scenie boso, bo przecież nie możesz być spięty. Właśnie w ten sposób, bez napięcia, chciałbym zaznaczyć swoją obecność na scenie. To naprawdę zabawne, bo od wielu lat zdejmuję buty, ale właśnie zdecydowałam się założyć szpilki. A Nigel też jest fanem grania bez obuwia, więc myślę, że to podsumowuje nas takich, jakim jesteśmy.

Kate Rock, moje ulubione australijskie dźwięki skrojone przez Johnny Standish i Nigella Younga. Przed ich koncertem na tegorocznym OFF Festiwalu w Katowicach podpytałem o album String of Hearts, album nietypowy, bo z coverami. Chciałem się upewnić, czy to prawda, że przy nagrywaniu tego albumu istniała romantyczna zasada, która polegała na tym, że jeżeli spotkali się z kimś 3 razy na kawie, ta osoba była dopuszczona do nagrania z nimi albumu. Tak, to prawda, chociaż to historia z lekkim przymrużeniem oka, pół żartem, pół serio. Tak naprawdę nie możesz nazwać kogoś przyjacielem, jeżeli nie napiłeś się z nim kawy chociaż 3 razy. Ujęłabym to trochę metaforycznie. Chcieliśmy poprosić o zrobienie dla nas coverów, które jednocześnie byłyby stworzone przez osoby, które mają względem nas przyjazne nastawienie. Ale oczywiście uwielbiam wszystkich, którzy znajdują się na albumie String of Hearts. A moim diamentem z albumu String of Hearts jest utwór Sunlight Feels Like B-Strings z udziałem Lei. Wyznałem Johnnie i Nigelowi, że mam takie nieodparte wrażenie, że są perfekcjonistami. Nieczęsto wydają albumy, a jeżeli już, utwory dopieszczają w każdym możliwym calu. Zapytałem ich o to, jak postrzegają perfekcjonizm. Czy jest to raczej błogosławieństwo, czy przekleństwo? Myślę, że to jednak błogosławieństwo. Ważne, by zachować spokój, by nikt nas nie poganiał, by nikt nas nie popędzał. I nawet dzisiaj myślałam o tym, że nasze życie zespołowe układa się naprawdę tak, jak powinno. I podobnie będzie z nagrywaniem naszego nowego albumu. Pojawi się dopiero wtedy, gdy będziemy to czuli. Jesteśmy bardzo zrelaksowani i wcale nie czujemy napięcia, że coś musimy. Nie nazwałbym się perfekcjonistą z krwi i kości, bo jest to raczej zarejestrowane dla prawdziwych perfekcjonistów. A tacy nie jesteśmy. Akceptujemy wpadki i wypadki, błędy. Lubimy też niedoskonałość. To nieodłączny proces naszej twórczości. Perfekcjonizm nas nie dotyczy. A czy perfekcjonizm jest błogosławieństwem czy przekleństwem? To jest w zasadzie proste do rozstrzygnięcia. Wystarczy podjąć się próby uchwycenia jakiegoś momentu w życiu, swojego nastroju w najbardziej możliwie najlepszy sposób. Nie chodzi o to, by stworzyć coś idealnego, ale być w tym naprawdę szczery.

Janine Standish i Nigel Young z duetu Hate Rock na tegorocznym festiwalu w Katowicach zamykali scenę eksperymentalną. To był pierwszy dzień festiwalu. Koncert rozpoczynał się o 1:15 w nocy, no a my rozmawialiśmy jakieś 3 godziny przed tym bardzo kameralnym występem. Kameralnym, bo cisza jest nieodłącznym elementem ich twórczości. Zapytałem ich, czy w życiu bardziej boją się hałasu, czy właśnie ciszy. Jestem bardzo zrelaksowana, kiedy otaczam się ciszą. Jestem spod znaku raka. Myślę, że hałas jest nieco mniej komfortowy, ale to nie tak, że boję się i ciszy, i hałasu. Kocham obydwa stany. Cisza to dla mnie coś wyjątkowego. Mam dwoje małych dzieci, więc gdy akurat nie przebywam z rodziną i mam możliwość przebywania w absolutnej ciszy, czuję, że mogę na chwilę odetchnąć. Przeczytałem ostatnio artykuł o parach, które zdecydowały się nie mieć dzieci. Jeden z chłopaków powiedział, że za bardzo kocha ciszę i pomyślałem sobie, że to bardzo trafny argument. To naprawdę dobry powód. Myślę, że ja też mogłabym się podpisać pod tym zdaniem. A gdyby mogli wrócić do jednego dnia,

0: ja z historii Hate Rock. Nie po to, żeby coś zmienić, ale tylko po to, żeby jeszcze raz go przeżyć. Jaki byłby to dzień?
1: I love this question so much. And it,
0: uwielbiam to pytanie. To, co od razu przyszło mi do głowy, to salon Nigella. Tam właśnie wszyscy się poznaliśmy. Kiedy jamowaliśmy w pewną poniedziałkową noc i Sean też tam był, próbowaliśmy, tworzyliśmy i tak naprawdę nawet nie tyle rozmawialiśmy, po prostu graliśmy muzykę. Do jakiej chwili chciałbym jeszcze powrócić? Bardzo dobrze wspominam nasz koncert w Kijowie. To było takie doświadczenie, które mógłbym powtórzyć. Chętnie powróciłbym właśnie do 2019 roku, do czasów, kiedy koncertowaliśmy na Ukrainie.
2: Yeah. 2019? Right, yeah, we made it to Ukraine.

Wracamy do mojej rozmowy z Johnny Standish i Nigelem Youngiem z australijskiej grupy Hate Rock. Zdaje się, że album Physics 9 to 5 Club był dla nich najtrudniejszy do stworzenia, bo robili go już

0: Już tylko we dwoje, bez Shona, musieli wtedy dalej kierować tym muzycznym statkiem. Zapytałem ich, czy wspominają czasem szaloną migrację między Santa Fe, Nowym Jorkiem a Sydney. To były naprawdę wyjątkowe chwile. Bardzo dobrze wspominam Santa Fe. To były jedno z najlepszych chwil w moim życiu. Wspominam bardzo dobrze spotkanie z Nathanem Corbinem, który był współproducentem albumu. Nathan spał w samochodzie, podczas gdy Nigel oraz ja nocowaliśmy u niego. Pamiętam wspaniałą przestrzeń, w której nie było łazienki. Musieliśmy obyć się bez prysznica lub po prostu wykąpać się w jeziorze. To było bardzo wyjątkowe, bardzo oczyszczające doświadczenie. Physics 9 to 5 Club to naprawdę wyjątkowy rozdział w mym życiu, bardzo emocjonalny. Te wszystkie miejsca, Santa Fe, Nowy Jork, Sydney mają taki niepodrabialny klimat. Właśnie mi przypomniałeś, że Santa Fe było nieziemsko gorące. Nowy Jork był upalny, a potem skończyliśmy go w warunkach przyjemnej wilgotności, którą doświadczyliśmy w Sydney. A czy wierzą w przypadki? To pytanie skierowałem głównie do Jonin, bo to właśnie zupełnie przez przypadek w jednym z barów poznała Shona, dawnego nieżyjącego już członka grupy Hate Rock. Nie wiem, czy o tym myślałam, czy to przypadek, czy nie. Jest część mnie, która wierzy w przeznaczenie, ale nadal uważam, że mamy wybór. A nasz wybór przynosi inne zbiegi okoliczności. Nigdy nie spotkałabym Shona w tym barze, gdyby inne rzeczy się wcześniej nie wydarzyły. Nie wiem, czy to przypadek, ale z pewnością był to moment w moim życiu, w którym wszystko się zmieniło.
1: It certainly was a moment in my life where everything changed from that meeting.

Hej, trochę zepki body lotion. Balsam dla duszy, balsam dla zmysłów, balsam, który z zasady powinien koić, ale czy tak jest zawsze? No nie zawsze wszystko jest w stanie ukoić. Być może bez trudniejszych dni trudno byłoby nam docenić te dobre. A do północy zanurzać się będziemy w wyjątkowy świat grupy Blunek. Elżbieta Malinowska, Sandra Suska, Mateusz Tomaszuk. Życzymy dobrej nocy.

0: Autopromocja.
1: Komórka z cegły. Garaż typu blaszanego. Szeroka na 6 metrów szosa, znajdująca się w odległości 30 metrów od miejsca zbrodni.
2: Zwyczajna kobieta. Nierozwiązana sprawa sprzed 40 lat.
3: Technik się porusza po miejscu zdarzenia i prowadzący oględziny postępuje za nim. Opisuje wszystko, co widzi.
4: A teraz uwaga, sporządza

0: tę notatkę nie na podstawie rozpytania, ale dlatego, że to ona we własnej osobie widziała Kalińską w relaksie.
1: Zwyczajna kobieta w każdą środę po 20 w Trójce. Zapraszają znakomita podcasterka Justyna Mazur-Kudelska i reporter, autor książki.

0: Program Trzeci Polskiego Radia, jest piątek, 9 października, minęła północ. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Część szkół na Mazowszu pozostanie dziś zamknięta, to efekt tragicznych wydarzeń z ostatnich dni. Sąd rodzinny przesłucha dziś 15-letniego sprawcę ataku w szkole pod Wyszkowem. Nastolatek w wyniku powikłań po grypie musiał przejść przeszczep płuc. Władze kilku mazowieckich samorządów prewencyjnie zamknęły dziś szkoły podstawowe. Ma to związek z ostatnimi tragicznymi atakami z udziałem nastolatków. Zamknięte będą szkoły podstawowe w Legionowie i Piasecznie. Z kolei w Górze Kalwarii wystosowano apel do rodziców, by dziś dzieci pozostały w domach. Ministra edukacji Barbara Nowacka przyznaje, że resort dostaje sygnały o panice w szkołach.
1: Rozprzestrzenia się to bardzo mocno. Samorządy niektóre podejmują decyzje o zamykaniu swoich placówek. To, co możemy powiedzieć, to, że służby obiecały wzmocnić patrole pod każdą szkołą. Jeżeli ktoś słyszy o niepokojącym sygnale, bardzo proszę, by informował policję.
0: W powiatach pułtuskim, wołomińskim i ciechanowskim mają być dziś zamknięte z kolei szkoły średnie. Sąd rodzinny ma dziś przesłuchać 15-latka, który wczoraj w szkole pod Wyszkowem zaatakował nożem 3 osoby. Ataku nie przeżyła 37-letnia woźna. Wczoraj nastolatek został przesłuchany przez policję.
2: Szczegóły przesłuchania nie są znane. Wiemy, że odbyło się ono po południu, a 15-latek dzisiejszą noc spędzi w Warszawie, mówi podinspektor Katarzyna Kucharska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu.
3: 15-latek został przewieziony do Komendy Powiatowej Policji w Wyszkowie, gdzie po południu został przesłuchany w obecności opiekuna prawnego. Po zakończeniu czynności zostanie przewieziony do Policyjnej Izby Dziecka w Warszawie.
2: Z kolei jutro nastolatkiem zajmie się Sąd Rodzinny i Nieletnich. To tam zostaną przekazane wszystkie materiały dowodowe zabezpieczone przez prokuraturę. Nie jest wykluczone, że 15-latek będzie odpowiadał za dzisiejszy atak jak dorosły, choć ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie sąd. Krzysztof Kuczyński, Polskie Radio.
0: 9 zarzutów postawiła prokuratura nożownikowi z Ostrołęki. 19-latek w środę zaatakował nożem i maczetą w zespole szkół zawodowych. Ranił 9 osób. Grozi mu dożywocie. Czy za serią ataków może stać internetowe wyzwanie podejmowane przez nastolatków? Policja sprawdza te doniesienia, według których do kolejnych ataków miałoby dojść dziś.
4: Każda taka informacja, czy to jest post opublikowany, czy nagranie, czy komentarz, czy treści, które świadczą o zaniepokojeniu mieszkańców, czy poszczególnych osób, wszystkie te treści są sprawdzane i weryfikowane przez policjantów.
0: Informowała Monika Matejewicz z Komendy Głównej Policji. Jest także apel, by śledzić wyłącznie komunikaty ze sprawdzonych i wiarygodnych źródeł. Niewykorzystana pula pożyczek z unijnego funduszu SAFE nie zostanie automatycznie przekazana Ukrainie, zapewniła w Brukseli wiceministra obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, a chodzi o pulę od 10 do 20 miliardów euro.
5: Teraz już żadnych wątpliwości nie ma.
6: Nie będzie żadnego przymusu, jeżeli chodzi o wydawanie tych środków.
5: Komisja Europejska uważa, że pieniądze należy przeznaczyć na obronę przeciwdronową w ramach współpracy Unii z Ukrainą. Ale to wcale nie oznacza, jak mówiła wiceszefowa resortu obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, że pieniądze muszą trafić do ukraińskich firm.
6: Polska ma świetne firmy dronowe. Nie tylko polska armia wyposaża się w te drony. Te drony walczą też na Ukrainie.
5: Polska jeszcze nie zdecydowała, czy będzie się ubiegać o część niewykorzystanej puli SAFE. Pod uwagę będzie brać po pierwsze czas, pożyczki trzeba wykorzystać do 2030 roku. No i pytanie, co z kolejnym zadłużaniem, bo pożyczki z SAFE Polska będzie musiała spłacić. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
0: Lekarze z Centrum Chorób Serca w Zabrzu uratowali życie nastolatka, którego organizm wyniszczyła grypa. Jedynym ratunkiem była transplantacja płuc. 13-godzinną operację prowadził kardiochirurg dr Maciej Urlik.
7: Dzisiaj mogę powiedzieć, że to było kilka procent szans na powodzenie, ale komu jak nie 17-latkowi, zupełnie zdrowemu, silnemu, młodemu człowiekowi nie zaproponować szansy ratowania, nawet jeżeli spodziewaliśmy się, że te szanse na powodzenie są małe.
0: Kacper, wcześniej zdrowy chłopak bez nałogów uprawiający sport, dziś jest pacjentem po przeszczepie płuc, ale dzięki lekarzom może snuć plany na przyszłość.
8: Szczerze mówiąc, jedyne o czym marzę, to żeby po prostu wyjść stąd, spotkać się ze znajomymi, spędzić czas jutro z rodziną i nadrobić to wszystko, szczególnie z rodzicami. Na pewno maturę będę pisał, to jestem pewny, no a potem studia. No.
0: Kacper spędził w szpitalu ponad 8 miesięcy, teraz czeka go jeszcze rehabilitacja. To był serwis Trójki.
9: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

0: 24.pl.
1: A ta noc będzie pochmurna i będzie padało. Nad morzem i w zachodniej części Karpat możliwe nawet burze, wysoko w górach śnieg, a dziś na termometrach od 11 do 15 stopni, chłodniej na Podlasiu, bo tam tylko 10.
2: Autopromocja.
3: Dzień dobry Państwu. Przed mikrofonem Piotr Metz.
4: Rock and roll. Historia powszechna. Historia świata od narodzin rock and rolla.
3: W swej oryginalnej wersji kończyła się w roku 2005. Z okazji stulecia Polskiego Radia postanowiliśmy stworzyć nowe odcinki programu obejmujące okres aż do dziś.
5: Rok 2006, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 2026.
3: Do wielkiego brata Adama Ferencego dołączył Marcin Dorociński.
6: Zapraszamy.
3: Jak dotychczas w niedzielne południe.
2: Autopromocja.

0: W naszym nieprzewidywalnym świecie to jest niezmienne. W czwartek, na początku października o godzinie 13:00, stały sekretarz Szwedzkiej Akademii podaje nazwisko laureata Literackiej Nagrody Nobla. I my także tradycyjnie od 1994 roku podejmujemy wyzwanie, na gorąco próbujemy oswoić państwa i siebie z decyzją szwedzkich akademików. Ci akurat bywają nieprzewidywalni. W tym roku Szwedzka Akademia ma nową, stałą sekretarz. To druga w historii kobieta w tej roli. Zaskoczenie? Jak było tym razem? Przekonamy się w specjalnym, bo raz w roku noblowskim wydaniu Trójki pod Księżycem. Tymczasem, jak gdyby nigdy nic, proponujemy pierwsze hasło nocy w cyklu
1: Słowa, słowa, słowa.

0: Przeznaczenie. Pierwsze kluczowe słowo w naszym cyklu, umuzyczniane tak właśnie przez Michała. Witamy więc w tym szczególnym wydaniu Trójki pod Księżycem. Beata Wolska i Wojciech Dorosz, dzisiaj Wojtek w roli współautora, oraz Michał Żołądkowski i BM. I już mamy połączenie ze Sztokholmem, gdzie jest Marta Prochwicz, znana i lubiana przewodniczka po Sztokholmie i nie tylko. Od lat nasza też przewodniczka po świecie literackiego Nobla. Dobry wieczór, Marto, z góry dziękujemy. Nie obiecywaliśmy przed rokiem poprawy. Halo?
1: Bardzo się cieszę na nasze spotkanie po raz kolejny. Serdecznie cię witam oraz naszych słuchaczy.
0: I naszego gościa w studiu, którego już przedstawiam. Zresztą poznali się już państwo chyba kilka lat temu. Towarzyszy nam bowiem kolejny rok z rzędu badacz literatury, poeta, filozof, wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego. Profesor Karol Samsel. Dobry wieczór, panie profesorze.
2: Dobry wieczór.
0: Prezentacja.
1: Dobry wieczór, panie profesorze. W zeszłym roku się spotkaliśmy.
2: Bardzo mi miło, że wracam.
0: Sami państwo słyszą, jakie miłe zgromadzenie. A prezentacja pana profesora sylwetki naukowej zamieszczona w biuletynie Centrum Informacyjnego UW zajmuje drobnym druczkiem pół strony. Proszę wybaczyć, panie profesorze, ograniczam się na razie do minimum. A o pożytecznej takiej inicjatywie, powiedzmy centrum, porozmawiamy po naszym rozstaniu z Martą Prochwicz, której obiecywaliśmy maksimum pół godziny na antenie Trójki. Pierwsze powtarzające się pytanie, powtarzające się z roku na rok, brzmi: jak zareagowali zebrani w budynku Szwedzkiej Akademii wczoraj o 13:00 na komunikat podany, zresztą dla nas niespodzianka, przez kobietę? Marta Prochwicz.
1: A z ciekawością, ale chyba bez atmosfery sensacyjności, chociaż oczywiście media wcześniej i gazety, i wywiady różnego rodzaju wracały do, no właśnie, powracającego tematu o nazwiska, a czy kobieta, czy mężczyzna, a czy nowy obszar językowy, a może pora na wielkoformatową literaturę amerykańską, a czy nas czymś zaskoczy tego roku Akademia Szwedzka. I chyba zaskoczyła, że nie zaskoczyła, ponieważ Ann Carson od wielu, wielu, wielu lat jest na tej liście powtarzających się wartych zainteresowanych noblistów.
0: Oczywiście.
1: Ogłosiła to Ingrid Kalberi, rzeczywiście stała sekretarz Szwedzkiej Akademii, dla której to jest nowa rola. Właśnie od czerwca

0: roku, a jest członkinią Szwedzkiej Akademii od roku 2002. Jest bardzo znaną, najpierw dziennikarką, przez 20 lat pracowała z dużym dziennikiem. Rozstała się, ponieważ postanowiła pisać swoje rzeczy, ich głównie zajmuje się pisaniem wielkich biografii i literaturą faktu. Zrobiła wielkie wrażenie, wielki przełom książką pod tytułem Pilret, czyli Pigułka, rok 2008, która została nagrodzona najwspanialszymi nagrodami, począwszy od nagrody dziennikarzy, Stowarzyszenia Psychiatrów, oraz otrzymała za tę książkę doktorat honoris causa Uniwersytetu Upsalskiego. O czym jest ta książka? W wolnym tłumaczeniu dosyć ciekawe. Ingrid Kalder ma zawsze takie opisy, dosyć opisy.
1: Troszkę zrywa się, przepraszam.
0: O depresji. O depresji, doktorach, badaczach, Freudzie, nas ludziach oraz rynku. Potem napisała dwie wielkie biografie o Raoulu Wallenbergu, za którą otrzymała wielką literacką nagrodę szwedzką, nagrodę Augusta, August Strindberg. Pewnie można ją porównać z Nike. I wielką biografię opisującą Alfreda Nobla, jego świat i Nagrodę Nobla. Także co może być jeszcze ważne w kontekście właśnie Ingrid Kalder? Jest ona drugą w historii Szwedzkiej Akademii kobietą, która ma tę rolę, stały sekretarz Szwedzkiej Akademii.
1: Poprzedniczką była.
0: Bardzo dużo.
1: Poprzedniczką była Sara
0: Danius. Przed chwilą była Sara Danius, prawda?
1: Tak. I
0: czy się słyszymy?
1: Słyszymy się i ja myślę, że teraz zadam pytanie identyczne panu profesorowi o reakcję polskich środowisk humanistycznych na komunikat podany przez nową, stałą sekretarz Szwedzkiej Akademii. A jednak Wojtka poproszę o próbę połączenia telefonicznego, bardziej tradycyjnego, ale rzeczywiście to bardzo zrywa, piękne rzeczy opowiada, bardzo interesujące. Marta Prochwicz. Panie profesorze, otóż tak. To już pytanie padło. Czyli wracamy do godziny 13. Te drzwi się otwierają w budynku Szwedzkiej Akademii. No i pojawia się, myślę, że zgromadzeni wiedzieli, że to jest kobieta. Dla nas to było zaskoczenie, bo przecież nie śledzimy aż tak stron Nobelprize.org na przykład. No więc najpierw jest taki suspens, nie od razu pada nazwisko, wiadomo, podaje się w przynajmniej dwóch językach, no w tym przypadku ewidentnie dwóch, bo szwedzkim i angielskim. No i już. Państwo zgromadzeni w centrum dialogu, w przepięknym miejscu, bo w Ogrodzie Botanicznym w Warszawie, nieopodal Trójki, oglądają tę uroczystość i co się dzieje?
2: Mieliśmy odruch wstawania z krzesła od razu, natychmiast. Ja przede wszystkim pamiętam, że podniosłem kciuk do góry w takim geście
1: akceptacji. No nie,
2: nasza, cała nasza, coś takiego, taki rodzaj wielkiej aprobaty, wystrzeliło to ze mnie, ten rodzaj radości i ulgi. Jakoś przeżywałem tego rocznego Nobla. Tak się zastanawiałem, skąd nadejdzie inspiracja, prawda? I tak byłem zaskoczony nazwiskiem Ann Carson, bo wydawało mi się, że mimo wszystko ona będzie tą wielką dwójką czy trójką, drugim, trzecim miejscem, że wygra Chinka, że wygra Australijka, Meksykanka. Więc mieliśmy odruch, przyjęliśmy to natychmiast i też byliśmy wręcz już przez Jacka Stoltzmana, dyrektora centrum, poganiani, żeby nie tracić czasu, nie marnotrawić go.

0: w ostatniej chwili sobie przypomnieliśmy, że przecież powinniśmy wysłuchać uzasadnienia komisji.
1: No tak.
0: Więc towarzyszył nam taki pośpiech, żeby już natychmiast oznajmić słuchaczom, prasie, mediom, co o tym myślimy.
1: Mm-hmm. No i oczywiście dowody mamy. Kto zainteresowany, może zajrzeć do sieci, myślę. Ja nie sprawdzałam, ponieważ miałam człowieka swojego, naszego człowieka w Centrum Dialogu, bo Wojtek Dorosz od paru lat właśnie tam bywa. On to zresztą odkrył, że tego typu spotkania odbywają się. O nich może jeszcze poopowiadamy później, bo chcielibyśmy powrócić do Marty Prochwicz i do Sztokholmu. A więc z Warszawy do Sztokholmu ponownie. Czy Marta jest z nami już? Ponownie? Beatko? Jeszcze nie? Aha. No dobrze. To w takim razie będę próbowała z panem profesorem jeszcze porozmawiać o tym, co stanowi taki mój problem już od wielu lat, a zajmuję się tym od 32. Mianowicie owe notowania na listach bukmacherskich. Pomyślałam, że te spekulacje należy lekceważyć, bo nie można łączyć jednak wielkiego świata literackiego, powiedzmy to wprost, z hazardem. No ale jednak pokusa była ogromna i znów poprosiłam Wojtka, żeby wydrukował mi te listy. Jedną paczkę przyniósł mi do pokoju gdzieś tydzień temu. No i tam była troszkę inna kolejność, jeżeli chodzi o wynotowania. Natomiast właśnie zauważyłam pewną prawidłowość, że już od wielu lat, powiedzmy, no na dzień przed, czy nawet w nocy, tuż przed tą godziną zero, dokonuje się takie raptowne przetasowanie. No tak. I to jest dla mnie zastanawiające i to mnie zatrzymało jednak przy tych notowaniach, przy tych listach bukmacherskich, bo te notowania jakoś wyłaniają, oczywiście cudzysłów tu ogromny, owego laureata literackiej Nagrody Nobla, więc to lekceważenie może nie miałoby sensu. Carson, o czym już wiemy, typowana była od dawna. Oczywiście nie wiemy, czy była nominowana, bo to pamiętamy, że od momentu nominacji 50 lat musi upłynąć, czyli my już nie doczekujemy tego, tej weryfikacji, potwierdzenia, że nominowany był w danym roku na przykład pisarz, czy nominowana była pisarka. No ale ostatecznie w tym roku zajęła bardzo wysokie pozycje w różnych zestawach notowań bukmacherskich, a to pierwszą, a to drugą. W szczegóły nie wnikam, tylko mówię o pewnej swoistej prawidłowości. Mm-hmm. Jak Marta do nas dołączy, to pewnie pomoże nam. O, właśnie, już jest, pomaga, już doskonale. To pan profesor ma czas na zastanowienie. Marto, rozmawiamy o tym, o tych nieszczęsnych notowaniach na listach bukmacherskich i że no tam zazwyczaj, przynajmniej ostatnio, ten laureat bardzo wysoką pozycję zajmował tuż przed, no i już. Sprawdzało się. O co tu chodzi? Marta Prochwicz, jest z nami?
2: O listach na temat list bukmacherskich kompletnie się nie znam, a nawet nie interesuję, powiem szczerze.
1: A, to podziwiam cię.
2: Ponieważ to jest troszkę inny temat i rynkowość nie zawsze musi decydować o smakach literackich, czy gustach, czy wyborcach. Także tu nie jestem ekspertem na ten temat.
1: Mm-hmm. Dobrze, to wycofujemy w takim razie pytanie skierowane do ciebie. Czy krótko może odpowiedzieć profesor?
0: Ja tylko odpowiem, że śledzę zarówno te polskie, one bardzo często są niepełne, jak i zagraniczne. One bardzo często są wypełnione uzasadnieniami, więc może tylko dodam, że pojawiają się nazwiska, których w ogóle na polskich listach nie ma w tym roku.

0: odkryłem chociażby Gabriel Lutz, czyli osobę transpłciową, która ponoć już od 22 roku na tych listach widnieje, ale na polskich listach bukmacherskich nie ma o niej ani słowa. Mm-hmm. Odkryłem ją dopiero na stronach John Hopkins czy New York Times.
1: Mm-hmm. No, to pytanie nie było takie bardzo bezsensowne, bo domyślam się, że ci ludzie z tego świata, jak powiedzieliśmy, hazardu, kiedy nas nie słyszałaś, no jednak są inspirowani przez tych, którzy się znają trochę na literaturze i mogą się domyślać, albo mają jakieś no, podejrzenia podyktowane, nie wiem, obserwacją. Gdzieś tam przeczytałam, że jeden z tych, który udzielił wywiadu, że ma być dany pisarz laureatem i został tym laureatem, zobaczył akademika w teatrze i pomyślał, oho, jest na sztuce tego autora. To znaczy, że coś w trawie piszczy. No, takie żarciki, ale no dobrze, to w takim razie porzucamy te listy. Postaram się już w przyszłym roku ich nie śledzić. No, ale mówimy o pewnych prawidłowościach. Zauważono, że po latach dominacji wśród nagradzanych Noblem pisarzy od 2008 roku, no przyznawany ma być Nobel naprzemiennie. I to nawet ktoś powiedział, że w parzystych latach Nobla będzie otrzymywała, już otrzymała, kobieta. No i to byłoby no, bardzo złą wiadomością, bo bardzo usztywniało decyzję szwedzkich akademików.
2: Mogę od razu zdementować tę pogłoskę, ponieważ cudownie, między innymi o to została zapytana w jednym z pierwszych wywiadów Ingrid Kolberg jako właśnie stała sekretarz Szwedzkiej Akademii i powiedziała, nie jest żadnym priorytetem w wyborze literackiej nagrody Nobla płeć.
1: Mhm. No dobrze, to jeszcze jest czynnik geograficzny, czyli jeżeli w ubiegłym roku był to Europejczyk, no to w tym może jednak ktoś z innego kontynentu. Mnie brakuje bardzo Afryki. Wiem, że na pewno jest jeden znakomity poeta i od wielu, wielu właśnie na tych listach figuruje, no bo na czym mogłam była się opierać do tej pory. Teraz się poprawię.
2: Mhm. Były też takie dyskusje dotyczące i to było rzeczywiście ciekawe podążanie tym tropem, czy nowy obszar językowy.
1: Tak.
2: Czy nowy kontynent, czy być może właśnie powrót, czy tęsknota za wielkoformatową powieścią amerykańską, powieścią, żeby nie przegapić tych wielkich jeszcze żyjących. No, ale ciekawą było też w tym kontekście bardzo ciekawa wypowiedź tłumacza Ann Carson, który powiedział, że w ogóle był totalnie zaskoczony, w ogóle do głowy mu nie przyszło, że akurat Ann Carson zostanie laureatką Nagrody Nobla, bo właśnie szukając różnych takich porównawczych sytuacji, dopiero co, w cudzysłowie, Nagrodę Nobla otrzymała Louise Glück.
1: Tak.
2: Czyli, prawda, poetka, Amerykanka, też jakby podobnego obszaru, jak to i tu nagle takie zaskoczenie.
1: Mm-hmm.
2: Ciekawe jest to, że w Szwecji jest mniej wydanych książek, znaczy w sensie tłumaczeń na Szwecji niż w Polsce. I tu przy okazji jest jeszcze ta fascynująca historia, że oto Wielka Nagroda Literacka imienia Zbigniewa Herberta wyprzedziła
1: tak
2: Szwedzką Akademię.
1: O rok?
2: W docenieniu wielką nagrodą Ann Carson.
1: Mm-hmm.
2: Również wspaniałą rzeczą jest to, że Nagroda Wisławy Szymborskiej doceniła wspaniałe tłumaczenie Macieja Topolskiego, prawda, za biografię Czerwonego.
1: Tak.
2: Swoją drogą ja się niesłychanie też, bo o godzinie 13 jest zwykle to uroczyste.

0: ogłoszenie oraz konferencja prasowa. Natomiast po południu jest również taka bardziej obszerna prezentacja autorki, czy laureata Nagrody Nobla. I to, co chciałam powiedzieć, nie wiem, czy Państwo widzieli, ja się zachwyciłam książką Nox, czyli tę książką, która jest poświęcona, czy związana ze zniknięciem i śmiercią brata autorki, ale mam na myśli jej formę graficzną. Mm-hmm. To jest taka kostka, w której się karton, piękna, oszczędna grafika, kolorystyka i waży książka kilo 200, ma 192 strony. Mm-hmm. I jak się wyciąga te kartki z tej książki, to one się rozciągają jak akordeon, jak harmonijka. Bogato ilustrowana, fantastycznie wydana, po prostu książkowe dzieło sztuki. Nie wiem, czy Państwo mieli możliwość to
1: obejrzeć.
2: Nie, jeszcze nie dotarliśmy.
0: Nie. Fantastyczna.
1: Myślę, że w Polsce nie ma.
2: Nie ma. O tragedii brata również czytałem tylko na angielskich stronach internetowych. Te wątki biografii są wciąż do odkrycia u nas w Polsce.
0: Jeszcze nie wiem, czy, bo na samym początku Ingrid Kalberg, prawda, puściłaś, Baszko, tę laudację, ale też Ingrid Kalberg miała piękną wypowiedź na ten temat, jak to tuż przed ogłoszeniem Nagrody Nobla, no, musiała najpierw się dodzwonić, skontaktować z noblistką.
1: Właśnie.
0: Zwróciliście na to uwagę.
2: Tak,
0: i powiedziałam, że właśnie, prawda?
2: No, że Islandia, tak?
0: Dokładnie. I właśnie
1: słucha wiatru.
0: Przysłuchiwałam się wiatru. Tak, słuchałam wiatru. Nawiasem mówiąc, Ann Carlton jest obywatelką Islandii oraz jej mąż od kilku lat.
1: Mhm. A to bardzo ciekawa informacja. Ja do niej nie dotarłam, także dzięki ci zawsze można na Martę liczyć. Co my jeszcze moglibyśmy powiedzieć o tym całym wydarzeniu w Szwedzkiej Akademii? Bo rozumiem, że to spotkanie późniejsze odbywało się w tym samym budynku?
0: Tak,
1: na Starym Mieście?
0: W tej samej sali, gdzie jest ogłaszana Nagroda Nobla. I to, co było też takie może bardzo pozytywne, takie inne, że usłyszeliśmy, że jest to równocześnie swoista promocja zupełnie innego gatunku wiadomości. Chociaż dzisiaj przez chwilę cały świat rozmawia o literaturze.
1: Tak, tak, to prawda.
0: Czy to nie jest wspaniałe?
1: Tak,
0: że... Albo sobie możemy tylko tak wyobrażać, że może tak jest.
1: W zasadzie zauważamy, że największe zainteresowanie jednak budzi literacki Nobel, później pokojowy. No a te naukowe są bardzo branżowe. No, mało kto się zna na tym, nad czym pracują nobliści w tych pozostałych dziedzinach. Przypominamy fizjologia lub medycyna, chemia, fizyka. No i ta nagroda... dedykowana Alfredowi Noblowi Banku Szwedzkiego. Laureata poznamy dopiero w poniedziałek. Oczywiście tak pokojową jest. Dzisiaj. To znaczy nie
0: jeszcze
1: tyle...
0: może w kontekście nowa stała sekretarz Szwedzkiej Akademii, ale równocześnie nowe otwarcie, powiedziałabym, w ogóle dla Szwedzkiej Akademii, która już ma i będzie miała od 20 grudnia 18 członków. Mhm. I to wszystko się wydarzyło dzięki poprawkom wprowadzonym w statut, żeby zresetować tę sytuację niemożliwą. To znaczy, że były wakaty albo że były zablokowane miejsca, ponieważ miejsce w Akademii Szwedzkiej związane było w cudzysłowie z dożywociem. Mhm. Także jest 18 członków i jest 7 kobiet. Natomiast bardzo ciekawie się to generacyjnie rozkłada. To też pokazuje pewnego rodzaju perspektywę.

0: spojrzenia. Mianowicie są dwie osoby urodzone w późnych latach 70. Jest siedem osób urodzonych w latach 60. Trzy osoby urodzone w latach 50. Pięć w latach 40. i senior Per Westbury. 1933 rok.
1: O, no to rzeczywiście, ale bardzo piękny przegląd, rzeczywiście piękny przegląd generacyjny tych sił naukowych, humanistycznych w Szwedzkiej Akademii. Rozumiem, że to są głównie literaturoznawcy.
0: Nie, jest.
1: Pisarze?
0: Są językoznawcy, jest ekonomista, filozofka. Różne, to jest też to nowe otwarcie, różnego rodzaju chodziło o rozszerzenie perspektywy, kompetencji czytelniczych z różnych obszarów.
2: Od ilu lat trwa taka interdyscyplinarna formuła, taki skład komisji?
0: Szczególnie jest ona zauważalna po tym kryzysie Szwedzkiej Akademii w latach 2017-2019.
2: Bardzo ciekawe.
0: Tu wtedy nastąpiła ta wielka zmiana, która ten kryzys dotyczył wystąpieniem wielu osób, a równocześnie nie było procedur, żeby ta sytuacja mogła mieć miejsce, bo nie było tego w statucie Szwedzkiej Akademii.
1: No dobrze. Marto, przypominamy, że nagroda zostanie wręczona w rocznicę kolejną śmierci fundatora tejże, że to będzie 10 grudnia i że będzie to wspaniałe miejsce, czyli Filharmonia w Sztokholmie, jak się domyślam. No i później ten słynny bankiet w ratuszu. No i jeszcze parę dni, bo to co nazywamy teraz Tygodniem Noblowskim, to nie jest Tygodniem Noblowskim. Nobel Week w tej terminologii noblowskiej, właśnie szwedzkiej, to jest czas między mniej więcej 7 grudnia, a chyba Świętej Łucji, tak, czyli 12-13 grudnia.
0: Dzień Świętej Łucji jest też jednym z dni, które mają uatrakcyjnić pobyt laureatom Nagrody Nobla w Sztokholmie.
1: No i to jest taki wielki
0: Wiemy
1: finał.
0: Coś na ten temat.
1: Święto światła.
0: Jeszcze mam dla ciebie jedną ciekawostkę dotyczącą twojego ulubionego stałego sekretarza Szwedzkiej Akademii, Matsa Malma.
1: O, nie? Pisze książkę pewnie.
0: Który przyczynił się do wydania fantastycznej antologii poetyckiej dla dzieci. I każde szwedzkie dziecko, chodzi o porównanie, powiedziałabym, takiej wyprawki szkolnej dla 6-latków. I każde dziecko w całej Szwecji otrzymało tę książkę pocztą bezpłatnie.
1: No proszę, jak miło w tej Szwecji.
0: Założenie jakie jest? No, zauważalny jest kryzys czytelnictwa, szczególnie wśród najmłodszych, co, jak wszyscy zauważają i wypowiadają członkowie Szwedzkiej Akademii, jest to bardzo poważne zagrożenie. Uwaga, dlaczego? Dla demokracji.
1: Marto, właśnie podpowiada mi Wojtek, że w Polsce podobna akcja jest i organizują Instytut Książki.
0: No, brawo Instytutowi Książki.
1: Tak, kto ma dzieci, ten wie. No dobrze, to ciekawostki ze Sztokholmu do nas już przywędrowały. Zanim rozstaniemy się z Martą, to jeszcze pan profesor może chciałby coś dopowiedzieć do tej części naszego spotkania i zapytać jeszcze o naszą ulubioną przewodniczkę. Przepraszam, nie o nią, tylko ją.
2: Bardzo dziękuję za te wieści o interdyscyplinarnym składzie komisji. To jest bardzo ciekawe. Ann Carson również nie jest typowo literackim wyborem. Bądźmy szczerzy, jest eseistką, więc to też może świadczyć o tym, że tam filozof był aktywny chociażby.
1: O zacięciu filozoficznym, ewidentnie.
0: I jest wśród członków akademii, są specjaliści.

0: zajmujący się literaturą starożytną, antykiem, Grecją, Rzymem starożytnymi, także...
1: A no właśnie.
0: Wszystko razem się mieści. A napisać powieść wierszem, to jest coś rzeczywiście, wracając do pana profesora, rzeczywiście coś nadzwyczajnego.
1: Tak.
2: No tak, oczywiście.
0: I ten Homer wędrujący z Geironem, którzy idą w stronę zobaczyć wulkan, a po drodze są w autobusie i na przystanku autobusowym. Coś kapitalnego.
2: A, no proszę. Czyli Marta nawet już poznała tę literaturę, przynajmniej tę jedną z najsłynniejszych.
1: Czerwonego.
2: O, właśnie, tak, najsłynniejszych tak. Książek. Mm-hmm. No dobrze, to reasumując, w 2026 roku Kanada otrzymuje Nobla, no oczywiście użyłam tej metafory.
0: Czyli... I Islandia,
2: no tak, ale to troszkę zaburzyłaś mi chronologię, bo jeżeli Kanada to po raz trzeci, przypominamy, kobieta po raz chyba 19, jeżeli nie pomyliłam, licząc. Poezja i proza równocześnie, czyli tutaj już o takiej naprzemienności gatunkowej nie ma mowy, bo rzeczywiście te granice między gatunkami we współczesnej literaturze są już masowo przekraczane, przynajmniej w tej ambitnej. No i jak sądzę, akademicy są ambitni i dlatego stawiają na literaturę awangardową, erudycyjną, a ta jest bardzo erudycyjna.
1: Bardzo. To będzie też wielki test dla Ann Carson. My Polacy również bardzo lubimy na nią się powoływać, ale się teraz przekonamy, czy jesteśmy zdolni do takiego pozytywnego snobizmu, czy rzeczywiście Carson będzie czytana przez Polaków.
0: No. Ja dodam do słowo uzupełniające czy wyjaśniające. Ja myślę, że tak, taka dyskusja, jaka była ostatnio imponująca w mediach wszelkiego rodzaju, dotycząca Odysei Nolana, jest pewną odpowiedzią na temat bogatej wiedzy Polaków na temat mitologii greckiej i rzymskiej.
2: Aż tak. Jakoś nie odnotowałam, ale po prostu lubimy takie duże filmy. Dobrze. Proszę Państwa, Marta Prochwicz była po raz kolejny z nami podczas tej nocy po ogłoszeniu nazwiska laureatki w tym roku Literackiej Nagrody Nobla. Idealna przewodniczka wprost ze Sztokholmu do Trójki. Bardzo dziękujemy Ci, Marto, i no, nie obiecujemy poprawy nadal. Tak już mamy. Wybacz.
0: Dziękuję za zaproszenie oraz zapraszam.
2: No właśnie, stęsknili się niektórzy za Sztokholmem. Może niekoniecznie w grudniu. To tak na wszelki wypadek dodam. Dobrze, to już wkraczamy w drugą część naszego spotkania. Marto, serdecznie się pozdrawiam.
0: Z wielką radością przysłuchuję się waszej rozmowie, państwa rozmowie. Dziękuję bardzo.
2: Dziękujemy po raz kolejny. No i teraz raz jeszcze przeznaczenie. Umuzycznione, no pomyślmy o roli przeznaczenia w całym tym procesie otrzymywania wielkich nagród.

0: Literacki Nobel 2026 w Trójce pod Księżycem. Pan profesor Karol Samsel towarzyszy nam. Kto badał Norwida i pisał o nim prace naukowe, temu niestraszne są najbardziej ekscentryczne werdykty Komitetu Noblowskiego. Ten uznaje pan za ekscentryczny?
1: Nie uznaję za ekscentryczny. Jest niekwestionowany, zarazem na pewno dla części odbiorców zasmucający, zwłaszcza dla tych, którzy snują swoje marzenie o wyjściu tej nagrody poza Europę. Bo cokolwiek byśmy o Ann Carson nie mówili, jest jednak częścią pewnej europejskiej schedy i mit śródziemnomorski, który dekonstruuje

0: ośmielę się użyć tego słowa, jest częścią naszego dziedzictwa. Na tych listach bukmacherskich, które przywoływaliśmy tutaj bardzo...
1: Marta nas słucha, uwaga.
0: Pojawiały się nazwiska również pisarek meksykańskich czy australijskich. Alexis Wright to jest Australijka o aborygeńskich korzeniach i chociażby ta mitologia aborygeńska była konkurentką dla mitologii, którą proponowała Ann Carson. Więc obok mitu śródziemnomorskiego, który jest obecny w jej twórczości, mieliśmy również mitologie plemienne. Więc ta Nagroda Nobla jest niekwestionowana. Jest bardzo ciekawym dopełnieniem nagrody dla Laszlo Krosznohorkojego.
1: Z zeszłego roku.
0: Moim zdaniem te dwie nagrody tworzą bardzo ciekawy dyptyk. Ale cały czas czekamy na wyjście z Europy, na jakiś rodzaj secesji tej nagrody. Tak bym to ujął.
1: Posłuchajmy teraz głosu Ann Carson, która, przypomnijmy, w 2025 roku była w Polsce, odbierała tę międzynarodową literacką nagrodę imienia Zbigniewa Herberta. Zbigniewa Herberta, który nie otrzymał Nobla. Myślę, że gdyby w zdrowiu dożył naszych czasów, byłby idealnym, że się tak wyrażę, kandydatem, bądź wręcz noblistą. To jest, był poeta, na szczęście zostały jego teksty prozą, eseje i wiersze, który ogarnia nasz świat. Swoją wyobraźnią, też nawiązując do owego śródziemnomorskiego korzenia i to w sposób niezwykle atrakcyjny. I uwaga, w przypadku Herberta i w przypadku esejów jego bardzo komunikatywny. Myślę, że w przeciwieństwie do tego, co czyni tegoroczna noblistka, bo jednak pozwolę sobie przyznać się, uważam, że jest to bardzo trudna, mówiliśmy erudycyjna, ale bardzo trudna również językowo, konstrukcyjnie lektura czy literatura. I w tym sensie ja przyznaję absolutne pierwszeństwo, jeżeli chodzi o to dziedzictwo i jego eksploatację literacką Zbigniewowi Herbertowi. No ale dobrze, to jest tylko przeszłość. Natomiast powiedziałam o posłuchaniu głosu. Tak, Wojtek przygotował dla nas kilkadziesiąt zaledwie minut. Przepraszam, sekund. Minut. Kilkadziesiąt zaledwie sekund. Oczywiście w języku angielskim. Pozwolimy wybrzmieć językowi, a ja później odczytam Wojtkowe tłumaczenie.
2: For a long time, I've been uneasy with calling myself a poet. It seems a very important word to use and a very sure definition of oneself to have. I don't believe I can claim this surety. Rarely have I sat down at my desk with the clear intention to write a poem. Usually, instead, my intention is merely to think something. I like thinking. It seems to me one of the most exhilarating things we do as human beings. And if you want to record or transcribe or capture the exhilaration of thinking, your best machinery will be a poem.
1: Od dłuższego czasu czuję się nieswojo, nazywając siebie poetką. Wydaje się, że to słowo o wielkiej wadze i bardzo pewna definicja samej siebie. Nie sądzę, bym mogła przypisać sobie taką pewność. Rzadko siadałam do biurka z wyraźnym zamiarem napisania wiersza. Zamiast tego zazwyczaj zależy mi po prostu na tym, by coś przemyśleć. Lubię myśleć. Wydaje mi się to jedną z najbardziej porywających rzeczy, jakie robimy jako ludzie. A jeśli chcesz utrwalić, spisać lub uchwycić ekscytację płynącą z myślenia, ekscytację płynącą

0: Wspierającą z myślenia, piękne. Najlepszym do tego narzędziem będzie wiersz. Tego już tutaj w tym dźwięku nie słyszeliśmy, ale kończy tę wypowiedź tak oto. Dlatego szczególnie pociągają mnie wiersze Zbigniewa Herberta, które przemawiają głosem pewnego siebie pana Cogito i podejmują temat myślenia. No bardzo proszę, panie profesorze.
1: To jest tysiąc rzeczy, które można uznać za stemple dykcji Ann Carson, więc przejdziemy to, proszę państwa, po kolei, powolutku. Ekscytacja wywołana myśleniem to jest jedna z najważniejszych cech twórczości Carson. To jest bardzo wyraźnie obecne w jej debiucie, czyli Słodko-gorzkim erosie z 1986 roku. Ona tam mówi, że myślenie jest rozkoszą, w sensie erotycznym, że myślenie zastępuje libido, że ma coś wspólnego z francuskim jouissance, zasadą przyjemności, pragnienia. Myślenie jest czymś w rodzaju erotycznej rozkoszy i myśliciel jest miłośnikiem. Myśliciel kocha, wręcz w sposób seksualny. Mówiono o podobieństwie Słodko-gorzkiego erosa do tekstu Rolanda Barthes Fragmenty dyskursu miłosnego, podkreślano właśnie ten miłosny charakter tworzenia. Jeżeli do tego jeszcze dołożymy antyk, wypisz, wymaluj, mamy alchemię słowa Jana Parandowskiego. Przecież Parandowski w alchemii słowa również mówił, może nie ośmielał się użyć określeń erotycznych, ale to była... To oczywiście, ale to była wielka magnetyczna opowieść o sile księgi, o kolebce rzemiosła, jak mówił Parandowski. I w tym sensie ta nagroda powinna tak cieszyć Polaków. Po pierwsze związki z Herbertem, po drugie wielka tradycja eseju, którą Polacy powinni kochać jako kraj Jerzego Stępowskiego czy Jana Parandowskiego. Po trzecie, te związki ze Zbigniewem Herbertem są głębsze, niż by się wydawało. To jest właśnie sedno, że Herbert nigdy nie posunąłby się do erotyzacji mitologii. W przeciwieństwie do Ann Carson, która czyni z tym wszystko, co jej się żywnie podoba. Wykorzystuje wątki queer, wykorzystuje wątki seksualne. To oczywiście nie jest przestrzeń Herberta. Ale jeżeli pamiętamy słynny tom studiów o Herbercie Czułość dla Minotaura, to jesteśmy w samym sercu rozumowania Ann Carson. Ann Carson też szuka czułości dla wielkich potworów mitologii. Ona usiłuje opowiedzieć mitologię od strony przegranych. Geryon to przecież potwór. Geryon, bohater poematu, autobiografia Czerwonego. Jego relacja z Heraklesem jest relacją na poły miłosną, queerową, homoseksualną. Ta relacja buduje się nad wulkanem, jak mówi Krystyna Dąbrowska. To wspólne oglądanie z Heraklesem kratera wulkanu rodzi w Geryonie erotyczne do Heraklesa przywiązanie. Ta miłość jest miłością kata i ofiary, bo jak wiemy, z jednej z prac Heraklesa, Herakles Geryona zabije. Ale ta sama czułość interesowała Herberta, kiedy opowiadał się za racjami Minotaura przeciwko Tezeuszowi. Kiedy wypowiadał się w imieniu tych, których mitologia uciskała. Kiedy opowiadał, że techniki mitopoetyckie to opowieści przeciwko przegranym snute przez zwycięzców. W tym sensie właśnie Carson tak bardzo Herberta lubi się do niego przyznawać. I to jest bardzo symboliczne, że my Polacy doceniliśmy ją na rok. Uprzedziliśmy werdykt Komisji Noblowskiej o rok, bo nagroda, Międzynarodowa Nagroda Zbigniewa Herberta do niej z Polski wyruszyła w 2025.
0: Przeczytałam wczoraj, że Krystyna Dąbrowska, która wygłaszała podczas owej gali nagrody imienia Zbigniewa Herberta, zgłosiła właśnie Ann Carson do tej nagrody. Jury jest chyba pięcioosobowe, międzynarodowe, jak najbardziej. Jednym z jurorów tej nagrody, cofamy się na moment, to znaczy do tego wydarzenia sprzed ponad roku. Jednym z tych jurorów jest amerykański poeta,

0: przyjaciel nieżyjącego już Adama Zagajewskiego, Edward Hirsch, który no, bywał wielokrotnie w Polsce na tych festiwalach krakowskich, poetyckich, tych inicjowanych przez Adama Zagajewskiego. Więc to myślę, że to jest ta ścieżka, tak gdzieś między właśnie Ameryką, Krakowem, a...
1: Ja myślę, że...

0: Bratyści będą mieli niezłą zabawę, porównując te dwa utwory, Carson i Herberta, ze sobą.
1: Z tym, że to są takie miniaturki, jeżeli chodzi o Herberta, i on prościutko napisane, ale takie prozy, małe prozy poetyckie, z ogromnym wdziękiem zarazem. No, jestem nadal przy... Powtórzę się po stronie Zbigniewa Herberta, natomiast mam pewne obawy co do odbioru tej literatury nagrodzonej Noblem. Myślę, że może o tym porozmawiamy w kolejnej części naszego spotkania. Spoglądam na zegar, już minuta po pierwszej. Słuchają nas państwo w Krakowie? O tak, właśnie w Krakowie. Pan Michał do nas powrócił. On przez wiele lat nas słuchał, no ale jednak pokonała go późna pora Trójki pod Księżycem. No i pani Justyna, która jest polonistką, uczy w liceum. No i tak jak pisze, bardzo przeżywa ten werdykt noblowski w dziedzinie literatury. No myślę, że potężne zadanie przed polonistkami i polonistami. Od nich bardzo dużo zależy. Myślę, że to, że my nie słyniemy z wybujałego czytelnictwa, może być też spowodowane jakimiś błędami, nie wiem jak to nazwać, pedagogicznymi. Czyli no nie wiem... Moje pokolenie nie lubiło lalki, bo to było nudne. I proszę, no można polubić. Czy chociażby Odyseja, prawda? No, były czasy, kiedy czytało się w języku oryginału, kiedy czytało się starożytnych po łacinie. Greka rzadziej, no może w liceach czy na uczelniach klasycznych, no tak no, to.
0: A Carson zna starogrecki.
1: Mm-hmm. I tłumaczy.
0: Przekłada Safonę, Eurypidesa, tylko robi to w taki sposób, proszę państwa, dość ostentacyjny,
1: oj,
0: można
1: tak
0: powiedzieć. Tutaj przychodzi mi taka myśl, Age for, albo Of Age Playbook, to jeszcze nie zostało przełożone, ale to jest ponoć, proszę państwa, nie widziałem oryginału, Tragedia Herakles Eurypidesa, tylko napisana w formie... My używaliśmy dzisiaj w Centrum Współpracy i Dialogu pojęcia retellingu, ale ja zauważyłem w angielskich...
1: Jeszcze raz?
0: Retellingu. Czyli ponownego opowiedzenia. Retellingu.
1: Retelling, tak, ładne słowo.
0: A ładne, ale widzę, że sama autorka używa pojęcia reimagining, czyli ponowne wyobrażenie sobie. Imagine, imagining, reimagining. Więc to nawet nie jest retelling, to jest jakby ponowne wyobrażenie sobie tragedii Herakles. I tam rzeczywiście Herakles jest weteranem wojny w Wietnamie, czy trenerem sportowym, trenerem drużyny futbolowej. Ona dokonuje takich przesunięć. One nie są trawestacjami, ale może ma pani rację, pani redaktor, że jest to trudne do przyjęcia, że wymaga to pewnej tolerancji odbiorczej, że testuje nasz horyzont oczekiwań jako czytelników klasyki.
1: Ale czy my czytamy klasykę?
0: Czy my czytamy
1: i
0: klasykę?
1: Wcale nie mam na myśli ich, czyli w trzeciej osobie,
0: i
1: tylko
0: czy my czytamy
1: siebie,
0: tak eksperymentalne my przekłady, które no nie wiem, w świecie zachodnim nazywają się Tragedią Herakles, Eurypidesa w przekładzie naszej noblistki, ale czy my będziemy mieli odpowiednią wrażliwość, by uznać, że to nie jest przekład, para przekład, coś... Scrapbook przekładu, jakiś rodzaj
1: patchworku. A może kongenialne tłumaczenie? O, czyli przepuszczone przez współczesność?
0: Może.
1: W tym sensie lepsze dla nas, bo bardziej przystępne.
0: Ann Carson wierzy, że rewitalizuje w ten sposób kulturę. Ja myślę, że ona ma w sobie bardzo głęboką postawę wychowawczą i też takie poczucie jakiejś pajdei. I przepraszam, że za używanie takich mocnych słów.
1: Bardzo dziękuję.
0: Uszlachetniam, uwzniaślam tę Ann Carson.
1: Rzadko słyszane w mediach. Jeszcze raz pan...
0: Paidea, czyli greckie wychowanie. Greckie... Sokrates w ten sposób budował umysłowość sofistów w dialogach Platona. To się nazywa paideon, wychowanie, gimnazjum.

0: gimnastyka.
1: O, gimnastyka.
0: Ciało, duch, umysł, to wszystko...
1: Holistyczne podejście do sprawy.
0: To była idea Paideia. I tak sobie myślę o Carson, że jej również o to idzie, że te podmioty jej utworów są również podmiotami cielesnymi, erudycyjnymi, takimi ucieleśnionymi umysłami. Czy to zrozumie polski czytelnik Ann Carson? No przekonamy się.
1: No tych pytań jest sporo. To ja je podsumuję lub nawet odważę się zwielokrotnić. Czy poezja, czy literatura wyznaczająca, czy wyznaczające nowe szlaki ma w tym pędzącym świecie, w tym rozedrganym powietrzu z perspektywą końca cywilizacji, uwaga, jest, i tutaj użyję bardzo prostego określenia, dla ludzi. Czy ma szansę wśród czytelników? No, chciałoby się powiedzieć wśród ostatnich czytających. No, wiadomo, że mam na myśli nasze badania dotyczące czytelnictwa. Mówimy o Polsce, nie wiem jak jest gdzie indziej. Wszystko jedno, w Szwecji, w Stanach, czy w Kanadzie, czy w Islandii. Na Islandii chyba tak się mówi, prawda?
0: Tak.
1: No, bo to wyspa. Dobrze. Dziękuję. No, więc nie ma żadnych informacji na ten temat, ale obawiam się, że to moje pytanie ma jednak charakter uniwersalny i gotowej odpowiedzi nie znajdziemy, a mogę nawet, jak to się mówi, podejrzewać, że ta odpowiedź byłaby negatywna.
0: Pani redaktor powiedziała na początku naszej audycji o tym, że dzisiaj większość noblowskich utworów literackich ma już taki charakter pozagatunkowy. Lub międzygatunkowy. Ja powiedziałbym, że bywa z tym różnie, wiecie państwo, bo jeśli weźmiemy do ręki powieści Han Kang czy powieści Laszlo Krosna-Horkajego, to są jednak fikcje, które gdzieś się kończą, gdzieś się zaczynają. One mogą być oniryczne, surrealistyczne, nadrealistyczne, ale granice świata przedstawionego zostają zarysowane. W tym sensie to są propozycje łatwiejsze do przyjęcia dla standardowego czytelnika. Tu jest trudniej, proszę państwa, ponieważ Ann Carson to esej. Esej poetycki. A esej to jest taki specyficzny międzygatunek, który nie ma tematu. Jest nieustającym, płynącym potokiem, dygresją, formą refleksji, życiopisania. I Ann Carson właśnie taka jest. Ona wypisuje z siebie własne życie, własne naukowe przeświadczenia, własne metafory. To jest realnie międzygatunek. To jest coś, co nazwałbym bezinteresownością pisania w ogóle. To jest też bardzo jaskrawe poszucenie wszystkich reguł gatunkowych, rodzajowych, całej poetyki.
1: Czyli właśnie cała teoria literatury
0: do kosza.
1: Po nic.
0: I czytelnik ma prawo czuć się zagubiony. I tego się boję.
1: No, student, uczeń tym bardziej.
0: Że Polacy, którzy będą oczekiwali od nowej noblistki fabuły, to, że jej nie otrzymają. Nawet jeżeli otrzymają powieść wierszem w rodzaju autobiografii Czerwonego, mogą nie rozumieć, dlaczego ta fikcja jest cały czas rozszczelniana, bo ten Herakles i Geryon właśnie, tak mówiliśmy, podróżują autobusem, spotykają się. Herakles Geryona szantażuje, odrzuca, porzuca, spotykają się po latach. Czemu mit grecki występuje w takiej współczesnej osnowie? Dlaczego?
1: Ale trzeba by znać ten oryginał, czyli ten mit, poznać, żeby móc porównać i wtedy mieć no, frajdę z czytania, czy z dekodowania tych tekstów bardzo, powtórzę się, trudnych, bo no bo tak, no, nie oszukujmy się, czy my mamy bardzo dużo audycji, spotkań, ja nie mówię o Trójce, tylko generalnie dotyczących literatury.
0: Na
1: owszem,
0: nie.
1: Ukazuje się książka, to jest o niej rozmowa. Ona pełni no, taką rolę promocyjną zarazem, no, czyli dla wydawcy. To jest bardzo ważne, ale czy jest jakiś efekt tego? Czy my

0: pójdziemy do księgarni,
1: dla
0: do
1: mnie jako literaturoznawcy efektem jest rozumienie. Czy jest rozumienie, prawda, pani redaktor?
0: Tak, no właśnie.
1: Czy jest to wyłącznie towarzyskie spotkanie z książką, coś, co jest anegdotą, coś, co jest jakimś zdarzeniem?
0: Tak, właśnie kolejnych zdarzeń, nic więcej.
1: No właśnie.
0: To jest, brzydko mówiąc, margines. Margines naszych zainteresowań. No dobrze, to na razie...
1: Ale jeszcze jedną rzecz powiem.
0: A my jeszcze nie kończymy. No ale proszę. Dobrze,
1: piękno męża, bo o tym jeszcze nie mówiliśmy.
0: No, piękno męża, bardzo proszę.
1: W tłumaczeniu Olgi Kubińskiej. Tekst, który opowiada o rozstaniu. I tekst bardzo osobisty, opowiadający o bólu rozwodu, o to piękno męża, które jest zagarniane przez obce kobiety. I Ann Carson, która dostała...
0: Czyli jest zwykła zdrada.
1: Tak, to jest opowieść o zdradzie, w której język mitu służy ukazywaniu dramatu osobistego bohaterki. W Pięknie męża jest taki fragment, że mój mąż postanowił mnie zdradzić, a więc postąpił jak wszyscy bogowie z eposów Homera. I to porównanie zdrady mężczyzny do zachowania bogów homeryckich przez Carson, która jest filologiem klasycznym. Połączenie takiej konfesji osobistej z bardzo dotkliwą i bezpośrednią liryką. Na mnie to robi wrażenie. Więc gdybyśmy się przesunęli troszeczkę dalej i poszli w kierunku późniejszych jej utworów, takich jak Piękno męża, utwór, za który dostała nagrodę Thomasa Sternsa Eliota, to może jednak zauważymy, że ta mitologia potrafi być mniej zobowiązująca, że może nie jest tak trudna, a przynajmniej jest, potrafi być bolesna, a nie jest tylko kostiumem.
0: Tak. Na wszelki wypadek, bo boję się, obawiam się, że zapomnę, bardzo ciekawy jest fragment w jej literaturze. Wojtek mi go podrzucił wczoraj. Zdążyłam przeczytać szybciutko. Dotyczący relacji między Odysem, Odyseja była już dzisiaj wywoływana, i Penelopą, i o roli Nauzykai. No to tak, może się uda, może nie jako rodzaj ozdobnika, bo to fajne akurat. Zrozumiałam. A tymczasem, proszę pana, panie profesorze, chyba kosmos się do nas odezwał, bo to zostało zapisane. Mamy ładne słowo klucz obok przeznaczenia. Nie zgadnie profesor. Granice.

0: No, o różnych granicach też myślimy w tym czasie. Czy Komitet Noblowski bierze pod uwagę nasz czas lokalny, europejski, śródziemnomorski, globalny, Ameryka. Pana profesora poproszę teraz o krótkie intermedium, bo obiecałam, że wspomnimy o owym spotkaniu, o owych spotkaniach, które już od około 8 lat się odbywają właśnie w tym Centrum Dialogu.
1: Tak, współpracy i dialogu UW, tak.
0: Tak, no to w paru zdaniach, bardzo proszę. Mamy to za sobą, wczoraj się odbyło.
1: Tak, rozpoczęliśmy tygodnie noblowskie w tym naszym rozumieniu, czyli, tak, czyli dzień po dniu. Kolejne Nagrody Nobla z kolejnych dziedzin komentowane przez naszych specjalistów z Uniwersytetu Warszawskiego. Rozpoczęliśmy, proszę państwa, w 2019 roku i dla składu moich kolegów, koleżanek, którzy to zaczynali, bo ja jestem od FOS-ego, to było trzęsienie ziemi, bo w 2019 roku Olga Tokarczuk zwyciężyła, zdobyła literacką nagrodę.
0: W 2019 otrzymała za 18.
1: Za 18. To był ten rok podwójny.
0: A w 19 Peter Handke.
1: Tak, Peter Handke i Olga Tokarczuk, tak. Tokarczuk za to 18. Wszyscy dzwonili, wszyscy dopytywali. Pamiętam Żaneta Nalewaj-Turecka, profesor Żaneta Nalewaj-Turecka opowiada, że do późnych godzin wieczornych nie opuszczali tego domeczku w Alejach Ujazdowskich. No, to był chrzest, można powiedzieć, tego ośrodka. I od tamtego czasu już nieustająco w Centrum Współpracy i Dialogu zawsze spotykamy się na tym rozstrzygnięciu. Zapraszamy państwa, zapraszamy prasę, zapraszamy radio, telewizję. Jesteśmy chętni, by dyskutować o laureatach Literackiej Nagrody Nobla. Od jakiegoś czasu jest z nami również orientalista, orientalistka, bo uznaliśmy, że potrzebujemy tutaj wiedzy eksperckiej orientalisty. W tym roku była to dr Weronika Rokicka z Katedry Azji Południowej, specjalistka od literatury indyjskiej i wyrażała wielkie ubolewanie.
0: O, że będziemy słyszeć, przepraszam, bo Wojtek Weronikę zarejestrował, jeżeli zdążymy. Ale Wojtek się dwoi i troi i bardzo nam tu komplikuje życie, bo przysłał mi właśnie zdjęcie laureatki Nagrody Nobla. Jeżeli profesor poda ci podczas trwania piosenki swój mail, adres e-mail, nie, to ja nie wiem, jak masz wysłać do profesora. Bo tu jest na zdjęciu reakcja. Mąż zrobił zdjęcie dowiadującej się, że dostaje Nobla Ann Carson. Muszę powiedzieć, że trochę przypomina mi Wisławę Szymborską.
1: Bardzo jestem ciekaw. Można na telefon.
0: Przerażenie. Wojtku, to może

0: SMS-em, czy jak to się robi, nie wiem.
1: MMS-em. Już tak, bardzo MMS-em. Z chęcią zobaczę tak, jej wyraz
0: tak,
1: twarzy.
0: Tak. Nie, to niesamowite. Zresztą Wojtek powiedział, że dowiedział się właśnie z tych źródeł noblowskich, że kiedy zamiatała podłogę, zadzwonił ten telefon, ma kolor czerwony. Właśnie widać na tym zdjęciu. Zaraz pan profesor obejrzy. Nie wiem, jak państwu to przekazać. No, radiu, w radiu opowiadanie o zdjęciach raczej się nie sprawdza. Proszę poszukać w internecie, bo Wojtek znalazł w internecie, cytuję jego słowa. Dobrze. To teraz profesor czeka na ową fotkę, a ja tylko powiem, że właśnie Wojtek poznał pana profesora na tych spotkaniach w centrum, jeszcze raz, dialogu i...
1: Współpracy i dialogu.
0: Współpracy i dialogu. Tak. W budynku mieszczącym się w prześlicznym ogrodzie botanicznym w Warszawie. No i oczywiście mając delegację...
1: Fotka dotarła. Fotka, jestem wstrząśnięty.
0: Może...
1: To naprawdę robi wrażenie.
0: No ale jak mówię... Przypomnijmy sobie te zdjęcia z pewnego pensjonatu w Zakopanem, kiedy pani Wisława otrzymuje Nagrodę Nobla. No też okrzyk taki przerażenia, tylko może łagodniejszy, może bardziej nieśmiały. No dobrze, to jest bardzo przyjemny moment. Państwa delegujemy teraz do sieci, żeby państwo też obejrzeli i się troszkę w tym pobawili. Natomiast Wojtek oczywiście nie odmówił sobie nagrania pana profesora koleżanek i nazwisko pani profesor już pojawiło się. Żaneta Nalivajk. Turecka. No i co to? Proszę posłuchać.
2: Jeżeli zostaniemy na gruncie europejskim, no to ja żałuję, bo bardzo kibicowałam Gospodinowowi. To jest dla mnie wielkie odkrycie ostatnich lat. Mówię o autorze Schronu Przeciwczasowego, mówię o fizyce smutku. I to jest autor, który z jednej strony potrafi mnie zaskoczyć, a to nie jest tak łatwo zaskoczyć literaturoznawcę, który jednak żyje czytaniem. Potrafi mnie fabularnie zaskoczyć pomysłem. Jest to autor nieprzewidywalny, takim też epickim rozmachem, a z drugiej strony czystością frazy poetyckiej. Tutaj przypomnę jego książkę Ogrodnik i śmierć. To nie jest książka oparta na koncepcie, jak na przykład Schron przeciwczasowy, tylko to jest po prostu opowieść o odchodzeniu ojca. I to jest taki tekst, w którym właściwie nie ma żadnego fałszywego tonu. Pierwsze zdanie brzmi tak. Mój ojciec był ogrodnikiem, teraz jest ogrodem.
3: A spoza Europy?
2: Kibicowałam Ann Carson, nie ukrywam. Oczywiście zawsze Margaret Atwood jest bliska moim myślom i powiedziałabym, że to jest babka czy matka wszystkich samoświadomych siebie pisarek. Też w tym roku przeczytałam po raz pierwszy tekst Krystyny Ribery Garcy. To jest autorka meksykańska i ona... Powiedziałabym, z jednej strony nie idzie może tak daleko w takich jakby futurystycznych konceptach, które diagnozowałyby niewidzialny system totalitarny, którego częścią są kobiety, czy system opresji, tak bym powiedziała, tylko to jest taka autorka, która łączy opowieść biograficzną, opowieść o zabójstwie siostry dokonanym z rąk jej chłopaka z literaturą i reportażem. To zresztą autorka, która otrzymała Nagrodę Pulitzera. Reportaż to jest chyba może najlepsza formuła dla książki Niezniszczalne lato Liliany, bo o tym tekście teraz mówię. To była książka, która powstawała w dwóch językach. Z jednej strony po hiszpańsku, a z drugiej strony po angielsku. I Ribera Garza opowiadała o tym w taki sposób, że właściwie ona nie do końca wiedziała, dlaczego pisząc ją przechodziła z języka na język. Ta książka się składa na taką opowieść wielogłosową, bo Ribera Garza czerpie no, po prostu z literatury, która jakoś opisuje taką systemową przemoc wobec kobiet. Tłumaczka przekłada to jako kobietobójstwo. To chodzi dokładnie o zabójstwa kobiet ze względu na płeć właśnie, czyli jest jakby kontekst współczesnego Meksyku, w którym ona się urodziła. Dodam tutaj tylko, że oczywiście sprawca nigdy nie stanął przed sądem i prawdopodobnie nie stanie, choć wiadomo, kto nim jest. To z jednej strony, a z drugiej strony jest to opowieść o siostrze sformułowana jej własnym językiem, to znaczy

0: Znaczy do tego tomu włączone są jej notatki, zapiski i opowieść sporej grupy jej znajomych. Więc poniekąd jest to opowieść też o relacji siostrzanej, o dojrzewaniu i o tym, że są takie sytuacje, w których kobieta w związku może być śmiertelnie zagrożona i może o tym nie wiedzieć. Wiedzą badacze, potrafiliby zidentyfikować taką sytuację, a kobieta o tym nie wie, ponieważ nie ma miejsca w społecznym dyskursie na omawianie tego, że są symptomy, na podstawie których kobieta może rozumieć, że w ciągu na przykład najbliższych 3 miesięcy może wydarzyć jej się coś bardzo złego.
1: A pani taki prywatny, osobisty kandydat, gdyby mogła pani zgłosić do Szwedzkiej Akademii, to kogo?
0: Gdybym mogła zgłosić współczesnego, żyjącego poety z literatury polskiej, to zgłosiłabym Piotra Mitznera. Za niebywałą wyobraźnię lingwistyczną, za język, który jest w stanie rozsadzić wszystkie granice konwenansu, stereotypu i w maksymalnie skondensowanej formie powiedzieć więcej niż język jest w stanie.
2: No bo Wojtek postanowił nie pytać o laureatkę, bo wiedział, że będziemy o tym sporo rozmawiali w tym wydaniu Trójki pod Księżycem, ale to też jest pewna inspiracja, bo pan, panie profesorze, profesor Karol Samsel nadal z nami. Komu przyznałby pan profesor Nobla 26?
3: Ja myślę intensywnie. Chyba dużą wiarę pokładam w Gerardzie Marnejnie. Czyli równinach, czyli prozie australijskiej.
2: Ale on Michałowi Nagaszowi powiedział, że nie wybiera się do Europy, bo nie lata samolotami. No,
3: powtórzyłby kazus Sartre, a Sartre te, co prawda odrzucił. Ale przecież Marnej nie jest jedyny, pani redaktor. Thomas Pynchon nie ujawnił swojej twarzy od lat 70., a mimo wszystko jest na szczytach list bukmacherskich.
2: Marto, uważaj, wracają listy.
3: Więc krótko mówiąc, tak się śmieję, bo czy Marnein, czy Pynchon, to są tacy enfants terribles. Wiadomo, że komisja ich nie nagrodzi, ale z drugiej strony Marnein jest na szczycie.
2: No ale to pytałam, komu pan profesor by przyznał.
3: Marneinowi.
2: Okej, to teraz tak, bo napisał do nas pan Nikifor, to jest oczywiście pseudonim, że 8 października przyszła na świat, czyli wczoraj były urodziny Ewa Lipska. Oby doczekała Nobla. Na listach jej nie ma. Podobno był Ryszard Krynicki.
3: Był.
2: Z tego samego pokolenia.
3: Podobno rok temu była Hanna Krall, ale nie wiem na których listach. Poinformowano nas w ośrodku.
2: No a ja z kolei przyznałabym absolutnie Margaret Atwood. Zresztą w jej pisaniu również jest ten mityczny wątek. Czytaliśmy jakieś 20 lat temu jej Penelopiadę, czyli Odyseja, ale z punktu widzenia Penelopy. Najkrócej mówiąc, ja wracam do tej Odysei, ponieważ mam tutaj taki tekst, bardzo oczywiście trudny. Każde wyjście jest wejściem. To jest szkic, czy esej, no dobrze, szkic. Pochwała snu. Zresztą przełożona przez wspomnianego Macieja Topolskiego. I to jest wstrząsająca lektura i właśnie w niej znalazłam ten moment dotyczący relacji między innymi właśnie Odysa i Penelopy. Tu jest taki cytat. Uwaga. Można by uznać Odyseję za sagę opowiadającą o tym, kto z kim sypia. Przyjrzyjmy się, jak sypia się w tym eposie i jak rozstawiono w nim łóżka. Proszę Państwa, no ja nie mogę tego przeczytać Państwu, bo już się kończy audycja, ale gdyby Państwo trafili, tak jak Wojtek trafił, bo rozumiem, że z sieci ściągnął, każde wyjście jest wejściem, pochwała snu, jest to po prostu fenomenalna lektura. No trzeba mieć trochę czasu, trochę wolnego miejsca na swoim dysku, no i sporo wyobraźni, no i trochę lektur za sobą. No to takie proste warunki do spełnienia. Dobrze, to teraz...
3: Właśnie ja to nazywam bezinteresownością, co wiąże z cnotą czytelnika eseju. I w tym sensie jestem ciekaw, czy my Polacy jeszcze wciąż jesteśmy czytelnikami esejów literackich.
2: A jeszcze wrócę, przepraszam, na moment do Margaret Atwood. Ja jestem radykalną przeciwnikiem.

0: przeciwniczką ageizmu. Natomiast napisałam sobie coś takiego. Spieszmy się doceniać ludzi, póki żyją. Margaret Atwood, mimo że nie jestem zwolenniczką ageizmu, ale nie jest najmłodszą osobą. To tak na marginesie. Tymczasem przed rozstaniem z profesorem raz jeszcze przypomnijmy hasło Granice, tym razem po polsku. Posłuchamy też drugiej z badaczek literatury spotkanych przez Wojtka Dorosza wczoraj na tym, no właśnie nie wiem, zgromadzeniu, panelu.
1: Tak.
0: Na tym w centrum dialogu i współpracy.
1: Na tym wspólnym spotkaniu naukowców i dziennikarzy.
0: Otóż to. Ale najpierw piosenka.

0: Doktor Weronika Rokicka, Wydział Kultur Azji i Afryki Uniwersytetu Warszawskiego. Największą przegraną chyba jest jednak faworytka buchmacherów, Cang Xue, chińska pisarka, która szczerze powiedziawszy nie potrzebuje Nagrody Nobla, żeby mieć swoje miejsce w historii literatury. Jest to wspaniała, niezwykle ekscentryczna pisarka, twórczyni prozy eksperymentalnej. Dwie jej powieści ukazały się po polsku, więc też mamy dostęp do tej literatury. Wielka szkoda, to byłby na pewno odważny wybór, ale też mamy innych pisarzy, którzy właśnie mogliby nas otworzyć na doświadczenie ludzi z innych części świata. Indyjski pisarz Amitav Ghosh od lat na listach kandydatów do Nobla, który pisze wspaniałe epickie powieści ukazujące Azję, bo nie tylko Indie, ale również Chiny. I to są takie powieści, poprzez które można podróżować do tych rejonów świata, bardzo otwierające według mnie horyzonty europejskiego odbiorcy. Ja też bardzo żałuję, że tegoroczna nagroda nie trafiła do Alexis Wright, aborygeńskiej pisarki z Australii, która również pisze takie wielkie, niesamowicie wielowątkowe powieści, wypełnione niezwykłymi bohaterami, ale też w których natura jest bohaterem samym w sobie. I wydaje mi się, że to jest strata, że tego typu twórcy nie są nagradzani, bo my jako polscy odbiorcy, europejscy odbiorcy mielibyśmy szansę większą zajrzeć do tych książek, no i właśnie być może rozszerzyć swoje horyzonty. Moją osobistą kandydatką, która do tej pory nie trafiła na listy bukmacherów, co mnie dziwi, jest indyjska pisarka Gitanjali Shree, która parę lat temu dostała międzynarodowego Bookera. Liczę na to, że któregoś dnia znajdzie się na tych listach, być może będzie laureatką literackiego Nobla. Jest to autorka, która pisze niesamowite powieści, ma niesamowitą wyobraźnię literacką i to, co ją wyróżnia, to według mnie taka wiara w to, że opowieści żyją autonomicznie do nas ludzi, że żyją swoim życiem, a my jesteśmy jedynie takimi uczestnikami tej wiecznej opowieści, która trwa, tych opowieści, które się przenikają, ale też taka myśl, że życie ludzkie jest jak te literackie opowieści, że często nie ma jasnego początku i końca, tylko tak meandruje, że nasze życie składa się z wielu opowieści. Wydaje mi się, że to jest bardzo atrakcyjne, że jej powieści nie tylko są osadzone oczywiście w indyjskim kontekście kulturowym i są bardzo dobrymi powieściami, ale również zawierają tę taką większą refleksję, szerszą refleksję na temat tego, czym jest literatura, co nam jest też literatura. Że literatura pomaga człowiekowi myśleć o swoim życiu, opowiadać swoje życie, pomaga nam po prostu lepiej żyć. I wydaje mi się, że za to jak najbardziej zasługuje na Literacką Nagrodę Nobla.
1: Bardzo dziękujemy pani doktor Weronice Rokickiej. No i cóż, proszę państwa, kończymy tę część naszego spotkania. Poprosiłabym pana profesora Karola Samsela. Odmieniamy Samsela?
2: Tak bym chciał.
1: Bardzo dziękuję. Łatwiej, tak? Poprosimy o jego słowo klucz i pewnie Michał za tydzień, za dwa umuzycznie. Mamy takie tutaj
2: dzisiaj niecne. Mamy dzień szczególny, więc poproszę o kolebkę.
1: Kolebka? Co za cud. Naprawdę. Naprawdę. Jestem ogromnie wzruszona. Właśnie zapisałam. Co jeszcze dzisiaj? A, nie powiedzieliśmy, czy nie poinformowaliśmy państwa, które książki, nie szkice, eseje i tak dalej, tylko książki całe w Polsce są dostępne, czyli tłumaczone. Szybciutko w punktach w nagrodę pan profesor.
2: Słodko-gorzki eros w przekładzie Renaty Lis. Autobiografia Czerwonego w przekładzie Macieja Topolskiego. I Piękno męża w przekładzie Olgi Kubińskiej.
1: Ale ja jeszcze znalazłam, a to też dzięki Wojtkowi, dekreację.
2: Jest dekreacja.
1: Eseje, opera jeszcze do tego.
2: Słusznie.
1: Skoro była mowa o przekraczaniu granic. I

0: Tutaj mamy też przykład Macieja
1: Topolskiego.
0: Tak, ale jest też posłowie Grzegorza Jankowicza, czyli pewne ułatwienie. I myślę, że te posłowia właśnie, posłowia lub wstępy przydadzą się nam wszystkim. Znaczy może nie profesorowi, bo profesor już wszystko przeczytał i wie, ale myślę sobie, że właśnie czy to Julię Fiedorczuk, czy Grzegorza Jankowicza chętnie też poczytać, bo to też swoista przyjemność lekturowa. Panie profesorze, no to ja bardzo dziękuję.
1: Ja dziękuję serdecznie za zaproszenie, bardzo mi miło.
0: Bardzo miło, ale ja obiecałam pewne rozszerzenie notki na temat pana profesora. Powiedziałam, profesor z Uniwersytetu Warszawskiego. I teraz proszę to rozwinąć, ale może nie na pół strony, czyli?
1: Profesor uczelni, poeta, filozof, prozaik. Od paru lat pisze powieści i są dla mnie dosyć ważną częścią pracy twórczej.
0: A na UW to jest... To jest wydział, instytut?
1: To jest Wydział Polonistyki, Instytut Literatury Polskiej, Zakład Literatury Romantyzmu. Ja, proszę państwa, jestem romantykiem.
0: Ale też chyba post- czy neoromantykiem, skoro
1: tak.
0: Pisał pan o tym Norwidzie, którego przywołałam.
1: W rzeczy samej.
0: I to była habilitacja, tak? Praca o Norwidzie?
1: Norwidem się zajmowałem tak do wysokości habilitacji. Potem zajmowałem się Konradem. Joseph Konrad jest także taką moją wielką miłością lekturową.
0: No, cudownie. W związku z tym, panie profesorze, umawiamy się na za rok, a co...
1: Tak jest.
0: No chyba, że świat się skończy, no ale to już jakby bez
1: nie
0: naszego
1: od nas zależy.
0: Tak, i bez naszego udziału. Jak koniec, to koniec. Ale na razie cieszymy się tym, co przed nami. Pan profesor Karol Samsel. Raz jeszcze. Polecam. Wspaniała osoba. A przed nami, proszę państwa, teraz część druga, króciutka. Zagadkowe hasło dno. A potem... o dzisiejszej jubilatce.

0: Pozdrawiamy panów Przemka i Pawła, bo dołączyli do nas. Bardzo dziękujemy. Dno. Hasło złowróżbne, ale słowo wieloznaczne. Na przykład Do dna to tytuł muzycznego spektaklu Teatru Atelier w Sopocie z songami Agnieszki Osieckiej. Premiera odbyła się już kilka miesięcy po odejściu Agnieszki Osieckiej latem 97 roku. 11 lat później wspominaliśmy poetkę piosenki w Teatrze Atelier, między innymi z twórcą tego teatru Andreą Chodlą. Otóż w dniu 90. urodzin Agnieszki Osieckiej dzisiaj przywołuję fragment nagrania sprzed 18 lat.
1: Między słowami.
2: Czy zechciałbyś przypomnieć, na jakim etapie istnienia Atelier i Sopockiego Lata Teatralnego dołączyła do was Agnieszka Osiecka?
3: To właściwie było dość na początku, nasz pierwszy sezon tu w Sopocie. Wtedy w 1994 roku było pierwsze lato teatralne i Agnieszka Osiecka mieszkała vis-a-vis w domu ZAX-u. Niedawno temu jej matka zmarła i nasz przyjaciel Jacek Buras musiał ją namówić, aby wyszła z tego ZAX-u, aby może przyszła do teatru. I w końcu przyszła i została. Z nami przesiadywała od początku te wieczory i rozmawialiśmy do rana, aż doszło do tego, że rozmawialiśmy o konkretne plany artystyczne. To był piąty urodziny i właściwie Agnieszka była w tych samych początkach, tu w tej budzie, my to wtedy nazywaliśmy nasza Biała Buda i tu zrobiła z nami te pierwsze projekty i to zaczęło się od adaptacji prozy Singera, potem zajmowaliśmy się kulturą rosyjską, w ogóle Agnieszka Osiecka mówiła różnymi językami i mówiła świetnie po niemiecku.

Po rosyjsku. To absolutnie też było inspiracją do naszych wspólnych projektów i często po prostu śmialiśmy się, że właściwie mieliśmy tyle pomysłów, że połowę po prostu zapisaliśmy, potem to wyrzuciliśmy do kosza i mówiliśmy, i tak mamy jeszcze lepsze. I tak powstały po prostu te następne projekty. Kochała ten teatr i kochała teatr w ogóle, ale przecież teraz jesteśmy już 11 lat po śmierci Agnieszki i dalej odkrywamy nowe piosenki, które nie znaliśmy. Była kronikarzem, to znaczy racji było, że zawsze była dziennikarką, tak. I ja myślę, że to, co Agnieszka Osiecka miała do powiedzenia o tych latach, w którym ona żyła, na pewno jest to bardzo ciekawe, bo ja przynajmniej pamiętam, że nie żyła ona na takiej wyspie luksusu. Raczej była ta kobieta, która była w środku życia i gdyby istniał trzecia klasa w PKP, to ona by jechała tą trzecią klasą i zawsze w pociągach rozmawiała z ludźmi i nie tylko w pociągach. Zawsze każdy, który chciał, mógł z nią rozmawiać. Taka to była kobieta. I z drugiej strony jednak myślę, że kiedyś powinniśmy wrócić do jej poezji, bo kiedyś mi dała w prezencie taki mały tomik Bada serce i gdzieś tam zrozumiałam w tym błysku w jej oczach, że to chyba jest jej ulubiona książka.

wtedy w 2008 roku. Tak, Hanna Wójciak wykonała w Teatrze Atelier Byle nie o miłości w przekładzie, jak państwo słyszeli, na Gwarę Góralską. Potem zaśpiewała tę piosenkę ponownie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Teatr Atelier Sopot, to tam przyjeżdżała Agnieszka Osiecka jak do domu dobrego. W ostatnich latach przed odejściem, tam też w Sopocie po raz ostatni rozmawiałam z Agnieszką Osiecką. To było lato 96 roku. Dziękujemy państwu, jeśli byli państwo z nami w tę trudną dla mnie bardzo noc. Beata Wolska i Wojciech Dorosz w roli współautora oraz Michał Żołądkowski i B. A tę wersję, to wykonanie, nim wstanie dzień, lubimy szczególnie i choć piosenka z filmu Prawo i Pięść pochodzi sprzed ponad 80 lat, dziwnie coś nam przypomina.